0: gdzie to zniewolenie, to co ludzie gonią, chcą zyskać. No i o tym, jak Ewangelia mówi, twój skarb gdzie?
1: Czy pieniądze są potrzebne, tylko chodzi o to, żeby za tym nie gonić.
0: Na pewno tak jest. Na pewno tak jest. No, dla niektórych są to jakieś takie wyznaczniki. Myślę, dla niektórych mówię o sobie, że czas jest dla nas bardzo piękny tu na ziemi. I co zrobić, żeby każdy dzień był szczęśliwy? Jeżeli ja chcę być dla innych źródłem radości, to w jaki sposób mogę postępować poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, żeby umiejętnie jakby dzielić to. Nie można być szczęśliwym w pracy, pokazywać innym szczęście, a być smutnym, jakimś chorym na co dzień.
1: No i w wieku lat 16 zacząłeś w miarę już świadomą drogę. I jakie są etapy? No bo było pytanie o powołanie. Jak rozeznałeś powołanie swoje?
0: To, że wspomniałem o Światowych Dniach Młodzieży, to wtedy Pan Bóg mnie zapraszał na każdym kroku. Ewangelia jest tak pięknie napisana, że za każdym razem czytasz, pójdź za mną. Światowe Dni Młodzieży w Rzymie były źródłem bombardującym w powołania. Codziennie katechezy, jeśli ktoś umiał zrozumieć i chciał słuchać, to był zaproszony na drogę. Niełatwą. A w swoim życiu też miałem, myślę, dużo szczęścia, bo bardzo lubiłem zmagać się z tym wyzwaniem, czyli szukać, odpowiadać sobie na to pytanie. Będąc na spotkaniach ministranckich, będąc na spotkaniach takich powołaniowych, chociażby w naszym seminarium. I później ta droga cała taka, może z prostą też odpowiedzią, że bycie w każdym stanie, tak, bo mi to się kojarzyło zawsze, to powołanie, że droga zakonna, kapłańska. Ale bycie w każdym stanie jest naprawdę tym powołaniem i tą drogą.
1: Czyli rozważałeś kapłaństwo?
0: Tak, ale nie miałem z tym jakichś dużych problemów, bo nie czułem się kapłanem. Nie czułem na pewno tej drogi takiej służby w takim, no być może dla mnie usystematyzowanym schemacie ojcostwa, jakim jest kapłaństwo. Że było to dla mnie pewnie trudne i nie do końca do zrozumienia, jaka jest posłuszeństwo chociażby w pięknej strukturze kościoła, nie? I dlatego ta droga jest w tej rodzinie. Już teraz dwóch synów, wspaniała żona.
1: Modliłeś się o żonę?
0: Tak. To jest piękny czas. My byliśmy bardzo szczęśliwi. Akurat droga, myślę, tych świadomych lat, dla niektórych nie zrozumiała. Ale dla nas wolne oddanie dla siebie, bycie dla siebie prezentem, bez próbowania narzeczeństwa w kilku sytuacjach, czyli byliśmy dla siebie. Dzięki formacji ruchu, bo moja żona, niezależnie od tego, jak żeśmy się spotkali na drodze, też jest po formacji ruchu i prawdopodobnie jak żeśmy się poznali, jak żeśmy o sobie opowiedzieli kilka słów, że byliśmy na rekolekcjach i moja żona wybiera się na oazowy kurs animatorów, dla animatorów, czyli KODA. Jest to ten po trzecim stopniu na oazie spotkanie. To bardzo mi na tym zależało. Powiedziałem tak, jedź, bo ja byłem, możesz pojechać, będziemy już na równym stopniu.

0: Ale najpierw zacznijmy od tej modlitwy. Kiedy uświadomiasz sobie, że jednak rodzina jest powołaniem? Ile miałeś lat wtedy?
1: Powiem, że tutaj jednak korzysta się z wzorców i nie można tego w moim przypadku powiedzieć, że było inaczej. Rodzice, dosyć duże, jakby takie, można powiedzieć, kontakty rodzinne, czyli moje rodzeństwo ze strony taty, tam jest 5 osób, ze strony mamy jest 6 osób. To było tak, że zawsze wiedziałem, że w wieku takim 23 lat będę szukał tej drogi, żeby nie było za późno, żeby nie było za wcześnie. I Pan Bóg tak zechciał, że ta dojrzałość w tym wieku przyszła, nie? Że ja byłem na tyle dojrzały i chętny szukać, czyli rozejrzeć się wokół siebie. Bo wierząc w miłość, powiem, że na pewno człowiek dojrzewa w różnych środowiskach. Jeżeli dorastasz, jeżeli mam swój wiek, to w danym wieku, tam gdzie dojrzeję, tam gdzie będę chciał zmienić swoje życie, tam gdzie będę chciał przejść może tą nową drogę, na którą się zaprasza w małżeństwie, to tam znajdę żonę. I całe szczęście, niektórzy tak mówią, że niektórzy szukają sobie żony w kościele, we wspólnocie, bo tam są normalni. Tam są ludzie z zasadami, nawet ta asceza nie przeraża. Ale tak rzecz nazywając, to było wielkie szczęście. I wtedy jest też pytanie, że szuka się tej drugiej połówki i ją się pięknie odnajduje.
0: Ile się modliłeś?
1: To jest ciągłe wyzwanie każdego dnia.
0: Ale ile czasu trwa?
1: Moja modlitwa, która była rozwojem, na pewno była modlitwą we wspólnocie. Moje przeżycie do przeczytania Pisma Świętego i do tego, że mi to daje dużo, bo mi daje radość, bo mi daje jakby poznanie takiej woli Pana Boga. Czyli spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie na specjalnym spotkaniu, które dotyczyło chociażby małżeństwa. To, że poznawałem już wtedy w rekolekcjach pijarskich, nawet na takich rekolekcjach, gdzie zgłaszali się uczestnicy i było nas tylko dwóch, bo nikt się nie zgłosił. Były to rekolekcje takie formacyjne. Później skończyło się na rekolekcjach przedmaturalnych, czyli
0: przed maturą. A do czego się zgłaszali?
1: Tu w Warszawie na Siekierkach spotkaliśmy się na wielu rekolekcjach, gdzie księża pijarzy posługują. Akurat z tym zakonem wyjechaliśmy do Rzymu z Krakowa i w Krakowie byłem na wielu spotkaniach.
0: Ale tylko dwóch się zgłosiło?
1: Było nas dwóch.
0: Kto?
1: Dwóch chłopaków. Aha. A miało być dużo osób.
0: A w ogóle na całych rekolekcjach?
1: I te rekolekcje się odbyły. I to były już indywidualne rekolekcje, tak? Do dziś wspominam księdza Tomka. I te modlitwy, które ksiądz Tomek nam zaszczepił, czyli te wzorce, o których może powiedziałem na początku, były właśnie w tym kierunku, że modlisz się o swoje powołanie. Że jeśli wybierasz, to modlisz się o tą drugą osobę, która jest. I to był jeszcze czas przednaturalny. Ale to jest, mówię, bardzo piękne. Modlitwa czasami jest łatwa i można się modlić, mówię, dniami, miesiącami. A czasami jest na tyle ciekawa, że życie nie może stać się modlitwą, ale pokazuje, że jesteśmy nawet słabi. Że potrafiłem się w swoim życiu nie klękać na modlitwę, do modlitwy. Bo były studia, bo było coś innego, bo byłem na stacji, bo nie wypadało, bo raziło to kogoś, bo mi przeszkadzało. I za każdym razem przeżegnałem się, kiedy jakby chciałem spoczywać. Ale właśnie jest to trudne. I tutaj bardzo dobre pytanie. Nie da się z tego zrobić wykresu. Bo na pewno jest to czasami tak, że myśl i Pan Bóg, tak jak w modlitwie, którą ukochałem, akt zawierzenia, jest tak, że On daje drogę. I trzeba czasem się poddać. Być narzędziem w Jego ręku.
0: No ale to jakiś czas ta modlitwa trwała.
1: Najlepiej się modliłem, jak już się poznaliśmy.
0: Mhm. Poznajecie się i co? I wiesz od razu, że to jest ta, czy dopiero po długim czasie się dociera do ciebie?
1: Dzisiaj powiem, że wiem, że to jest ta, ale wtedy nie wiedziałem. Nawet czas narzeczeństwa mieliśmy około 2 lat. Już przede wszystkim, jak zaczęliśmy rozmawiać, to powiedziałem, że ja myślę tylko konkretnie. I chciałbym spotykać się takim no, konkretnym celu poznawania się. Był też czas, kiedy na pół roku przed ślubem być może postawiłem sobie najtrudniejsze dylematy, nie było to za i przeciw, ale moją stronę, czy to jest na pewno ta droga. I to nie jest być może najpiękniejsze świadectwo, kiedy w tym momencie chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę, ale jest na pewno czas, kiedy podejmujemy tę decyzję. I myśmy nawet sobie dali taki czas 2 miesięcy, kiedy się nie spotkaliśmy, kiedy był czas tej ciszy. Ponieważ nic nas nie wiązało. Co jest zupełnie inaczej jak teraz. Kiedy odpowiadamy za siebie, kiedy tęsknimy do siebie, kiedy

0: wiele narzeczonych przed małżeństwem, kiedy miałem okazję jakby przygotować ich do najpiękniejszego dnia, jakim jest ślub, a ja byłem świadkiem i jakimś współorganizatorem ich wesela. Powiem, że no, wzorce pozwoliły mi na to, że byłem już na tyle odważny, że ponad 180 wesel poprowadziłem, kiedy ja nie byłem w małżeństwie, czyli nie wiedziałem, co to jest dzień ślubu. Nie wiedziałem, jak ważny jest sakrament i co w życiu młodych się zmieni. A dzisiaj wiem, że zmienia się dużo. W moim przypadku akurat było to przejście z tego stanu pięknego kawalerskiego do stanu małżeńskiego, za co może też chciałbym Panu Bogu podziękować, bo to był dar, to był piękny czas, kiedy osoba jedna poznaje drugą, kiedy mogą się spotkać i tak jak Adam i Ewa najpiękniej przeżywać później czas, nie wiem, spotkania, dania sobie tych najpiękniejszych rzeczy. Nie?
1: I z dzisiejszej perspektywy, czym ten sakrament jest? Ile lat jesteście małżeństwem?
0: W tej chwili już będzie 7 lat. Na pewno jest to początek drogi. Tutaj jest to droga do wieczności. Wiele razy musimy się napominać, patrzeć na siebie nawzajem. Moja żona niezwykle jest bogatą osobą. Wiele razy takim może zaciszu lepiej potrafi mnie ukierunkować, kiedy razem rozmawiamy, choć z rozmową zawsze jest wyzwanie, żeby poprowadzić dialog, kiedy jest ten czas pracy, czas odpoczynku, czas, nie wiem, teraz już obecnie i poświęcony dla dzieci, to się bardzo, bardzo rozkłada. I później najłatwiej jest powiedzieć, nie było czasu, nie znaleźliśmy stosownej sytuacji, coś zostało niedopowiedziane, coś jest na tyle poważne, że nie zaczęliśmy tematu. I to jest ciągłe piękne wyzwanie. Na pewno mój system pracy pozwala mi na to, żeby wiele razy być, ale nie zawsze. Nie zawsze może w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu.

0: co jest najważniejsze, co buduje twoją relację z Bogiem? Jak wygląda twój dzień powszedni?
1: Dobrze jest mówić o tym z tej perspektywy czasu i teraz, kiedy czuję się bogaty wewnętrznie. I cieszę się, że jestem może po długich rekolekcjach, bo miałem okazję uczestniczyć teraz w kilkunastu spotkaniach rekolekcyjnych, czyli wysłuchać wiele razy tego samego słowa, które Pan Bóg kieruje. Codziennie spotkać się z Ewangelią i z czytaniem, przeżyć osobiste nawrócenie, czyli czas taki, jak nam daje rok liturgiczny, czyli Wielkiego Postu, rzeczywiście skupia uwagę. Mimo tego, że zacząłem ten czas z niedosytem, bo musiałem pracować w miejscu na wyjeździe i nie mogłem zacząć Środy Popielcowej z czasem zatrzymania, choć udało się być w liturgii Środy Popielcowej, to powiem, że teraz jest łatwiej, jest ochoczo do wszystkiego może wychodzę. Bardziej radośnie jestem jakby nastawiony na wszystko, nawet na niepowodzenia. Ponieważ jestem radosnym chrześcijaninem. Lubię się jakby w środowisku znajdować i dobrze jest mi często dać świadectwo. Dziś akurat myślę, że to jest taki dobry, błogosławiony czas.

0: są wymagania. Tutaj jest niezbędne czuwanie, praca nad sobą, dociekanie. Ponieważ na co dzień, kiedy coś jest złego, mam świadomość istnienia złego. Z dużej litery złego. Czyli niepowodzenia, coś się stanie, myślę sobie, aha, to jest wola Pana Boga. Prawdopodobnie, nie wiem, zasługuje na to, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu. Niekoniecznie można się wrócić, ale po prostu przemyśleć wolę Bożą. Codzienne czytanie Pisma Świętego uschematywione do tego, że czytam mail, bo przychodzi na skrzynkę pocztową i różne maile czytam i czasami przeczytam go, ponieważ stoję na rozdrożu. Czasami przeczytam go, ponieważ chciałbym poznać historię, czyli nie jest to modlitwa, nie jest to czas. Przeczytam, poznam historię, wchodzę dalej do swoich obowiązków. Ale jest to bogactwo i to jest radość, która się zmienia w poszczególnych latach. 3 lata o to troszczyłem się i dbałem, żeby spotkać Pana Boga w modlitwie ze Słowem Bożym. I jest to niełatwe. Gdybym nie usłyszał świadectwa, że tak można, że ta przemiana w człowieku się dokonuje, to bym pewnie nie podjął trudnego wyzwania. Są następne wyzwania, którymi razem z żoną jakby nakreślamy nasz kierunek, no ale to są rzeczy jakby takiego wzrostu, a na pewno powołanie do tej drogi. Najpierw nie powiedzieć świętości, i tu jest radość, tutaj bije blask, jest nadzieja zbawienia, zmartwychwstania. A w życiu codziennym jak człowiek jest wyspany, najedzony i ciało ma ukojone, to wydaje się, że jest wszystko. Niewątpliwie wtedy zaczyna mocno kołatać serce i dusza drgać, bo trzeba wejść do innych, trzeba zobaczyć bliźniego, trzeba znaleźć się na drodze.
1: Czyli oprócz indywidualnej modlitwy Pismem Świętym, jakie jeszcze są codzienne twoje zabiegi o relacje z Chrystusem?
0: Akurat mam tą sposobność, że pracuję i staram się budować pewnego rodzaju ideę, czyli tworzyć jakby swoją codzienność. Cieszę się, bo nigdy nie jestem w pracy, bo moja praca jest moją pasją. Szanuję to moja żona, czyli też akceptuję wszystkie zadania, które mam wykonać. Więc mam dużo niezależności. Pan Bóg pokazał, że błogosławi. W tym czasie można rzeczywiście zająć się tym. Nie lubię nieświadomie niektórych rzeczy wykonywać. Wspominam wielkie spotkania takich dobrych relacji i z drugim człowiekiem, i z Panem Bogiem, chociażby na wielkich widowiskach, na spotkaniach młodych, gdzie tęsknimy chociażby do dużej wspólnoty. Teraz, kiedy mniej możemy się jakby gdzieś wybrać z dziećmi, jest 2 synów, żona, przejazd, samochód, patrzymy na warunki, na pogodę, na zdrowie, to rzeczywiście jest trudniej, ale to nie jest nieosiągalne, bo wspomnienie, wrócenie do materiału, nagrania, do książki, obecnie wiele takich błogosławionych rzeczy nawet w sieci internetu, gdzie już są dostępne bogactwa kultury chrześcijańskiej. To jest źródło. I teraz można powiedzieć, że niektóre media są niedobre, ale to jest mój wybór. W wieku 16 lat wybrałem. Chcę mieć przyjaciół, chcę żyć w wolności. W wolności, która nie jest łatwa, bo mówimy pięknie o wolności, o naturze człowieka i pewnej moralności, a z drugiej strony jest to życie w ascezie. Czyli, że jeśli ja podejmuję post, no to też jest moją wolnością, nie? Ponieważ tak pięknie Pan Bóg to stworzył. Nie da się tych rzeczy powtórzyć, ponieważ tutaj i lektury, i być może źródła, z których czerpiemy, czy czas, w którym się dobrze czujemy po przesłuchaniu muzyki, też odpowiedniej, specjalnej. Jest to zacisze. To jest moje miejsce spotkania z Panem Bogiem.

0: czyli kontakt z kulturą chrześcijańską, modlitwa Pismem Świętym, jakieś spotkania no, w grupach. I to jest to najważniejsze, tak? Modlitwa małżeńska?
1: Jak najbardziej. Jest to, gdyby wyliczać, jestem we wspólnocie, która podejmuje jakby zasady. I podejmujemy być może swoją wolną drogę w Stowarzyszeniu Ruchu Domowego Kościoła. I to mnie też nauczyło, że tutaj są bardzo ważne czynniki, tak? Moja, nie wiem, postawa pokorna wobec Pana Jezusa, uznałem Go jako Pana i Zbawiciela, więc już jest łatwiej na drodze. Modlitwa osobista, wychodzimy w modlitwę małżeńską, modlitwę rodzinną. Podziwiam mojego syna, kiedy potrafi pięknie się modlić, kiedy mnie zaskakuje, że on już modlitwę zna, bo słyszał ją tylko 4 albo 6 razy, ale on już ją zna. I to jest dar Pana Boga. Albo mój młodszy syn, kiedy oczywiście to jest zainteresowanie dziecka poznawcze, ale kiedy wpatruję w obraz, kiedy te obrazy dla mnie są inspiracją, kiedy starszy syn ukochał obraz Jezusa modlącego się i podobnie jak on składa ręce i jest z nami. To jest najpiękniejszy czas. Później jest, myślę, właśnie no, ten dialog małżeński, to co nas obowiązuje i podchodząc do samej reguły życia, czyli przemieniania siebie na co dzień, coś, co jest taką pracą nad sobą w małżeństwie bardzo ważną. I też fajnie, że można się tym podzielić na spotkaniu, że można czasami wyższą poprzeczkę sobie postawić lub taką, którą się zdołało dźwignąć. To zmienia życie. Nie powiedziałbym tego świadectwa 2 lata temu, bo było to dla mnie nowe. Wiem, że też jest dużo rzeczy takich i człowiek nieustannie ucząc się poznaje świat i po prostu przechodzi etapy i po prostu wybiera. To dziś trzeba wybrać. To czy ja jestem uczciwy, to czy chcę powiedzieć prawdę, to czy moja firma działa uczciwie, to czy wybieram taką no, Bożą wolę we wszystkim, co chcę zrobić. Czasami wypadałoby powiedzieć, nie dam rady, nic nie zrobię, nie wychodzę z domu. Niewątpliwie Pan Bóg dał taki dar, że uważam, że wiele muszę z tego jakby dać innym. Jestem takim no społecznikiem, czyli dusza, która jak posiedzi dłużej w jednym miejscu, to nie wytrzyma, że musi się czym zająć. Muszę skonstruować jakieś wydarzenie. Bardzo lubię to, ponieważ to szanują osoby wokół mnie też z takim jakimś uznaniem. Mówią, że to dar. Dajmy, myślę, chwałę Panu Bogu, bo zagrożenia są duże. To może być też działanie złego. Że ci się udaje, że ci się chce, że masz adrenalinę, że pracujesz, że jeden projekt wyjdzie, drugi projekt, trzeci projekt, że potrafisz nazwać, usystematyzować rzeczy. Pomogą ci w tym ludzie. Ale jest zagrożenie, bo w każdym miejscu, na każdej drodze trafia się nie. To jest błąd. Trzeba z tego zrezygnować, zostawić całkowicie, nie? Że czyta się, że to może ranić, może krzywdzić, że jest gdzieś niepoprawne. Trudno stać się tą osobą wybierającą tylko dobro, ponieważ jak wielu ludzi na ziemi, tak wiele wyborów.
0: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej drodze chrześcijańskiej? Z czym się mierzysz?
1: Prawdopodobnie w obecnym czasie mocno wybieram pomiędzy tym życiem tu na ziemi, czyli zachętą do tworzenia sobie tutaj raju, chwały, dbania o siebie, o wizerunek, o jakieś takie inne rzeczy, gdzie pokusa jest bardzo duża. Kiedy inni klaszczą, cieszą się, to się udaje. A druga sprawa oddania tego wszystkiego na skarb w niebie. Na to mieszkanie, które jest po drugiej stronie. Zawsze jest ten taki czas, gdzie można pomyśleć, co jutro, albo powierzyć Panu Bogu, Panie Boże, jeśli Ty chcesz, to możesz mnie już zabrać. To jest z nadzieją, to jest z radością, ponieważ nie przywiązuję jakoś może do tego wagi, chciałbym się z tego wyzwalać, tego, co mam, czyli wolę być niż posiadać. O tym dużo można mówić, dużo można czytać. Dalej jest taki, że Pan Bóg pokazał parę dobrych dróg. No i na tej drodze akurat się znajduję.
0: Czyli mierzenie się z pokusą sukcesu, tak?
1: Na pewno tak. Sukces za dużo powiedziane, tak? Człowiek tworzy codzienność. My akurat mamy jakieś pasje własnego domu, działki, tutaj zagospodarowanie tego. Pan Bóg dużo dał, a my ciągle chcemy więcej, nie? Że to za mało, że zamieszkać, no to trzeba najlepsze podłogi dębowe, najlepsze zasłony, że to ładnie wygląda, przyjaciele mają, dlaczego ja mam nie mieć. Tutaj jest dużo pracy nad sobą, żeby nie być zazdrosnym, żeby nie brać rzeczy, na które mnie nie stać. Zapożyczone pieniądze, żeby ludzie zazdrościli mi, że tak sobie dobrze żyję. Tak? Więc miłości to jest trudne. To jest najpiękniejsze odkrycie tej miłości, tak? Niewątpliwie, to nie człowiek nie robi tego też dla siebie. Bardzo filozoficznie odpowiadam, ponieważ jest do tego dogodna sytuacja i mam tutaj duże porównania. Lepiej mi wychodziłoby napisać list do Pana Boga. Bo gdybym go napisał, to bym każdy wyraz składał w to podziękowanie.
0: Kogo poznałeś, kim jest Chrystus dla ciebie? Kto to jest? Kogo poznałeś?
1: Bardziej go poznałem życiowo niż teologicznie.
0: I kto to jest?
1: Dwoma wyrazami. Wszechpotężna miłość.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Bardzo chciałbym się pomodlić w intencji małżeństw, w intencji rodzin.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Rafał Folwarski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
4: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Dobry Panie Boże, Ojcze nasz, proszę Cię o wszystkie łaski Ducha Świętego teraz dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie. Prosimy Cię o wszystkie te słowa, które będą trafiały do ludzi. Panie, oddajemy Ci naszą pamięć, nasz umysł, naszą wolę. Chcemy służyć tylko Tobie. A Ciebie, Mario, szczególnie prosimy o opiekę. Otoż nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Zygfryd Landowski. Z tej krótkiej rozmowy przed audycją zrozumiałem, że jest wiele powodów, dla których tutaj się spotkaliśmy. Ja myślałem najpierw o takim pierwszym, o poście, który ksiądz miał szczęście zastosować i ten post no, pomógł.
1: Tak jest. Byłem bardzo właściwie chory. I kiedy postanowiłem pościć, ksiądz proboszcz Stefan Kośnik powiedział, czy mógłbym się zająć rekolekcjami z postem Daniela. Odpowiedziałem, ale ja nie mam żadnego przygotowania do tego, by prowadzić takie rekolekcje. I wtedy Urszula Stańczyk była wtedy dyrektorem i ona zorganizowała te rekolekcje z postem Daniela. Powiedziała, że Pismo Święte jest właśnie tym materiałem, z którego można by czerpać. Powiedziałem dobrze. Podjąłem 40-dniowy post, żywiąc się tylko warzywami na wodzie gotowane, surówki, płyny i owoce. W tym poście zamyka się dopływ węglowodanów, tłuszczów i białka.
0: Zostawia się błonnik właściwie tylko.
1: Tak. Chodzi o to, żeby oczyścić swój organizm.
0: Bo błonnik ma taką właściwość, że z nim wychodzą różne rzeczy.
1: Tak jest. I rzeczywiście ja już w tym wieku, chociaż to było 8 lat temu, jak podjąłem ten pierwszy post, ale z wiekiem to już różne choroby męczyły mnie. Między innymi to miałem wielkie kłopoty ze stonami głosowymi. 3-4 razy do roku angina, a nawet bezgłos. Potem zwyrodnienia kostne w kolanach. Jeśli chodzi o krążenie, szwankowało na całego. Dalej, duży stopień lipidów. To wszystko razem utrudniało mi życie. Prawie chodziłem jak staruszek. Po przejściu tego postu, oczywiście, że to kosztuje, jako kapłan i sędzia sądu metropolitalnego nieco sceptycznie podchodziłem do tej formy, prawda, postu. Ale po 40 dniach rewelacja, ponieważ od dnia dzisiejszego w kolanach nie czuję tego zwyrodnienia. Mogę chodzić po schodach, mogę spacerować i chodzę nieraz po 20 kilometrów dziennie.
0: A bezgłos?
1: A bezgłos to dnia dzisiejszego już nie miałem ani razu w roku jakiejś anginy czy bezgłosu. W ogóle nie było. Tak stony głosowe zostały jakby oczyszczone, że po prostu sam byłem po prostu zdziwiony.
0: Jakie są duchowe elementy tego postu? Bo to nie jest taki post, jakich wiele zachwalanych jest po gazetach, prawda, schudni, poczujesz się lepiej nie. I tak dalej.
1: To jest post właściwie według pani doktor Ewy Dąbrowskiej, która wydała taką książeczkę Przywracać zdrowie żywieniem. Zupełnie inny post, ale oczywiście też wymaga pewnego umartwienia ofiary, bo człowiek chętnie by zjadł to, tamto, ale niestety to wtedy cały ten proces oczyszczenia wystarczy, że zje się kawałek chleba, czy wypije jogurt i właściwie ten proces oczyszczenia został zahamowany. To jest zupełnie inny post. Według księgi Daniela. Daniel, prawda, prosił, że on nie będzie jadł tego wszystkiego, co z królewskiego stołu dają, tylko będzie jadł warzywa i wodę źródlaną pił. Okazało się, że po 10 dniach wspaniale wyglądał, miał umysł bystry i tak dalej. Ten proces oczyszczenia w tym poście Daniela, on trwa do 40 dni. Ci, którzy nie mogą, mogą i 4 tygodnie, 5 tygodni. To zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi i jakie ma schorzenia, bo między innymi ten post, on pomaga w tym, żeby po prostu zwalczyć takie inne schorzenia. Ja te wszystkie schorzenia, które wcześniej wspomniałem, ja je po prostu zlikwidowałem przez post 40-dniowy. No, niezupełnie było za pierwszym razem dobrze, ale powtórzyłem za dwa lata ponownie i okazało się, że te resztki tego, nazwijmy, chorowania,
0: balastu, jaki człowiek ma w organizmie,
1: po prostu zniknął.
0: Tak. Ja ze zdziwieniem kiedyś dowiedziałem się, że... znaczy zobaczyłem kiedyś, jak wyglądają płuca palacza i wtedy zainteresowałem się tą kwestią i okazało się, że w organizmie człowieka odkładane są wszystkie te trucizny, których on nie jest w stanie przetworzyć i wydalić w takim normalnym procesie metabolicznym, w wątrobie i tak dalej. I że one są w postaci złogów składowane w różnych miejscach. No jakoś organizm sobie musi radzić. Jeśli człowiek go zaśmieca, no to...
1: Tak, terapia postna, ona jest postrzegana z ogromnym powodzeniem w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych.
0: Właśnie.
1: Tak.

0: Człowiek sam może nie dostrzega tego u siebie, ale nawet mój przełożony, który jest przełożonym w sądzie i parafii jako proboszcz, a w sądzie jako oficjał, mówi do mnie pewnego dnia: ty się zmieniłeś. To znaczy, człowiek nie reagował już tak bardzo nerwowo, bo jak są sesje wyrokowania, to nieraz możemy się posprzeczać na płaszczyźnie prawnej.
1: Tak.
0: Każdy ma, przecież jest niezawisłym sędzią. Każdy ma swoje prawo, ale musi uzasadnić swoją, powiedzmy, rację czy odmienność. Ty się zmieniłeś, bo człowiek kiedyś uważał, że musi swoje powiedzieć, że to jest i to.
1: Przeprowadzić swoją rację.
0: Swoją rację. W tej chwili po tym poście ja czuję w sobie, w swoim wnętrzu zupełnie też taką inność, że człowieka nie denerwują już tam jakieś takie inne, że często trzeba powiedzieć, że to człowiek robił też z egoizmu pewnego, bo chciał mieć swoją rację. Po poście wszystko to zniknęło, jakby to po prostu nie miało miejsca w swoim moim wnętrzu.
1: Czyli, krótko mówiąc, nowy człowiek.
0: Nowy człowiek. I to jest, żeby tak dokładnie powiedzieć, od 8 lat ja to czuję w swoim wnętrzu. Oczywiście, że nie powróciłem do normalnego żywienia się, tylko nadal żyję, właściwie żywię się tymi produktami, które pani doktor Ewa Dąbrowska tak bardzo akcentuje w swojej książeczce. Żeby unikać mięsa, już 8 lat nie mięsa, wędlin, z nabiałem delikatnie, z mlekiem i właściwie przetworami mlecznymi, to właściwie kiedyś miałem dużą alergię i zaniechałem zupełnie, ale przecież można chleb, i to nie biały, tylko właśnie chleb razowy, wieloziarnisty. To wszystko razem jednak wpływa na to, że człowiek po prostu ma zupełnie inne samopoczucie. I to samopoczucie to jest jakąś taką, nazwijmy, nagrodą za ten post, który człowiek podejmuje.

0: Czyli można powiedzieć, że tak, że pani Ewa Dąbrowska to jest osobą, która zainicjowała i w ogóle...
1: Ona od strony medycznej,
0: natomiast pani Ula od strony duchowej...
1: organizacyjnej, a ja zajmuję się od stroną duchową, liturgiczną. Przed każdym dniem rekolekcyjnym jest msza święta, homilia i konferencja na temat postu. Potem jadę na te trzy dni właśnie tam, gdzie się spotykamy i ludzie również mają możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. To jest bardzo ważne w tych elementach, bo tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Nie tylko dla ciała, ale powiem szczerze, nawrócenia duszy. Ludzie wracają, w tym poście wracają bardziej, widzą Boga. Bo jak to Pan Jezus powiedział, ten rodzaj grzechu trzeba, owszem, można...
0: Modlitwa nie wystarczy.
1: Tak, tylko ten rodzaj postem można.
0: Modlitwą i postem.
1: I dlatego właśnie my tam się modlimy, tak jak tu pięknie to przed tą audycją była modlitwa, tam również modlimy się cały różaniec, odmawiamy wszystkie części, koronkę do miłosierdzia Bożego, w poście śpiewamy gorzkie żale, odprawiamy drogę krzyżową, jeżeli to jest piątek. Także ten duch modlitewny, on ma objąć całego człowieka, a mianowicie ducha i ciało, bo to jest tak bardzo ważne.
0: I czyli to jest tak, że zaczynamy od ducha, a później zdrowieje ciało i zdrowe ciało znowu wraca nam zyskami dla ducha.
1: Tak, bo jakby duch dziękuje ciału, że pomógł zdobyć właśnie ten stan po poście. Stan takiego, no nazwijmy, lepszego zrozumienia tych właściwości duchowych.
0: Tak, no mówiąc językiem nam współczesnym, jakość życia się poprawia bardzo i dotarło do mnie, że w tej chwili jest kolejne słowo do odwoływania, słowo holistyczny, dlatego że holistyczny jest używany na wszystkie sposoby przez New Age. Natomiast no ten post Daniela dla mnie jest właśnie w pełni holistyczny, dotyczy całego człowieka. We wszystkich jego sferach i psychicznej, bo są katechezy, czyli do umysłu też się odwołujemy, do intelektu, do ciała postem i jeszcze duchowo wszystkie te rzeczy liturgiczne. Czyli mamy właściwą antropologię i właściwe działanie na każdym poziomie.
1: Jest sporo takich nawróceń. Znaczy może ci ludzie nie byli dalecy od Boga, ale od sakramentów świętych. I po iluś tam latach, 50, 60, 40, 30, wracają do sakramentów świętych, bo czują, że teraz nastąpił jakiś moment, żeby się przełamać. Rozmowa z kapłanem, dłuższa rozmowa na osobności, po poście, ona jakoś daje tę możliwość, że człowiek się otwiera na łaskę Bożą.
0: No jeśli się idzie na post Daniela, no to wiadomo, że człowiek się jednak ku Bogu zwraca, a nie jest to jakiś taki zwykła głodówka, powiedzmy sobie.
1: Tak jest.

0: Można oczywiście pościć czytając tylko książeczkę pani Dąbrowskiej, ale taką najpełniejszą formą jest uczestnictwo w trzydniowych rekolekcjach.
1: Pierwsze trzy dni są najtrudniejsze do przezwyciężenia, bo jak się w domu w myśl książeczki pani doktor, no to wtedy jest lodówka po lewej i po prawej stronie. I jeżeli ma się chęć, to się otwiera i się zajada, co się chce.
0: Pamiętam, rzeczywiście przeprowadzałem sam bez rekolekcji ten post i pierwsze trzy dni były szalone po prostu.
1: Jest ból głowy, może być leki, gorączka. To jest wszystko wspaniale, ponieważ organizm się odczyszcza i on reaguje. I dlatego jeżeli ci wierni, ci uczestnicy są z nami w tych rekolekcjach.
0: I to właściwie cały dzień, bo od 9 do 18.
1: Tak, cały dzień i wtedy mi im daje mi jeść to, co należy i oni się przyzwyczajają i kiedy przyjdą do domu, to im jest łatwiej po prostu już dalej ten post realizować. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej byłem ministrantem. Kiedy służyłem rano, wstawałem, starsi ludzie zawsze, o Boże, taki mały chłopak, bo to druga klasa i on leci rano na 6 do kościoła. Ja już wtedy marzyłem o kapłaństwie.
0: I skąd się coś takiego bierze u 8-letniego chłopca?
1: To jest ciekawe, bo jakieś, ja myślę, że to jest łaska. Powołanie to jest, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to się już czuje, bo po 7 klasie ja wstępuję do małego seminarium, do Niepokalanowa. No i oczywiście tam nie służy mi klimat i po 2 latach muszę opuścić Niepokalanów. Bardzo ubolewałem nad tym, ale by ratować swoje powołanie, pojechałem do Gdańska i z Gdańska wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego do Puszczykowa. Nawet byłem tam przez 8 lat mistrzem nowicjuszów. Ja muszę szczerze powiedzieć, że Zgromadzenia Braci dało mi bardzo dużo. Dało mi to, że lepiej zrozumiałem życie wewnętrzne i obecnie w kapłaństwie to ono mi nadal pomaga. Pomaga mi jeszcze w tym, że jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, wielu zgromadzeń, kilku zgromadzeń, w kilku domach. I ten pobyt w zgromadzeniu braci dał mi bardzo dużo, pewne rozeznania, a drugie, w jaki sposób podchodzić do sióstr zakonnych, które przecież spowiadają się co 2 tygodnie.
0: Tak, czyli rodzaj doświadczenia, które powoduje, że można łatwiej zrozumieć.
1: I ja powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny.
2: Niepokalana FM. Pokoju

0: Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był z nami, Ty obiecałeś, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w Twoje imię, tam Ty posyłasz swojego Ducha. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło w nasze serca i to, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Panie, o poślij swoich aniołów, aby nas strzegli. Prosimy Cię też, Panie, o Twoje słowa, o to, żebyś Ty miłością nasze serce napełniał, bo wtedy człowiek może głosić Twoją chwałę. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże, Rycielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wbawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Czerwiński. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się w sytuacji, gdzie było bardzo dużo ludzi w mundurach.
1: Tak.
0: Jesteś harcerzem?
1: Tak.
0: Czy to jest coś ważnego w Twoim życiu?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki wybór, który się tam określa człowieka na całe życie. W pewnym sensie można to nazwać stylem życia. Jeśli ktoś raz w to wejdzie, to pozostaje temu wierny. Jeśli się naprawdę zaangażuje głęboko, to jest to przygoda na całe życie, która jest czymś pięknym, niesamowitym. Po prostu można spotkać Pana Boga w tym przede wszystkim.
0: Czy harcerstwo, pierwszy kontakt z harcerstwem, to był kontakt z harcerstwem, który z Panem Bogiem jest?
1: Nie, pierwszy kontakt z harcerstwem to był 89 rok, 88, coś takiego. I to było trochę w takiej zasadzie, że w tym samym czasie lądowałem w grupie ministrantów w mojej parafii i koledzy z klasy zaprowadzili mnie do ZUH-u, do ZHP. I w tym harcerstwie nie było za dużo Pana Boga, praktycznie nie było go wcale. To były jeszcze takie czasy, kiedy za bardzo się nie mówiło o Panu Bogu w harcerstwie, ale trafiłem wtedy na dobrego drużynowego w ZUH-ów i te zbiórki były prowadzone w taki sposób, gdzie starano się przekazać jakieś wartości, nauczyć jakichś podstawowych pojęć. No ale zawsze był ten rozdźwięk, że tu z jednej strony się szło na zbiórkę harcerską, tu była jakaś zbiórka ministrancka, czasami to wypadało w tym samym terminie, jakiś wyjazd trzeba było wybierać. To jeszcze wtedy byłem małym dzieciakiem i trudno było mi jakoś samemu podejmować te decyzje, ale no, na pewno był jakiś tam dyskomfort. Potem był taki czas, że się przychodzi z ZUH-ów do harcerzy, to troszeczkę się zmieniają wymagania, wymaga się trochę więcej, dzieci są starsze. No i było tak, że myśmy jedną paczką trzymaliśmy się w jednej drużynie. Przychodząc do harcerza okazało się, że nie da rady nas umieścić w jednej drużynie, bo nie było osoby, która by podjęła taką funkcję. Rozmieszczono nas po różnych jednostkach. My byliśmy na początku w tych ZUH-ach w takiej drużynie męskiej czysto. No i potem już trafiliśmy różnie. Ja trafiłem do koedukacyjnej, jeden kolega do męskiej, jeden też do edukacyjnej i tak byliśmy trochę porzuceni. Po jakimś czasie udało nam się zebrać, no jakoś tam przekonać jakiegoś starszego druha, żeby jednak może coś sprawić, zrobić. No i tak powoli powstała ta pierwsza drużyna, w której byłem już ta drużyna harcerska. I był taki czas, kiedy ja chodziłem, uczestniczyłem w tych zbiórkach, angażowałem się w pracę swojego zastępu. No i pamiętam, było takie zimowisko, gdzie mój kolega, mój zastępowy miał złożyć przyrzeczenie. I to był taki moment, kiedy wchodził Pan Bóg do harcerstwa, bo po raz pierwszy, to było jedno z pierwszych przyrzeczeń w naszym środowisku, gdzie był wybór. Można było albo składać przyrzeczenie z Panem Bogiem, czyli na mój honor z łaską Bożą, albo ta druga opcja to była, zdaje się, na mój honor, wierząc w wielkie ideały i wartości, albo coś w tym stylu. Pamiętam, to była zawsze jakaś uzgadniana wersja. I pamiętam na taką sytuację, że jednej nocy na zimowisku, kiedy to chyba była pierwsza nawet, kiedy się spotkaliśmy w pokoju zupełnie osoby obce dla siebie, spytałem moich kolegów, czy oni się modlą, czy ktoś z nich może chciałby się pomodlić, albo coś. Jakoś to nie spotkało szerokiego oddźwięku. Potem pamiętam, że był jakiś problem z pójściem na mszę niedzielną. No i gdzieś to po tym zimowisku jakoś powoli zaczęło się rozsypywać. Jakoś tak coraz mniej czasu miałem. Stale brałem udział w tych zbiórkach ministranckich. I po jakimś czasie tak się stało, że przestałem uczestniczyć w tych zajęciach.

0: były po jakimś czasie jeszcze próby, ponieważ my dobrze znaliśmy naszą komendantkę szczepu, która się jakby która szefowała całemu środowisku naszemu. Ona zna nas z podwórka, udzielała się dużo, była taką osobą społeczną i zawsze nas próbowała jeszcze zachęcić, żebyśmy kiedyś wrócili. I tak się stało, że ja na czas jakoś liceum wypadłem z tego środowiska harcerskiego, ale Pan Bóg chyba o mnie walczył, bo trafiłem do liceum, w pewnym momencie trafiłem do takiej klasy, gdzie było środowisko bardzo związane z harcerstwem i było kilku ludzi związanych bardzo mocno z taką, można powiedzieć, chyba kultową drużyną w Warszawie, 1002 ZH Roską Dębę. Jeszcze wtedy, zdaje się, drużyną był Bartek Mleczko, który obecnie jest naszym namiestnikiem harcerzy Zawisza. I słysząc te historie o prawdziwych przygodach przeżywanych z Panem Bogiem, o takim realnym doświadczeniu tego Pana Boga w harcerstwie. I ja pamiętam, byłem taki mocno zdezorientowany wtedy też światopoglądowo, bo ja zmieniałem klasę, zmieniałem profil w pewnym momencie i w poprzedniej klasie miałem takie środowisko bardzo mocno ateistyczne, gdzie tak podkreślano, że w zasadzie to moje życie to moja sprawa. I ja, widać, byłem taki zupełnie zorientowany. Tu z jednej strony chodziłem do zbiórki ministranckiej, uczestniczyłem co niedzielę we mszy, a z drugiej tak to się jakoś nie przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcje religii chodziło 32. To był obciach, nie pójść na lekcje religii. Mieliśmy bardzo świetnych duszpasterzy, księży Marianów. I podczas tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło we mnie dojrzewać to, że jednak może by do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w ruchu rodzin nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła czy jakoś po tym ruchu rozeszła się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to poś harcerze, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak... To tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czego mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehilinków mój, halleluja, halleluel de kodyszo, halleluhu birkija uzo, halleluhu bigwurotaw, halleluhu kerow budlo. הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to zimowisko było, jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to sami bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki butnie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że czy to trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii, zawsze o to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. Pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. No, to było coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast to moja wiara była taką... ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział, słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, możeś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Więc tak jakoś Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj, gdy się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum okazało się, że na AWF-ie na Bielanach jest taki klub, gdzie się trenuje sztuki walki różnego rodzaju. No i tak powoli zaczęliśmy się przypatrywać temu tematowi. I to była jeszcze taka niesamowita rzecz kiedyś, czy niesamowita, no taka dla młodego chłopaka niesamowita, kiedy zobaczyliśmy kiedyś na podwórku, jak jeden chłopak obronił się przed 5-6 innymi. No i tak widać było, że nie da sobie w kaszę dmuchać, a wcale nie był taki postawny. Taki chudzielec, wydawałoby się, że żadnych sił nie ma. No i potem zaskoczenie, podeszliśmy do niego, w ogóle, kurczę, jak ty to robisz, no niesamowity jesteś. No on zaczął opowiadać o sztukach walki. Powiedział wtedy takie pierwsze słowo Aikido. I coraz bardziej jakoś zaczęło nas to intrygować. Potem go parę razy jeszcze spotkaliśmy. Mówi, no słuchajcie, jak chcecie więcej, to może pójdźcie do tego klubu, już się dowiecie sami. Mi jakoś było ciężko trafić do tego klubu, bo ten kolega poszedł od razu. Mi się tam coś nie składało z nauką, odłożyłem sprawę. Próbowałem trafić do tego samego klubu, tylko że do zagłoszenia. Jakoś to się nie składało, bo nie mogłem trafić na właściwe godziny i dni. W końcu po jakimś czasie się spotkaliśmy, on mnie zaprowadził. To było takie trochę dla mnie szokujące, kiedy przyszedłem po raz pierwszy i zobaczyłem trening. Przed nami zaczęli ćwiczyć zapaśnicy na macie. I oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki, potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady. Ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwsze zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen. I na tym są wypisane 3 japońskie ideogramy Aikido. No i zajęcia się rozpoczynały w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku i zajęcia się rozpoczynały od klaśnięcia, pokłonów w kierunku tego shomena. I wszyscy kłaniali się w jednym kierunku, potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem. I była jakaś tam chwila medytacji, taka medytacja na ciszy. On to nazywa, że to jest chwila ciszy skupienia, żeby się skupić na tym, co będziemy robili.

i oczywiście po tej chwili ciszy potem zaczynały się normalne zajęcia. Jakiś na początku objaśnienie, krótki pokaz danej techniki. Mistrz tłumaczył, o co chodzi, prawda? Było wiadomo, kto tam ma jakieś większe doświadczenie, to radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa w Aikido Uke i Tori. Tori to jest ten, który uczy, a Uke to jest uczeń. I pierwsze, co też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że Aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans, to tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie

bo 4 razy w tygodniu były, zdaje się, poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, 1,5 godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo, i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, o co chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie? No to tak jak, nie wiem, do meczetu wchodzisz i zajmujesz buty, nie? No to tutaj wchodzisz na salę, klękasz i oddajesz pokłon. Co dziwne, potem jeszcze to wiele osób miało taki odruch, że nawet jak wchodziło na tą salę, niekoniecznie był ten szomen, to się kłaniało, taki jakiś odruch był, mimo wszystko bezwarunkowy, wydawałoby się. No i to było bardzo przestrzegane, inni nawzajem pilnowali drugich, żeby tego przestrzegać. No i mi tak jak na jakiś czas to tłumaczenie wystarczyło, no ale potem zacząłem sprawę drążyć dalej.

Często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym pojawianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, on to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. Jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami, nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Ja miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też były takie zajęcia, kiedy ćwiczy z kijem, atak z kijem, z Joe. I wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch. I naprawdę jak ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok, zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i zobaczyłem na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu. Żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jest jedno z drugim powiązane.

Potem na początku zajęć, już potem po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami sprzed klatki piersiowej, przed siebie,

jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować. W każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji. Mistrz się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. Mistrz mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić. Jakoś tam sobie powtarzać. No i tak sobie siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Trefnie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie aikido są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji, ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda, że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosów w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mówiono, z pogardą dla śmierci. I były takie ćwiczenia. Potem na zajęciach też z przyrządami, z bokenem, uczono nas wyprowadzenia ciosów. Za pomocą tego bokena siedząc właśnie w takiej pozycji w zazen. Te ciosy wyprowadzono z nad głowy, a i ćwiczono najpierw układając jedną rękę w odpowiedni sposób, ileś tam tych cięć wyprowadzono, potem drugą, potem obie ręce. A to miało wyrabiać też ręce jakby do odpowiedniego chwytu, utrzymania i tak dalej.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących, w zależności od poziomu zaawansowania sobie, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori musi odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cię zrobić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwozdka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzucamy mężczyznę, który waży 130 kilo. Fizycznie jest to rzecz, to byłoby się niemożliwe. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Przy końcu roku, kiedy był sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie, chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No, ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat, chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, po to robi się pompki na nadgarstkach. Natomiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

No i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakame, takie czarne spodnie zakładane na kimono. I no jest to już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę dużo umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było dwóch mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba, która miała 2 Q, prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie, chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład trzeba się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przed taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Ja już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale na wczesny czas tak to się nazywało. I było dwóch mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano, w tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. I był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł znaleźć pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: takich opowieści było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie opowieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstanie ci, otwórz drzwi i pojedzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Takim krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai. Taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną ki ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku były właśnie też wrażenie, jak na każdym chłopcu, że kurczę, co to za wielcy jacyś mistrzowie, wojownicy, no niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo? Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening, że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, ten pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nie byłbym dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokenem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął czterech ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. A potem to jakoś mutowało, zamazywali oczy, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. No, niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No ja potem właśnie wiedziałem, że łyżwa prawdopodobnie było pętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten chodziłem z rok, może półtora, rok wcześniej był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tam, ale nie uczyszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moi rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewał. Jakoś z miesiąca na miesiąc zawsze na to aikido było. Chodziłem. Bo bardzo pragnąłem poznać to. Naprawdę.

I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem i zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, po to, by chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jaki dziwny jesteś. O co ci chodzi? W Aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam wchodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza tymi kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmowienie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam ezoteryczne, czasami nawet były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że tam się gdzieś kłóci, powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął, jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na podwórku. Chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Proponowano, zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to, jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu, jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem i zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem kimono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: Gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swoich źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Więc tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiejkolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć, człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się do tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mm-hmm. Powiedz, bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół, jest no jakby nastawione na relacje z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy tutaj byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal?
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Bo jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi, okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę.
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem sam z Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

0: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii?
1: Boga, który jest miłującym Ojcem, który jest dawcą dobra, którą bezpośrednio na mnie zależy i chce mego zbawienia.
0: A jaka jest rzecz, za co Panu Bogu najbardziej wdzięczny jesteś?
1: Za nawrócenie. Bez nawrócenia nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mnie w harcerstwie, nie byłoby wielu rzeczy, które przeżyłem. Za nawrócenie i za wspaniałą klasę, jaką miałem w liceum. To było takie doświadczenie, które było ważące na moim życiu.
0: Jak to nawrócenie nastąpiło?
1: To było tak, że to było wieloetapowo. Znaczy najpierw przez to, że miałem klasę i po prostu obciachem było nie pójść na religię. To była niesamowita sprawa. Potem było to, że byli właśnie koledzy, którzy pokazywali harcerstwo katolickie z przygodą. Coś, co jest dla mężczyzny bardzo ważne. Księża, którzy zapewniali dobrą formację. I był taki moment, to był, zdaje się, taki zmodyfikowany reo, rekolekcji odnowy w Duchu Świętym, już dla młodzieży. I to była nie w formie sesyjnej, że przychodzi się przez kilka tygodni, tylko to było w ciągu 3 dni. Oczywiście to nie były pełne katechezy, takie jakie są głoszone dla dorosłych. No, były pewne te teksty przystosowane do odpowiedniego wieku. I było taki moment, gdzie się wybiera Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy pisało się, chodziło o to, żeby podpisać Panu Bogu list na swoje życie in blanco. Ja w tym momencie, kiedy to robiłem, byłem człowiekiem bardzo ułożonym. Wiedziałem konkretnie swoją przyszłość, ja wiedziałem, jak chcę zrobić studia, jaką chcę mieć żonę, co chcę w życiu robić. Wszystko miałem zaplanowane. Poszedłem, podpisałem ten list in blanco, wróciłem do koszyczka i się wszystko zmieniło. Cała historia, która była, się po prostu zmieniła i wydawałoby się, że zmienia się koszmarnie, a ona się zmieniała bardzo pozytywnie. I to było jeszcze w tej sytuacji, zanim zmieniłem klasę, zanim poznałem wspólnotę. To było jakby to, ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Powiedziałem Panu Bogu tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: W intencji tych wszystkich, którzy nie mają dobrego przykładu w domu, aby zawsze znalazły się osoby, które pociągną ich do Pana Boga, które ich poprowadzą do Niego.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Czerwiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością, mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, no, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnej żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lorenzem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
0: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
1: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
0: Ale to było miasto, wieś?
1: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
0: Wierzący ludzie, to norma tam, czy raczej
1: prosicie? Raczej norma, tak, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze, tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często, no, żyjąc tam, nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale no, widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią tego uzdrowienia, które następuje.
0: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
1: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
0: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
1: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona o dziwo jakoś czasami ma sens. I nawet w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy, z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
0: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
1: Wtedy w liceum i w czasie, i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną, ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
0: I co się zdarzyło na studiach?
1: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wchłonąłem wszystko i poznawałem. I jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem te sznury i więzy.
0: I jak to przekładało się później na twoje życie?
1: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli we wszystkich aspektach życia, i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym, i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
0: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczące siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
1: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe.
0: Tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
1: Wiesz co, no, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa, chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia. I to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong, związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
0: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
1: To znaczy, wiesz co, to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie rzecz biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, to była rzecz, która miała mnie jak gdyby wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu.
0: Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
1: Bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. I tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
0: Czyli miałeś dużo szczęścia.
1: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
0: Bo jeśli te moce się ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
1: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu. Tak mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to była za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no, to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to znaczy nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem. Czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to nie, też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, to, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, no sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. No to pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. I też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tę drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś, no niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego, pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko, że to nastąpi, z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu. W życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
0: I jak wzrastaliście? No bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas... Jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym, najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiego wręcz eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat, takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii, ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
0: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, o życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje, rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też i mamy takie narzędzie potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości naszego życia, naszych bliskich, rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika no, potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Oprócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale czy to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
1: Co najbardziej Cię uderzyło?
0: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby no, przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi, siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej i Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
1: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w Kościele. Czy dobrze rozumiem?
0: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające.

0: wstrząsające rzeczy nawet, czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas? Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też, nie ukrywam, z punktu widzenia filmowca jest to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby z niej poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
1: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
0: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie. Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością, codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem. I jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości obecności w naszej kulturze tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
1: Pielęgnowanie.
0: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacji, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
1: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
0: Kogo poznajemy? Pytasz o ludzi.
1: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
0: To jest na pewno osoba, to jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres, to jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc, to jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu. odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca, odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem, do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest tą osobą jest Jezus Chrystus.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia, nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę i byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i udkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. I nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Że ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważałeś, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było?
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien, bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się... Znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. To chyba muszę tak sama przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym, więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było takie, taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, ubaczny. Że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem, w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: Czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić? Więc tak. Powiedział, że on chce, żebym miał zostać jego żoną, więc ja wiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba.
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas załatwialiśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata. No to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie sumie, płytki terakoty, ale no nie to, starczyło
3: ale
2: czasu.
3: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwaj wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela. I w zasadzie trochę się przeliczyliśmy zwłaszcza z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Każdy grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem, ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji, czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego. Musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: bo jak się okazuje, całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy no, dysfazy to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę no chaosie to może za dużo powiedziane, ale, nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No, błogosławieństwo,
1: ja to traktuję jako
0: tak.
1: Dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas. Co
0: półtora
1: prawda później
0: roku.
1: Się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest
0: związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie.
0: Mogę tymczasem dysponować sama, swobodnie
2: tak.
0: I to jest no, uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej po dwóch tygodniach każdy wchodzi w swój kierac, tutaj 10 godzin pracy, tu 10 i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie i jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wejścia w tą.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: jest wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania. I na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wbijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny i Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej, typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: W segregatorach.
1: O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze, jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie, aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zaczęli, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina i któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi, no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: To jest dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, proszę, nie działającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają
2: nic nie
0: przez 30
2: robią.
0: Sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej. I
1: ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i no już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i pełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, nie. To nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma dziura, miała chyba 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności mi się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy, to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały miesiąc, 2 miesiące temu. Spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram. Ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach. One kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: No to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak nam czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć w mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, czy Agnieszka potrafi, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. Robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, jesteśmy tutaj, żeby Ci służyć, Panie. Daj nam Twoją moc i Twoje światło, Twoje miłosierdzie i Twój pokój na całe to spotkanie, na całą tę historię. I daj nam, Panie, byśmy mogli być Twoimi narzędziami przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: doświadczenia mogą doprowadzić do Pana Boga?
1: Tak. Wizyta u bioenergoterapeuty, która wydawała mi się dobrem, doprowadziła mnie do tego, że poznałam prawdę, zagłębiłam się w to zagadnienie dosyć głęboko, zaczęłam czytać książki na ten temat, przede wszystkim księdza Zwolińskiego, katechizm Kościoła katolickiego, audycje w radiach, w mediach katolickich, bo tutaj i Radio Józef, i Radio Maria były audycje na temat bioenergoterapii i przede wszystkim artykułów, to jest chyba dwumiesięcznik, jeśli się nie mylę, Miłujcie się. I to poznanie tego zagadnienia doprowadziło mnie do tego, że zobaczyłam, ile zła mieści się w rzeczach pozornie dobrych. Człowiek za tym idzie jak ćma w ogień.
0: Ale gdzie Pan Bóg?
1: Właśnie, gdzie Pan Bóg? Właśnie, gdzie Pan Bóg? Że się wtedy robi z tego bioenergoterapeuty Pana Boga. Ja to zrozumiałam. To jest zaprzeczenie naszej całej nauki katolickiej i wiary w Boga.
0: I to doświadczenie zbliżyło Panią do Boga?
1: Bardzo, bardzo.
0: Niech Pani powie, z jakiej rodziny Pani wyszła? To jest rodzina, która przekazywała wiarę?
1: Tak, tak. Jestem z rodziny katolickiej. Rodzina inteligencji. Mój ojciec zginął, był żołnierzem AK, zginął w gestapo w 1944 roku, także ja ojca nie pamiętam, byłam wtedy małym dzieckiem. Moja mama była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zawsze u nas była codzienna modlitwa. Msza święta raz w tygodniu. Moja mama odmawiała różaniec, ale mnie specjalnie do tego różańca nie zachęcała, ponieważ ja nie wykazywałam jakiegoś specjalnego zainteresowania. Dopiero jako dorosła kobieta, już samodzielnie poszukująca swojej drogi, trafiłam do wspólnoty żywego różańca, a w tej chwili szczęśliwie dobiega 10. rocznicy istnienie grupy modlitewnej Apostolstwo Dobrej Śmierci i właśnie dziękuję Bogu za to, że mogłam w takiej grupie modlitewnej rozwijać się na rekolekcjach, formować swoją duchowość, bo rekolekcje też bardzo dużo dają.
0: A jaką wiarę miała dziewczynka w podstawówce?
1: Dziewczynka w podstawówce to była taka dziewczynka przeciętna, która chodziła z mamusią, z babcią, z dziadkiem do kościoła w niedzielę na mszę świętą.
0: No ale to takie czasy były, że to nie było normalne chyba.
1: To była mała miejscowość. I to było normalne, wszyscy chodzili. Księdza się przywoziło furmanką 4 kilometry z kościoła parafialnego, a to była kaplica. W tej chwili tam już jest parafia, ale wtedy była tylko kaplica. I w tej kaplicy żeśmy się modlili. Oczywiście,
0: północ, południe Polski, gdzie to było?
1: To jest bardzo niedaleko Warszawy, 50 kilometrów od Warszawy. Północny wschód.
0: I ta wiara była czymś oczywistym?
1: Urle.
0: Piękne miejsce.
1: Miejsce mojego urodzenia.
0: I ta wiara była czymś oczywistym.
1: Ta wiara była czymś oczywistym. Oczywiste było to, że ja widziałam od najmłodszych lat babcię, dziadka, moją mamę, klękających do pacierza i oczywiście ja razem z nimi. To było zupełnie normalne.

0: teraz, jak ja patrzę z perspektywy lat, to przystąpienie do pierwszej komunii świętej dla dzieci w tych czasach, to były lata 40., 50., to nie było proste, dlatego że się szło właśnie te 4 kilometry do kościoła parafialnego na nauki przez cały rok przygotowujące do pierwszej komunii świętej. Dzieciaki małe, 7-8-letnie, zawieja śnieżyca. Nieraz były takie zaspy, żeśmy potrafili z głową wpaść do takiej zaspy, bo to przez pola się szło, aby na przełaj, aby bliżej było. Także to była rzeczywiście droga dosyć trudna. Ale jaka była radość, jak się przystąpiło do tej pierwszej komunii świętej i jak wszyscy dostali kakao i po słodkiej bułeczce drożdżowej.
1: Czy z dzisiejszej perspektywy może pani powiedzieć, że miała wtedy doświadczenie Boga? Spotkania z Nim?
0: Nie. Nie. Nie. To było właśnie takie przeciętne. To było takie przeciętne.
1: Czyli człowiek mówi, a z drugiej strony nic nie słyszy.
0: Tak. Tak. Ja dopiero teraz z perspektywy, jak właśnie widzę tych swoich dziadków klęczących, widzę tą ufną modlitwę mojej mamy, widzę jej całe życie, bo zmarła na stwardnienie rozsiane, 12 lat była sparaliżowana. Nigdy nie złorzeczyła, nigdy nie narzekała. Zawsze była cierpliwa, zawsze była spokojna. To ja dopiero teraz widzę w tym Boga. Wtedy ja tego
1: nie widziałam. Bo człowiek tak nie potrafi.
0: Tak.
1: Człowiek tak nie potrafi zachować.
0: O swoich siłach absolutnie. Absolutnie. I trzeba doświadczyć bardzo dużego bólu, który człowieka oczyści. I to jest taki, ja nazywam, kopniak we właściwą stronę. Ja doświadczyłam właśnie tego, że mój syn bardzo ciężko zachorował w 1994 roku. Było podejrzenie ostrej białaczki szpikowej. I był w stanie krytycznym. I wtedy moja rozpacz, był to mój jedyny syn po konflikcie serologicznym, i ta moja wielka rozpacz wtedy, że ja tracę dziecko, miałam świadomość, że ja tracę dziecko, dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z różnych rzeczy i to właśnie, ta rozpacz doprowadziła mnie do wizyty u bioenergoterapeuty, z tym, że ja myślałam, że to jest coś dobrego, bo tak, najpierw był Kaszpirowski w telewizji. Było to podawane jako coś pozytywnego. Później był Harris, przyjmował w kościele u Dominikanów. Pojechałam tam wtedy ze swoją koleżanką, która była bardzo ciężko chora na raka. I ona była szczęśliwa, że była na wizycie u niego, bo poczuła się lepiej po tej wizycie. I ja to pamiętałam, to doświadczenie z tą koleżanką. Ona później zmarła, ale wtedy poczuła rzeczywiście ulgę. To były ogromne tłumy tam w kościele u świętego Jacka. I jak się dowiedziałam, że przyjmuje bioenergoterapeuta w kaplicy, to uważam, że to jest coś dobrego. I tam szukałam ratunku dla syna. I to było tak straszne przeżycie, że ja w tej chwili już wszystkie włoski mi stają na skórze, jak ja tylko wspominam tą wizytę.

0: Niech pani powie, jak ta przeciętność w relacji z Bogiem wpłynęła na życie już dorastającej dziewczyny. I jaki pani miała stosunek do przykazań, do takiej moralności, jaką przeciętność...
1: Przeciętność jest rzeczą bardzo niedobrą, tak jak ja patrzę z perspektywy. Dlatego, że jeśli człowiek jest taki właśnie, taki letni, to bardzo łatwo odejdzie po prostu od wiary. I ja niestety tego doświadczyłam. Że w momencie, kiedy przyszły trudności małżeńskie, trudności rodzinne i miałam problem ze spowiednikiem. Uważam, że spowiednik nie ma racji. Pewne rzeczy, do pewnych rzeczy mnie chciał nakłonić. Ja uważam, że nie miał racji. I ja się obraziłam na tego księdza, ale nie tylko na księdza. Ja się obraziłam na Pana Boga. Ja przestałam praktykować.
0: W jakim wieku?
1: Ja wtedy miałam 27 lat. Ja przestałam chodzić do kościoła. Miałam męża bardzo wierzącego z katolickiej rodziny, który był zawsze dla mnie bardzo dużym oparciem i takim wzorcem moralnym. I mąż praktykował. Ja w niedzielę zostawałam w domu. Mąż chodził na mszę świętą. Ja wtedy miałam syna. Jak syn był ochrzczony, to ja byłam w Komunii Świętej, byłam na mszy świętej. A jak przystępował do pierwszej Komunii Świętej, ja już nie przystępowałam do sakramentów. I ja, to jest rzecz, którą nie wiem, czy Pan Bóg mi da taką łaskę, żeby ja to odpokutowała. Że ja jako matka się nie spełniłam, bo ja przez swoją urożoną ambicję, przez swoją niezakorzenioną pobożność. Założyłam fałszywą rodzinę. Rodzinę z prawdziwym małżonkiem, takim naprawdę katolikiem z krwi i kości. I on pod moim wpływem po paru czy kilku latach też przestał praktykować. Jeszcze od czasu do czasu jakieś większe święta chodził do kościoła, ale przestał chodzić. Mój syn nie widział rodziców klęczących, modlących się. Mój syn nie chodził ze mną na mszę świętą, żeby się zakorzenić w kościele. I to jest wyrzut sumienia, który mi będzie towarzyszył prawdopodobnie do ostatnich moich dni.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O przemnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Marleno, Gabrielo, Anito, Doroto, Jolu, Moniko, Sławku, Agnieszko. W pierwszej tajemnicy radosnej zwiastowania Maryi Pannie ja modlę się za Olgę, dziękując za jej bezpieczny powrót i za to, że wypoczęła, prosząc o głębie łask sakrament, o głębie przeżywania sakramentów i wszystkie łaski dla niej. Modlę się za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej i o wszystkie łaski dla jej rodziców. Za Asa, za Asię, Maksa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski i ochronę przed złem, za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła prosi Dorota. Tajemnica pierwsza. Wydarza się cud, wydarza się sytuacja, która jest niezwykła. Czy jesteśmy gotowi na cuda w naszym życiu, takie, które przynosi obecność Boża? Wiara jest niezbędnym warunkiem odpowiedzi na Boże wezwanie i czasami w naszym życiu dzieją się cuda, których nie jesteśmy w stanie przyjąć. Więc módlmy się o to, żebyśmy byli cały czas otwarci na Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję za wczorajszą wizytę Błażeja u lekarza. I proszę Cię, Panie Jezu, Ty ulecz go całkowicie, prowadź Twoją drogą, prosi Gabriela. Dziękuję za szczęśliwą podróż Rajana, Janusza i Wiktorii, to Joanna, Mardena, o rychłe uwolnienie Marty i o pełnię życia dla niej. Proszę o dar mądrości w pracy, to Renata, we wszystkich intencjach Pauli, za nią samą, o zdrowie w trudnej sprawie, modli się Jarosław, dziękczynię za tę grupę modlitewną, z prośbą o potrzebne łaski dla prowadzącego i modlących się. Tajemnica druga. Patrząc na tę tajemnicę, możemy na jej podstawie przebadać siebie, swoją wiarę, bo jeśli jest serce pełne Boga, pełne łask Bożych, to wtedy jesteśmy w stanie cieszyć się z cudzych sukcesów. Wtedy możemy iść do drugiego człowieka z wielką radością. Kiedy Boga w nas nie ma, zwycięża egoizm, więc przyjrzyjmy się swojemu życiu. Co nas wypełnia? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O opiekę Matki Bożej i szczęśliwą podróż dla córki Zosi w tej tajemnicy trzeciej narodzenia Pana Jezusa modli się Sławek. O zdrowie dla mamy Marii w trudnej sprawie modli się Jarosław. Dziękczynnie proszę o uleczenie, to Martin. O uzdrowienie relacji w rodzinie, o wzajemną miłość, szacunek i przebaczenie, to Gabriela. Za Wiktorię, o nawrócenie opieki Matki Bożej, szczęść Boże. Justin prosi o odnalezienie właściwej relacji, właściwej osoby. Łaskę uzdrowienia dla Jagody i siły dla jej bliskich, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą. Za wszystkich zrób dwa serca i we wszystkich jej intencjach. O opiekę, o pokój w Polsce, aby rzekomo planowany krwawy piątek się nie wydarzył. Maryjo, ratuj, Jezu, Ty się tym zajmij. Można też przyjmować cuda. Można też przyjmować cuda jako coś z jakąś taką niewłaściwą postawą, kiedy one stają się ważniejsze od przyjścia Boga. Więc patrzmy na Maryję i na Jezusa i Józefa i na to, że to wszystko dzieje się w ciszy, to wszystko dzieje się bez fanfar, to wszystko, to życie ukryte jest po prostu zwykłą codziennością. I święty Ignacy powiedział o tym: głowa w chmurach, stopy na ziemi. I o to się właśnie módlmy. O właściwą postawę w relacji z Bogiem, o to, żeby nasze życie wypełnione zostało Bożą łaską również w tych momentach, kiedy nic nie czujemy. Bo Bóg, jeśli Go zaprosimy i trwamy w Jego przykazaniach i spełniamy również to pierwsze przykazanie, Bóg jest z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za Janka, Zosię i Piotra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Módlmy się za papieża i w jego intencjach na październik, w intencji Piotra i Zbyszka o potrzebne łaski. Dziękczynnie Panu Jezusowi za wszelkie łaski, Maryi za opiekę. Boże, dobry dzień. Dzisiaj modli się Paweł. Przepraszam wszystkich, których skrzywdziłam. Ulecz Panie wszystkie rany, zwłaszcza Agnieszki i Błażeja. O pokój w Polsce. A ja modlę się za Marię, o wszystkie łaski dla niej. Chrzest Krzysia. Maria i Józef byli, ofiarując Pana Jezusa Ojcu, byli wolni w tej decyzji i ta decyzja była podjęta z całego serca. Ona była szczera do końca i dzięki temu zachowywali pokój w swoim sercu. Ktoś kiedyś powiedział, że dzieci nie są nasze, że dostajemy je w leasing, tak? I to jest tajemnica. To jest właśnie istota tej tajemnicy, że Bóg, który może wszystko, może nam dać wszystko, co jest dla nas niezbędne, a myślenie, że my coś możemy, no, wszystkie włosy są na naszej głowie policzone, a kto potrafi dodać jeden dzień do liczby lat swojego życia. Módlmy się, by Bóg dał nam tę wolność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski sakramentalne dla niego i o to, żeby w tych problemach, które ma, w szkole, aby znalazł się i aby je pokonał, i o nawrócenie, aby się modlę. Dziękczynnie za bezpieczną podróż Bena i Darka, za uzależnionych, o wyzwolenie, Boże prowadzenie we wszystkich intencjach Anny, o zdrowie dla Barbary, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, i za ich rodziców. W naszych intencjach i w intencjach wszystkich potrzebujących modlitwy o potrzebne łaski i o zdrowie dla całej rodziny i bliskich, i dla mnie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny modli się Dorota. Bóg jest cały czas z nami. My możemy Go zgubić, ale On nas nigdy nie gubi, bo jest stęskniony miłości. Ostatnie słowa na krzyżu Jezusa, to jest: pragnę, abyśmy zrozumieli to Boże pragnienie i odpowiedzieli na nie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między dziewastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Światła. To potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Zakaźnie Witka w intencji Bogu wiadomej, Jezu, Ty się tym zajmi. Uratowanie sakramentalnego małżeństwa Kamili i Błażeja, za ludzi, którzy stają na naszej drodze. Za Klarę, o wszystkie łaski potrzebne dla niej. Za łaski, o łaski sakramentalne. W tej tajemnicy, ta tajemnica jest bardzo, bardzo rozbudowana. Jezus wypowiada w pewnym momencie takie słowa do faryzeuszów i saduceuszów, którzy też przychodzą po chrzest nawrócenia. I on zwraca się ku ich pysze i mówi, że już siekiera do korzeni drzewa jest przyłożona, bo trzeba wydawać owoce, a te owoce, które wydawali faryzeusze, one były zatrute. Módlmy się o wszystkie łaski sakramentalne dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Dominika, o powrót do sakramentów świętych i o wyzwolenie z uzależnień oraz depresji we wszystkich intencjach Anny. Za synka Oskarka, by wzrastał z wiarą w zdrowiu i szczęściu. O łaskę całkowitego uzdrowienia dla Zosi i Antosia, o dary Ducha Świętego, o opiekę Matki Bożej i pomoc w naucie za Marka w intencji Bogu wiadomej i o potrzebne łaski dla niego, Ani i Dawidka, którzy jak Bóg. Za Fabiana i Julię z prośbą o opiekanie u stróżów. Za Zdzisława, łaskę trzeźwości, życie bez lęku. Za wszystkie potrzebne, o wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla księży, za których codziennie się modlę. Za duchownych, o dary Ducha Świętego. Dziękuję za łaskę tej modlitwy. Proszę o dobre owoce dzisiejszego spotkania w Krakowie dla wszystkich uczestników, to Katarzyna. O wszelkie łaski dla Aleksandra i Angeliki, o ich uzdrowienie. Ja modlę się za Tosię, aby zrozumiała nasze starania i o głębie przeżywania sakramentów. O łaskę całkowitego uzdrowienia dla mnie modli się Agata. To jest tajemnica, tajemnica druga objawienia się Boga w Kanie Galilejskiej. To jest tajemnica, w której Bóg odpowiada na nasze potrzeby, ale robi to za wstawiennictwem Maryi, abyśmy my nigdy nie zapominali o tym, że mamy jeszcze jedną drogę do Boga, oprócz służby bliźniemu i oprócz temu, że budujemy relacje z Bogiem, jest Nim, tą drogą do zbawienia jest wstawiennictwo Maryi, więc o to się módlmy i szczególnie za protestantów, aby zrozumieli, że Maryja również ich kocha i chce im pomagać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Łaskę całkowitego uzdrowienia dla mnie to Agata. Za głodnych, bezdomnych, załamanych ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. To Justin, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o Bożą opiekę i potrzebne łaski. O zdrowie matki modlę się Robert, za wrogów Kościoła katolickiego, za Ewę, Jurkę, ich dzieci Aleksandra, Klaudię, Przemka i Karolinę. To jest tajemnica Królestwa Bożego. To Królestwo Boże, ono nadchodzi wtedy, kiedy się nawracamy. Królestwo Boże jest niczym innym jak panowaniem Boga w świecie i w człowieku. Módlmy się o to, aby w naszych myślach, w naszych słowach i czynach był Bóg. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Ja modlę się o nawrócenie wujka Janusza. Za Sylwię, Magdę, Grażynę, Małgorzatę, Gosię i Seweryna i ich bliskich o potrzebne łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. O skuszenie serc skamieniałych za naszą 14-letnią córkę, modli się Agata. O bezpieczny wyjazd dla córki Darii, modli się Daniel. Za Kamila, aby się nawróciła i została uzdrowiona z boreliozy. O unicestwienia działania zła związanego z świętowaniem Halloween. Święty Michał Archaniele, broń nas, naszych bliskich i miejsc, w których mieszkamy. Autor natchniony pisze, kiedy przedstawia tę scenę na górze Tabor, pisze, w jakieś 8 dni po tych mowach wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. O tym czasami zapominamy, patrząc na chwałę Bożą, którą on, Jezus, tam objawił. Ewangelista użył sformułowania w jakieś 8 dni. Tak? Nie 8 dni, tylko w jakieś 8 dni. Módlmy się o to, abyśmy, no bo ta liczba 8 była bardzo ważna i ona mówiła o pełni. No ale gdyby to było 8 dni, to ewangelista napisałby 8 dni, a nie w jakieś 8 dni. Oczywiście mógł nie pamiętać, ale chodzi mi o to, żeby nie naginać planów Bożych do swoich oczekiwań, abyśmy w całkowitej szczerości zwracali się ku Bogu, abyśmy modlili się na górze każdego dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, światła, ustanowienie Eucharystii. Dziękczynnie za wszelkie łaski, które otrzymuję, mimo że nie zawsze na nie zasługuję. My w ogóle nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na łaski, bo cały czas grzeszymy. Więc to, co piszesz, Doroto, możemy taką właśnie sytuację napięcia sumienia wykorzystywać do tego, aby Bogu się bardziej oddać, żebyśmy jak najmniej grzeszyli. Boże, chroń mojego syna przed złym wyborem. Jezu, Ty się tym zajmij, prosi Joanna. Dziękuję za miłosierdzie Boże i wstawiennictwo Maryi. Modli się Justin. Ja modlę się za Marcina. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci modli się Dariusz. We wszystkich intencjach Anny, łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Za wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli, o nawrócenie Aleksandra i Angeliki. Jezus mówi, że zostawia nam chleb żywy, swoje ciało i krew. Co to znaczy chleb żywy? To znaczy chleb, który daje życie. Skąd to życie się bierze? No, bierze się z drzewa życia, które również przedstawione jest jako ołtarz, spod którego rozlewają się wody na południe, północ, wschód i zachód. Tam, gdzie wpływają, ogrzewają wody słone, tam rodzą się owoce, tam wszystko się odradza. O nawrócenie się módl. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci.

0: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Ja modlę się za moich chrześniaków, o wszystkie łaski dla nich, w intencji Bogu Wiadomej oraz za wszystkich kapłanów Kościoła Świętego, modli się Edyta, za wstawiennicą świętego Andrzeja Boboli, o nawrócenie Aleksandry i Angeliki, o uzdrowienie tarczycy Edyty. Dziękczynię za poprawę wyników teściowej, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus i Maryja. Modli się Dorota o godną pracę dla Janusza, za moją całą rodzinę. Modli się Marlena za wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę. Za siebie, za żonę Martę, szczęść Boże Krzysztofie, za żonę i za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Proszę o ochronę przed demonami dla mnie i moich bliskich, modli się Jakub. Dziękuję Ci Boże za rekolekcję, na których jestem, to Krzysztof. Tajemnica modlitwy w ogrodzie Getsemani to nie tylko tajemnica tej walki, którą Jezus toczy z pokusami, bo pokusą była myśl, że może by odstąpić od tego wszystkiego. No ale heroizmem była zgoda na wolę Ojca. Popatrzmy, jakie jest perwersyjne zło, jak potrafi wywracać na nicę wartości. Judasz zdradził Jezusa, pokazał, że tego należy wziąć i zakuć w kajdany, kogo on pocałuje, tak powiedział. Tak? I coś, co jest wyrazem bliskości, pocałunek stał się trucizną. Przyjrzyjmy się naszej hipokryzji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Za chrześniaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica biczowania. Do tego biczowania dochodzi po wyroku i to również obejmuje ta tajemnica, ten czas. Krwi Chrystusa, okryj nas wszystkich, tu modlących się i naszych bliskich, uczyń niewidzialnymi dla zła. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, o uzdrowienie Ireneusza z alkoholizmu, za wszystkie osoby, które są smutne, zniechęcone, wypalone. Boże, wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Zastanówmy się, ile razy w ostatnim czasie umywaliśmy ręce od jakiejś sprawy, kontrowersji, w której trzeba było zainterweniować, choćby modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica cierniem ukoronowania. Za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, ze zmarłych z mojej rodziny, wszystkich, których znałam, modli się Marlena. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, wszystkich, których mam w sercu i za wszystkie osoby, za które odpowiadam. Oto bym na rekolekcjach prawdę swoją głosił, spokojnie widząc cel wieczności. O modlitwę do Pana Jezusa prosi Marek, aby o uwolnienie od szatana i nałogu modli się Seweryn. O Niku Marek, za Andrzeja i Marzenę, o chrzest dla Marka. W intencji nawrócenia moich rodziców dziękczynnie za pyszny miód z pasieki Gabriela. Dziękuję Ci, Boże, za ten kanał, jego prowadzącego i za nas tutaj się gromadzących. Tajemnica, w której już Jezus się nic nie mówi. Można by pomyśleć, że jest bezwolny, tak? No bo daje sobie włożyć w rękę trzcinę, potem oni mu zabierają, kpią, ubierają go, rozbierają go. Ale Jezus wtedy był bardzo aktywny, bo toczył walkę z pokusami. Z pokusą, żeby zakończyć jednym gestem to widowisko. Módlmy się o wytrwałość w naszych próbach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica drogi krzyżowej. O błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał Rady Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawczo. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jest za co dziękować. O to, żeby się chciało i na wszystko starczało. Modli się Zida. Matko, Maryjo, Matko moja, ukochana, wspomóż. Pan Jezu, ratuj. Dziękuję bardzo. W intencji nawrócenia moich rodziców. Modli się Andrzej. O dar nieba. Dla rodziców, teścia i wszystkich zmarłych z mojej rodziny i bliskich oraz dla dusz czyśćcowych w intencji Henryka o uwolnienie z mocy zła. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek przyczynili się do rozwoju Radia Niepokalana FM i kanału Otwórz Oczy. Za Jezusem, w ślad za Jezusem poszły niewiasty, zawodząc i płacząc. Część z nich poszło dlatego, że wzruszyły się widokiem tak potwornie skatowanego mężczyzny. Inne szczerze okazując swoje współczucie Jezusowi, ale część z nich też szła, no bo po prostu taki obyczaj, żeby rozdzierać szaty w cudzysłowie i płakać, zawodzić. I to są różne podejścia, aby nasza wiara nie usychała w pobożnościowych gestach, tylko żeby one były nasycone miłością Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni w intencji Henryki o uwolnienie z mocy zła. Modli się Grzegorz za żonę Ewę o potrzebne łaski. To Daniel o mądre wybory i trochę pokory. Modli się Zida o poprawę wzroku mojej mamy. Tajemnica śmierci Pana Jezusa opisywana jest przez jednego z ewangelistów w taki sposób. Zauważył on bardzo charakterystyczny moment, którego mieli możliwość doświadczyć wszyscy, którzy byli w Jerozolimie. Mrok ogarnął całą ziemię. Mrok ogarnął całą ziemię. Módlmy się o to, abyśmy kiedy czynimy zło, zaraz dostajemy po łapach. Najczęściej. I to jest pytanie, którego nie chce nam zadać szatan, ale które nam zadaje w swej nienawiści i zapętleniu się na próbie niszczenia tego, co żyje. Bo cnota jest umiejętnością, utrwaloną umiejętnością czynienia dobra. I wtedy mamy pewność, że czynimy to dobro bezinteresownie, bo ono nas bardzo wiele po prostu kosztuje. Więc o takie podejście do pobożności się módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. O poprawę wzroku mojej mamy modlę się, Marzena, za wszystkich potrzebujących modlitwy, za moje kochane dzieci Konrada, Oliwię, Jakuba. Jezus, chroń nas i prowadź, modli się Monika. Za Martę, Konrada, babcię Barbarę, naszych rodziców, rodzeństwo i dzieci z rodzinnych. O błogosławieństwo dla policjantów i ludzi dobrej woli, żeby zapobiegli kolejnym atakom. O pracę dla Radosława, o dobrego wierzącego męża, dla Marty i o dar potomstwa. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza. Kiedy Jezus przychodzi do uczniów, jeden z nich mówi, jeśli nie dotknę, nie uwierzę. I z jednej strony to jest racjonalna postawa i dziękujemy Panu Bogu za Tomasza, który upewnia nas, że apostołowie nie mieli jakichś wizji, tylko że Jezus był konkretnym człowiekiem z konkretnym ciałem i ze swoją tożsamością wypisaną ranami na jego ciele. Więc każde sprawdzanie tego, czy wiara ma twarde podstawy, o ile nie krzywdzi to nikogo, to jest rzecz dobra. Za moich przyjaciół i za członków mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. I na wieki wieków. Amen. O pracę dla Radosława, o dobrego wierzącego męża dla Marty i o dar potomstwa. Za zmarłych Witolda, Krystyny, Dorotę i Kazimierza. O wybaczenie sobie i bliskim i pełne miski, modli się Zida. Za tych, którzy jeszcze śpią, za osoby duchowne, lekarze, nauczycieli, o potrzebne łaski. Prośmy, daj nam wielu świętych kapłanów, braci i sióstr zakonnych, świętych, konsekrowanych i wszystkich, abyśmy żyli Ewangelią, o pełną, widoczną i trwałą jedność chrześcijan. Dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej, o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego jego rodziny i współpracowników, za bliskich, o wiarę i za mnie, o wytrwałość w postanowieniach, to Małgorzata. Modlę się w intencji mojej rodziny o potrzebne łaski, siły do pokonywania codziennych trudności. Boże, prowadź, modli się Edyta. Ja modlę się za wszystkich, którzy wspierają radio i kanał modlitwą, postem, ofiarowaniem cierpienia oraz za tych wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną. Jezus powiedział, że jestem z wami do końca świata. Oznacza to, że jest z nami w sakramentach, abyśmy nie marnowali tych pociągnięć serca, tej tęsknoty za Eucharystią, za Jezusem, za przemianą swojego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O bliskich, za bliskich, o wiarę i za mnie, o wytrwałość postanowienia, w tajemnicy zesłania Ducha Świętego, modli się Małgorzata. W intencji mojej rodziny o potrzebne łaski, siły do pokonywania codziennych trudności, Boże, prowadź, modli się Edyta. we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, prośmy Maryję o gorące, miłujące serca, byśmy nie byli letni, o łaskę wytrwałości i zdrowia dla prowadzącego. Módlmy się też za wszystkie osoby uzależnione, zniewolone, opętane, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. O światło Ducha Świętego modli się Dorota. Módlmy się też o to, abyśmy w rodzinie modlili się wytrwale i w jedności, tak jak modlili się uczniowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Maryi Panny. Modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny i za Dominikę, za Marka, Zygmunta, Wieśka, za Luśkę i Andrzeja. O serce jak dzwon i nogi jak koń, modli się Zida w intencjach Matki Przenajświętszej. O zdrowie dla mamy Marii, Mateusza i moje, modli się Anna. O światło Ducha Świętego prośmy Maryję o gorące, miłujące serce. W 1950 roku został ogłoszony dogmat o wniebowzięciu, dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I też, że to się stało po no, prawie 2000 lat po tym wydarzeniu, to ludzie nieprzychylni Maryi mówią, że Kościół po prostu wymyśla jakieś swoje nauki. Kościół niczego nie wymyśla. Kościół po prostu patrzy realistycznie na świat i widzi, że jest coraz więcej objawień, że Bóg wskazuje na Maryję jako na tę, która przyniesie światu pokój. A Kościół to tylko odnotowuje i dla dobra wiernych podaje do wierzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uwiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za całą moją najbliższą rodzinę i sąsiadów, znajomych, dobrodziejów modli się Joanna. Ja modlę się za wszystkich, z którymi kiedykolwiek tutaj się modliliśmy. Prośmy o wstawiennictwo we wszystkich naszych sprawach, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i zapomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi. Tobie niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Za chwilę Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Piątek, 9 października 2026 roku. Piątek 27 tygodnia okresu zwykłego. Czytanie pierwsze. Bracia, zrozumiejcie, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonywać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, kogo powieszono na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Dał pokarm bogobojnym, pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Teraz władca tego świata zostanie precz wrzucony, a ja, gdy zostanę na ziemi wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan ze sobą jest skłócony, jakże ostoi się jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przeozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Z rozważań ojca Michała Nowaka. Święta Teresa Wielka w Księdze Życia pisze tak: są to, zdaniem moim, ostatni tchórze. Skoro poczują, że masz ich za nic, tracą odwagę i siła ich opuszcza. Mężni są ci wrogowie nasi, tylko z takim, którzy uciekają od walki. I tylko tego napastują.

0: intensywniej strzegę bram. No, chyba że jestem zajęty wszystkim, tylko nie pilnowaniem tego, co najcenniejsze. Jeśli bowiem lekceważę zagrożenie, a to dość popularna postawa w świecie, który wyklucza demona, w ślad za tym, jak wykluczył Boga. Jeśli bowiem lekceważę zagrożenie, to mogę się spodziewać wielu dzikich lokatorów, z których pożytku w moim życiu nie będzie. Niszczyciele, których niełatwo będzie się pozbyć. Dbaj o siebie, nie ufaj każdemu duchowi, badaj je, nie bój się powiedzieć precz. Trzymaj się krzyża, bo przed nim drżą twoi wrogowie i nie daj się oszukać. Rzeczy tego świata niewiele ci pomogą w walce duchowej. Żyj wolny, abyś umarł wolny i pamiętaj, że najpiękniejsze domy są największą pokusą dla złodziei. Ale to nie powód, żeby mieszkać w starej szopie. Piękniej każdego dnia dbaj o siebie. Napisał ojciec Michał Nowak. Wielkim odkryciem było dla mnie po nawróceniu, że chrześcijaństwo jest religią wolności. Spadły ze mnie więzy przesądów, lęku. Dziękujmy Panu za taką wolność, jeśli jej doświadczyliśmy. Władca tego świata w pewnym momencie zostanie tego świata pozbawiony i pójdzie na męki. Pamiętajmy o tym, kiedy próbuje przekonać nas do tego, że jest wszechmocny, bo nie jest. Abyśmy nigdy nie otworzyli wrót swojej duszy na swego ducha. Abyśmy potrafili walczyć z pokusami. Bóg zapłać za tę modlitwę i za rozważania ojca. I dobrego dnia.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodzinę, tak. No, był taki przykaz, tak? Ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do Serca Jezusa. To było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. No wiadomo, to trochę poprawiało mu tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu... To był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie. Opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały, też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy, ja powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, on bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś tam cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka. I to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo widzieliśmy, że jest bardzo źle, tak? Że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek. I ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał ze sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, sprawa, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia w zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę świętą za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to? Przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać. Takie przychodziło odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak? Rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek. Na kolację coś masz. Najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł, więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No dla mnie to był szok taki, że no ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty, ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz to już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był, ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim niedowierzaniu, no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie, zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala i pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora, bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, spraw, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa, ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam, proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie, bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam, Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl, otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie, Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. I ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam, Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny, niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, czy, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. Czy i da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu no, te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukryłam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Znaczy, no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano, one były odprawiane w intencji Marka. Od cud uzdrowienia. To tam, w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się, ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia za noszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to, i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa i później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam, nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina, to się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Bransoletka siedmiu czakr została stworzona z myślą o równowadze i witalności twojego wnętrza. Każdy kamień został starannie wybrany z uwzględnieniem jego właściwości i związku z poszczególnymi czakrami, aby stworzyć harmonijną kompozycję, która wzmacnia i oczyszcza energię twojego ciała. Nosząc naszą bransoletkę, otwierasz się na przepływ energii życiowej i osiągasz harmonię wewnętrzną we wszystkich poziomach. Czysty absurd. Byłem ostatnio w bardzo dużej instytucji, w bardzo ważnej instytucji, i kiedy dostawałem dokument na nadgarstku ręki uśmiechniętej pani, zauważyłem taką właśnie magiczną bransoletkę oraz czerwoną nić. Centrum Warszawy, centrum Mordoru, wszyscy wykształceni z dużych miast i uśmiechnięci. Ponad 1/4 Polaków wierzy, że kawałki metalu, kamienie czy sznurki mają przemożny wpływ na ich życie. Wiele z tych osób myśli o sobie jako o elicie, jako o intelektualnej elicie. Do czego może, skąd ta wiara w zabobony? No, ona po pierwsze może wynikać z wywiezionych z rodzinnej wioski przesądów. Odpukiwanie w niemalowane drewno, strach przed czarnym kotem, spluwanie przez ramię, żeby nie mieć pecha związanego z tym kotem. Rozsypana sól, boimy się rozsypanej soli, boimy się rozbitego lustra, nie witamy się przez próg, nie stawiamy torebki na ziemi, bo uciekną pieniądze. Czerwone kokardki wiąże się na wózku dziecka. W Polsce nie bierze się ślubu w miesiącu, w którego nazwie jest jakaś litera lub jej nie ma. Nie przechodzi się pod drabiną. Te wszystkie działania nie mają żadnego wpływu na nasz los, ale starannie się ich unika, a na pewno się zwraca na nie uwagę. I ktoś powie, że te przesądy to dokładnie taka sama odmiana irracjonalizmu jak ideologie. Przecież one są całkowicie idiotyczne, jeśli przyjrzeć się im w swojej istocie. Przesądy i ideologie, tak? Absurd. Pamiętam, to ostatnio chyba było, że weganka, ekolożka zagłodziła psa, karmiąc go tylko marchwią i ryżem. Inny postępowy dietetyk zmarł, bo zatruł się zbyt wielką ilością soku marchwiowego. Ale tak nie jest. Przesądy to nie to samo, co ideologie i ideologizmy. Człowiek współczesny zupełnie nie rozumie istoty zagrożenia związanego z talizmanami, amuletami czy fetyszami. I oczekując zdrowia czy szczęścia od kawałków metalu, odrzuca jednocześnie możliwość jakiegokolwiek duchowego oddziaływania związanego z przedmiotami. Nie wierzy się w kawałek metalu, a jednocześnie mówi się, że przedmioty nie mogą duchowo oddziaływać, że to są w ogóle jakieś energie, jakieś fluidy, nie wiadomo co. Przypatrzmy się pewnej historii. Młody człowiek trafia do egzorcysty, ma problemy duchowe, cierpi na depresję, której się nie da leczyć. No po prostu ewidentnie nie jest to sprawa somatyczna ani psychiatryczna. Po pierwszych egzorcyzmach wszystkie te objawy zniknęły, niechęć do modlitwy, jakieś problemy, niewiara w własne zbawienie, myśli samobójcze. To wszystko ustąpiło, ale wróciło po 3 tygodniach. I tak się powtarzało 5 czy 6 razy. Ten egzorcysta, który mi to odpowiadał, był wtedy młodym egzorcystą, był całkowicie zdezorientowany, no bo jak? Jakaś coś jest silniejsze od Pana Boga. Przecież widział, że ten chłopak absolutnie chce się tego wszystkiego pozbyć. Wygłaszał modlitwę, która z władzą daną biskupom, a przekazowaną przez nich egzorcystom, no z tą władzą wymawiał słowa i nic się nie działo.
I ten zdezorientowany egzorcysta poprosił o konsultację doświadczonego kapłana. A ten polecił zapytać tego penitenta, czy w jego domu nie ma jakichś dziwnych przedmiotów. No i okazało się, że ma potężną kolekcję masek afrykańskich, które przywiózł jego ojciec, tego chłopaka. I po ich spaleniu pierwsza modlitwa egzorcyzmu zakończyła się 7-letnią depresją chłopaka, której w żaden sposób nie dało się wyleczyć, ani wcześniej jeszcze nawet zdiagnozować. I na czym polegał duchowy mechanizm tego przypadku? Ten młody człowiek wychodził z modlitwy uwolniony i wracał w przestrzeń zdominowaną przez symbole obcego kultu. Chłopak był ochrzczony, te maski były używane w rytuałach pogańskich, politeistycznych. Te kultyczne maski afrykańskie są przedstawieniami demonów, którym do dziś składa się ofiary, by je przebłagać. Kilkakrotnie zarzucono mi publicznie, że opowiadam bzdury, no bo kto pomyśli, że Zeus istniał naprawdę, tak jak te demony, o których ja mówię, że istnieją naprawdę. No, wyjaśnienie polega na tym, że dziś nikt nie składa ofiar Zeusowi. To jest martwa religijność, martwa duchowość. Natomiast te szamańskie duchowości z czarnej Afryki nie są martwe. Tam dalej składa się ofiary, żeby przebłagać złe duchy. Więc istnieje rzeczywistość duchowa związana z tymi przedmiotami. Oczywiście te przedmioty nie mają same w sobie żadnej mocy. One nie promieniują niczym. One są po prostu rzeźbionymi kawałkami metalu. Ale trzymanie ich, jeśli one dominują jakoś przestrzeń, to zło osobowe uważa, że ta przestrzeń jest jej własnością. Własnością tego zła. Święty Tomasz z Akwinu napisał, że amulety są symbolami przynależności. Czyli ktoś, kto zakłada sobie pentagram, jakiś kabalistyczny czerwony sznurek, wierząc, że to mu da szczęście albo ochronę. Ktoś zakłada sobie pierścień Atlantów, były paręnaście lat temu modne. To każdy taki człowiek zgłasza akces do świata demonicznego. To tak jakby sobie założył na szyję tabliczkę z napisem: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. I zły duch nie bierze pod uwagę tego, że ten człowiek nie wierzy w te rzeczy. Skoro dokonuje jakiegoś aktu, skoro poświęca temu uwagę, skoro wierzy, że to mu da zdrowie, szczęście, bezpieczeństwo, to otwiera się z tą prośbą o zdrowie, pieniądze, bezpieczeństwo, otwiera się z tą prośbą nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na co. Okultyzm to jest właśnie definicja tego. Okultus to znaczy nieznane. Więc akt woli, oczekiwanie, czyli intencja i wypowiedzenie tego w próżnię. W rycie, który powtarza wiele ludzi. I to jest po prostu miejsce, w którym mają prawo działać demony i mają prawo dręczyć ludzi. I teraz parę, może 4-5 lat temu pisarka Maria Nurowska, to były jeszcze poprzednie rządy, poinformowała na swoim Facebooku, że zrobiła laleczkę wudu jakiegoś tam posła i wbija w tą laleczkę szpilki. Agnieszka Holland twierdzi, że uśmierciła dwie osoby, wbijając drobne metalowe przedmioty w kawałki materiału. Na chodniku przed Sejmem protestujący wyrysowali pentagram, opisali go nazwiskiem tego posła, znienawidzonego przez siebie. Ten pentagram był połączony z liczbą 666 i zostały zapalone świece. Czym jest współczesny satanizm i czy on się posługuje takimi symbolami jak 666 czy pentagram? Tak, liczba 666 nie różni się niczym od liczby 998 ani od liczby 185. Niczym. Oprócz tego, że jest duża grupa ludzi, która uważa, która jakby zgłasza akces
do rzeczywistości duchowej, w której do przyzywania tego zła używa się pewnych inkantacji, pewnych rysunków i pewnych cyfr. Te kreski narysowane na ziemi nie mają żadnego znaczenia, ale ich kształt tak, ponieważ ten kształt używany jest w rytuałach przyzywania demonów. Zrozumcie mnie dobrze. Tutaj nie chodzi o kawałki metalu, amulety, fetysze. Tutaj nie chodzi o kreski na ziemi czy wypisane liczby. Tutaj chodzi o wierzenie. Tutaj chodzi o to, że zaangażowana jest wiara człowieka. Agnieszka Holland odpowiedziała Marii Nurowskiej, że zrobiła to w dzieciństwie 2 razy, za każdym razem ze skutkiem śmiertelnym. Agnieszka Holland publicznie to oświadczyła i obiecała sobie, tak jak mówi, i swojej córce, że nigdy tego już, żadnego wudu nie wykona, bo jest przeciwna karze śmierci. Pani Nurowska odpisała, że jest za laleczką wudu, nie musi od razu zabijać, wystarczy mały wylew i paraliż. I teraz mam nadzieję, że to jest dystans, sarkazm, ironia, ale nie wiem, czy ta nadzieja nie jest złudna. Nie wiem, czy ci ludzie nie wkładają w to emocji prawdziwej bezsilności, w jakieś rytuały, które, no, trzeba wiedzieć, że są czasami skuteczne. Jakiś czas temu mówiłem o marabutach. To jest Afryka Północna i Czarna Afryka. Podobnie skuteczni są magowie, nie wiem jak ich nazwać, którzy żyją na półwyspie Deccan, czyli w Indiach, ale to nie są hinduiści. W społeczności latynoskiej i w społeczności czarnej wudu i candomble, religie te, mają wielu zwolenników i ci ludzie są głęboko przekonani, że ci czarownicy mogą skrzywdzić człowieka w sposób zasadniczy. I teraz tutaj nie chodzi o to, że ten czarownik ma jakąś moc, ale tutaj też nie chodzi o to, że ci ludzie są w obrębie jakiegoś przesądu i że sobie coś wyobrażają. Chodzi po prostu o to, że te zabiegi tego kapłana wudu, który w czasie rytuałów nagle pada na plecy, wywracają się białka oczu i on mówi nie swoim głosem pewne rzeczy, które są ważne dla konkretnej osoby czy dla wspólnoty. Tak? Czyli mamy 100% pewność, że jest owładnięty przez duchowe zło. No i on stara się oddziaływać na ludzi, ale on może oddziałać tylko na tych ludzi, którzy żywią lęk przed tego typu działaniami, czyli ludzi, którzy podzielają z nim wierzenia. Ochrzczony człowiek, który wierzy, że Jezus Chrystus jest mocniejszy od wszystkiego i każdy ugina kolano przed Jezusem Chrystusem, jest całkowicie bezpieczny, chociaż może się przelęknąć. Jest taka historia, która kiedyś była dla mnie zadziwiająca, a potem dotarło do mnie, na czym ona polegała. Świątobliwy kapłan pojechał na Ukrainę. No i odbudował parafię, tam dużo dobrego się działo, ale była jedna osoba niezadowolona. To była miejscowa szeptucha. On jej po prostu psuł interesy. I kiedy to doszło do tego miejsca, w którym dla niej to już było zagrożenie egzystencjalne, no nie miała pieniędzy na życie, bo ludzie przestali do niej przychodzić. Ona powiedziała wszystkim, żeby przekazali mu informację, żeby wyjechał, bo jak nie, to będzie chory na nogi. Przestanie chodzić. No i ten kapłan przestał chodzić. I kiedy, bo to był zakonnik, kiedy on wrócił tutaj do Polski, wykonano wszystkie badania, okazało się, że on nie jest chory w żaden sposób, tak? No to ci zakonnicy, ci mnisi mieli problem. I jakoś się zgadało, że któryś z nich mi to opowiedział. Ja zadałem pytanie temu zakonnikowi. Czy przypadkiem ten jego współbrat, który leży i choruje,
czy on nie pochodzi z jakiejś wioski na wschodzie Polski. No okazało się, że tak. I teraz to nie było tak, że moc jakiejś baby, czyli moc jakiegoś demona, z którym ona kolaborowała, o ile była prawdziwą szeptuchą, że ta moc jest większa od mocy Chrystusowej. To w ogóle nie. To jest żart. Tutaj chodzi o to, że w istocie, w duszy tego człowieka, jeszcze głębiej niż jego nawrócenie sięgnęło, czyli tam, gdzie Jezus mógł się rozgościć w jego duszy i przemieniać tego człowieka, żeby stał się jeszcze lepszym, jeszcze bliżej Boga się znalazł. Pod tym wszystkim, w warstwie nieuświadomionej, płynącej z głębokiego lęku dzieciństwa, była sfera. Takie czarne miejsce. I ono wycofuje się, żadne czarne miejsce. Po prostu w jego pamięci był głęboki lęk. I do tego lęku odwołał się zły duch, któremu ta kobieta poświęciła tego kapłana. No i kiedy to wszystko wyszło na jaw, kiedy ten kapłan zrozumiał, na czym to polega, i zaprosił tam Boga do tej przestrzeni, oczywiście przestał chorować. Wróćmy do pani Holland i pani Nurowskiej. Polska warstwa społeczna żyjąca z pracy umysłu, czy też precyzyjnie mówiąc, ta jej większa część, która jest bliższa materializmowi, budowała od połowy XIX wieku, między innymi budowała swoją tożsamość, między innymi na wyśmiewaniu, wykpiwaniu zabobonów ciemnego ludu. Polska inteligencja kpiła z ludowych przesądów, ośmieszała czary jako dziecinny wymysł. I to się bierze wszystko z tradycji oświecenia, ponieważ był to moment w czasach oświecenia, gdzie oświeceniowe wierzenie, czyli wiara w nieistnienie sfery duchowej, zderzyło się z wierzeniami jakimiś okultystycznymi, jakimiś takimi, tam ci, co przewidywali przyszłość, jacyś wróżowie i tak dalej. I okazywało się, że ten sceptycyzm zwyciężał to wszystko. Tak, jest taka słynna konfrontacja między, o ile dobrze pamiętam Janem Marią Arouet, czyli Wolterem, a Emanuelem Swedenborgiem, gdzie on coś przewidział, co się nie stało, i jakieś trzęsienie ziemi, czy jakieś inne wydarzenie, no i wtedy Wolter ośmieszył go wobec całej Europy. I stąd się bierze właśnie ta głęboka wyższość, która do dziś cechuje tę klasę oświeconą, tak, kontra ciemny lud. I oczywiście gdzieś tam w kątach wiosek te wszystkie przesądy istnieją, ale to już nie są zabobony. A inteligenci, jak widać na przykładzie tych dwóch pań, wierzą w jeszcze głębsze przesądy, ich wierzenia są absurdalne całkowicie, a reszta, przyjmując wierzenia, w których nie ma miejsca na Boga, wytworzyła w sobie pustkę, duchową pustkę, i w tę pustkę wchodzą wszystkie wierzenia z wszystkich stron świata oraz te wierzenia energetyczne. Więc minęło 200 lat, historia zatoczyła koło, i dzisiaj polscy inteligenci sławią zabobon. Noszą czerwone nitki, wykonują rytualne zabiegi i oczekują od nich skuteczności w świecie rzeczywistym. My, racjonalny ciemnogród, trzymamy się religii sprawdzonej w ciągu 2000 lat. Ta postępowa, oświecona elita, która zatraciła się w nienawiści do katolicyzmu, wypełnia dzisiaj swą duchową pustkę okultyzmem. Bawi się laleczkami wudu, a Kościół nazywa zabobonem. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli w sytuacji, w której dziś jesteśmy, gdzie mamy, grożą nam egzystencjalne. Nasze zagrożenie jest fizyczne po prostu i egzystencjalne. To o przyszłości Polski zadecyduje, ta przyszłość Polski zadecyduje się w duchowej walce. Trzeba podjąć pałeczkę od kardynała Wyszyńskiego w miejscu, w którym zakończyła się ta wielka nowenna,
i dzięki jego działaniom odrodził się polski katolicyzm na prowincji. Tam powstało mnóstwo nowych liderów w czasie peregrynacji tego obrazu, trzeba było go bronić. To naprawdę była duża robota i kilkadziesiąt tysięcy ludzi stało się, no, oni potem jak rozjechali się po dużych miastach, do dużych zakładów pracy, oni wywołali solidarność. I trzeba się modlić o to, żebyśmy kontynuowali tę drogę kardynała Wyszyńskiego, bo inaczej rozpłyniemy się w nudzie i głupocie Zachodu. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, o czym mówię, jeszcze wyraźniej można zaobserwować na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych medycyna alternatywna jest dzisiaj większym rynkiem niż medycyna ta akademicka, oparta na dowodzie naukowym. Leczy się przy pomocy kryształów, różnymi dziwnymi metodami. Ten rynek jest większy. Czyli tyle osób jest poddana wierzeniom, akceptuje jako swoje, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością. W Polsce, i to pamiętam, był taki szacunek sprzed 15 lat, mówiono o 100 tysięcy wróżów i tego typu innych ludzi zarejestrowanych poprzez taki formularz związany z polską klasyfikacją zawodów i specjalności, specjalizacji. Więc ta historia jest ciągle żywa. Ta historia jest pokusą. Jak wielu ludzi wierzy w reinkarnację dzisiaj. Ale możemy czuć się bezpieczni wtedy, kiedy jesteśmy w obrębie przestrzeni wyznaczonej przez naukę, prawdziwą naukę, która jest oparta na dowodzie, na badaniu, na empirii i na prawach, prawidłowościach duchowych. Wierząc w to, co mówi Kościół, jesteśmy bezpieczni. Nie będziemy robić żadnych eksperymentów, bo ta wiedza jest dla nas dostępna w Kościele i możemy jasno zrozumieć świat duchowy. Drodzy Państwo, zapraszam do wspierania kanału i Radia Niepokalana FM. Ewangelizujemy i bronimy wiary, tak jak tym materiałem dzisiejszym. A w opisie tego kanału jest link do zrzutki, jest konto fundacji, która w trybie tej przestrzeni państwowej odpowiada za te dwa media. Więc polecam się waszej szczodrobliwości. Jeśli cokolwiek zyskaliście w wyniku naszych działań, to bardzo proszę o szczodrobliwość. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Nasza. Orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w Twoim życiu pojawił się Pan Bóg, także o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały.

0: księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
1: A czemu nie słuchałaś?
0: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
1: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
0: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
1: Mama chodziła?
0: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No, ja też chyba gdzieś wewnętrznie czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nic nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
1: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
0: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary. Ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi. Starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: bardziej szczęśliwa.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam, że nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykane palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znajomi się śmiali czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. Ja mówię, że będzie fajniej, nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek z jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, ale zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie. To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak to za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I po prostu ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie, gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać, poznawać się też w drugim człowieku. Stałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: Najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, bo to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie. I gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam wpadłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic robić. I wtedy, na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie pan ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mm-hmm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało. Jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła, kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Czy miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo, znaczy ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie z sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Ach. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przelecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były no, mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło.
1: Tak, no ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Getwaldzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami.
0: Nie idziemy do Getwaldu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu.
1: Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone. Ludzie tym różańcem w Getwaldzie wyprosili wolność dla ojczyzny. Gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Jedźcie do Getwaldu. Tam Matka Boża wzywa do świętości. Tam jest wasze miejsce.
2: Dzień dobry. Witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW w ramach studium mariologicznego Kolbianu. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i z serca dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że temat objawień Matki Bożej w Getwaldzie jest moją wielką pasją.
2: Tak jest. Spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tym ważnym dla Polski, ale myślę, że nie tylko Polski, wydarzeniu, które miało miejsce już prawie 150 lat temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. No i takie moje pierwsze pytanie, jak ta rocznica, jaki ma wpływ, jak może być odczytana na nowo dzisiaj w Polsce? Pytam o to dlatego, bo te wszystkie okrągłe rocznice trochę zmuszają do odkopania starych wydarzeń i przyjrzenia się nim na nowo. A dużo wskazuje na to, że Getwald przez wiele lat był zapomnianym sanktuarium, prawda?
0: Dokładnie tak. I tutaj może następnie chciałabym przytoczyć słowa Stanisława Jachowicza: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To właśnie słowa idealnie pasują do Getwaldu. Mimo że tam no już niedługo będzie rocznica 150-lecia objawień Matki Bożej w Getwaldzie, mimo że tam Matka Boża objawiła się ponad 160 razy, to jest ewenement na skalę światową, ponieważ w La Salette Matka Boża objawia się 1 raz, w Lourdes 18 razy, w Fatimie 6, a w naszym polskim Getwaldzie ponad 160 razy i to miejsce było schowane, takie uśpione i zapomniane. No miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni, ponieważ prezydent naszego kraju zaprosił papieża Leona XIV do Getwaldu, również został też papież zaproszony przez biskupów, przez proboszcza getwaldzkiego, także mamy nadzieję, że to się zmieni i znowu te słowa Maryi, które wypowiedziała już prawie 150 lat temu, będą słyszalne dla wszystkich Polaków. No i co ona takiego powiedziała? Czy to orędzie Matki Bożej w Getwaldzie jest nadal aktualne? Myślę, że jak najbardziej. W Getwaldzie Matka Boża objawia się milcząc. Tutaj to też jest taki ewenement na skalę światową, ponieważ w innych objawieniach, czy to w La Salette, w Lourdes, czy w Fatimie, to strona niebiańska rozpoczyna dialog. Tutaj akurat jest odwrotnie. Matka Boża objawia się milcząc, jakby chciała dodać otuchy temu udręczonemu narodowi polskiemu, że nadejdzie upragniona wolność dla ojczyzny. Dopiero 30 czerwca jedna z wizjonerek zachęcona przez proboszcza Augustyna Weissla, Justynka Szafryńska, pyta piękną panią: czego żądasz? I ona odpowiada: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I to są pierwsze słowa, które wypowiada Maryja na polskiej ziemi. I to są bardzo, bardzo ważne słowa, bo tutaj też chciałabym wspomnieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce 3 tygodnie przed objawieniami Matki Bożej w Getwaldzie. Otóż grupa Polaków z inicjatywy hrabiego Maurycego Dziedzuszewskiego
1: udała się do Watykanu na uroczystość 50-lecia sakry biskupiej papieża Piusa IX, tego papieża od dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I wtedy on na 3 tygodnie przed objawianiami Matki Bożej w Gieczwałdzie powiedział takie słowa, żeby Polacy nie zbrojnym wystąpieniem, nie mieczem, ale różańcem wyprosili wolność dla ojczyzny. I dokładnie po powrocie, bo oni wracają 7 czerwca, dokładnie 20 dni później, Matka Boża objawia się w malutkiej wioseczce Gieczwałd, która liczyła zaledwie 353 mieszkańców. Niektóre źródła podają, że też 400, no ale to była mała wioseczka. I Maryja wypowiada te słowa. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jakby potwierdza to, co wcześniej powiedział papież Pius IX. I to przesłanie jest bardzo aktualne, szczególnie teraz, kiedy mamy na świecie wojny, kiedy tutaj są różne właśnie takie projekcje, żeby na agresję działać agresją, tak? Natomiast tutaj trzeba te słowa Matki Bożej, które powiedziała ona w Gieczwałdzie, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec, wziąć sobie do serca. Bo potem też wizjonerki pytały o różne sprawy, typu na przykład o wolność Kościoła, o to, czy uwięzieni księża wrócą z powrotem na parafię. Matka Boża odpowiadała tak, jeżeli będziecie codziennie odmawiali różaniec. To myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z Gieczwałdu, ponieważ tak się rozpoczynają objawienia, kiedy już ta strona ziemska rozpoczyna dialog i kończą się 16 września tymi samymi słowami. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I tutaj jeszcze powiem, że różaniec nie może być traktowany w formie amuletu, gdzie wiesza się go właśnie w samochodzie czy nosi się w torebce, ale Matka Boża w Gieczwałdzie prosiła, żeby ten różaniec odmawiać, więc pochylmy się nad jej słowami i zacznijmy odmawiać codziennie różaniec.
2: Pani doktor, przypomnijmy jeszcze kontekst historyczny, kiedy doszło do tego objawienia i, co jest dla mnie bardzo ciekawe, w jakim języku Maryja zwróciła się do widzących. I za chwilę też opowiemy o samych widzących, bo ten temat jest równie ciekawy.
1: Tak, więc Matka Boża objawia się od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że Polska nie istniała wtedy na mapach Europy. Była pod zaborami. W zaborze pruskim, na terenie którego leżał Gieczwałd, trwała akcja o charakterze polityczno-ideologicznym zwana Kulturkampf. W myśl tej akcji żelazny kanclerz Otto von Bismarck niszczył wszystko, co polskie. Polską kulturę, tradycję i wiarę chrześcijańską. Dodatkowo ten żelazny kanclerz, jak już usłyszał, że Maryja objawia się w Gieczwałdzie, on nie mógł się z tym pogodzić, ponieważ no jak to? Ona objawia się, nie dość, że objawia się na tronie, to jeszcze w koronie. Więc on już postanowił, że będzie robił wszystko, by jeszcze bardziej karać za ten katolicyzm naród polski, czego doświadczył wielokrotnie.
2: To ciekawe, że on przyjął to, on uwierzył w to, co się wydarzyło w Gieczwałdzie.
1: Tak, tylko że właśnie jeszcze mówił, że jak to tutaj objawia się bezprawnie, więc to było takie bym powiedziała, no przyjął, że jest jakieś zjawisko, tak? Ale to uznał, że to jest bezprawne, to zjawisko jest bezprawne, więc jeszcze bardziej karał Polaków za ten ich katolicyzm. No i wielokrotnie doświadczył tego wczesny proboszcz Augustyn Weichsel, który właśnie, mimo iż był Niemcem, wspierał Polaków w ich dążeniach do odzyskania niepodległości i za co wielokrotnie był karany surowymi grzywnami, a nawet zamykany w więzieniu. Więc te represje były. Otto von Bismarck pisał do swojej siostry Malwiny, to się zachowało w źródłach historycznych, jest, że trzeba bić Polaków, trzeba robić wszystko, żeby ten naród przestał istnieć. Jeżeli naród niemiecki ma istnieć, czyli chodziło o to, żeby Polacy po prostu odcięli się od swojej historii, od tego katolicyzmu, a byli tak naprawdę, no tak jak byli pod zaborami, to żeby pod tymi zaborami zostali. A tutaj Maryja się objawia. I co objawia się? Mówiąc w języku polskim. Czyli upomina się o prawa człowieka do jego własnej kultury, do własnego języka, do historii, do tradycji. Czyli upomina się o to wszystko, co chciał zniszczyć zaborca. Jeszcze tutaj bym chciała powiedzieć, że no też źródła historyczne o tym mówią, że Otto von Bismarck przed śmiercią się nawrócił. Być może miała wpływ na to śmierć jego żony Joanny. Ona umiera 27 listopada 1894 roku. I tak, ona umiera, on nie może się pogodzić z jej śmiercią do tego stopnia, że nie chce pochować jej ciała, tylko trzyma w swojej letniej oranżerii w Warcinie i okłada je lodem. No, 4 lata później on umiera, ale przed śmiercią zobaczył ten, który przez całe życie walczył z wiarą katolicką, zobaczył, kto jest panem życia i śmierci. No na wszystko czasami potrzeba czasu, więc niektórzy ludzie do pewnych praw muszą dojść później. No tak to miało też miejsce w przypadku Otto von Bismarcka. Także taką właśnie rzeczywistość, taką trudną rzeczywistość chodzi Maryja, przychodzi z takim pięknym przesłaniem. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Tych przesłań jest więcej. Na pewno Maryja mówi, podkreśla rangę Eucharystii, mówiąc, że modlitwa różańcowa jest bardzo ważna, ale nic nie zastąpi Eucharystii. Maryja też wzywa do pokuty, do nawrócenia. I jeszcze mówi, że bardzo ważne jest, żeby dziecko za swoje zmarłych rodziców zamówiło mszę. Mówi o tym, podkreśla to, czyli proszę zwrócić uwagę, ta Eucharystia, jak ona jest w tych objawieniach gietwałckich podkreślana, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie nie korzystają z Eucharystii, ponieważ uważają, że Boga mają w sercu, są dobrymi ludźmi, działają charytatywnie, natomiast niekoniecznie chodzą do kościoła, ale przecież sakramentów sobie sami nie udzielą, a sakramenty dają siłę i dlatego Matka Boża w Gietwałdzie to podkreśliła. Podkreśliła to dlatego, że kocha każdego człowieka, bo tak jak mówi Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała swojej zbawczej misji. Ona nadal opiekuje się dziećmi swojego Syna i stąd, drodzy Państwo, są jej objawienia na ziemi, bo mamy objawienia w Piśmie Świętym, tak? Natomiast ta misja Maryi trwa do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że na świecie dzieje się źle. I ona jako dobra matka, kiedy widzisz, że życie duchowe jej dzieci jest zagrożone, ona przychodzi i objawia się. I stąd mamy 12 uznanych objawień Matki Bożej na świecie.
2: Pani doktor, tych objawień było aż 160. Czy teologowie tłumaczą to, dlaczego aż 160 razy Maryja przychodziła i czy sytuacja była aż tak tragiczna, że Maryja musiała aż tyle razy pukać do ludzkich serc w Gietrzwałdzie i upominać się o czym przed chwilą pani opowiadała?
1: Ja bym powiedziała tak, no skoro w La Salette objawia się jeden raz, tak? W Lourdes 18, w Fatimie 6, a w naszym polskim Gietrzwałdzie ponad 160 razy, bo była w tym miejscu wielka potrzeba modlitwy. Maryja modliła się z tym ludem i proszę zobaczyć, ona na początku objawia się milcząc, ona nie ma żadnego przesłania. Ona nic nie mówi, ona modli się z Justyną, potem do objawień dołącza Barbara. I też tutaj bym przy tej właśnie okazji powiedziała, że te pogańskie zwyczaje na Warmii były bardzo silnie zakorzenione. Więc tutaj była bardzo silna potrzeba modlitwy. Wiemy, że w X wieku ponosi tutaj na tych terenach śmierć męczeńską święty Wojciech, który chciał przecież pokojowo nawracać pogan. Następnie w XI wieku ponosi śmierć męczeńską Brunon z Querfurtu. Prusowie jako pogani czcili jakieś zwierzęta o nienaturalnych kształtach czy roślin.

0: mogła zakopać ten płód przed progiem domu i przez 7 dni karmić ziarnem czy dawać mleko do picia. I po tych 7 dniach ten płód stawał się domowym demonem. I co się działo? W danym domu zaczęło dziać się dobrze. W to wierzyli ludzie i to praktykowali, żeby tylko, jak to mówili, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Żeby tylko po prostu, no też temu diabłu coś trzeba dać, żeby nam się dobrze działo. Ale właśnie kosztem sąsiadów. Bo diabeł zawsze, szatan, on daje jakieś tam, powiedzmy, pozorne możliwości, ale zawsze niszczy wokół. No i tutaj akurat kosztem sąsiadów, o sąsiada się obora zapaliła, czy dzieci zaczęły chorować. Więc takie praktyki pogańskie były stosowane. Jeszcze też tutaj Maria Zientara Malewska w książce Warmio moja miła opisywała o zwyczaju zawiązywania czerwonych wstążeczek. Skąd on się wziął? On się właśnie wziął z tego, że kiedyś zawiązywano taką wstążeczkę bydłu. Tak, żeby ono obrodziło, żeby dobrze się działo w danej zagrodzie, a potem przeniesiono to na dzieci. I do tej pory to jest praktykowane. Oczywiście każdy ma wolną wolę, może robić tak, jak uważa, ale nie każdy wie, skąd to pochodzi. To pochodzi właśnie od takich pogańskich zwyczajów, bo matka nie powinna zawiązywać czerwonej wstążeczki swojemu dziecku, żeby, nie wiem, jakieś siły nieczyste odpędzać, tylko matka powinna swoje dziecko błogosławić. Więc to jest najważniejsze. I właśnie w takie pogańskie zwyczaje, w takie zabobony, jeszcze w taką sytuację polityczną wchodzi Maryja. I objawia się aż tyle razy, ponieważ była bardzo wielka potrzeba modlitwy w tym miejscu. I ludzie zadawali przez wizjonerki różne pytania. Na przykład takie małżeństwo Buchholz z Ornety zapytało się przez wizjonerki, czy będą zdrowi. Maryja powiedziała, tak, będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Bo tutaj też ta trzeźwość, to też jest przesłanie z Gietwałdu, ponieważ w Gietwałdzie mała wioska, tam było kilka karczm, gdzie ludzie tracili nie tylko zdrowie, pieniądze, ale i godność osobistą. Dodatkowo zaborca za wszystkie usługi płacił alkoholem, ponieważ taką rozpitą ludnością łatwiej było sterować.
1: To była metoda zaborcy, prawda?
0: Tak, to była metoda zaborcy i tak, takie właśnie praktyki były czynione. I Maryja odpowiada, że będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Maryja odpowiada, czy ktoś zaginiony powróci. Mówi tak, jeżeli będziecie odmawiali różaniec. Te objawienia były nawet 3 razy dziennie i Maryja odpowiadała na takie, jak matka, nie na takie codzienne sprawy, odpowiadała ludziom, więc ona przez te 3 miesiące była tam z tym ludem, mówiąc po polsku, po prostu dawała otuchy, dawała takiej nadziei, że jeżeli będziecie się modlić, czyli tutaj jeszcze cały czas powtarzam tą niedowartościowaną modlitwę różańcową, bo skoro Maryja w Gietwałdzie, a przecież też w La Salette prosiła, podczas wszystkich objawień prosi o modlitwę różańcową, to proszę zauważyć, jak ona jest ważna. Drodzy Państwo, to jest tylko 15 minut dziennie. Tak, to nie jest dużo, żebyśmy poświęcili swoje problemy, swoją codzienność Matce Bożej, żeby ona za swoim pośrednictwem zaniosła te nasze modlitwy do Boga Najwyższego i uprosiła nam łaski. To jest 15 minut dziennie, najlepsza inwestycja dla każdego chrześcijanina.
1: Pani doktor, opowiadamy tutaj o objawieniach i pomówmy trochę o konkretnych osobach, którym Maryja się objawiała. Ten wątek jest niezwykle ciekawy, ponieważ my wiemy o tym, że całkiem niedawno został ogłoszony...
0: Stolica Apostolska wydała dekret 23 marca tego roku o heroiczności cnót sługi Bożej Barbary Samulowskiej, jednej z wizjonerek gietwałdzkich.
1: Natomiast my wiemy, że pierwszą osobą, która spotkała się z Maryją, ją zobaczyła i przez kilka dni spotykała się z nią, nie była Barbara Samulowska, tylko Justyna Szafryńska.
0: Tak. Ze szczytu oglądania Maryi pierwsza doświadczyła Justynka Szafryńska. Ona w trakcie objawień miała 13 lat. Natomiast dlaczego tutaj jej

0: o niej się mało mówi, ponieważ ona opuściła zakon. Ona miała do tego prawo. Dziewczynki, zarówno Basia, jak i Justynka, wstąpiły do zakonu szarytek. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwiej było je schować przed zaborcą. To zgromadzenie, akurat tam jest taka możliwość, że śluby co roku są odnawiane. Oczywiście osoby, które chcą zostać w tym stanie zakonnym, no przychodzą z takim zamiarem, że tam wytrwają. No ale tutaj jest jeszcze taka możliwość, że co roku te śluby są odnawiane. Dziewczynki najpierw były w klasztorze w Wisbarku Warmińskim, następnie w Chełmnie, a potem w 1883 roku zostały przeniesione do Paryża na Rue du Bac, tam gdzie były objawienia cudownego Medalika. I one tam były, one tam pomagały sierotom, na przykład Justynka uczyła sieroty szyć, taką prowadziły działalność charytatywną, dobroczynną. Natomiast w 1895 roku Basia zostaje wysłana, ja tak celowo podkreślam te daty, żeby Państwo też zobaczyli, kiedy Justynka odchodzi, tak? Z zakonu. W 1895 roku Basia zostaje wysłana na misję do Gwatemali. Tam rzeczywiście zostaje do śmierci. Basia umiera w 1950 roku na nowotwór twarzy. Tam była w Gwatemali była przełożoną, ona pomagała w szpitalu i naprawdę prowadziła takie życie takiej oddanej zakonnicy. Nic nie mówiła o objawieniach Matki Bożej w Gieczwałdzie raz, tylko powiedziała jednej siostrze, że Maria jest niewysłowioną pięknością. Natomiast Justynka zostaje tutaj w Paryżu i zostaje sama, zostaje bez Basi. W 1897 roku opuszcza zakon. Siostry, jak rozmawiałam z siostrami, siostry powiedziały, że no mają w dokumentach napisane, że potajemnie. Dlaczego? Dlatego, że Justynka miała prawo opuścić zakon, ale nie zgłosiła się po posag, który wniosła, bo kiedyś nie tak łatwo było zostać zakonnicą, trzeba było mieć posag. Wiemy, że Faustyna Kowalska, żeby zostać zakonnicą, musiała zarobić na posag. Dziewczynki też taki posag miały. To było 375 franków, na dzisiejsze czasy 1000 euro. I to były takie pieniądze na jakby tutaj, no w tym momencie, no na jakby start życiowy po wyjściu z zakonu dla Justynki. Ona po te pieniądze się nie zwróciła, opuściła zakon i dwa lata później wstępuje w związek małżeński z panem Raymundem Bigot. On był 10 lat młodszym od niej mężczyzną, był Francuzem, czyli tutaj też mamy dowód na to, że Justynka znała język francuski, znała oczywiście język polski i też znała język niemiecki, no bo takie były czasy. Natomiast tam u sióstr też jest napisane, że w dokumentach, że posługiwała się językiem francuskim, umiała czytać, umiała pisać, no i ona opuszcza ten zakon, no i co udało się ustalić? Mamy dokładną datę jej ślubu, to jest 28 grudnia 1899. Wiemy, że ona pomaga swojej teściowej, która była krawcową, mieszkają w takiej podparyskiej miejscowości Malakow i też udało się dotrzeć do aktu zgonu jej teściowej. Teściowa umiera w 1904 roku, ale drodzy Państwo, w 1907 roku, czyli raptem 8 lat, po 8 latach małżeństwa umiera jej mąż. 14 sierpnia 1907 roku też udało się dotrzeć do jego aktu zgonu. I tam na tym akcie kiedyś była taka praktyka, że opisywano na akcie zgonu właśnie, czy dana osoba miała dzieci. Tutaj nic nie ma informacji, tylko są informacje, że właśnie, że żona Justyna Szafryńska, że 43 lata w momencie zgonu męża miała, mąż miał 33 lata, to wszystko jest napisane. Poświadczyły dwie osoby płci męskiej, no bo kiedyś kobiety nie mogły świadczyć, bo to był początek XX wieku. Także tutaj informacje są. Byliśmy na cmentarzu, gdzie był pochowany pan, gdzie jest pochowany pan Bigot, okazało się, że no jest już pochowana kolejna osoba, tak jak w administracji cmentarnej się dowiedzieliśmy, że grób nie był odwiedzany, więc stosunkowo szybko nie był opłacany, stosunkowo szybko pochowano kolejną osobę. No i co? I tak naprawdę ślad po Justynie...
1: To wskazuje na to...
0: Tak, tak. Po prostu nic nie wiadomo, co od tego roku z nią się działo. Wiemy, że w 1910 roku tutaj na Warmii umiera jej mama, więc ona już ją we Francji nic nie trzymało, ponieważ no, nie miała dzieci, mąż nie żyje. Mogła wrócić do Polski, tutaj mogła zostać, tylko no, nic na ten temat nie wiadomo. Mogła też schronić się w klasztorze. Ale to tutaj badania trwają, tutaj bardzo zaangażowaną osobą jest pan Grzegorz Kasjaniuk, także staramy się ustalić, co dalej, jakie były dalej losy Justyny. W Paryżu nie udało się znaleźć aktu jej zgonu, były też takie poszlaki, że ona mogła być w Niemczech, bo tam była rodzina, jej rodzina, więc w Gelsenkirchen tam też nie udało się natrafić na akt zgonu. No i zostaje nam Polska, bo może szukaliśmy za daleko, no ale tam wstąpiła w związek małżeński, więc dlatego też tam trwały poszukiwania. No ale zobaczymy, bo tak jak wspominałam, mamy 12 uznanych objawień na świecie, natomiast o wszystkich wizjonerach wiemy, co się stało, tak, gdzie są pochowani, jak potoczyły się ich losy, natomiast tylko o naszej Justynie nic nie wiadomo i myślę, że... Należy jej się to, by odnaleźć, by dowiedzieć się, jak wyglądały jej losy po śmierci męża i gdzie jest pochowana, i żeby symboliczny ten znicz zapalić na miejscu jej pochówku.
1: Jednym słowem, dużo pracy przed wami, przed panią i panem Grzegorzem. Myślę, że na pewno warto ten wątek dalej badać. Tym bardziej, że Maryja sama wybrała sobie właśnie tę konkretną osobę, której będzie się objawiać i potem z którą będzie rozmawiać. Tym bardziej, że Justyna jako pierwsza przejęła tę inicjatywę rozpoczęcia rozmowy z Maryją. Tak. Nie bała się to, tak jak pani mi wcześniej też opowiadała, była to bardzo odważna dziewczyna, która po pierwsze zainicjowała rozmowę z Matką Bożą, potem się zdecydowała na odejście ze zgromadzenia. No to były takie czasy, w których takie decyzje nie były podejmowane pochopnie, prawda?
0: Tak, tak, to była naprawdę silna, bo proszę się przenieść do tego XIX i początku XX wieku, kiedy to kobiety, no ich rola nie była taka, jak teraz jest, więc to była naprawdę bardzo silna kobieta. I jeszcze też przecież jej mężem został obcokrajowiec, tak? Jeszcze od niej młodszy, więc to też jest tutaj ta właśnie kwestia języka, więc też była osobą zdolną, bo na pewno tam państwo się spotkali z takimi publikacjami, że ona miała trudności z zdaniem egzaminu przygotującego ją do pierwszej komunii świętej. To nie były właśnie problemy natury intelektualnej, tylko najzwyklejsza proza życia, ponieważ Justynka też wcześniej została sierotą i tata umiera, tak? Mama wstępuje w drugi związek małżeński, pojawiają się kolejne dzieci, więc Justyna, jaka to starsza, musiała też zarabiać, więc ona pomagała, pasła gęsi, więc także no, taka zwykła codzienność zmusiła ją do tego, żeby ten egzamin troszeczkę później zdawać. Znaczy, ale to na tamte czasy to nie było, że to było później, bo takie były czasy. Ale w jej przypadku to też właśnie tutaj mówię te kwestie takie czysto finansowe. Ale Justyna była osobą silną, była taką typową, piękną Słowianką. Nasze siostry tam w Narita Bak mówiły, że była blondynką, miała niebieskie oczy, była taką naprawdę naszą polską, piękną Słowianką.
1: To nie są jedyne widzące, prawda, które spotkały się z Matką Bożą. Mamy tam jeszcze do czynienia z dwiema dorosłymi osobami, które Marię widziały, jednak ich relacje ze spotkań z Marią w pewnym momencie zaczynają być wątpliwe. Dlaczego?
0: Tak. Tak, to były dwie kobiety, panna, 24-letnia panna Katarzyna Wieczorek i 46-letnia wdowa Elżbieta Bilitewska. One na początku miały pod klonem prawdziwe objawienia, wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale niestety w ich życie zaczęła wkraczać pycha. One się poczuły takie wybrane, takie cudowne, może sama Matka Pana im się objawia. I zostawały pod klonem, jak już kończyły się objawienie, i zaczęły między sobą uzgadniać jakąś wersję. Na przykład powiedziały proboszczowi, wiedząc, że on jest wielkim miłośnikiem świętego Józefa, powiedziały, tutaj święty Józef przychodzi, tutaj się objawia. On ufundował kapliczkę z wizerunkiem świętego Józefa, taki zachwycony był. No okazało się, że to wszystko było właśnie kłamstwem. No szatan umiejętnie wykorzystał szczelinę w duszy tych pań, którą była pycha. Wśliznął się przez nią, no i namówił te pani do kłamstwa. Jedna z tych pań, pani Elżbieta Bilitewska, już jako starsza kobieta niosła kwiaty do tej kaplicy i tam zmarła na zawał. Natomiast druga wizjonerka, Katarzyna Wieczorek, ona została zakonnicą, jest pochowana w Krakowie, stosunkowo szybko zmarła w wieku 40 paru lat, więc takie właśnie były losy tych wizjonerek. Natomiast jedna z tych wizjonerek, wdowa Elżbieta Bilitewska i córka Józefina Bilitewska, została przełożoną klasztoru w Pysławku w latach 1945-55. Więc tutaj też są takie właśnie myśli, że może tam przeniosła się Justyna już po śmierci męża i tam była, bo znała Józefę Bilitewską, prowadziła z nią korespondencję, więc to też była taka właśnie możliwość, że ona mogła tam się schronić, tym bardziej, że po drodze mieliśmy dwie wojny światowe, tak? Więc ta sytuacja naprawdę nie była dobra, więc i dlatego może tym trudniej jest znaleźć grób Justyny.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego ten kult i to objawienie w Getrzwałdzie był takim kultem mało rozpoznanym na początku i mało eksponowanym i z strony Kościoła, a potem porozmawiamy jeszcze o tej drugiej stronie, o komunistach, którzy też dbali o to, w tym złym tego słowa znaczeniu, żeby ludzie nie dowiadować się o tym miejscu.
0: Więc tak, no tutaj to na pewno to, że te objawienia są mało znane, no przyczyniła się sytuacja polityczna. Najpierw wiemy, mieliśmy zabory, tak? Potem pierwsza wojna światowa, a potem mamy drugą wojnę światową. Hitlerowcy utrudniali w pielgrzymowaniu do Getrzwałdu, na przykład pod pretekstem szkarlatyny zamykali drogi do Getrzwałdu, ale trzeba przyznać, że oni szanowali Kościół jako sakrum. Nic tam się nie działo, bo Kościół getrzwałdzki już był od XIV wieku. Czyli tak, po drodze jeszcze mieliśmy wojny krzyżackie, tak? Mieliśmy jeszcze przecież też najazdy szwedzkie i rzeczywiście Kościół Getrwałdzki był grabiony, natomiast nic nie działo się z nim takiego, że był w jakiś sposób bezczeszczony. Dopiero w 1945 roku, kiedy przyszedł wyzwoliciel, armia radziecka, niestety z kościoła getrwałdzkiego zrobiła stajnię, a z ołtarza szalet. Tak? To jest udokumentowane. Więc takie praktyki były stosowane, a potem przychodzi komunizm. Komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Też pobliskie miejscowości nazywano też dla zmyłki, bo nie mieliśmy, tak jak teraz mamy GPS, kiedyś tego nie było, więc dla zmyłki nazywali Jerzwałd, Pierzwałd, te okoliczne miejscowości. Dodatkowo w tych miejscach osiedlali ateistów, a też jak były jakieś ważne uroczystości w Kieczwałdzie, to w pobliskim Olsztynie organizowali uroczystości takie, na których było rozdawnictwo. Czy to na przykład były rozdawane banany czy pomarańcze, tak żeby odciągnąć ludzi od tego miejsca. Więc tak się działo za czasów komunizmu. Potem przyszła wolna Polska i tak jakby ten temat został taki trochę uśpiony. No niestety Jan Paweł II, który był wielkim, jeszcze jako kardynał, on był obecny na koronacji obrazu Matki Bożej, potem na uznaniu objawień za autentyczne, więc on był zżyty z tym miejscem, natomiast no, podczas pielgrzymek, które miał na Warmii i na Mazurach, z jakichś przyczyn nie został zaproszony do Kieczwałdu. On nawet prosił, będąc w Olsztynie, o kopię obrazu Matki Bożej Kieczwałskiej, przed którą się modlił. Więc kiedyś też, już będąc w Watykanie, do grupy pielgrzymów przybyłych z Polski do Watykanu powiedział: jedźcie do Kieczwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
1: Mhm. To jest miejsce, które wymaga takiego ponownego rozpoznania i ja myślę, że ten czas się zbliża i on jest naprawdę tuż za zakrętem i że ta rocznica, 150. rocznica objawień pozwoli nam w nowy sposób jeszcze raz spojrzeć na i na to wydarzenie, i na to, co się działo te 150 lat temu i wrócić, tak jak pani tutaj mówiła pięknie na początku, do tej modlitwy i różańcowej, i do Eucharystii, które gdzieś tam umykają. I tak sobie myślę, że Maryja objawia się w takich momentach, kiedy jest naprawdę źle. Wtedy, kiedy tracimy już nadzieję na to, że może być lepiej i ona przychodzi, żeby pokazać, nie martwcie się, ten czas szybko minie, tylko musicie się zwrócić do mnie.
0: Tak, no. Ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Kieczwałdzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami, tak? I ona zawsze, właśnie mamy Kieczwałd i nigdzie tak pięknie Matka Boża nie powiedziała jak w Kieczwałdzie: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. I to jest niesamowite, że na przykład Polacy jeszcze nie słyszeli, że niektórzy Polacy nie słyszeli o tym miejscu. Powiem państwu, że 10 lat temu to było tych Polaków jeszcze całkiem sporo. Więc to jest niesamowite. Natomiast co jest ważne, czy człowiek pojedzie, czy nie pojedzie, bo każdy ma wolną wolę, ale żeby wiedział, że mamy taki Kieczwałd, tak? Żeby pochylił się w Kieczwałdzie przed kapliczką objawień, tak jak to czynią pielgrzymi, kłaniając się przed częstochowską ikoną, bo tutaj o Częstochowie to każdy słyszał, tak? Natomiast tam nie było objawień. Natomiast tutaj o Kieczwałdzie ten temat jest mało znany, a bym powiedziała, że to jest miejsce, bo jak teraz sobie słowa Maryi: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami, jak jeszcze raz się w nie wgłębimy, to proszę zobaczyć, jakie to jest miejsce terapeutyczne, tak?
1: Rozmawiałyśmy swego czasu o cudach, które się dzieją za wstawiennictwem Matki Bożej w Kieczwałdzie. Tam jest pobłogosławione przez Maryję źródełko i wiemy, bo udokumentowane są cuda za wstawiennictwem Matki Bożej w Kieczwałdzie. Zresztą wiele z nich dotyczy chorób oczu, prawda?
0: Tak, tak. Więc jeśli chodzi o cudowne uzdrowienia, to już na samym początku, w lipcu, Matka Boża powiedziała, że dojdzie do licznych uzdrowień w Kieczwałdzie i najwięcej jest właśnie uzdrowień dla osób cierpiących na choroby oczu. A co tutaj właśnie takie jest istotne, że w Kościele Kieczwałskim już od XVI wieku był obraz, który zasłynął właśnie takimi cudownymi łaskami. Jest to ikona typu Hodogetri, na której Maryja jest patronką, ta ikona to jest patronka ociemniałych, tak? I Maryja na tej ikonie jest w otoczeniu aniołów. A tak też się objawia i też takie właśnie uzdrowienia mają miejsce, najwięcej właśnie dla osób cierpiących na choroby oczu. I to też proszę zwrócić uwagę na to, że to taki ewenement, że Kościół Giertrwałdzki był przed objawieniami. W innych objawieniach to kościoły zawsze powstawały po objawieniach, a tutaj mieliśmy już kościół. Tylko powstała kapliczka. Kapliczka w miejscu objawień Maryi, klonu już nie ma. Stosunkowo szybko został, kiedyś właśnie miała miejsce jakaś wichura, został on przewrócony, potem rozebrany przez pielgrzymów, także klonu już nie mamy. Mamy tam, zresztą jak Państwo byli w Giertrwałdzie, to widzieli w kapliczce objawień, jest kawałek drzewa z tego klonu. No i jest też krzyż, który jest wykonany właśnie z drzewa objawień. Także jest to miejsce cudowne. Matka Boża mówiła, żeby kłaść płócienko, bo też nie każdy z Państwa o tym wie, ale tak mówiła, więc nad jej słowami się pochylamy, żeby kłaść płócienko dla uzdrowienia chorych podnóża kapliczki. Odmówić różaniec i myślę, że ta kapliczka, tam jest takie właśnie miejsce, tam jest spokój, można odmówić różaniec i z tym płócienkiem udać się do źródełka, które Matka Boża pobłogosławiła, namoczyć w wodzie i przyłożyć do miejsca, gdzie są dolegliwości, jeżeli natury fizycznej, to tam, gdzie są natury fizycznej dolegliwości, natomiast duchowej to do serca i udać się na mszę świętą, ponieważ Matka Boża w Giertrwałdzie podkreśliła rangę Eucharystii. I jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, no to człowiek będzie uzdrowiony i trzeba jechać do Giertrwałdu. Nie jedziemy do Giertrwałdu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Ze szczerą intencją w sercu i jedziemy i robimy to, co Matka Boża, o co Matka Boża prosiła. I jedziemy tam z takim szacunkiem wielkim i z takim właśnie nastawieniem, że jest to miejsce szczególne, ponieważ wybrane przez Boga samego. Ja tutaj specjalnie tak zwracam na to uwagę, ponieważ podczas objawień ludzie, bo tam wizjonerki widziały Maryję, ale też było mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżali do Giertrwałdu i też się zachowywali jakby to tak na zasadzie, że o, no nie wiem, jest jakieś wydarzenie, ale zachowywali się niegodnie. Więc Matka Boża powiedziała, że jeżeli tak się będą zachowywać, to ona nie będzie przychodzić. Więc wtedy proboszcz Augustyn Weissel, on już taki był w tym czasie tak dobrze duchowo, intelektualnie ukształtowanym proboszczem, on tam zrobił porządek, powiedział, że tak, że jak to ma wyglądać. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby tam przyjechać do tego miejsca właśnie żeby, z taką świadomością, że mamy do czynienia z sakrum. Że my nie idziemy sobie do, nie wiem, pozwiedzać, wypić kawę, tylko idziemy do miejsca szczególnego i tak też trzeba w tym miejscu się zachowywać.
1: Przychodzi mi jeszcze jedna kwestia do głowy. Teraz sobie przypomniałam, w momencie objawienia w różnych częściach świata Maryja, która spotykała się z widzącymi, nie wiem, czy zapowiadała, czy mogę tak powiedzieć, że zapowiadała, ale po tych objawieniach, w tych miejscach, czy w tych krajach działy się złe rzeczy. To miało miejsce i przy objawieniach w Kibeho, to miało miejsce przy trwających jeszcze wciąż, no, częściowo uznanych objawieniach w Medjugorje. I tu były zbrojne ataki innych państw. Wiele ofiar. W Polsce mieliśmy do czynienia, no za chwilę przecież była i pierwsza wojna światowa i potem druga wojna światowa, więc te objawienia, proszę powiedzieć jako teolog, jeszcze, jaki jest cel tych objawień w kontekście tych wydarzeń historycznych?
0: Mhm. Tak, to jest bardzo właśnie, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, o czym pani wspomniała, bo Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone i tak miało miejsce na przykład w Fatimie. Przecież to było akurat podczas I wojny światowej. Ale Maryja ostrzega i prosi, żeby ludzie się nawrócili, żeby się modlili, bo przyjdzie jeszcze druga straszliwsza wojna. I no niestety tak się stało. Mieliśmy drugą wojnę światową. Natomiast to właśnie, co się działo w Kibeho. Maryja objawia się i przestrzega przed wydarzeniami, które mają nadejść. Dziewczynki, wizjonerki widziały te straszne sceny. Maryja prosi, żeby ludzie się nawrócili. No niestety, ludność afrykańska przez zaswadziałość swoich serc się nie nawróciła i tam doszło do strasznych rzeczy. W ciągu 100 dni, drodzy Państwo, zginęło ponad 1 000 000 istnień ludzkich. Więc proszę zwrócić uwagę, że to są prorockie jakieś zapowiedzi, że Maryja błaga, jakby chciała tą rękę swojego syna zatrzymać, żeby to nie miało miejsca. I ona prosi jako ta matka. Natomiast no co z tym ludzie zrobią, to tak jak mówię, ja za każdym razem podkreślam, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale najważniejsze jest, żeby wiedział. Tak jak mówiłam w kontekście tych czerwonych wstążeczek, tak? Tutaj też w kontekście tych orędzi po kolei, tych właśnie tej zapowiedzi Maryi, żeby ludzie się nawrócili. No nie robią tego i potem niestety takie sytuacje nas spotykają. W Gietrwałdzie Matka Boża, ale tutaj właśnie, w Gietrwałdzie Matka Boża prosiła, że naród będzie wolny, jeżeli będzie odmawiał różaniec. No i tutaj to już możemy się pochwalić, bo rzeczywiście po objawieniach Matki Bożej w Gietrwałdzie ten zwyczaj różańca został wprowadzony i rzeczywiście 3 razy dziennie, do tej pory to się dzieje, drodzy Państwo, 3 razy dziennie różaniec jest odmawiany w Gietrwałdzie i wtedy też tak było. I bym powiedziała tak, że ludzie tym różańcem w Gietrwałdzie wyprosili wolność dla ojczyzny. A jeszcze wielki propagator objawień Matki Bożej w Gietrwałdzie, ojciec Konrad Koziemiński, mówił o nieustannym różańcu, że gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Drodzy Państwo, nie byłoby konfliktu na Ukrainie, czy teraz już w innych częściach świata. Więc tak. Tak, o to właśnie prosiła Maryja i to tak naprawdę jest bardzo ważne i bardzo teraz szczególnie trzeba zwrócić uwagę na apel papieża Leona XIV, który właśnie prosi o tą modlitwę różańcową, tak, jako ratunek dla świata. I ojciec Honorat Koźmiński jeszcze właśnie powiedział, że tak mało od nas królowa żąda. Nie wymaga od razu jakichś wielkich ofiar, nie wzywa do wielkich pokut, jedynie prosi, byśmy codziennie odmawiali różaniec. I to jest niesamowite. Jeszcze ojciec Honorat Koźmiński, zafascynowany tymi objawieniami, właśnie powiedział, że nigdy jeszcze nie słyszano, żeby tak pięknie, tak przystępnie objawiła się Matka Boża, jak to miało miejsce w Gietrwałdzie, więc my mamy po prostu tak piękne miejsce, tak wspaniale położone, tak? Bo to jest mała wioseczka, ale jest przepiękna, urokliwa. I jeszcze dodatkowo tak pięknie Matka Boża, tak bym powiedziała, tak pięknie niebo nas potraktowało, ponieważ no jeszcze te słowa, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Czyli mamy takie w momentach załamań, kiedy my jedziemy, gdzie czeka na nas Maryja, ona na obrazie, na tej chodogetce jest piękna, młoda, nie wiem, może wyglądała tak jak podczas zwiastowania, bo jest taka dziewczynka, delikatnie się uśmiecha, to nie jest taka matrona, jaką mamy w Gietrwałdzie, taka poważna królowa Polski, tylko to jest taka dziewczynka, taka tylko do niej przytulić i ona zaniesie nasze prośby do Boga. I to jest miejsce, drodzy Państwo, tak szczególne, no przecież ja jeżdżę już tyle lat z pielgrzymami i widzę, jak ta łaska Boża ich dotyka w tym miejscu, więc miejsce najpiękniejsze na świecie.
1: Nie skorzystać to naprawdę grzech. Tak. Pani doktor, rozmawiałyśmy i o widzących. Co jeszcze ważnego powinno wybrzmieć w kontekście Gietrwałdu po to, żeby zachęcić do odwiedzenia tego miejsca osoby, które może z Kościołem nie mają za dużo wspólnego, ale poczują w sercu po wysłuchaniu tego wywiadu taką ciekawość. A może jednak warto pojechać? Jakby pani ich zachęciła do tej wizyty?
0: Mm-hmm. Zachęcam wszystkich, żeby pojechali do Kiczwałdu, ponieważ byłam tam na przykład też z buddystami, którzy zachwycili się tym miejscem i powiedzieli, że czują tam niesamowitą energię. I też Matka Boża w Kiczwałdzie mówiła, że mogą tam przyjeżdżać ludzie różnych wyznań, tak mówiła, tylko muszą nauczyć się na różańcu. Czyli to jest tak naprawdę miejsce dla wszystkich, ponieważ my nie wiemy, w którym momencie łaska Boża przyjdzie na człowieka, tak? Jak oni doświadczą tego miejsca, bo też nie wiemy, co się w duszy danego człowieka zacznie dziać. Też jest ciekawa historia z jedną panią, która jako osoba niewierząca chorowała na raka, już stan jej był bardzo ciężki, pojechała do Kiczwałdu, będąc sam akurat niedaleko na wakacjach, pojechała do Kiczwałdu, no nie wiem, może bardziej w rodzaju turystyki religijnej, nie? Pojechała, ale no nie wiemy, co w jej sercu się zadziało. Ona wtedy obmyła się tą wodą kiczwałdzką i została cudownie uzdrowiona. Więc drodzy Państwo, my nie wiemy, jaki plan jest Boży, jak Pan Bóg nas dotknie w tym miejscu, więc tym bardziej trzeba tam pojechać i zobaczyć. Więc miejsce naprawdę szczególne i ta aktualność tego orędzia, to bym powiedziała, że teraz w dobie globalizacji, gdzie chętnie uczymy się języków obcych, co jest oczywiście bardzo przydatne, bardzo ważne, ale bardzo często zapominamy o własnym języku, tak? O własnej kulturze, o własnej historii. Natomiast Matka Boża tam konkretnie wchodzi wtedy, kiedy naród objawia się, kiedy naród nie istnieje. Kiedy właśnie zaborca robi wszystko, żeby walczyć z naszym językiem, kulturą, tradycją, nie udało mu się. No, tutaj możemy powiedzieć dzięki Bogu, tak? Dzięki boskiej interwencji mu się nie udało. I też właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, jak my mamy piękny właśnie język, piękną tradycję, piękną kulturę, bo jeszcze właśnie zaraz po objawieniach kiczwałdzkich ludzie zaczęli jeździć, bo się dowiedzieli o swojej historii. To jest niesamowite. Zaczęli jeździć na przykład do Krakowa, bo coś właśnie tam, jak tylu było pielgrzymów, to mówili, że my mieliśmy królów, że my mamy ich pochowanych w Krakowie i oni, co właśnie jest opisane w materiałach źródłowych, że oni pojechali i wreszcie odkryli tą swoją polskość, tak? To my mieliśmy króli, więc jeździli i też poznawali swoją historię. Więc to jest też takie miejsce i to też jest miejsce, gdzie Matka Boża upomina się o prawa właśnie też te takie antropologiczne, tak? O prawa człowieka do tego, żeby ten swój język, tą swoją historię, tradycję mógł kultywować.
1: Serdecznie zapraszamy do
0: Kiczwałdu.
1: Nie czekajmy na ten moment, kiedy nam się coś odbierze, bo Polacy mają taką duszę, że działają odwrotnie do tego, co się im zaleca. I czasami potrzeba takiego czasu, kiedy nam się coś odbiera, to my robimy wręcz odwrotnie. Więc nie czekajmy, aż nam ktoś odbierze możliwość podróżowania, udziału w Eucharystii, udziału w spowiedzi, kiedy nie będziemy mieć kontaktu z kapłanami. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki i możemy i powinniśmy z tego korzystać. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem była dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW przy Kolbianum. Dziękuję bardzo, pani doktor.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze na koniec powtórzę słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Jedźcie do Kiczwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pani doktor. Zapraszamy.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serce, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew o nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
0: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak, jak tak prosto z serca to, co czuję.
0: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To była taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
0: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
0: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie. Dla mnie to było właśnie...
0: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam, co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie czarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
0: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze. I ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
0: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
0: Księgowe.
2: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo. I byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
0: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam?
3: Ocaleni dziś wśród gości Robert Tekieli, publicysta, dziennikarz.
2: Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie.
3: Wie o niej bardzo dużo.
2: To, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym,
3: zagrożenia duchowe,
2: bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny.
4: Nie mamy, to wszystko wpłynęło na.
2: Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia. Patrzę na to też w ten sposób,
4: świat,
2: że
4: jest zmierzalny i,
2: ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
0: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to, pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
0: Jak Bóg wtedy jest obecny? Czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
0: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu.
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
0: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
0: Tak było, to było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich po wielkich kłótniach z moją mamą.
0: Ona chciała tego, czy nie chciała, żeby się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moje, moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
0: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
0: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
0: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
0: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
0: I jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
0: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
0: Czyli on miał świadomość tego?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
0: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
0: Jak się w tym czułaś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
0: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. Zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i nadal udziela.
0: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
2: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
0: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
2: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako

Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym, no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci, profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę i żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie

0: okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę, co to jest pierścień Atlantów, co to są właśnie te światy równoległe, masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy. Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać. Nie.
1: Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała i mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: W międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głęboko.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego, po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego, ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa.
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego. Było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że...
1: Trudniej?
0: Ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój.
1: I to.
0: Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wiesz, i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. A zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam. To, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie, nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. No nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Ja próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem, był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęłam się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... Nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu, tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było. Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych. W historii twojego życia.
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mm-hmm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
4: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: post jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym, dlatego że jest, jeśli znajdziemy gdzieś w Kościele swoje miejsce i będziemy formowani, no to zrozumiemy, w jaki sposób stosowanie tych rygorów czy tych podpowiedzi, na przykład właśnie rekolekcje, post, asceza i tak dalej, żeby zmieniać swój dobrostan. Tak, tylko ja używam tego słowa w pewnym cudzysłowie, bo to nie chodzi o samorealizację. Bo samorealizacja jest dokładnym przeciwieństwem zbawienia. Zbawia nas ktoś, a ja sam siebie nie zbawię. Więc rozdzielenie tych dziedzin spraw duchowych i spraw, nie wiem, psychologiczno, emocjonalno, uczuciowo, somatycznych, tak, to są dwie różne dziedziny. I pewne prawidłowości życia duchowego, o nich można się dowiedzieć i wyćwiczyć je właśnie na rekolekcjach. Tak jak mówiłaś, rekolekcje ignacjańskie to jest mistrzostwo świata.
1: Jak w tym wszystkim umieścić, umiejscowić spowiedź?
0: Spowiedź jest sakramentem. To jest zupełnie osobna dziedzina. Oczywiście Pan Bóg jest wolny i może zrobić, co zechce. I w związku z tym przychodzi czasami do człowieka pogrążonego w grzechu po cebulki włosów, tak? Ale w chwili, w której człowiek już zwróci się ku niemu, tak? To się, często się mówi o pierwszym nawróceniu, które się kojarzy z fruwaniem, prawda, z ranieniem innych ludzi swoją miłością, tak naprawdę takim... Bóg traktowany jest wtedy przez człowieka po tym pierwszym nawróceniu jak maszyna, do której się wrzuca żeton i bierze się batonika, tak? Ten czas takiej niesamowitej radości, on powoli zmierza do cierpienia, dlatego że my dalej grzeszymy po prostu, tak? I przychodzi to, o czym mówi Wielki Post, czyli przychodzi cierpienie. Tak? I jeśli człowiek zrozumie krzyż, tak? Jeśli człowiek zrozumie... To jest zupełnie nieprawdopodobna tajemnica, że przyjęcie cierpienia, akceptacja swojego losu, ale to nie o to chodzi, żeby się położyć na plecach przed Panem Bogiem jak pies, tak, przed silniejszym psem, tak, tylko chodzi o to, że kiedy z człowieka wyparowywuje bunt, tak, i kiedy dogaduje się z Bogiem, tak, to jego życie się całkowicie zmienia. I post jest jednym ze sposobów przemiany, a dużo łatwiej to idzie, jeśli człowiek jest własną święcającej, czyli jeśli walczy i spowiada się wtedy, kiedy tylko jest to potrzeba. Ja wychodziłem z różnych uzależnień. Pan Bóg zabrał mi całkowicie, nie wiem, THC, uzależnienie od THC i innych narkotyków, tak? I były momenty, kiedy ja się spowiadałem codziennie. Były takie 3 tygodnie i w Warszawie chodziłem już po kolejnych kościach, bo mi wstyd było się przed tymi samymi księżmi tłumaczyć, spowiadać z tych samych grzechów. Trudniej jest, gdybym mieszkał tak jak przez pierwsze 20 lat w miasteczku, gdzie jest jeden kościół, no, ale akurat Warszawa daje taką możliwość. To nie jest anegdota, to jest biografia, natomiast chodzi mi o to, że spowiedź jest czymś, no, czymś nieprawdopodobnym. Widziałem ludzi, którzy wychodzili lżejsi o 10 lat życia na twarzy. Wychodzili, byli innymi osobami. I to nie jest psychologia. To nie jest możliwe, że tam jakieś się odbywa fikumiku.
1: Ale to bardzo dobrze. Cieszę się, że mówisz o psychologii, bo to jest też pytanie, które dzisiaj coraz częściej się pojawia. Po co nam ksiądz, po co nam spowiedź, po co nam konfesjonał, jeśli mamy psychoterapeutę i terapię?
0: No dobrze, no ale po co nam dentysta, jeśli jest kowal? Rozmawiamy o zupełnie różnych sferach człowieczeństwa, tak? Jest soma, jest psyche i jest pneuma, duch. I największym błędem księży, którzy chcą sprostać duchowi czasu, jest psychologizowanie. Sprawy duchowe to są sprawy duchowe, sprawy psychologiczne to są sprawy psychologiczne, sprawy ciała to są sprawy ciała. One się łączą w całości.
1: W człowieku.
0: W człowieku i człowiek jest całością. już mogę nawet używać słowa holistyczny, dlatego że jestem w stanie udowodnić, że to słowo jest zawarte w Nowym Testamencie i New Age, czy też te współczesne psychologie używają go w sposób, który wynika z całkowitego niezrozumienia, czym jest całość, ale mniejsza. Chodzi mi o to, że ksiądz, który zaczyna być psychologiem, nie ma pojęcia, czego traci, co traci. I zupełnie czym innym są prawidłowości duchowe, a czym innym jest oddziaływanie psychologiczne i te zmiany, które się odbywają. Ja powiem to na przykładzie. Bardzo często stosowany jest i też w niektórych terapiach 12 kroków AA. I ja się temu przyjrzałem. I co to jest? To jest 5 warunków dobrej spowiedzi rozbite na 12. To jest w ogóle szokujące, ale niech ktoś sobie po prostu położy z jednej strony te po kolei punkty 12 kroków i sobie położy 5 warunków dobrej spowiedzi, bo co jest istotą? Istotą jest przebaczenie. Człowiek, który nie potrafi przebaczyć krzywdzicielowi, będzie związany i będzie cierpiał zawsze. A Pan Jezus powiedział, idziesz mi złożyć ofiarę, super, bardzo się cieszę, ale jeśli jesteś niepogodzony z bratem, odłóż to, co chcesz mi dać, idź, pojednaj się. I tutaj wracamy do tych przypisów świętego Ignacego, tam Freud nazwał to kompleksami, Jung jeszcze w inny sposób pobłądził, nowoczesna psychiatria, te wszystkie nurty behawioralne i tak dalej. To wszystko to nie jest nawet podnóżkiem do spowiedzi. Nawet nie jest podnóżkiem do spowiedzi. Dlatego, że to w jaki sposób terapeuta prowadzi człowieka, żeby wypowiedział i przeżył, przyjął cierpienie swoje, przed którym uciekł, tak? To jest tylko warunek wstępny. A w spowiedzi człowiek dostaje nie tylko wydobycie tego na zewnątrz, tak? I wypowiedzenie wobec drugiego człowieka, co czasami jest skrajnie trudne, ale tam jeszcze wlewa się łaska, czyli tam wlewa się woda, uzdrowienie, tam wlewa się, drodzy Państwo, nie wiem, co dzisiaj się kojarzy z uzdrawianiem, tak? No tam energia się wlewa. Każdy, kto mnie zna, wie, że używam tego słowa
1: w cudzysłowie
0: z wielkim uśmiechem i ostatnio z panią Kaczorowską próbowałem jej powiedzieć, że, bo ona odkryła, że sakramenty zamykają czakry. Tak. I ja jej powiedziałem, tak, to prawda, dlatego że joga jest drogą religijną, religii bałwochwalczej. Oczywiście hinduiści, którzy nie słyszeli o Chrystusie, się zbawią, jeśli są dobrymi ludźmi, tak? Ale chrześcijanin, który ćwiczy jogę, zamyka sobie to, co otworzył sakrament chrztu. Ona ma rację, tak, tylko że ona zapytała, dlaczego ja mam być zamknięta, dlaczego mam się nie otwierać? Lepiej się otwierać niż się zamykać. No to ja jej zadałem pytanie, nie odpowiedziała na nie. Może teraz spróbuję odpowiedzieć. Czy ten sposób myślenia należy stosować, nie wiem, wchodząc do pokoju, w którym nie wiemy, czy jest gaz trujący, czy nie? No, nie można myśleć, że należy się otwierać na wszystko. Są rzeczy dobre i są rzeczy złe i nie można otwierać się na coś, co może być złe. A dla chrześcijanina tym momentem inicjacji jest chrzest. I to jest otwarcie się, tak? Więc jeśli joga zamyka człowieka na to, na co otworzył go chrzest, no to znaczy, że to są dwie rzeczy sprzeczne. Więc to nie jest otwarcie, proszę pani, tylko to jest zamknięcie się na chrześcijaństwo.
1: No proszę, taki dialog tutaj się u nas teraz odbywa, ale przed nami krótka przerwa. O miłości zranionej opowiemy. Robert Tekieli, mąż, ojciec, co już słyszeliśmy, dziennikarz, publicysta, autor książek i tej najnowszej Miłości zranionej, jest gościem Radia Plus. Za chwilę wracamy do rozmowy. Patrycja Michońska i mój gość Robert Tekieli, publicysta, dziennikarz, autor książek, także książki Miłość zraniona i czytam we wpisie. Pragnąłem, by nie była to literatura, a życie. Ktoś napisał teologia świadectwa, współczesne psalmy, litania z nadzieją w puencie. Być może jest to najważniejszy owoc mojego przeżywania świata. Dlaczego?
0: Przerwaliśmy rozmowę poza anteną na tym, że dzisiaj dzieci idą na zatracenie. Że w dobrych domach 13-latki się tną, że są próby samobójcze, że dzieci są potwornie pogubione, że uciekają w najdziwniejsze rzeczy, coraz gorsze, coraz głupsze, coraz bardziej niszczące. I ja do wiary doszedłem przez satanizm. Nieświadomie wszedłem w okultyzm, potem w satanizm. Pan Bóg mnie z tego wyrwał, ale jednocześnie ja po tamtej stronie byłem. I ja wiem, dlaczego do tego pokoju, o którym mówiłem metaforycznie, że ludzie ćwiczący jogę do niego wchodzą, że do tego pokoju nie radzę wchodzić. Ja tam byłem, wiem, co tam jest. Tam jest śmierć po prostu. Tak? Dla chrześcijanina, bo joga dla hindusa to jest cudowna rzecz, rozwija go duchowo. Ale w jego duchowości, nie w naszej. I teraz rodziny, inaczej powiem, mojego małżeństwa nie byłoby, gdyby w nim nie był Bóg. My modlimy się od 27 lat codziennie różańcem.
1: Razem czy każdy oddzielnie?
0: Razem. Mhm. Razem. I tak jak mówiłaś w pierwszej części o trudności postu, jak myśmy zaczęli to, jak zaczynaliśmy to robić, to myśmy się kłócili o to, kto ma zacząć, kto ma mówić pierwszy, kto ma mówić to, tamto. I wtedy dotarło do nas, że to musi być coś bardzo wartościowego, jak to zło, w którym byliśmy, bo ja wszedłem w okultyzm przez metodę kontroli umysłu według Silwy, czyli takiej czysto naukowej niby dziedziny, gdzie się synchronizuje półkule mózgu, gdzie częstotliwości alfa, beta, delta, teta, dzisiaj to jest manifestowanie, przyciąganie, pozytywne myślenie i tak dalej, i tak dalej. To są takie rozcieńczone formy tego wszystkiego. I wiem, jak zło próbuje człowieka wyrwać z kościoła, z wiary, z zaufania Bogu. I przez te 28 lat, kiedy jestem znowu, a 35 lat nie byłem w kościele, przez te 28 lat doświadczałem upadków, odchodziłem od Boga, walczyłem. I w tej książce jest zapis, to są roczne komentarze do czytań z dnia poprzez moje doświadczenie życiowe, po prostu. I te dzieci, o których mówimy, ta ilość cierpienia, jaka dzisiaj jest, która jest ukryta w domach, ukryta jest w domach, to jest coś, czego ja doświadczyłem i co ja dokładnie rozumiem, i to są te rany po tych wszystkich złych rzeczach. Pan Bóg w moim sercu uleczył. I dlaczego mówię o tym, że to jest, że ta książka jest życiem? I to nie jest pycha. Znaczy, jestem skrajnie pysznym człowiekiem, ale to nie jest pycha, bo chodzi o to, że tam jest zapisana droga do wyjścia z tego. I teraz udało mi się to w czterech słowach zawrzeć. I wyobraźcie sobie państwo matkę umierającego narkomana. I to nie jest też anegdota, tylko to jest historia. Ja pomagałem kilku tysiącom osób, tak? Czasami rodzicom osób, które cierpiały, czasami samym tym osobom. I matka narkomana wyjąca przed Najświętszym Sakramentem, bo ten chłopak umiera po prostu, umiera, tak? Smarki, płacz, wycie po prostu. I ta kobieta całą siebie wylała przed Bogiem, tak? I ten chłopak żyje. Ten chłopak żyje. I teraz ta droga, jak dzwonią, my prowadzimy taką poradnię telefoniczną, poradnię duchową w sobotę od 8 do 9.30, a potem się modlimy za tych ludzi, którzy dzwonią z problemami wszelkiego typu. Właśnie najczęściej to są dzieci, mąż odszedł w uzdrowienie kwantowe, żona w NLP poszła, rozwody, zabieranie dzieci, sądy, narkomania, wszystko. I te cztery punkty to są takie. Dlaczego powiedziałem o tej kobiecie? Bo to jest punkt czwarty, najważniejszy. Modlitwa, post, łagodność i wiara w cud nawrócenia. Modlitwa to jest podstawa, ale czasami nie wystarcza modlitwa. Pan Jezus powiedział, że niektóre demony wypędza się postem i modlitwą. Nie tylko modlitwą. Modlitwa jest warunkiem koniecznym, ale czasami niewystarczającym. Dlaczego? To jest tajemnica. My tego nie wiemy. Łagodność, czyli brak presji. Nie da się wyciągnąć alkoholika z alkoholizmu, tłumacząc mu. To nie dzieje się w przestrzeni intelektu, to dzieje się w przestrzeni woli. On jest po prostu związany, zniewolony, tak? Ale najważniejsze jest wiara. Wiara w cud, tak? I ta kobieta, która zrobiła już wszystko w życiu, żeby tego chłopaka uratować, został jej tylko Bóg, tak? I ona tam wyła do Boga, wyła, i Bóg odpowiedział. Dlaczego? Dlatego, że ona się modliła całą sobą. Wszystkim, co miała. Duszą, sercem, duchem, całym holistycznym człowiekiem. Tak? I dlatego Wielki Post jest tak ważny, bo mam takie poczucie, że kolejne Wielkie Posty będziemy musieli jako naród przeżywać, jako społeczeństwo przeżywać w głębokiej walce o nasze istnienie. I nie myślę tutaj o Rosji, nie myślę o... Chociaż ten wariant też jest możliwy, ale dziś już jest mało prawdopodobny, tak? Ale właściwie cały zachodni świat gdzieś zginął, odszedł od Pana Boga. Polska to jest ostatnie społeczeństwo, gdzie wierzy więcej niż 1, 2, 3%. Może 8% ma relacje z Panem Bogiem, może 7%, nie wiem. Ale są miasta, są dzielnice Polski, południe, Podlasie, gdzie kościoły są pełne i dalej wojownicy Maryi, mężczyźni, kobiety, pielgrzymka do piekar. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy w sposób prosty, czasami bardzo intelektualny, a czasami bardzo prosty, wierzą. Tak? I być może te następne posty będą musiały być walką o nasze istnienie. Dlatego, że naród jest wartością, tak samo jak rodzina jest wartością, tak samo jak wiara jest wartością, bo to są formy przejawienia się miłości. Po prostu. Ludzie w rodzinie się kochają. Naród to jest rodzina rodzin. I też się... No, widzimy, co się dzieje. Naród ukraiński się broni, dlatego, że jest narodem. I tak naprawdę Putin ten naród stworzył, scalił te wschodnie części Ukrainy. Dopiero teraz są jakby całością z resztą Ukrainy. Tak dlaczego? Dlatego, że ci ludzie... Dlaczego 20-letni artyści idą i giną na froncie? Dlaczego? Tak? Bo kochają swoje żony, swoje dzieci i idą, żeby ich nie gwałcił po prostu, tak? Nie zabijał, nie wywoził na Syberię. Wiara, relacja, miłość z Bogiem to jest pierwsza rzecz. Miłość do kobiety, dzieci, do żony, do dzieci druga rzecz. I rodzina, rodzin, naród, tak? No, stworzone zostały języki, są narody. Nie ma się co na to obrażać po prostu. A dzisiaj widać, jak to jest ważne, tak? Bo naród polski przyjął naród ukraiński po prostu z całym sercem. Całym sercem go przyjął. I ten Wielki Post... Być może będzie takim momentem, kiedy modlitwa, post, łagodność, tak, czyli nie agresja, nie agresja i wiara w cud. Tak? I to jest metoda, którą my stosujemy i proponujemy ludziom, i ludzie się nawracają. Ja teraz mam takiego mężczyznę, który no nie będę opowiadał jego historii, tak, ale to było morze cierpienia i bezradności, i w chwili, w której on się nawrócił, tym pierwszym nawróceniem, ale się nawrócił, nawróciła się jego matka, jego konkubina, zaczęli żyć w czystości i teraz ta wspaniała kobieta poszła do swojego byłego partnera usłużyć mu, bo on po prostu jest już stary, tak? I on myśli, żeby zostawić tę dzisiejszą kobietę z dziećmi, czyli po raz kolejny uciec, tak? I ona go ewangelizuje. tak działa Pan Bóg. Mhm. Tak? Jeśli miłość jest, ona się natychmiast rozlewa.
1: Ale to są trudne historie i te trudne historie też w książce znajdziemy. Miłość tak. zraniona. I trudne słowa czasem. Jezus mówi dziś jasno, przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz. Bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. I wiele osób powie, łatwo mówić, trudniej zrobić, trudno się przełamać, trudno przemówić. Robert Tykieli przemawia. Słyszymy to dzisiaj. Inne słowa. Jestem złym człowiekiem, wyrok skazujący jest rzeczą oczywistą. Nie mam zamiaru bronić się przed zarzutami, są prawdziwe, ale Bóg daje drugą i trzecią szansę. I pamiętam każdego dnia o tym, co dla mnie i ze mną zrobił. Idę za Tobą, Jezu.
0: Nie ma wyjścia. Jak człowiek nagrzeszył, to musi zadośćuczynić, tak? To, że mnie opluwają, czy tam się śmieją ze mnie, no to trudno, no to taka kolej rzeczy jest, tak? Ale jak się coś dostało, no to trzeba dawać. To są takie słowa, tak każdy sobie może pomyśleć, a tam pieprzy facet, tak? Tutaj chodzi po prostu o konkret, że jak sobie odkroisz kawałek siebie, tak, zaryzykujesz, pojedziesz do Lwowa, czy pojedziesz jeszcze do Buczy, tak, czy pojedziesz, przepraszam, do Bachmutu, bo ostatni taki reportaż napisałem o dziewczynie, wolontariuszce, która straciła nogę, tak, i jej przyjaciel tam wrócił, tak, to jest sposób okazywania miłości, tak, i miłość zawsze kosztuje, ale człowiek budzi się no, lepszy i ma lżej, ten bagaż, który niesie na sobie, jest lżejszy, tak? I człowiek się uśmiecha, tak? I po prostu, no, Panu Bogu trzeba dużo dać, ale dostaje się 100 razy więcej.
1: Jeśli chcemy znaleźć ten numer telefonu, o którym wspominałeś?
0: Na Facebooku Robert Tykieli można poszukać.
1: Można znaleźć tutaj felietony, codzienne rozważania, także...
0: Felietony to w jakiejś gazecie, a to rozważania. Codzienne do czytań z dnia.
1: Robert Tykieli. Polecamy bardzo

0: Polacy uważają, że obowiązkiem Zachodu jest udzielenie nam bezwarunkowej pomocy w chwili rosyjskiego ataku na Polskę. Polacy nie uważają, że naszym obowiązkiem jest bezwarunkowa pomoc zaatakowanej Estonii, Szwecji czy Finlandii. Skoro my chcemy stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powinniśmy również we własnym interesie, w najlepiej rozumianym naszym interesie, wysłać teraz prewencyjnie nasze wojska na Bornholm do Estonii, czy jeszcze w inne miejsce, na Gotlandię, no tam, gdzie nasze interesy są najważniejsze teraz w tej chwili zagrożenia wojennego. Bo przecież gdzie lepiej walczyć? Na naszym terytorium czy na terenie państw, które leżą pomiędzy Rosją a Polską? I oczywiście słyszymy jazgot, nie wolno tego robić. Agentura podburza wykorzystuje naród, wykorzystuje naturalne emocje. Jednak Polacy wojnę powinni toczyć poza terenem Polski, najlepiej na terenie Rosji. Chyba nie chcemy, żeby Chełm stał się Irpieniem czy Buczą. Kto zabiega o bezpieczeństwo w konfrontacji ze stepową dziczą, musi ryzykować. Chowanie się w szafie niczego nie załatwia. I ta rosyjska agentura wpływu, te rosyjskie boty, jeszcze dzisiaj te agenturalne nazwiska oszczędźmy. Nazwisk tych pożytecznych idiotów, profesorów i polityków. Wszyscy oni wzmacniają przecież naturalny strach, który budzi się w Polakach, kiedy myślą o zaangażowaniu się w wojnę. To jest absolutnie oczywiste i normalne. Tylko, że ta wojna już trwa. To już nie jest żadna wojna hybrydowa. My jesteśmy w fazie zerowej kinetycznej wojny. Jeśli ktoś chce, to pamięta. Płonące hale targowe w Polsce, zagłuszanie sygnału GPS w Polsce, naruszenia przestrzeni powietrznej przez wrogie samoloty w Polsce, niszczenie kabli na dnie Morza Bałtyckiego, również naszych kabli, czy też tych kabli, z których korzystamy. Rosjanie podpalają, niszczą, wysyłają na teren Polski rakiety z głowicami bojowymi i one nie spadają gdzieś, tylko spadają dokładnie w to miejsce, w które były skierowane, tak? I Rosjanie rozumieją tylko i wyłącznie jeden język. Język siły. Żadnego innego języka nie rozumieją. Pomiędzy Rosją a Niemcami nie ma miejsca na błędy. Niestety duża część naszych polityków ma mentalność niewolnika. Tak? Co Bartłomiej Sienkiewicz kiedyś powiedział, że Polska jest krajem peryferyjnym, jest i będzie. Że w naszym interesie jest rezygnacja ze snów o podmiotowości. I to jest już dokładny cytat. Jesteśmy wewnętrzną gospodarką Niemiec, wywijanie szabelką to samobójstwo. Adam Bodnar powiedział, że Niemcy są naszym mentorem i to już coś niewyobrażalnego. Powiedział też, że jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić. Zwierzątkiem jesteśmy my, a tymi, którzy oswajają nas, są Niemcy. Przypomina się od razu starszym ludziom ta brzydka panna na wydaniu, tak jak próbowano zniszczyć poczucie godności i poczucie własnej wartości u Polaków. Pytanie najważniejsze brzmi, czy w Polsce, leżącej pomiędzy Waszyngtonem, Berlinem i Moskwą, może zrodzić się suwerenny ośrodek polityczny i co więcej przejąć władzę? Gotów do tego, żeby przejąć władzę i mogący przejąć władzę. Pokolenie 40-latków po wielokroć ogłosiło piórami swych publicystów, że generacja, z której wywodzą się politycy rządzący dziś Polską, rządzący od dekad, że ta generacja polityków jest niezdolna do osiągnięcia stanu wewnętrznej suwerenności. Ja pytam, czy jesteście sami wystarczająco duchowo suwerenni? Słusznie zauważacie, że politycy rządzący od dekad Polską nie są wewnętrznie suwerenni. Nie myślą o tym, żeby Polska podejmowała decyzje bez patrzenia się, bez oglądania się na kogokolwiek, również na Stany Zjednoczone. jeśli to pokolenie nie jest wystarczająco duchowo suwerenne, no to będziemy konsekwencje tego widzieć wkrótce. Abyśmy zachowali podmiotowość i suwerenność w polskiej polityce, musi dokonać się suwerenistyczny przewrót. Tylko w ten sposób Polska może znaleźć się w kształtującej się nowej architekturze europejskiej. Ta architektura może się już zacząć kształtować na początku przyszłego roku, jeśli Ukraina tej wojny, tego ataku nie przetrzyma. Każdy naród ma jakiś próg wytrzymałości i w tym momencie następuje załamanie. Jeśli Ukraina tego nie wytrzyma, będzie musiała przyjąć warunki pokoju na rosyjskie warunki pokoju. Czym jesteśmy w stanie zdobyć w tej architekturze europejskiej, architekturze bezpieczeństwa, adekwatne miejsce do naszych sił i aspiracji? Czasy nie tyle są niespokojne, co to jest eufemizm. To wszystko wiedzą ojcowie rodzin i ojcowie narodów. Gorzej, kiedy rodziny nie mają ojców, głów rodzin, a narody nie mają mężów stanu. Nasze przetrwanie zależy od jakości elit. I teraz to wyborcy muszą zdecydować, jak oddzielić ziarno od plew. My musimy w krótkim czasie dojrzeć. Nasza scena polityczna musi zostać oczyszczona z środowisk, które chciałyby oddać gro naszej suwerenności w czyjeś ręce. Dziś Polska wypatruje przywódcy na miarę prymasa tysiąclecia. Te elity, które są samolubne, niedojrzałe i głupie, nie są w stanie sprostać trudnym czasom. Konkludując, jeśli Rzeczpospolita chce przetrwać, musi prowadzić politykę jak Niemcy, jak Rosja, jak Turcja, jak Francja, jak Wielka Brytania, jak USA, jak Izrael, jak Iran. Jeśli chcemy przetrwać, musimy zdobyć siłę militarną i zdolność odstraszania Rosji i utrzymać ten rozwój gospodarczy, dzięki któremu ta siła militarna będzie miała podstawę. I, co najważniejsze, od jedności narodu zależy ten kolejny element. Jeśli Rosjanie będą nas postrzegać jako kraj wewnętrznie rozdarty, zupełnie inaczej będą podchodzić do kwestii polskiej, jeśli powstanie tutaj rząd jedności narodowej, rząd techniczny, nie ma znaczenia. Jeśli umówimy się na minimum, a tym minimum jest bezpieczeństwo Polski, na wspólne minimum dla wszystkich partii, poza partiami, które widzą swoich promotorów w Rosji, w Moskwie. Być może trzeba będzie wycofać się z przekazania Unii Europejskiej części naszej suwerenności. Tym bardziej, że ta część, którą przekazaliśmy przy pomocy pierwszego traktatu, została w dziwny sposób po cichym, malutkimi literkami coraz więcej tej naszej suwerenności chce nam zabrać Komisja Europejska. I mamy prawo powiedzieć nie. Po drugie, dziś nie ma co się bawić w europejskie wojsko, w militarne fikcje. Dla władców Europy zagrożeniem są Europejczycy protestujący przeciwko polityce migracyjnej, rosnącym podatkom i zielonym ładom. Projekt armii europejskiej zaczerpnięto z komunistycznego manifestu z Ventotene, będącego projektem europejskiego superpaństwa proletariatu. W 1943 roku został opublikowany manifest, w którym mówi się, że poza wszystkimi zmianami władza dla robotników i tak dalej, jest postulat armii europejskiej, do czego miała ta służyć ta armia? Do tłumienia niepokojów wewnętrznych. Altiero Spinelli, twórca tego manifestu, spodziewał się tych oporu po prostu w chwili, gdy dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe superpaństwo, a wokół niego nową, prawdziwą demokrację. My wiemy, jakie demokracje potrafią tworzyć komuniści. Chodzi po prostu o to, że będzie bunt, który już powoli widzimy na Zachodzie, No, jeśli w Wielkiej Brytanii można nosić flagę palestyńską, we Francji algierską, a nie wolno na ulicę wyjść z flagą angielską, czy brytyjską, czy francuską i policja za to wsadza do więzienia, no to jest coś chyba niemożliwego. Komuniści kulturowi chcą dyktatury partii rewolucyjnej. Dziś to jest partia rewolucyjno-liberalno-ekologiczna. Przecież poglądy Hadeków od socjaldemokratów w Niemczech niczym się już w tej chwili nie różnią. I Altiero Spinelli napisał, że wokół tego centrum będzie nowa, prawdziwa demokracja. Tak? Demokracja, jak my ją rozumiemy. Euroarmia ma też umożliwić wyparcie USA z kontynentu i dogadanie się z Rosją naszym kosztem. Więc my potrzebujemy czasu. Musimy zbudować własne siły zbrojne zdolne do odstraszania Rosji. I takie, które będą miały przerobione te siły zbrojne, nasze wojsko, lekcje Ukrainy z dużym komponentem tych wszystkich platform bojowych, które laicy tacy jak ja nazywają dronami. Tak. Jedynym państwem, którego się boi Moskwa, są Stany Zjednoczone. Nam potrzeba właśnie tego sojusznika. Nam potrzeba stałej obecności amerykańskiej w tym kraju. Oczywiście to jeszcze niczego nam nie zapewnia. Tym bardziej, że ta baza ma być na zachód od Wisły. Ale rezygnowanie z tego jest działaniem wbrew narodowemu interesowi. I teraz budowanie alternatyw, czyli sojusz z Niemcami, Francją i być może jeszcze Wielką Brytanią i ten sojusz europejski w cudzysłowie zamiast relacji atlantyckich jest działaniem samobójczym, bo my wewnątrz NATO możemy się dogadywać z Norwegią, Skandynawią, Finlandią, znaczy Szwecją, Finlandią, z państwami nadbałtyckimi, z Rumunią. Nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, że te wszystkie porozumienia, które są w obrębie NATO zawiązywane, one nie mogą być kontra Stanów Zjednoczonych. Bliskie relacje z USA to dla nas opcja najlepsza z możliwych. Tyle, że bez podległości. Trzeba wyłączyć telefon, kiedy dzwoni ambasador. Polska musi rosnąć gospodarczo i zbroić się, aby uniezależnić się i od Stanów Zjednoczonych Ameryki, i od Stanów Zjednoczonych Europy. Oczywiście grać musimy na największą szansę naszego Quisliga, trzymajmy w piwnicy. Jakiś czas temu wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Kowalski, ostrzegał przed spadkiem nastrojów proamerykańskich. I uznał ten spadek za wynik jednej z największych kognitywnych operacji specjalnych w Polsce. I on powiedział coś takiego, że wyjęcie pierwiastka amerykańskiego jest absolutnym samobójstwem strategicznym dla Polski. I ma rację. Ta operacja kognitywna, która na Zachodzie doprowadziła do tego, że Niemcy i Francuzi uważają Rosję za mniej agresywną wobec nich niż Stany Zjednoczone, to odwrócenie realności, no bo jak patrzymy na Ukrainę, no to widzimy, czym jest Rosja. Więc jeśli w Polsce będą wzrastać nastroje antyamerykańskie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest działanie służb specjalnych. Przecież Polacy byli największymi entuzjastami relacji naszych ze Stanami Zjednoczonymi. A przecież nic się nie stało, co mogłoby, żadnego nie było tąpnięcia tutaj, żadnej sytuacji politycznej, strategicznej, która by mogła prowadzić do tego, żeby stajemy się wobec Stanów Zjednoczonych coraz mniej przyjaźni. Przecież to jest absurd. I teraz Naszą racją stanu jest powołanie w Warszawie rządu, który uczyni z Polski ośrodek krystalizacji sojuszu państw zagrożonych bezpośrednią inwazją Rosji. Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania są zagrożeni przez, te państwa są zagrożone przez Rosję w zupełnie inny sposób. Ale nas doskonale zrozumieją mieszkańcy Finlandii, Szwecji, Norwegii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii. Doskonale nas zrozumieją. Mamy podobne zagrożenia po prostu. Ten rząd musi powstać jak najszybciej. Mam nadzieję, że nie w wyniku jakiejś tragedii. Polityka premiera Donalda Tuska i ministra Radosława Sikorskiego jest antyamerykańska i podporządkowana Niemcom i Francji. Niemcy i Francja chcą wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. Chcą odnowić relacje z Rosją. Rząd w Warszawie, dzisiejszy rząd, konsekwentnie działa przeciwko narodowemu interesowi. Jak powiedziałem, boję się, że bez krwawego wstrząsu Polacy się nie obudzą. Kto zapomniał, że przez 8 lat swoich poprzednich rządów Donald Tusk realizował plan zwijania polskiego państwa, sieci komunikacyjnej, poczta polska. Zmniejszał też liczebność naszej armii, likwidował garnizony i dywizje w Polsce Wschodniej. Teraz robi to samo. Putin nie chce zajmować Polski. Putin chce przywrócenia sfery wpływów Moskwy z czasów ZSRL. Chce wycofania NATO z krajów Europy Wschodniej za linię Odry, czyli chce powrócić do stanu sprzed 1997 roku. W Polsce jego celami jest redukcja polskiej armii i demilitaryzacja połowy naszego kraju na wschód od Wisły. I teraz wyobraźmy sobie coraz bardziej realny scenariusz. Ukraina zawiera jakiś rodzaj pokoju czy zawieszenia broni z Moskwą. 12 miesięcy później rosyjskie wojska atakują Łotwę lub Estonię. Nie po to, żeby zdobyć cały kraj, tylko żeby zdobyć, tak jak w Gruzji Osetię, tak jak na Ukrainie Krym. Chodzi o to, żeby mieć terytorium, które jest zakładnikiem Moskwy i w ten sposób wpływać bezpośrednio na politykę danego państwa. Więc w chwili, w której załóżmy, że Łotwa czy Estonia jest atakowana, co robi Paryż? Co robi Londyn? Co robi Berlin? Oni nas przehandlują. Bez USA w rozgrywce z Moskwą Europa realnie nic nie może. I dlatego nas porzucą. Stany Zjednoczone mogą. Ja nie mówię, że zrobią. Ja mówię, że mogą. Europa nie może. Nie jest w stanie. Rosjanie się jej nie boją. A odstraszanie polega na tym, że jesteśmy przekonani, że może nas spotkać jakaś krzywda z tamtej strony. Europa może za 10 lat będzie miała możliwość postawienia się Moskwie. Rosja, tak mówią wszyscy przedstawiciele wywiadów zachodnich, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy występowali z takimi oświadczeniami, Rosja może być gotowa do konfliktu zbrojnego z NATO w ciągu roku od zakończenia wojny z Ukrainą. A rozbrojona Europa rozbierała się przez 30 lat, jadąc na gapę, bo bezpieczeństwo zapewniały Stany Zjednoczone Europie. W ciągu roku Rosjanie będą gotowi, a Europa nie będzie gotowa za 6 lat, może za 7, może za 8. Dopiero wtedy będzie miała zdolności militarne do odstraszania Federacji Rosyjskiej. Czyli w chwili zamrożenia konfliktu na Ukrainie staniemy się kartą, którą za własne bezpieczeństwo będą płacić Moskwie, Berlin, Londyn i Paryż. może się też zdarzyć, że zechce to zrobić. Zechcą to zrobić Stany Zjednoczone. Nie można tego wykluczyć. Ale ja nie uważam tego za prawdopodobne, dlatego że przecież Amerykanie wiedzą, co się dzieje w państwach tam, nie wiem, w Niemczech, AfD, jeśli zwycięży, to oni zwrócą się ku Rosji, a zechcą wyprowadzenia baz amerykańskich z Niemiec. Chodzi o to, że jeśli Ukraina wpadnie w ręce Rosji, to znaczy zawrze pokój na warunkach rosyjskich, będzie musiała... To nie chodzi o to, żeby Rosjanie rządzili w Kijowie. Ale jeśli Rosjanie będą wpływać na politykę ukraińską, to Polska stanie się państwem buforowym. Rosjanie chcą odepchnąć NATO aż na Odrę. Tak jak było. Więc kiedy Polska stanie się państwem buforowym, napięcie militarne z Naddniepru przeniesie się nad Wisłę. Napięcie militarne. To jest koniec z inwestycjami. A dlaczego Putin musi kontynuować wojnę do jakiegoś zwycięstwa? Co on zrobi z tymi 600 czy 800 tysiącami żołnierzy? Okaleczone wojsko wraca z frontu do Rosji. Przecież wiadomo, że Putin straci władzę albo może nawet i głowę. Przecież tak było w 905 roku, tak było w 917 roku. Stalin po II wojnie światowej uniknął tego scenariusza, bo całą tę zdemoralizowaną armię zostawił w NRD, w PRL-u, w innych krajach bloku sowieckiego. I temu rodzącemu się planowi zakończenia wojny na Ukrainie towarzyszy w najlepszym razie szerszy zamysł podziału wpływu w Europie Wschodniej między Stany Zjednoczone i Federacją Rosyjską. To jest najlepszy scenariusz. Tylko taki układ może dać naszemu regionowi pokój na następne dziesięciolecia. Będzie sfera wpływów amerykańskich, sfera wpływów rosyjskich, sfera wpływów chińskich. Czy to jest upokarzające, że będziemy w sferze wpływów amerykańskich? Również Niemcy, Francuzi i Anglicy będą w tej sferze. Tylko od poziomu, od poczucia formy ambasadorów będzie to w tamtych krajach mniej lub bardziej ukrywane. Przecież w Niemczech stacjonują wojska okupacyjne, amerykańskie wojska stoją. To nie tylko jest tak, że Amerykanie uczynili z Niemiec w czasie zimnej wojny swój przyczółek, tak, gdzie będą mogły lądować samoloty z uzbrojeniem, skąd będzie można wypuszczać dywizję na wschód. Niemcy są problemem, Zjednoczone Niemcy są problemem od 150 lat, problemem dla Europy. Więc, a poza tym bycie w strefie wpływów rosyjskich, a bycie w sferze wpływów amerykańskich, to są dwie różne rzeczy. Amerykanie są tak daleko, że można, zachowując wszelkie formy, można prowadzić tutaj politykę absolutnie suwerenną. Turcja prowadzi taką politykę. Absolutnie suwerenną. I teraz tylko układ taki, że wpływy w Europie Wschodniej są, jest granica pomiędzy wpływami Stanów Zjednoczonych i Rosyjskiej Federacji. To jest jedyny wariant dający pokój na następne dziesięciolecia. Ważne jest, po której stronie czerwonej linii się znajdziemy. I teraz Rosja może skończyć jako chiński protektorat. Może ruszyć na zachód. Przedłużająca się wojna na Ukrainie to coraz większe uzależnienie Rosji od Chin. Dlatego Stany Zjednoczone próbują w jakikolwiek sposób nie tyle wyrwać Rosję ze sfery wpływów chińskich, ale chociaż postawić znak zapytania. A poza tym Moskwa wie, że jak znajdzie się w kieszeni Chin, to skończy się myślenie o imperium. Rosja też może wspólnie z Niemcami zwasalizować kraje Międzymorza. Tak, czyli nie powstaje jakiś układ pomiędzy USA a Rosją, tylko Amerykanie mają interesy na Pacyfiku i tam idą, a tutaj kraje Międzymorza stają się strefą buforową. I oto toczy się dzisiaj bój. Polskie elity zdają się nie wiedzieć o tym. Oczywiście udają. Jeśli polski naród do dziś nie zmienił władzy na patriotyczną i suwerenistyczną, no to jak można sobie wyobrazić, że Polska się znajdzie w tym czasie, kiedy karty zostaną rozdane na nowo? Polski naród musi zbudować sytuację, w której będzie zdolny do obrony własnych interesów wobec Waszyngtonu, jak Turcja czy Izrael. To nie jest niemożliwe. Finlandia ma 1 milion żołnierzy rezerwy, a to jest 5- czy 6-milionowy naród. Polacy, nasz naród już dawno przestał strzec swojego serca i umysłu. Połowa polskiej klasy politycznej dzisiaj działa w obcym interesie. Co drugi, a może co trzeci Polak, powiedzmy w ten sposób, bo 1/3 się nie interesuje w ogóle, co trzeci Polak głosuje na polityków, którzy działają przeciwko polskiej suwerenności, przeciwko polskiej niepodległości. Prezydent Nawrocki wygrał mniej niż 400 tysiącami głosów. Istnieje ta druga Polska. Polskie państwo jest bezradne wobec obcych wpływów. Co nas może z tej pułapki wyrwać? Musimy przywrócić suwerenność debaty publicznej nad Wisłą. Potrzebny jest nowy ład medialny, polonizacja mediów. Trzeba przygotować linię argumentacji prawnej dla zakazania istniejących mediów agresywnych wobec polskiej racji stanu. Trzeba prawnie zakończyć działalność w Polsce postliberalnych i marksistowskich organizacji pozarządowych. Obca ingerencja w polskie sprawy musi się zakończyć. Nasza ojczyzna wymaga wielkiej pracy instytucjonalnej i wspólnototwórczej oraz wielkiej modlitwy i duchowego wysiłku. Polacy tęsknią za mężami stanu, za arystokracją duchową, za kimś, kto formatem duchowym, klasą moralną i umysłową przypominałby naszych największych: księcia Adama Czartoryskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Witosa czy Paderewskiego. Narodowe morale, narodowy duch jest pochodną sumy wszystkich naszych codziennych decyzji. Przyszłość Polski zależy od każdego z nas. To nie jest tak, że te sprawy toczą się gdzieś daleko. One toczą się tutaj. Granica pomiędzy dobrem a złem przebiega wzdłuż naszych serc. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i wielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. A od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, także o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i no, mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako jakiegoś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takiej beznadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No ja też chyba gdzieś wewnętrznie czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, Nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: później szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam, jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsza spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy, są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. Ja mówię, że będzie fajnie i nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, ach ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... Znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja to nie rozumiałam w ogóle. No, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach. Na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to że byli daleko sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja Go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa... Nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać.

0: Jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną nie jedną ciężką burzę, ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam wpadłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne, ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
1: Jakie jest Twoje powołanie?
0: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie Pan ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mhm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.

0: na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczna ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4 godziny na okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. Były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
1: I co wtedy?
0: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła, kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudno odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Czy miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przed Jego przytulą?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo znaczy ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy. I normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Pewnego czasu znów głośno jest w mediach na temat Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa. Jest to dla mnie bardzo zadziwiająca sytuacja, ponieważ zgromadziłem tutaj dla Państwa kilka takich jego przepowiedni, które w żaden sposób się nie sprawdziły, a mimo to w mediach traktowany jest z powagą i media ogłaszają jego przepowiednie, a nie sprawdzają tych, które zostały wcześniej wygłoszone. Otóż Krzysztof Jackowski zapowiedział światowy konflikt zbrojny na 2016 rok. W chwili, w której okazało się, że takiego konfliktu nie ma, przewidział wojnę światową na 2018 rok. Przewidział wynik meczu, co mnie osobiście dotknęło. Wynik meczu na jednej z dużych imprez piłkarskich, że mamy wygrać z Czechami, ale oczywiście tak się nie stało. Pan Krzysztof Jackowski przepowiedział również to, że ojciec Tadeusz Rydzyk przestanie być dyrektorem telewizji Trwam i Radia Maria. To również się nie stało. Przepowiedział wielki atak chemiczny, w którym miało zginąć kilkudziesięciu bądź kilkuset ludzi przy pomocy gazów bojowych. No jak wiemy, nic takiego się nie stało. Krzysztof Jackowski powiedział o tragicznym, również przewidział tragiczny wypadek polskiego narciarza z ciężkimi obrażeniami ciała i oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Dlaczego Polacy mimo takich oczywistych wpadek jasnowidzów i szczególnie tego, o którym mówię, najbardziej znanego, dlaczego wierzą w jasnowidzenie? I to, drodzy Państwo, aż 59% Polaków uważa, że można skutecznie przewidzieć przyszłość. Dlaczego? No, jednym z powodów jest lęk. My nie chcemy się bać przyszłości. Ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie wierzy w opatrzność, w to, że ktoś się nim opiekuje, no będzie chciał poznać przyszłość, żeby utrzymać, czy też uzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jasnowidzenie jednak nie jest dziedziną, w której taką, dzięki której taką kontrolę moglibyśmy uzyskać. Jest wiele badań, które pokazują, że jest to niemożliwe. Wzięto na przykład w jednym z instytutów amerykańskich pod uwagę cztery różne sprawy, których efekty miano poznać za jakiś czas. Wzięto sześciu studentów, sześciu jasnowidzów. Okazało się, że studenci lepiej przewidzieli przyszłość, z tym, że jasnowidze na temat tych pojedynczych wypadków, które udało im się przewidzieć, no, wygłosili więcej takich konkretnych przewidywań, no, określili jakieś detale, które dla całej sprawy nie były tak istotne. Przypomnijmy, że od 1996 roku istnieje fundacja imienia Jamesa Randiego, która ogłosiła, że każdy przejaw zdolności nadzmysłowych, który da się przebadać w warunkach naukowych, to znaczy w taki sposób, że można wszystkie parametry takiego działania zmierzyć, no bo na tym polega nauka, że efekty są powtarzalne i do zbadania. No i okazało się, że do dzisiaj ten $1 000 000, no już to jest dużo więcej, ponieważ odsetki rosną. Nikt nie zgłosił się po ten $1 000 000 i nie widać nikogo, kto by chciał się po to zgłosić. Pomiędzy 1994 rokiem a 1999 inny z instytutów badawczych w zachodniej Europie przetestował, przeanalizował 444 sprawy, które jasnowidze na usługach policji mieli za zadanie pomóc tej policji. Okazało się, że 8 tylko i wyłącznie 8 przypadków w jakiś mniej lub bardziej przybliżony sposób zgadzało się z tym, co było rzeczywistością. Zatem jasnowidzenie, które nie jest ani telepatią, ani proroctwem, bo proroctwo to są wypowiedzi na temat przyszłości, które prorocy wygłaszają dla zbawienia człowieka, a nie dla jakichś innych korzyści. Jasnowidzenie właściwie w większości przypadków, które badała nauka, no po prostu okazuje się nieskuteczne. Sopockie Towarzystwo Naukowe, i tu wracamy do naszego bohatera, na początku o nim mówiłem, pan Krzysztof Jackowski, zwróciło się do niego z prośbą o to, żeby uczestniczył w eksperymencie, który miałby potwierdzić jego zdolności do przewidywania przyszłości, i on oczywiście się z tym na to nie zgodził. Jasnowidze, których poznałem i których działalność obserwuję, to są po prostu przedsiębiorcy. I w zależności od tego, jaką mają zdolność do stwarzania swojego wizerunku, jak dobrzy są w PR-ze, no to takie mają po prostu zarobki. Wygląda na to, że pan Krzysztof Jackowski jest dobrym PR-owcem i jemu i państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Mówi, że gdzie się nie ruszy, to słyszy kroki za sobą. Że jak się kładzie na łóżku, to z łóżka wychodzą ręce, zaczynają go wciągać, jak gdyby w głąb tego łóżka jakaś niewidzialna ręka zakrywa mu usta, by nie mógł krzyczeć, inna podrzyna mu gardło. I takie rzeczy dzieją się w nieskończoność. I kiedy zaczął mi o tym opowiadać, powiedziałem, Pietruch, ja przeżywam dokładnie to samo. Ja myślałem, że mam mózg rozwalony od ćpania, ale od czego tobie się to stało? Wtedy Pietruch powiedział, no Harnaś, ten trzeci z nas, przeżywa dokładnie to samo. Ja w publicznym radiu wtedy usłyszałem audycję, w której ktoś dowodził, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się złych mocy jest zastosowanie kart Tarota. Kiedy wziąłem do rąk tą talię, momentalnie wszystkie te objawy, które ja przechodziłem, które przechodził Pietruch, które przechodził Harnaś, dokładnie w tym momencie się to skończyło. W wieku, nie wiem, może jakichś 6-7 lat, świat, który obserwowałem wokół siebie, wydawał się bardzo niestabilny, niezapewniający poczucia bezpieczeństwa. Mała wioska, ostra bieda, rzeczywistość, która stawała się coraz wyraźniejsza ze wszystkimi swoimi złymi wpływami. I to zło w tym świecie stawało się coraz wyraźniejsze. To, jak funkcjonowały rodziny wokół, wszystko to powodowało, że dla mnie życie z biegiem czasu wydawało się coraz bardziej nie do zniesienia i nie do przyjęcia. I
1: jako nastolatek, do czego cię to doprowadziło w tym wieku właśnie? No bo coś z tym trzeba zrobić.
0: No tak, ja nazywam to syndromem poparzonej duszy. Kiedy człowiek ma poczucie, że wszystko mu nie pasuje, że wszystko jest nie tak, z biegiem czasu nie jest w stanie tego wytrzymać i zaczyna szukać ulgi. Dosyć szybko zaczęło się picie, myślę, że w wieku 13 lat, to zdarzało mi się już być dość często pijanym. Zaczęło się ćpanie wszystkiego, co popadnie, no a później okazało się, że wpadłem w pewną dziurę, w której siedziałem bardzo długo.
1: Co to za dziura?
0: Liczyło się tylko to, żeby oderwać się od rzeczywistości. Nie miało znaczenia, co się piło, co się ćpało, nie miało znaczenia, co się robiło. Miało znaczenie tylko to, żeby nie uczestniczyć w tej szarzyźnie życia, która była nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Dopiero gdzieś w okolicach 17 roku życia zacząłem sobie zadawać pytania i myśleć o tym, że to nie tak miało być. Wtedy już wyglądałem jak ofiara obozu koncentracyjnego. Jeśli chodzi o moje podejście do Kościoła katolickiego, to gdzieś w wieku 11-12 lat stwierdziłem, że za bardzo nie mam czego tam szukać i nie wracałem do tego ponownie. Miałem lekkie jakieś zainteresowania medytacją, jakimiś innymi tego typu historiami, ale to było bardzo pobieżne, także nie można było tego poważnie potraktować. Muzyka satanistyczna niosła ze sobą przesłanie, którego nie traktowałem ja, ani chyba żaden z moich znajomych poważnie, jakoby było to czymś, co nas będzie jednoczyć z jakimś mistycznym szatanem gdzieś w zaświatach.
1: Ale słuchałeś raczej takiej muzyki?
0: Tak, słuchałem i raczej traktowaliśmy to jako pewną formę szpanu. Ja też osobiście byłem znanym wytwórcą dewocjonali satanistycznych, także to było częścią kultury, częścią jakiegoś rodzaju szpanu, ale na pewno nie...
1: Buntem na pewno.
0: Tak, tak, ale na pewno nie utożsamiałem tego z duchowością, choć duchowość jakaś w tym była. Jednak stało się coś takiego, że na tym etapie, kiedy jeszcze słuchałem muzyki metalowej, zaczęła ogarniać mnie obsesja samobójcza. Było to tak nienaturalne i tak, jakby to powiedzieć, spoza mnie,
1: zewnętrzne,
0: że w końcu doszedłem do wniosku, że musi się coś w moim życiu zmienić, bo jeżeli będę tak wewnętrznie molestowany przez cały czas tymi myślami, to w końcu mogą one doprowadzić do tego, że coś z tym zrobię. W zasadzie uświadomiłem sobie w którymś momencie, że zaczynam przeżywać coś takiego jak wstyd z tego powodu, że jeszcze żyję. Bo skoro wiem, jak bardzo bezsensowne jest życie, skoro uświadamiam sobie, jak głupi jest świat, w którym żyję, jak beznadziejną istotą jest człowiek i tak dalej, to uczestniczenie w tym wszystkim jest strasznie żenujące. Więc kiedy zacząłem zderzać się z takimi myślami we mnie i jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że to jest coś, co przychodzi do mnie z pewną presją, że to nie są do końca moje wnioski, ale jest to coś, co jest mi w pewnym sensie narzucane. Wtedy postanowiłem odbić od całej tej kultury związanej z metalem. Stałem się bardziej, że tak powiem, punk rockowy, ale to wiązało się z tym, że może myśli były dużo bardziej weselsze, jeśli tak to można ująć, ale za to styl życia był nie mniej, a nawet jeszcze bardziej destrukcyjny. Wiedziałem, że nie nadaje się do ośrodka odwykowego, bo by pójść do ośrodka musiałbym być zdolny do poddania się jakiejkolwiek dyscyplinie, a to nie wchodziło w rachubę. I zacząłem zadawać sobie bardzo świadomie takie pytania, co by musiało się wydarzyć, żeby moje życie się zmieniło i co jest moim największym problemem. Więc ustaliłem, że moim największym problemem jest poczucie braku sensu istnienia, braku sensu życia i to obezwładnia mnie.
1: Jak się w twoim życiu pojawiły karty tarota? W jaki sposób?
0: Byłem głodny duchowości. Pamiętam, że którejś nocy, kiedy wracałem porządnie przećpany, wręcz zacząłem mówić w powietrze, że nie wiem, co tam jest, ale chcę, żeby to w końcu do mnie przyszło. Nie wiem, co to za siły i moce stoją za tymi wszystkimi buddyjskimi, hinduskimi guru, za wróżbitami, za różnego rodzaju bioenergoterapeutami, tego typu ludźmi, ale wiedziałem, że chciałbym doświadczyć tej duchowości, bo jeśli mają oni coś, czego potrzebuję, to musi do mnie przyjść. I mniej więcej po tym, kiedy gdzieś zapadła we mnie i została wyrażona w słowach taka decyzja, wydarzenia zaczęły bardzo szybko nabierać tempa i kręcić się w bardzo dziwny sposób. Miałem dwóch najbliższych kumpli ze swojej wioski. Ja przez jakiś tydzień nie wychodziłem z łóżka. Miałem najróżniejsze halucynacje, głosy. Firanka zeskakiwała mi z okna, zamieniała się w suknię ślubną i zaczynała pusta tańczyć po pokoju. Łóżko, na którym leżałem, oddychało tak, jak gdybym leżał na jakimś wielkim zwierzęciu. Słyszałem szmery w ścianach. Pełna schizofrenia, także żadnych objawów by w tym nie zabrakło. Różnego rodzaju wrażenia dotykowe, pełno tego było. I trwało to nieustannie przez ileś dni. Zakończyło się to w taki sposób, że przyszedł do mnie Pietruch, człowiek, który nie ćpał. Z wielkim trudem powiedział: Korzeń, jesteś jedyną osobą, której się do tego przyznam, ale wygląda na to, że zwariowałem. Mówi, że gdzie się nie ruszy, to słyszy kroki za sobą, że jak się kładzie na łóżku, to z łóżka wychodzą ręce, zaczynają go wciągać, jak gdyby w głąb tego łóżka jakaś niewidzialna ręka zakrywa mu usta, by nie mógł krzyczeć, inna podrzyna mu gardło i takie rzeczy dzieją się w nieskończoność. I kiedy zaczął mi o tym opowiadać, powiedziałem: Pietruch, ja przeżywam dokładnie to samo. Ja myślałem, że mam mózg rozwalony od ćpania, ale od czego tobie się to stało? Wtedy Pietruch powiedział: no Harnaś, ten trzeci z nas, przeżywa dokładnie to samo. Ja w publicznym radiu wtedy usłyszałem audycję, w której ktoś dowodził, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się złych mocy jest zastosowanie kart tarota. Kiedy wziąłem do rąk tą talię, momentalnie wszystkie te objawy, które ja przechodziłem, które przechodził Pietruch, które przechodził Harnaś, dokładnie w tym momencie się to skończyło. Wszystko, co się działo w poprzednich dniach, wyglądało jak jakiś duchowy spisek mający doprowadzić mnie do dokładnie tego momentu. Kiedy wróciłem do domu, położyłem pierwszą z kart na stole I zaczął się w moim umyśle proces, który był niewytłumaczalny. Zacząłem sobie przypominać, co ta karta znaczy, jednocześnie wiedząc, że nigdy tego nie wiedziałem. Kiedy brnąłem w tą rzeczywistość, zacząłem doświadczać rzeczy przerastających moją wyobraźnię. Wielokrotnie znajdowałem się poza ciałem, rozmawiałem z jakimiś dziwnymi istotami duchowymi. Nie potrafiłem odnieść się do tego do końca. Nabywałem w ten sposób pewną wiedzę.
1: Miałeś przewodnika, nauczyciela jakiegoś?
0: Tak. Nazywałem go takim symbolicznym imieniem Prometeusz. W zasadzie on nawet zasugerował, że mogę go tak nazywać. Powiedział, że ma w moim życiu do odegrania taką rolę i ma takie cele dla mnie jak Prometeusz, czyli przychodzi przynieść mi światło i ja to światło mam uchwycić i ponieść dalej. Było to dla mnie bardzo fascynujące i przeżywałem coś, co dzisiaj nazywam takim poczuciem arystokracji duchowej. Wielu ludzi wchodzących w okultyzm ma poczucie, że...
1: Absolutnie wyjątkowi są.
0: Tak. I na pewno jest to uczucie, które mi towarzyszyło. Ale w którymś momencie doszło do pewnego wydarzenia, które stało się dla mnie punktem zwrotnym. Znalazła się u mnie młoda dziewczyna w klasie maturalnej, która przyszła po to, bym rozłożył jej tarota, bo ona chciała wiedzieć, na jakie ma pójść studia, do jakiego miasta i tak dalej. Takie naiwne pytania maturzystki. Kiedy tarot leżał na stole, wszedłem w taki trochę głębszy stan hipnotyczny niż zwykle się to działo i nie patrząc już nawet na karty, zacząłem mówić do niej, co się będzie działo w jej życiu. Więc powiedziałem jej, zapomnij o studiach, nie pójdziesz na żadne studia, za 3 miesiące będziesz w ciąży. Facet, z którym zajdziesz w ciąży, wcale nie będzie się do tego przyznawał. Będziesz miała problemy przez jakiś czas wynikające z tego, ale koniec końców pobierzecie się, zostaniesz tutaj, całe życie będziesz mieszkała na Mazurach. I zacząłem przebijać się z tego hipnotycznego stanu, przysłuchując się temu, co do niej mówię. I kiedy spojrzałem jej w twarz, zobaczyłem na jej twarzy przerażenie, którego nie mogło usprawiedliwić to, co jej powiedziałem. Ona patrzyła przerażona w jedno miejsce na stole, na karcie tarota, na której ikonie znajdowała się ryba przebita kilkoma mieczami, zaczęła pojawiać się krew. Z tej narysowanej karty, z tych narysowanych ran zaczęła wypływać krew na tą kartę i na stół. I to było tak przedziwne wydarzenie, że kiedy uświadomiłem sobie, że oboje to widzimy naraz, wiedziałem, że muszę w jakiś sposób tą dziewczynę uspokoić, więc zacząłem mówić rzeczy głupie, jak to bywa w takich sytuacjach. Powiedziałem, nie przejmuj się tym, tak się dzieje za każdym razem. Oczywiście to nie było prawdą. Postanowiłem odprowadzić ją do domu. Kiedy doprowadziłem ją pod drzwi jej mieszkania, to musiałem ją oderwać od siebie, odginając każdy palec z mojej ręki, wepchnąć ją przez drzwi mieszkania. Było to wydarzenie robiące ogromne wrażenie na niej, ale ja w tamtym momencie, kiedy wracałem do domu już po tym, jak ją odprowadziłem, zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że biorę udział w czymś, co jest niezwykle rzeczywiste, niezwykle realne, że jest prawdziwe, ale nie wiem, dokąd to prowadzi. Postanowiłem, że wszystkie swoje okultystyczne akcesoria, notatki, książki, karty tarota, wahadełka i wszystko inne, cokolwiek miałem zgromadzone w tym okresie, odkładam na bok i podjąłem taką decyzję, że za 3 miesiące, kiedy już zdystansuję się do tego, przemyślę sprawę od nowa. Już tego dnia rzeczywistość się zmieniła. Od tego dnia zacząłem doświadczać udręczenia demonicznego ze wszystkimi najbardziej ekstremalnymi objawami takiego udręczenia.
1: Kiedy to się skończyło? To znaczy, kiedy był moment, kiedy zostałeś uwolniony?
0: Przez kilka miesięcy byłem dręczony codziennie. I praktycznie codziennie myślałem o samobójstwie i codziennie, kiedy myślałem o samobójstwie, wyświetlały mi się te momenty, kiedy byłem poza ciałem. I zadawałem sobie pytanie, czy rozstanie się z ciałem, czy zniszczenie swojego biologicznego ciała doprowadzi do tego, że naprawdę będę miał jakąś ulgę. Przychodziły mi różne rzeczy do głowy. Któregoś dnia przyszło mi do głowy, żeby się pomodlić. Myślałem, czy istnieje jakiś Bóg, którego mógłbym obchodzić i który byłby wrogo nastawiony do tego, co przeżywam. Więc kiedy zastanawiałem się nad tym, to jedyna postać, która mi się wyświetliła we wszystkim, co widziałem, to był Bóg Żydów. Na szczęście wtedy nie wiedziałem, że to... Może inaczej, nie to, że nie wiedziałem, ale w jakiś sposób było to zakryte w mojej głowie, że jest to ten sam Bóg, co Bóg chrześcijan. Dlatego też w sposób odważny postanowiłem pomodlić się do Boga Żydów i powiedziałem: Jahwe, Boże Żydów, jeżeli naprawdę istniejesz, jeżeli Ciebie obchodzę, to proszę, objaw mi się i pomóż. Nie wiedziałem, co Bóg z tym zrobi, ale w tym czasie, kiedy modliłem się, pewna dziewczyna sprzątała swój pokój. I w trakcie, kiedy go sprzątała, ilekroć spojrzała na półkę, tam na jej półce jedna książka zaczynała pulsować. To było dla niej tak intrygujące i tak nietypowe, że podeszła do tej półki, wyciągnęła książkę z tej półki, otworzyła w przypadkowym miejscu, gdzie było napisane, że udziałem wszystkich czarowników będzie jezioro ogniste, to jest śmierć druga.
1: Biblia to była.
0: Słucham?
1: Biblia to była.
0: Tak, to był Nowy Testament i ona trafiła na fragment z Księgi Apokalipsy. I kiedy przeczytała te słowa, od razu jej wyświetliłem się ja. Od razu pomyślała, że musi zanieść mi tą książkę i prosić mnie o to, żebym ją czytał. Czytałem go nie dlatego, że nawracałem się, nie dlatego, że wierzyłem, nie dlatego, że byłem gotów to zaakceptować, ale dlatego, że odczuwałem ulgę. Więc starałem się tą ulgę odczuwać jak najczęściej się dało. I w związku z tym po jakimś czasie zacząłem rozumieć, co jest tam napisane. Minęło kilka tygodni, byłem przez cały czas trzeźwy, i we mnie nie powracało to pragnienie, które wcześniej powodowało, że byłem w szponach nałogu. Czytałem przez kolejne miesiące, byłem dręczony przez demony. W moim umyśle pojawiał się zupełnie nowy światopogląd, jeśli chodzi o rzeczywistość duchową. Byłem osobą, która coraz bardziej zdawała sobie sprawę z tego, że zostałem uwolniony przez Boga ze swego nałogu, a jednocześnie miałem straszne problemy demoniczne. Na końcu Ewangelii Marka przeczytałem, że wierzący w imieniu moim demony wyganiać będą. Kiedy potraktowałem poważnie te słowa, zacząłem biegać do wszystkich ludzi, których posądzałem o wiarę. Rozmawiałem z wieloma księżmi, nawet rozmawiałem z jakimiś świadkami Jehowy, ze wszystkimi ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób kojarzyli mi się z tym, że to mogą być ludzie w jakiś sposób wierzący. Spotkałem Pawła, to był człowiek, z którym kiedyś imprezowałem. Nie widziałem się z nim od miesięcy. Spytałem, co u ciebie słychać. On mówi: wiesz, nawracam się. A co u ciebie, Korzeń, słychać? Ja mówię: nie wiem, może też się nawracam. Nie wiem, na czym to polega, ale czytam Biblię. Jakoś zaczynam powoli to rozumieć i mam ogromne problemy z demonami. Paweł parsknął śmiechem, ale kiedy mu opowiedziałem, co się dzieje, zadzwonił do wszystkich swoich znajomych w Polsce, których mógł prosić o modlitwę, i zaczęła się modlitwa o mnie w wielu miejscach Polski. Później zorganizował małą grupę młodzieży. Tam, nie wiem, może było około 30 osób i to byli ludzie z różnych wspólnot. Tam byli młodzi baptyści, jacyś młodzi adwentyści, ludzie z katolickiej oazy, jacyś niezrzeszeni młodzi zielonoświątkowcy. I to byli młodzi ludzie, którzy spotykali się, żeby pośpiewać razem religijne piosenki, czasami się pomodlić. Było to coś dość zabawnego jak dla mnie. Ale Paweł zaprowadził mnie na to spotkanie i powiedział, że mam opowiedzieć, co się u mnie dzieje. Więc powiedziałem to tak krótko i zwięźle, jak umiałem. Kiedy skończyłem, podniosłem oczy i zobaczyłem, że większość z tych ludzi przejęła się tym na tyle, że wycisnęło to im łzy z oczu i zaczęli w takiej atmosferze się modlić. Chłopak, który siedział obok mnie, był nastolatkiem, pewnie młodszym ode mnie, zaczął mówić do tego ducha i powiedział: ten człowiek należy do Chrystusa. Ty nie możesz dłużej przebywać w nim. Musisz odejść. W tym momencie zapadłem w całkowitą ciemność i na pewno nie przypominało to scen z Egzorcysty czy tego typu wydarzeń. Ale kiedy wybudziłem się z tej ciemności, miałem świadomość, że moje wnętrze zostało oczyszczone, że zostałem wypełniony spokojem. Ogarnęło mnie tak niewyobrażalne poczucie komfortu i ulgi.

Co jakiś czas na rynku pojawiają się wspaniałe techniki, które mają zapewniać no, wielokrotnie więcej niż zwykła i ciężka praca. Jedną z takich technik, która ma pozwalać szybko uczyć się języków, bardzo wiele słów zapamiętywać w krótkim czasie, jest metoda SITA. Ona badana przez naukowców niemieckich okazała się rzeczywiście skuteczna. Żołnierze Bundeswehry, którzy byli badani, uczyli się rzeczywiście w krótkim czasie kilkuset czy nawet ponad 1000 słów z obcego języka, więc wydawałoby się, że no to są świetne osiągnięcia. Istnieją, żeby nie było żadnych wątpliwości, istnieją metody zapamiętywania, które są normalne i neutralne. Na przykład jest taka metoda, w której człowiek, który zawsze porusza się jakimiś utartymi ścieżkami, przyporządkowuje do kolejnych miejsc, na przykład na drodze do swojej pracy, przyporządkowuje pewne abstrakcyjne pojęcia i w ten sposób ma szansę o wiele więcej zapamiętać i to zapamiętywanie jest naprawdę efektywne. Ale są również metody, które opierają się na wchodzeniu w odmienne stany świadomości. Jedną z takich metod jest właśnie metoda SITA. Na czym polegają właśnie te już nadnaturalne, czy też nadzmysłowe, czy też odmienne całkowicie od naturalnych metody zapamiętywania? Otóż wiemy na pewno, że w stanie relaksu nasz umysł jest zdolny do... ma wyższe osiągnięcia. I teraz, jakie mamy poziomy funkcjonowania mózgu? Jest stan beta, w którym w tej chwili ja i Państwo się znajdujecie, pod warunkiem oczywiście, że żadnego z Was nie uśpiłem. Stan beta. Stan alfa to jest stan relaksu. Te fale mózgowe przebiegają już inaczej. Ten rytm jest bardziej spowolniony. Kolejnym takim poziomem jest stan delta i oczywiście jest też stan teta, czyli stan głębokiego, bardzo głębokiego snu. I teraz, na czym polegają te metody szybkiego nauczania, czy też zapamiętywania na dużo większej ilości słów, czy też jakichś partii materiału? Otóż ludzie uczą się, jak wchodzić w stan alfa. Przechodzą ze stanu beta, czyli stanu naturalnej aktywności, w stan alfa. I w trakcie tego głębokiego relaksu, który jest już jednak czymś zupełnie innym niż to, czego człowiek doświadcza w dłuższych okresach czasu, w tym stanie wykonywana jest jakaś praca intelektualna. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż stan alfa, w ten stan wchodzimy co jakiś czas na bardzo krótkie mgnienia, na bardzo krótkie okresy czasu. Są takie, które trwają tam kilkadziesiątych sekundy, ale są też takie, które trwają no, jakieś milionowe części sekundy. I też są pewne gesty, czy też pewne zabiegi na własnym ciele, które pozwalają w taki stan po prostu łatwiej wejść. Problem polega na tym, że stan relaksu nie jest stworzony do nauki. Stan relaksu jest stworzony do odpoczynku. I oczywiście może się zdarzyć tak, ja mam wielokrotnie miałem takie doświadczenie, być może jest ono bardziej powszechne, że kiedy byłem bardzo zmęczony, nie wiem, jadąc autobusem, zasnąłem dosłownie na sekundę i obudziłem się w zupełnie innym nastroju, byłem pobudzony i to, co przed chwilą mnie ograniczało i zwalniało, po prostu znikało. To jest właśnie moment, w który w naturalny sposób
z potrzeby organizmu wchodzimy w stan alfa. Dzieje się coś, o czym chyba jeszcze współczesna nauka nie jest w stanie powiedzieć nic pewnego, ale skutki możemy dokładnie zarejestrować. Oprócz szybkiego zapamiętywania są również metody szybkiego czytania. I te metody obiecują ni mniej, ni więcej, tylko że 600-stronicową książkę można przeczytać w minutę. Po prostu przerzucając kartki i obejmując całe strony, kartki książki, no w sekundę wzrokiem, czy jeszcze krócej, zapamiętujemy w tym stanie, w który zostaliśmy wprowadzeni poprzez pewne techniki. I teraz, w jaki sposób oddzielać metody czysto naturalne od metod

0: że no to jest świetna metoda i można ją polecić każdemu. Dlaczego ja nie polecam tych metod? Otóż stosowanie ich jest jak naprawa zegarka młotkiem. My naprawdę kompletnie nie wiemy, co dzieje się z naszym mózgiem, gdy w nienaturalny sposób, w stanie relaksu, zmuszamy go do pracy intelektualnej. I co dalej? Otóż te badania na żołnierzach Bundeswehry przeprowadzone no wykazały, że w tym pierwszym momencie, zaraz po sesjach metodą SITA, no ta wiedza znikała w bardzo szybkim tempie i po tygodniu czy dwóch już z niej nic nie zostawało.
1: Od
0: Więc
1: 20
0: mamy tu
1: lat
0: dwa
1: profesor Wronkowski
0: niewygodności.
1: prowadzi
0: Jedna jest
1: taką akcję,
0: właśnie
1: żeby do niego
0: niedogodnością, a druga jest
1: zgłosił się chociaż
0: niebezpieczeństwem.
1: jeden.
0: Ta wiedza zakumulowana w ten sposób po prostu bardzo szybko znika, tak jak szybko została w nas, w nasz umysł, w nasz system nerwowy wprowadzona, tak samo szybko znika. Mamy do czynienia z metodami transowymi. I dlatego też ja odrzucam wszystkie te metody, które polegają właśnie na tym, że zmuszamy organizm do zachowań nienaturalnych. Jak powiedziałem, w stan alfa wchodzimy przez cały czas, ale na krótkie okresy i nie wykorzystując tego
1: Od 20
0: do
1: lat profesor
0: nauki.
1: Wronkowski prowadzi.
0: Teraz najbardziej zbadaną formą odmiennych stanów świadomości jest hipnoza. Ona powstała bardzo dawno temu. Był taki człowiek, który nazywał się Mesmer. Z jego praktyki, z jednej strony wyniknęła, powstała bioenergoterapia, a z drugiej właśnie hipnoza. I hipnoza była bardzo mocno przez naukowców w XIX wieku badana. Problem polega na tym, że z tych badań wyniknęło tyle, że naukowcy doszli do wniosku, że my nic nie wiemy na temat hipnozy. To znaczy, można drugiego człowieka, również siebie, przez autosugestię, autohipnozę, można drugiego człowieka wprowadzić w stan otwarcia, w którym bodźce płynące ze świata wpadają w jego ten neurologiczny, w tę część mózgu, czy też układu nerwowego, która odpowiedzialna jest za zapamiętywanie, ale te informacje nie przechodzą przez sito racjonalności i przez sito sumienia. Innymi słowy, możemy być w czasie hipnozy indukowani treściami, które odrzucamy jako irracjonalne, bądź których nie uznajemy jako niemoralne. I teraz pamiętajcie Państwo, co powiedziałem przed chwilą o tych metodach szybkiego nauczania i szybkiego zapamiętywania. Otóż i metodach szybkiego czytania. Otóż one są. Poruszamy się w trakcie ich stosowania w rzeczywistości naturalnej. Oczywiście wykorzystujemy ją w złych celach, które nie są adekwatne, ale poruszamy się w rzeczywistości natury. Jedna z osób, która zaniepokojona czy też zaciekawiona moimi opiniami na temat hipnozy, rozmawialiśmy i ja przedstawiałem wszystkie swoje zastrzeżenia. Zastrzeżenia to jest praktyk, który prowadzi sesję z ludźmi. On nie do końca chyba mi uwierzył, ale powiedział rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna. Otóż w jednym przypadku, on rok czy dwa z ludźmi pracował, w jednym przypadku okazało się, że hipnoza doprowadziła jego klienta do jakiegoś bardzo dziwnego stanu związanego z lękiem, i potem okazało się, że ta osoba miała na ciele, na boku swoim, trzy rany, takie jakby ktoś.

trzema są takie haczki do pielenia w ogródku i właśnie takie rany miała ta osoba. I to nie była wyobraźnia, to już nie były jakieś stany alfa, delta, beta, teta. To były, to działo się w rzeczywistości materialnej. I to stało się w wyniku seansu hipnotycznego. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdy seans hipnozy musi kończyć się jakimiś duchowymi konsekwencjami. Tak po prostu to wynika z doświadczenia, że tak nie jest, ale ani osoba, która jest poddawana hipnozie, ani ten, kto hipnotyzuje, nie ma żadnego wpływu na przebieg zabiegu hipnozy. Żadnego wpływu. Te dwie osoby otwierają się na siebie i jeśli w ten proces wda się coś spoza naszego świata, hipnotyzer jest całkowicie wobec tego bezradny. Na czym polega to otwarcie? Ono właśnie polega na tym, że jesteśmy w stanie, w którym nie blokujemy bodźców. Tak? I one w korze szarej się zapisują. Świadomość, sumienie, racjonalizm nie ma na to żadnego wpływu. I ten stan otwarcia, który na przykład szamani osiągają przy pomocy jakiegoś męczącego tańca, jakichś powtarzalnych czynności, powtarzania mantry, powtarzania jakichś ruchów, czy też środków chemicznych, ten stan otwarcia powoduje, że szaman otwarty jest na sferę duchową, demoniczną, no bo poza aniołami bożymi istnieją tylko istoty, które nie mają wobec nas dobrych zamiarów. I tutaj dochodzimy do jeszcze innych propozycji, które są na rynku. Jest doskonalenie umysłu, jest metoda kontroli umysłu według Silwy. Jest bardzo wiele powiązanych z tym, czy też różnych odmian tych metod, które już są czysto tylko i wyłącznie metodami duchowymi. I doskonalenie umysłu. Na pierwszym, w czasie pierwszego dnia takiego kursu guru, ten, który prowadzi te zajęcia, przechodzi po ogniu, który, pożarze, który jest z rozpalenia bardzo wielkiego ogniska i on, kładąc rękę na ramieniu takiego adepta, mówiąc mu coś, co ten człowiek powtarza, przeprowadza go przez ten ogień. To jest fizycznie niemożliwe, ponieważ ta osoba nie ma żadnych ran na stopach. To jest fizycznie niemożliwe w naszym naturalnym stanie. Są stany, które na przykład powodują, że wielokrotnie opisywane sytuacje związane z wypadkiem, gdzie mała, drobna kobieta podnosi samochód, pod którym uwięzło jej dziecko. Ja znam relację jednego z ratowników, który powiedział, że w Warszawie na jednej z alei człowiek brał udział w wypadku samochodowym, miał zmiażdżone kości podudzia, a mimo to uciekł i przeskoczył przez wysoki metalowy płot, co jest no, w jego stanie fizycznym jest po prostu niemożliwe. Więc poruszamy się tutaj w sferze, która jest w obrębie możliwości człowieka. Lekarze mówią o wyrzutach adrenaliny, o takim usztywnieniu mięśni, że wtedy kości są po prostu niepotrzebne. Jeśli są połamane, no to człowiek na tych sztywnych mięśniach potrafi oprzeć ciało. Ale jakie są konsekwencje? Konsekwencje są takie, na przykład jak widzimy osoby, które wchodzą w stan szoku. Te osoby po tym krótkim czasie, kiedy one mogą o wiele więcej, natychmiast opatula się takimi płaszczami czy też kocami termoizolacyjnymi. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba jest po prostu zagrożona wychłodzeniem.
ten stan nadnaturalny wymaga tak potężnej energii, zużywa tak potężną energię, organizm człowieka tak potężny wysiłek przechodzi, że no, wchodzi człowiek w bardzo niebezpieczne rejony. A jeszcze bardziej, ale o tym powiem już za jakiś czas, jeszcze bardziej naraża się właśnie takimi metodami jak metoda umysłu czy metoda Silwy, gdzie już bezpośrednio jest otwierany na świat demoniczny. I o tym za jakiś czas.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy do Ciebie, żeby skorzystać z daru czasu, żeby Ciebie chwalić, Panie, za to, co robisz, za to, że jesteś, za to, że przytulasz, że wspierasz, że dajesz nadzieję. Niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Kochany Jezu, dzięki Ci za Twoją przyjaźń, za Twoją obecność i za to, że zdecydowałeś się zginąć za nas. Duchu Święty, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, dzięki Ci za każdą Twoją obecność, za radość serca, za natchnienia. Prosimy Cię, Panie, żebyś teraz ożywiał naszą rozmowę, żeby Twój Duch, Boże w Trójcy Jedyny, był tutaj z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Karolina Mackiewicz. Witaj.
1: Witaj.
0: Czemu Bóg pozwala ludziom się poranić, a jest wszechmocny, zanim ich do siebie przyciągnie?
1: Wiesz, to wydaje mi się, że pozwala na to, żeby człowiek zobaczył, jak bardzo Bóg dręczy go własną głupotą, jak bardzo potrafimy być bezsilni wobec właśnie głupoty. I chce nam to pokazać na naszym własnym przykładzie. Pozwala nam doświadczać samookaleczania się takiego umysłowego i takiego zmysłowego. Często właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo wykańcza nas pycha i jak bardzo nam jest niepotrzebna tak naprawdę. Myślę, że to właśnie Bóg chce nam pokazać i powiedzieć. I przez to też właśnie powiedzieć, jak strasznie nas kocha. I trudno sobie wyobrazić życie człowieka usłane różami tylko i wyłącznie, bo ani człowiek by się nic w takiej sytuacji nie nauczył, ani niczego dobrego by nie dokonał. Myślę, że właśnie dlatego.
0: Kiedy dowiedziałaś się, że cię Bóg kocha tak bardzo?
1: Ja tak podskórnie czułam to zawsze, ale od momentu śmierci mojego taty, którą przeżywam do tej pory tak naprawdę, ale już dużo bardziej spokojnie. Miałam wtedy 15 lat, teraz mam 33. Tak naprawdę pierwsze spotkanie z tą myślą o Bożej miłości przydarzyło się dopiero 1,5 roku temu na fundamencie rekolekcji ignacjańskich.
0: Ale skąd pomysł, żeby iść na rekolekcje ignacjańskie?
1: To było tak. Ja jestem w parafii świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Kiedyś ksiądz Darek Michalski zapraszał do Radości, do domu rekolekcyjnego ojców jezuitów w Radości na sesję taką weekendową. Cierpienie Boga, a cierpienie człowieka. To był kwiecień ubiegłego roku. I tam zaczęłam się trochę oswajać z tą duchowością. Byłam wtedy strasznym dzikusem jeszcze i taka byłam pozamykana. Ale zaraz szybciutko zapisałam się od razu na fundament do Gdyni.
0: Pierwszą część 4-tygodniowych rekolekcji ignacjańskich, którą w większości domów w tej chwili rekolekcyjnych, ignacjańskich, jezuickich, od której się zaczyna.
1: Tak, to znaczy to jest nawet nie pierwsza część z czterech, tylko jeszcze takie przygotowanie. Tak. Nauka jakby modlitwy i całej duchowości. I to oczywiście teraz mogę to powiedzieć jasno i wyraźnie, że Duch Święty zaczął tak we mnie działać, że i było miejsce, bo to nie jest tak łatwo się dostać od razu. To było to od sesji do fundamentu minęło jakieś kilka tygodni zaledwie. I to szło z jakąś taką ogromną siłą, taką ogromną falą, tak jakbym czuła, że Bóg tak bardzo się cieszy, że chce do Niego wrócić. Mimo, że wielokrotnie czytałam świadectwa, że coś przeszkadza ludziom w przyjeżdżaniu na rekolekcję, albo coś się dzieje takiego, że nie mogą, chorują, coś takiego się odbywa. U mnie się nic takiego nie stało. Wręcz przeciwnie, wszystkie warunki sprzyjały i łącznie z tym, że nawet pogoda, jak ja przyjechałam do Gdyni, to się nagle z jakiejś ogromnej burzy i deszczu i ulewy zrobiła przepiękna i taka była przez cały czas fundamentu.

0: nasi, którzy nie byli w tym domu rekolekcyjnym, nie wiedzą, jak on jest położony, bo jest położony na bardzo wysokiej skarpie i na samej górze tego domu rekolekcyjnego jest taras. Czyli jest przepiękny widok na morze i na horyzont, co nie ukrywam, bardzo pomaga rekolektantom w takim skupieniu. No i tak i na podczas fundamentu dowiedziałam się tego bardzo wyraźnie, że Bóg mnie bardzo kocha.
1: Jaki był dom, z którego wyszłaś? Religijny?
0: Tak, to był taki dom tradycyjnie religijny, to znaczy był dobry. Oczywiście chodziliśmy do kościoła, chodziłam na religię, chodziłam do spowiedzi.
1: Jakie to są środowiska, jakie miejscowości, małe,
0: duże? Warszawa, wszystko to jest Warszawa Mokotów. Całe moje życie się toczyło tutaj i toczy do tej pory. Mój ojciec był psychologiem, właściwie pedagogiem dziecięcym z psychologią, jakoś to było związane, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pracował jako dyrektor w pogotowiu opiekuńczym. Był też takim społecznikiem. Taki właśnie był mój dom i moja mama i mój ojciec. Jestem jedynaczką, więc nas było troje. Oboje bardzo, bardzo wrażliwi, bardzo społecznie nastawieni, bardzo porządni ludzie. Taki mój dom był dosyć ciepły. Ja miałam strasznie dużo zajęć poza lekcyjnych. Grałam na skrzypcach poza szkołą zwykłą, więc czyli chodziłam do szkoły muzycznej, miałam strasznie zapełnione dni. Tak naprawdę my byliśmy tak naprawdę z moim ojcem w takiej wielkiej komitywie i przyjaźni. Ja później dopiero zauważyłam, jak jego już nie było, że on tak naprawdę mnie tak bardzo trzymał w takiej złotej klatce i tak. To dzieciństwo było takie strasznie skupione na obowiązkach, na takim wychowaniu dosyć surowym, a jednocześnie z wielką miłością ojca do dziecka. Takie to było bardzo żarliwe. Oj, tak mój dom wyglądał do pewnego momentu. Dobry taki, co czuwa nad nami i tak naprawdę niewielką miałam jego świadomość, a może nie tyle niewielką, co nie do końca taką poważną. To była taki stan, który jest dla mnie, był dla mnie naturalny, Bóg był i to tak jak jest babcia, jak jest dziadek, jak jest cała rodzina, tak taki Bóg mniej więcej istniał.
1: Ale prosiłaś go o coś, dawał ci coś, rozmawiałaś z nim?
0: Nie przypominam sobie szczególnych jakichś rozmów, jakiegoś szczególnego kontaktu, bo to tak zwykle bywa, że jak dziecko jest szczęśliwe i nie potrzebuje jakiejś stymulacji wewnętrznej, to jakoś też to nie wpada na pomysł samo, żeby jakąś rozmowę przeprowadzać szczególną. Od dorosłych tego nie pamiętam, może ich krzywdzę w tym momencie, ale od dorosłych nie słyszałam takich zaproszeń ewangelizujących dziecko. Nie słyszałam takich zaproszeń do rozmowy z Bogiem, jakiegoś takiego życia duchowego, pogłębionego. Możliwe, że to dzieciom wystarcza po prostu taka świadomość i jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że także, że Kościół to jest takie miejsce, do którego się zawsze wraca i które tam... Wtedy to było 70, 80 lata, to jeszcze Kościół miał taką spełnią rolę społeczną ze wszystkimi tego konsekwencjami, także materialnymi, bo na przykład wszyscy pamiętamy takie paczki z Ameryki, to był Kościół. To też takie poczucie, że Kościół się człowiekiem opiekuje.
1: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Do przodu czy do wnętrza?
0: Nie byłam za bardzo towarzysko, chociaż miałam sporo znajomych, ale zawsze czułam się trochę taka troszkę odosobniona, bo po pierwsze grałam na skrzypcach, co wtedy było szczytem po prostu...
1: Snobizmu?
0: Nie, nawet to nie snobizmu, to raczej był szczyt, brzydko mówiąc, obciachu dla rówieśników, którzy po prostu sobie chodzili do szkoły. To było już taki tak strasznie nie dla ludzi zajęcie, granie, że jeszcze na fortepianie, na flecie, co tak, na gitarze, no ale na skrzypcach to już był...
1: Pase, tak?
0: Tak. Tak trochę właśnie ja na przykład przeżywałam takie momenty, kiedy koleżanki miały jakieś, znaczy robiły mi jakieś złośliwości. I to troszkę też mnie tak odsuwało od takich ludzi, od rówieśników. Ja zawsze trochę żyłam tak w świecie marzeń, trochę sobie wymyślałam ludzi, z którymi przebywam, trochę też ich dopasowywałam w wizerunki ludzi, którzy są do tego, co ja bym chciała, żeby było. Nie byłam odludkiem, ale nie byłam blisko zaprzyjaźniona z wieloma osobami jakoś tak. To wszystko były bliskie relacje, ale tak wybiórczo miałam jedną koleżankę. I to było wszystko tak naprawdę.
1: I czas buntu?
0: Czas buntu przyszedł chwilę po śmierci mojego ojca.
1: Wiedziałeś, że on będzie umierał?
0: Nie, w ogóle wyszłam do szkoły. Była godzina 7:30 i po pierwszej lekcji przyszła do mnie mama, zabrała mnie do gabinetu lekarskiego i powiedziała, że mój tata nie żyje. To był nagły atak. Na pewno był chory od jakiegoś czasu, ale leczył się na żołądek, a to było prawdopodobnie tylko takie, to się kiedyś to określenie słyszałam, maska brzuszna jakichś dolegliwości sercowych, bardzo poważnych, które nieleczone odpowiednio, po prostu stworzył się zator i mój ojciec umarł w kilka sekund dosłownie.

0: to było o tyle szokujące, że dwa dni wcześniej wróciłam z Austrii, gdzie byłam na jakiejś tam wymianie szkolnej i te dwa dni po moim powrocie, kiedy to było, jak się okazało, ostatnie dwa dni wspólne, był czas takiej radości ogromnej i takiego cieszenia się, że wróciłam, że jesteśmy razem znowu, że rodzina w komplecie. No i to trwało krótko i potem...
1: Ale jak to przyjęłaś? Czy w ogóle Bóg był w tym momencie...
0: Nie, w ogóle nic. Nie, to była jakaś szalona rozpacz, która jeszcze przy moim...
1: Ale w tym czasie, kiedy byłaś w Austrii, czy Bóg był jakimkolwiek punktem odniesienia w twoim życiu?
0: Nie, wtedy nie. Wtedy nie. To był początek liceum. To było cały czas taka powierzchowna, dziecinna wiara, taka obowiązkowość pewna, jakieś zasady moralne, które wiem teraz dobrze dopiero, że one dzięki temu, że wpajano we mnie od dzieciństwa, może nie były poparte jakąś głęboką duchowością, głębokim spotkaniem z Bogiem, ale one spowodowały, że jednak się trzymałam jakoś pionu przez całe życie, które było takie, no, różne bardzo. I no i okres buntu tak naprawdę zaczął się chyba, myślę, że w wieku, kiedy miałam 16-17 lat i trwał aż do 30 prawie. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas się wyrywałam spod kontroli albo też sama nie chciałam sobie tej kontroli nadać, ale bardzo dużo rzeczy chciałam spróbować w życiu.
1: Czego byłaś świadoma, buntując się? Jak wyglądał twój świat?
0: Ja byłam świadoma przede wszystkim tego, to był taki bunt przeciwko zabraniu mi jedynego autorytetu. Mamę zawsze bardzo kochałam, ale zawsze było tak, że my byliśmy z ojcem, ja byłam wpatrzona w niego jak w obrazek i mama nie była dla mnie nigdy autorytetem. Bardzo długo to trwało, zanim ja zobaczyłam, kim ona jest tak naprawdę i naprawdę i długo to trwało, zanim została moim autorytetem i jest do dziś. Natomiast wtedy tak jakby poczułam się, jakbym straciła jedyną osobę, przed którą jakby, która jest moim sumieniem, która widzi, która ocenia mnie, która może mi coś podpowiedzieć, co robić, czego nie robić. W momencie, kiedy zostałam sama z całym życiem, to znaczy tak mi się wydawało oczywiście, bo to gdzie w wieku 15 lat człowiek po prostu nie zostaje sam. To nie jest tak, że zostaje sam, tylko tak myślałam wtedy. I moja świadomość była taka, że ja sobie sama z życiem poradzę i tak trochę bez sensu zacisnęłam zęby na życie. Bo wtedy mi się wydawało, że jestem kompletnie sama i w związku z tym życie mnie na pewno zaraz zaatakuje. W związku z tym ja na wszelki wypadek muszę być odporna. I taki miałam, zakładałam sobie taki ogromny pancerz. Coraz większy, coraz większy, coraz grubszy i coraz bardziej miałam zaciśnięte zęby. Co było też fizycznie się objawiało, bo miałam jakieś straszne problemy z głową, z kręgosłupem, takie nerwowe już wtedy. Leczyli mnie bonifratrzy, nie do końca mnie wyleczyli, ale to było widać, że po prostu od początku panował taki ogromny stres i taki brak poczucia bezpieczeństwa nagłe. I wobec tego braku poczucia bezpieczeństwa to na początku właśnie taki atak, taka walka ze światem, który ewentualnie mógłby mnie zaatakować. Czyli taka cały czas w gardzie jakby. A potem, jak się okazało, że świat mnie tak do końca nie atakuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma.

0: prostu nie ma taty, oglądanie różnego rodzaju przejawów życia i próba dostosowania się do ludzi, do grup, z którymi się, które się nagle przecież w takich momentach pojawiają od razu. Różnego rodzaju wyjazdy i spotkania towarzyskie.
1: Na ile ten kręgosłup moralny pozwolił, czy obronił cię, a na ile się pokaleczyłaś w tym buncie?
0: Pokaleczyłam się dość mocno, bo cały ten okres zaowocował kilkoma związkami z mężczyznami, którzy... nie jestem oczywiście z żadnym z nich, w związku z tym były nieudane, a nie trudno się domyślić, że osoba, która nie ma ojca, bardzo pragnie ciepła i poczucia bezpieczeństwa. I na siłę też szuka takich osób, które mogłyby to zapewnić. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew czemukolwiek. I moje życie to było kilka takich związków, które mnie za każdym razem, kolejny związek coraz bardziej mnie kaleczył i ranił, bo za każdym razem po jego zerwaniu, bo to ja też decydowałam o tym, że nie chcę być z tymi mężczyznami, powodował, że czułam się, jakbym była w grze komputerowej, w której mam coraz mniej żyć. Czyli tak jakbym przestała wiedzieć, o co w tym życiu chodzi, ponieważ mi się nie udał ten związek, ten jeszcze następny, to była jakaś dla mnie oznaka, że ja jestem coraz gorsza, że jakby, że się nie rozwijam, a wręcz przeciwnie, że jestem coraz bardziej taką żałosną osobą. No to też była oczywiście była kwestia jakiejś niesubordynacji na studiach, potem w pracy, bo wtedy, kiedy mi się nie podobało w jakiejś pracy, to po prostu wychodziłam, trzaskałam drzwiami, mówiłam, mam was gdzieś i po prostu nie podoba mi się i koniec. Oczywiście wtedy uważałam, że to jest jakaś niezależność i taka
1: odwaga. Mało kto tak postępuje.
0: Tak, a potem się okazywało, że no dobra, wszystko fajnie, tylko że po pierwsze nie mam pieniędzy, siedzę w domu zamiast chodzić do pracy i taka ta moja niezależność właśnie jest, że to tak naprawdę niczemu nie służy. I tak naprawdę to całe moje życie, jakieś też wyprowadzanie się z domu, jakieś takie ruchy bardzo buntownicze. Ja się wyprowadziłam z domu chyba mając lat 18 czy 19, jakoś tak. Nawet pamiętam jak dziś moją pierwszą wyprowadzkę z domu, siedziałam na przystanku z torbą i nie wiedziałam, gdzie mam pójść. Coś niewyobrażalnego dla mnie teraz. I jak sądzę... I wiem, no nie sądzę, tylko wiem. Strasznym bólem okupiła to moja mama, która została sama ze mną. Czyli jak się wyprowadziłam, to zupełnie sama. No i wiem, jak ją to bolało. No i takie całe życie właśnie z torbą gdzieś między jednym domem a drugim. Jakaś próba też ustabilizowania się. Jestem po ślubie cywilnym, już po rozwodzie, ale to małżeństwo trwało jakiś rok. 10 lat temu to miało miejsce. Z jakimś wydawało się normalnym człowiekiem. Bardzo, bardzo normalnym, bardzo dobrym, poukładanym. No ale oczywiście mi to się nie podobało, bo był za bardzo poukładany i za bardzo normalny. I tak właściwie cały czas. Tak było bardzo długo.
1: Nie rozumiem powodu tego buntu, tak naprawdę.
0: Ogromna pycha, jak to teraz widzę.
1: Ale powiedz mi, czy... Co teraz sądzisz na temat swojej relacji z ojcem? Czy ona do końca była okej?
0: Nie sądzę, żeby była okej, dlatego że wiem, że musiałam mu jakoś duże rzeczy wybaczyć. Udało mi się tego dokonać dopiero niedawno, też za pomocą sesji ignacjańskiej, ale mniej więcej wiem, że miał taki dziwny na mnie sposób, że z jednej strony bardzo mnie chwalił i bardzo jakby mówił do mnie, znaczy głównie o mnie właśnie, ludziom dookoła, same piękne rzeczy, i kiedyś znalazłam nawet list kogoś do ojca, w którym czytałam o sobie przecudne rzeczy, które właśnie ojciec powiedział tej osobie, a ta osoba to wspominała jako coś, jako przepiękne wrażenie. Natomiast w stosunku do mnie potrafił mnie na przykład upokarzać bardzo często przed ludźmi. To znaczy karać, nie wiem, krzyczeć na mnie, karać mnie przy ludziach. Były takie momenty, że właśnie bardzo, bardzo się bałam upokorzenia. To były najstraszniejsze momenty, kiedy na przykład potrafił się tak strasznie obrazić na mnie. Ja byłam wtedy dzieckiem, pamiętam, chyba 12-letnim, taki jeden raz, ale to było bardzo często z tego, co ja pamiętam, że potrafił na przykład zamknąć się u siebie w pokoju na 2 tygodnie. To znaczy nie to, że nie wychodził, tylko po prostu jak tylko przychodził do domu, to zamykał drzwi i nie odzywał się do mnie przez 2 tygodnie. No to są takie... Ponieważ zostałam bez odpowiedzi na pytania dlaczego, bo te odpowiedzi... Pytanie mogłabym zadać, jeżeli bym jakby spotkała się z nim w dorosłym życiu. No to te wszystkie sytuacje pozostały otwarte i tak naprawdę cały czas... poszukiwałam odpowiedzi, dlaczego tak było. I tak naprawdę to ta cała pycha i taka rozrzutność i marnotrawienie to było cały czas odpowiadanie sobie na pytanie, ile muszę zrobić i co muszę zrobić i jakie rzeczy powinnam robić, żeby zostać zaakceptowana przez mojego ojca albo przez kogokolwiek.

0: zasługiwanie się.
1: Tak, to jest takie coś, jakby miała na sobie taki napis kup mnie. I to dotyczyło różnych relacji, bo to dotyczyło nie tylko jakichś tam damsko-męskich, ale wszyscy, którzy ze mną mieli jakkolwiek do czynienia, byli przeze mnie traktowani jako ktoś, komu muszę przedstawić się w jak najlepszym świetle, bo inaczej mnie nie zaakceptuje. W tej mierze, w której mamy się ze sobą porozumiewać.
0: Jaki jest twój stan ducha przed tymi jezuitami, przed tym w ogóle pierwszym zaproszeniem, na które... No bo tych zaproszeń było więcej. I wiesz, rok wcześniej, jakie... 4 lata wcześniej.
1: Wiesz, 50. Co było niezwykłego? Pamiętam dziś pewną moją wizytę w kościele, bo jeden z, chyba ostatni mój narzeczony, o którym bardzo poważnie myślałam, ale no to się nie udało znowu. Z nim zaczęłam chodzić do kościoła.
0: Wcześniej nie chodziłaś?
1: Nie, przerwałam chodzenie do kościoła na długi czas. Znaczy nie, jeszcze później tak. Buntu. Ale no, na pewno przez jakieś 8 lat zaglądałam tam sporadycznie i też z takim poczuciem winy. Na początku to nie było tak, że na początku po prostu nie chodziłam, bo w ogóle mi to nie było potrzebne, a potem pamiętam, że chodziłam tak do przedsionka, jako ktoś taki niegodny zupełnie, żeby wejść do środka. Też mi nikt nie wytłumaczył, że to nie tak, no ale sama się mogłam domyśleć też. Nie ma co zwalać winy na innych. No i z tym moim ówczesnym chłopakiem zaczęłam chodzić do kościoła. A zaczęło się już we mnie dziać coś takiego, co... Jakby zauważanie tego marnotrawienia życia. I zaczęłam się strasznie bać. Teraz widzę, że to było tak, że nareszcie ze mnie to zaczynało wychodzić. To strasznie boli, to wychodzenie tego na jaw. Bo ja musiałam sobie też opowiedzieć sobie samej całe życie i zgodzić się na to, że tam popełniłam masę głupot, masę błędów i masę razy się kaleczyłam. I w pewnym momencie pamiętam, to było na Narbuttach w kościele świętego, pod wezwaniem świętego Szczepana. Tam jest taki krzyż dosyć duży, wyrazisty i to było 4 stycznia. To ja, nie wiem, pamiętam takie rzeczy jakieś dziwne, ale... Trochę sobie obchodzę te święta wewnętrznie co roku. Wtedy pierwszy raz powiedziałam to. Oczywiście w bardzo niedużej świadomości, ale jak sobie teraz zdaję sprawę, co to było, to to był głos, słowa, które mi podpowiedział Bóg. Słynne, Panie Boże, nie daję rady, pomóż. I jeżeli ktoś mówi o tym wietrze, który wieje, To był właśnie ten wiatr. Pierwszy, który mnie trochę tak porwał.

0: Oczywiście nie zmieniło się wiele, ale też zaczęłam mieć świadomość tego, że jeżeli będę cierpliwa, jeżeli przytrzymam to wszystko i jeżeli będę słuchać wewnętrznego głosu, to gdzieś kiedyś istnieje szansa, że się poprawi, że będę mogła żyć jak człowiek, bo wtedy myślałam, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. To jest klinicznie też jakby stwierdzone przy depresji, przy tego typu stanach, nerwica lękowa. Nerwica lękowa towarzyszyła mi przez ponad 3 lata, bez przerwy. Budziłam się z lękiem i zasypiałam bez przerwy od rana do wieczora. Bałam się rzeczy niedorzecznych. To nie było jakieś psychozy oczywiście, ale to było oczekiwanie na cios, oczekiwanie na najgorsze, wynajdywanie najgorszych scenariuszy, jakie mogłyby się tego dnia akurat przydarzyć. No i koszmarna samotność, bo też było mi na tyle wstyd i na tyle mi było głupio zmarnowania mojego życia dotychczasowego, że też nie chciałam się z nikim dzielić, bo to po prostu uważałam, że nikt tego nie wytrzyma, a poza tym, jeżeli wytrzyma, to wyjdzie, otrząśnie się po prostu po wyjściu i pójdzie swoją drogą, będzie miał rację.
1: Ale ta nadzieja, o której mówisz, która się pojawiła, to jest rzecz niezrozumiała w porządku psychicznym.
0: To jest niezrozumiałe i dlatego się bardzo kurczowo tego trzymałam, bo to było tak niezrozumiałe.
1: Ale wiedziałeś, że to jest co jest nowego w twoim życiu? A kojarzyłaś to z tą pierwszą modlitwą?
0: Tak, bo to od tego momentu trwało i jakby, to, tak można powiedzieć, że się trochę rozpychało w moim życiu. Ten pierwszy efekt, który usłyszałam, to był tak irracjonalny, tak alogiczny w ogóle w mojej sytuacji. Bo to była taka sytuacja, że ja nie miałam właściwie pracy, nie chodziłam do pracy, nie wiedziałam, co chcę robić. Ja już przestawałam w ogóle panować nad swoim życiem, takim zwykłym, takim codziennym. Korzystałam wtedy z pomocy tego mojego ówczesnego chłopaka, który powiedział, żebym się nie przejmowała, że on mi będzie dawał pieniądze i rzeczywiście mi bardzo pomagał przez długi czas, no ale to nie na tym życie polega. Ale gdyby nie on, to myślę, że byłoby mi dużo trudniej. I tak się kurczowo trzymałam tej pierwszej myśli, tego absolutnie nielogicznego przewiania jakby umysłu przez jakieś świeże powietrze, że to jakby jakaś zupełnie nowy pierwiastek chemiczny, w ogóle coś nowego zupełnie. I też coś, co teraz mi się wydaje normalne, bo ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale słuchanie takich natchnień, patrzenie, obserwowanie tego, co mi na przykład przykuwa uwagę. I to może będziesz chciał wyciąć, dlatego że to jest reklama tego radia, ale to było tak, że... Ale to jest prawda, to jest absolutna prawda, bo na Rakowieckiej były plakaty, chyba nadal są do tej pory, reklamujące radio. Tam była ta rybka, ten częstotliwość, Sielskie Fale albo Radio Józef, nie pamiętam, taki dosyć znany plakat. I coś z tą częstotliwością takiego było, że po prostu po przyjściu któregoś dnia z kościoła włączyłam radio i usłyszałam któreś ze świadectw, usłyszałam, głównie słuchałam wieczornych audycji, a to był moment, kiedy myślałam o sobie, przypominam, jako o kimś najgorszym na świecie. W momencie, kiedy usłyszałam ludzi, którzy w radio mówią o sobie, a mają inne, ale też tak strasznie ciężkie życie, że naprawdę aż serce się kroi na kawałki, to pierwsze wrażenie, że nie jestem sama, że nie jestem najgorsza, że może to nie jest tak do końca. I wieczorne audycje Radia Józef właśnie, to był taki moment, kiedy mi się zaczęło przecierać. Pamiętam, to była zima, jeszcze przed właśnie przed tą sesją ignacjańską pierwszą, czyli 2 lata temu. I pamiętam taki stan, że leżałam sobie na kanapie i tylko słuchałam, jak najmniej chciałam wykonywać ruchów, bo czułam, że to jest coś takiego, co mi po prostu nagle dolewa jakiegoś optymizmu i takiego współczucia, że ja strasznie dużo słyszałam tak w tych audycjach i strasznie dużo do mnie przemawiało, tak jakby między wierszami, i jakoś tak się oczywiście zdarza, że słyszymy te fragmenty Pisma Świętego, które mamy usłyszeć, i te psalmy, i te pieśni, i takie wypowiedzi, które właśnie wyławiamy, dlatego że akurat zostały do nas powiedziane. Także ta zima 2 lata temu, to był taki moment, kiedy mi zaczęło wracać życie. I wtedy właśnie zaobserwowałam w sobie pierwsze 5 minut, podczas których się nie bałam. I tak potem, i tak to zauważyłam, że ojej, nie bałam się przez 5 minut. I postanowiłam się tego trzymać.

0: tak
1: jest wśród nas.
0: Krok po kroku, to trwało ponad, nie wiem, kilka ładnych miesięcy trwało, zanim przestałam się bać w ogóle, znaczy bać, dygotać wewnętrznie. Ale to już wiedziałam, że to już jest, jakby powrót. Wtedy usłyszałam też niestety o szatanie, o złych duchach i demonach, które walczą o człowieka dosyć okrutnymi, inteligentnymi metodami. I oczywiście na początku się tego przestraszyłam, że mnie złapią i nie puszczą. Oczywiście mówiąc tak kolokwialnie, ale... Ale bałam się, że mnie nie wypuszczą, że będę się znowu bała, że ta sytuacja jest taka na chwilę tylko, że dostałam się do jakiejś bajki, że za chwilę się obudzę.
2: Kiedy pojawia się Bóg w tej historii? Bo na razie mówisz o psychice.
0: Tak.
2: Ale nadzieja jest już duchowa.
0: Jest już duchowa i to...
2: Bo to jest,
0: wiesz, kiedy się
2: wbrew,
0: pojawia?
2: Bo to jest nadzieja wbrew wszystkiemu.
0: Wbrew wszystkiemu. Ja pierwszy raz, kiedy usłyszałam taką pieśń, która się często pojawia w radio, będę śpiewał Tobie mocy moja, bo Ty jesteś moją nadzieją. Coś tam, nie wiem, czy cały, ale nie będę się bać. I to nie będę się bać i te słowa, które tam mnie
2: bać
0: tak wcześniej jak
2: będę.
0: Śpiewa i bać się nie będę, tak. To on śpiewa, powtarza to wielokrotnie, rozwija tę frazę i to powtarzanie spowodowało, że mi słowo nadzieja i nie będę się bać zaczęło się kojarzyć z Bogiem bardzo.

0: Ale tak naprawdę z wielką taką mocą, bo długo na mnie czekał, pojawił się w moim życiu właśnie w Gdyni podczas fundamentu.
1: Co to znaczy pojawił się?
0: To było takie przeżycie. Ja to w ogóle jestem strasznie takim emocjonalnym człowiekiem, takim dosyć wrażliwym. I był taki moment, kiedy tam, bo to trzeba wiedzieć, że odpowiednimi czytaniami poprzedza się medytację i te odpowiednie czytania oczywiście są w takiej kolejności i konferencje są w takiej kolejności, żeby przeprowadzić na tym, który przechodzi przez rekolekcję, jakiś proces duchowy i dojście pewnego stadium. I było tam czytanie o Zacheuszu, które, ponieważ się często pojawia w liturgii, nawet było w ostatnią niedzielę, zawsze mnie strasznie raduje od tego czasu, bo po tej medytacji nad tym fragmentem Pisma Świętego coś się we mnie strasznie załamało i poleciałam do kaplicy, po prostu się rozryczałam i po prostu tak jakby wyrzuciłam z siebie wszystko, co jeszcze się we mnie tam kotłowało, jakieś takie niewybaczone rzeczy. I pamiętam, że jak wyszłam stamtąd, ja nie mogłam chodzić w ogóle. Byłam tak wstrząśnięta tym momentem. To trwało chyba, nie wiem ile, ale mówiono mi, że z godziny, że już się zastanawiali, czy nie wołać jakichś sił medycznych, bo to jest strasznie, płakałam i strasznie nie mogłam skończyć. I słyszałam tylko takie, właściwie nawet nie słyszałam, tylko widziałam przed swoimi oczami, nie umiałam powiedzieć słowa i tylko jedyne słowa, które w pewnym momencie do mnie dotarły, to było: Jezu, ufam Tobie. I tak jakbym miała je powtarzać do momentu, kiedy nie stanę z powrotem, nie wrócę do świadomości, do rzeczywistości. I tak i wtedy naprawdę czułam, tak jakby Jezus spacerował koło mnie do końca tych rekolekcji, tak jakby mnie trzymał za ramiona i mówił: nic się nie bój, już teraz będzie łatwiej. Jest od tego czasu.

0: A ja kiedy mam jakiś problem taki, że się na przykład strasznie znowu zaczynam czegoś bać, albo kiedy nie wiem, co powiedzieć, kiedy nie wiem, jak się modlić, to widzę cały czas przed sobą te trzy słowa. To jest taki mały modlitewnik, który się składa tylko z trzech słów.
1: I co będzie?
0: Przede wszystkim już nie, nie poza taką silną relacją z Bogiem, która trwa od tego zdarzenia i się rozwija i czuję naprawdę niezwykłą jego obecność, to bardzo się modliłam o ludzi w moim życiu, bo byłam sama kompletnie. I nie dawałam sobie pomóc ani mojej mamie, ani nikomu. Ale potem bardzo się modliłam o to, żeby postawił na mojej drodze ludzi. I postawił. Żeby pomógł mi pomagać innym. I pomógł mi pomagać innym.
1: Jak?
0: Nie chcę mówić, ale wiem, że ta chęć, żeby jakby się nie zatrzymywać na sobie, wyrażona w formie prośby do Pana Boga, żeby mi jakoś to podsunął mi jakiś pomysł. Ona została jakoś spełniona i jest cały czas. Jestem bardzo szczęśliwym życiowo człowiekiem, tak szczęśliwym po prostu z tego powodu, że mogę wstać rano i się cieszyć, i się cieszyć tym dniem, dziękować za niego też. To jest taki element stały porannej modlitwy, że dziękuję mu za ten dzień, który się właśnie zaczyna. Bo mam szansę dzisiaj być jego narzędziem. I to jest dla mnie takie... Taki spokój, że jest ze mną cały czas i że teraz będzie inaczej, że cokolwiek zrobię, to będzie tak, jak on chce, bo ja się całkowicie poddaję jego woli, codziennie to mu mówię i nie tylko takie sprawy, z którymi się męczę, albo które są dla mnie jakimś dylematem, albo wymagają mojej decyzji, tylko po prostu wszystko. Oczywiście musiałam się tego nauczyć. Sama swoją duszę musiałam tego nauczyć, ale oczywiście nie sama, bo wiadomo, że to tak nie jest. Myślę, że będzie dobrze.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Strasznie się modlę o rodzinę. Chciałam założyć rodzinę.

0: kim jest ten Jezus, który przy tobie jest? Kto to jest? Jaki ma cechy?
1: Jest przyjacielem. Jest przyjacielem takim... Przede wszystkim ma ogromne poczucie humoru.
0: Jak się o tym dowiedziałaś?
1: Bo mi często takie sytuacje się przydarzają, że po prostu tak myślę o tym. Takie po prostu sytuacyjne...
0: Czyli on konstruuje jakieś rzeczy, których człowiek nie może skonstruować?
1: Tak.
0: W których odczytujesz, że się...
1: Tak, to są takie właśnie alogiczne spotkania jakieś... Też jakby mam zwyczaj... medytacji ignacjańskich, no nie codziennie, to nie będę się oszukiwać, ale kilka razy w tygodniu, jeżeli pojawia mi się na przykład jakaś myśl podczas tych medytacji i okazuje się, że nadchodzi jakiś taki moment, kiedy to się dzieje naprawdę, ale oczywiście to jest tak, że to jest niemożliwe do wytłumaczenia, no to i wtedy wiem, że to są takie sygnały.
0: A skąd wiesz, że jest przyjacielem?
1: Bo to czuję w sercu. To jest takie poczucie, które właśnie też... To jest to pocieszenie, tak, które jest w tytule tej audycji. I że jest w moim sercu pokój. Mimo często... No ja nie mam też znowu życia usłonego różami dzisiaj, ale jest to takie poukładane. Ale jest też się składa z wielu trudnych momentów i... Ale jeżeli mimo tych trudnych momentów czuję w sercu pokój i to taki... To nie jest jakieś takie uspokojenie sztuczne i chwilowe, tylko to jest po prostu pokój w sercu. Taki... No to jak mam nie powiedzieć, że jest moim przyjacielem? To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, które można dostać za darmo. Taki pokój w sercu. I to... To takie rzeczy się dostaje od przyjaciela, od kogoś, kto kocha bardzo i bezgranicznie.
0: Jaki jest największy pozorunek od niego?
1: No ten pokój w sercu właśnie. Bo to jest coś, czego ja nawet nie wiedziałam, o czym nie wiedziałam, że istnieje coś takiego. Zawsze to mi gdzieś mijało koło ucha. Nawet mimo powtarzania takiego zapewnienia w Eucharystii. I to nie, w ogóle do mnie to nie trafiało. Nie byłam w ogóle świadoma, że coś takiego istnieje. Nagle po prostu takie coś otrzymałam. To jest jedna z piękniejszych rzeczy w ogóle, jakie można dostać, bo wszystkie inne dary i łaski,

0: nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Karolina Mackiewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Kto jest dla ciebie najmocniejszy?
1: Dla mnie najmocniejszy jest Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty.
0: Byłeś pod strachem najgorszej dzielnicy Szczecina. Dzisiaj chodzisz na pielgrzymki, oddajesz pieniądze bezdomnym.
1: Byłem zły, byłem martwy i jakby odtwarzałem chyba te zachowanie, które gdzieś wyniosłem. Patrzenie na świat z perspektywy ofiary, gdy, można powiedzieć, że dawno się jest katem.
0: Jeszcze raz. Patrzenie na świat z perspektywy ofiary, mimo iż jest się katem.
1: Tak.
0: I w twoim życiu te słowa katem, to słowo ma nie metaforyczny sens. To jest opis

0: rzeczywistości.
1: Całym moim życiem praktycznie rządziły moje lęki i też niewybaczenia, urazy, które, można powiedzieć, pierwotnie były zbudowane na nieprzebaczenie do mojego taty. Mój też bunt wobec mojego taty był buntem wobec Boga i buntem wobec rzeczywistości. Mój tata był osobą uzależnioną, która też jakby straciła panowanie nad swoim życiem, nad swoimi emocjami. I bardzo przez to często doprowadzał do awantur, do jakiejś agresji w domu. Pomimo tego zacząłem być taki jak tata, a może później i gorszy. Bo co by nie było, mój tata pracował całe życie, a ja zacząłem kraść. Sama kradzież zaczęła się dosyć niewinnie u mnie, bo po prostu byłem głodny. Bardzo często chodziliśmy głodni z siostrą i wtedy wszedłem do sklepu i wziąłem pierwsze pączki. Chodziłem wokół regałów i je zjadałem. A byłem dzieckiem wierzącym. Ja kiedy przeprowadziłem się na tą dzielnicę Niebuszewo, miałem około 13 lat. Miałem dosyć duże takie problemy z komunikacją z rówieśnikami. Duży poziom lęku i wstydu. I takiej niepewności siebie. Pamiętam, była pierwsza niedziela, nie miałem jeszcze żadnych kolegów i poszedłem w niedzielę do kościoła. I wracając z kościoła, chłopaki mnie zawołali, mówią: ty, gdzie ty byłeś? Ja mówię, że no jak jest niedziela, byłem w kościele. I oni zaczęli się śmiać i no właśnie, i ja się zawstydziłem się swojej wiary, swojej tożsamości, siebie samego. I mówię: a starzy kazali, to poszedłem, nie? I później przyszedłem, pamiętam, do domu, zacząłem się modlić, że przepraszać za to Boga, ale też chciałem, żeby On mnie zrozumiał, że przecież widzisz, ja nie mam kolegów chyba, ja chciałbym być tacy jak oni, nie? I tak krok po kroku, z chwili na chwilę już nie czułem coraz mniejszą presję przy tych kradzieżach, jakby uspokajałem swoje sumienie. I w pewnym momencie ktoś zobaczył, że tak sobie dosyć dobrze radzę i zabrał mnie do Niemiec. No to ja zacząłem w tych Niemczech już kraść wszystko i wszędzie. I wtedy
0: to znaczy jakiś złodziej, jakiś ktoś, kto korzystał właśnie z młodocianych, bo im jest łatwiej kraść.
1: Tak. No i kiedy on mnie zabrał, ja myślałem, że robię coś dobrego. Mówię, zabiorę chłopaków z podwórka. To stało się naszym sposobem na takie życie. I kolegów, właśnie tu też jest dosyć kolegów, których znalazłem. Znaczy, cechowana podobna historia. Kiedy była awantura w domu, zszedłem, bojąc się pijanego taty. I na tej ławce siedziało dwóch kolegów, którzy mieli podobną sytuację. No i wtedy powzięliśmy taki kodeks, że jakby te poczucie bezpieczeństwa, które powinniśmy znaleźć właśnie w domu, zaczęliśmy budować sobie wtedy na ławce, nie? Że co by nie było, że jeżeli kiedyś będziemy mieć dziewczyny czy tam żony, to tak, nasza przyjaźń, nasza relacja będzie najważniejsza, że któregoś z nas będzie bił ojciec albo jakaś inna osoba, to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zobaczyliśmy, że jesteśmy w grupie silni, pomimo tego, że jesteśmy tam małoletni, poczuliśmy siłę tej grupy. No i tej agresji było coraz więcej. Później zapisaliśmy się gdzieś na boks, bo zawsze była jakaś agresja. I nam to wtedy, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to jest coś negatywnego, nam to troszeczkę imponowało.
0: Przeskoczmy teraz prawie do dzisiaj, albo do takiego momentu ważnego. Na jednej z pielgrzymek we Francji, na którą poszedłeś bez pieniędzy, pan 89-letni Polak
1: pan Hieronim.
0: Pan Hieronim wsparł cię i powiedziałeś takie zdanie, które ja zapamiętałem. Gdzie jest Bóg, tam dwie strony za siebie dziękują.
1: Tak. To takie właśnie doświadczenie. Zobaczyłem, że w życiu z Bogiem te trudne momenty są na początku, a później jest nagroda. Z kolei z grzechem i w tym wszystkim, co jest przyjemne, jest na początku pięknie, ale później się za to płaci słoną cenę. I wtedy ludzie się przeklinają. Tak często jest bardzo tak, jak w tych jakichś grupach jakichś gangsterskich, tu się klepanie, pewność siebie, szybkie samochody, dużo pieniędzy, ładne kobiety, ale w momencie, kiedy przychodzi czas zapłaty, kiedy gdzieś policja wyłapuje, bardzo często jeden drugiego sprzedaje, wciąga jeden drugiego w te bagno i wszyscy się przeklinają. Tu z kolei z Panem Bogiem, na przykład tak jak sama pielgrzymka była bardzo trudna, sam koniec właśnie, bo na tą pielgrzymkę zabrałem, to jest dosyć istotne, 200 euro i kiedy przeszedłem, można powiedzieć, pół Hiszpanii, pół Portugalii, pół Francji, spotykam człowieka, już kiedy już mam wracać po 40 dniach, spotykam człowieka, który opłaca mi bilet do Polski i daje 200 euro, nie 1000, nie nawet nie 100, tylko 200, tyle, ale akurat co zabrałem, to było dla mnie bardzo istotne w tej pielgrzymce. Bo
0: Pan Bóg dba o szczegóły.
1: Tak, no i ogólnie...
0: W jakiej intencji poszedłeś na tę pielgrzymkę?
1: Czyli to była intencja, to ogólnie była nasza pielgrzymka pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Byłem tylko jednym z ogni, bo wyszliśmy z trzech stron świata. My w trzech szliśmy z Fatimy, dwóch wychodziło z Kazania i Roman z Szymonem szli chyba z Libanu i wszyscy mieliśmy do pokonania 3000 kilometrów, mieliśmy się spotkać w Berlinie. Tylko ja wtedy po prostu dostałem mniejszy urlop i nie byłem w stanie być w całym przebiegu, ale to był mój etap, który miałem pokonać. Zresztą to była moja taka, można powiedzieć, pierwsza pielgrzymka wtedy.
0: I wrócimy. Kiedy stałeś się prawdziwym gangsterem?
1: Czyli ja nigdy nie uważam, że byłem jakimś gangsterem. Dla mnie to...
0: Ale dlaczego się ciebie ludzie bali na dzielnicy, na której się dzieje wszystko?
1: Bo byłem agresywny, a nieobliczalny. Ostatnio kolega, z którym pracuję teraz, nawet ja w ogóle tej sytuacji nie pamiętałem, powiedział, zaczął mi mówić, jak mnie kiedyś spotkał wiele, wiele lat temu. Powiedział, że kiedyś zabrał mnie z granicy. Mnie wtedy wypuścili z niemieckiego komisariatu i on po drodze gdzieś mnie zabrał do Szczecina. Okazał się, że też mieszka na Niebuszewie. Pomimo to, że to taki bardzo duży gość, mówi, że to był bardzo, to był coś dobrego, co wtedy zrobił, pomagając mi, bo to się mu zwróciło. A ja mówię, w jaki sposób? A on mówi, że kiedyś szedł i napadło go trzech czy czterech gości. Nagle pojawiam się ja i mówię tylko do nich, zostawić go, nie? I oni go zostawili. Też po wyjściu z więzienia, kiedy podszedł do mnie taki kolega i powiedział do mnie, że kiedyś była taka sytuacja, że przed dyskoteką była taka duża awantura i tego chłopaka chciał z 20 osób zbić. I nagle ja wychodzę sam i mówię, to zlejcie mnie zamiast niego, nie? I on, dla niego ja byłem typem bohatera, ale ja pamiętam to, co ja wtedy czułem w sercu. Ja szukałem śmierci.
0: I opowiedz teraz tam najtrudniejszą.
1: Najtrudniejszą sytuację? Nie wiem, mogę powiedzieć o tym, za co poszedłem do więzienia. No to właśnie już było tak, że sporo osób dla mnie kradło, sporo osób dla mnie przemycało. Miałem swoje nawet stoisko wtedy z kradzionymi rzeczami. Przyjeżdżałem na stadion dziesięciolecia jako młody chłopak też z tymi wszystkimi rzeczami. I w pewnym momencie właśnie miałem grupę, no jeździliśmy grupkami do Niemiec kraść i ja te przedmioty sprzedawałem i byłem już tak przesiąknięty i to było dla mnie tak istotne, że jakby zdawałem sobie sprawę, że wszyscy mnie lubią, bo mam pieniądze i mnie się boją. I to jest to... Więc muszę tego mieć więcej, żeby oni bardziej jeszcze żeby kupywać wszystkich. Nie? I myślałem, że naprawdę jestem w stanie kupywać. I w pewnym momencie wysłałem nawet kobietę, z którą byłem, i ona tam wyszła w relację z jednym, w romans z jednym z kolegów, którzy dla mnie kradli. I kiedy ja się o tym dowiedziałem, postanowiłem, że no nie jestem, mówię, są dwa wyjścia, albo mu wybaczyć, w końcu pod wpływem alkoholu, narkotyków i w silnym wburzeniu wyszedłem z nożem na dzielnicę. może chyba to nie przypadek, że szedłem akurat ulicą Boguchwały, gdzie stało grono znajomych, a wśród nich mój przyjaciel. I kiedy oni zobaczyli, uwaga, mnie, że idę, powiedzieli, uwaga, idzie Marek, pijany, lepiej uciekać. I oni wszyscy zaczęli uciekać, oprócz mojego przyjaciela, który jeszcze mówi do nich, bo znam to z zeznań, ale co Marek? Co Marek sobie pomyśli, nie? Że nie patrzył na jakieś swoje życie, tylko patrzył inaczej niż ja, bo ja patrzyłem przez pryzmat swoich ran, jako osoba zraniona, że teraz poczujcie wszyscy to, co ja czuję. I kiedy podszedłem do niego, on wyciągnął rękę, żeby się ze mną przywitać, ja złapałem go za szyję i wbiłem mu nóż w serce. I ten przyjaciel zmarł, ale jeszcze przed śmiercią to się dowiedziałem po wielu latach, że przebaczył mi.
0: Opowiedziałeś to w taki sposób, którego ja nie potrafię zrozumieć. Nie rozumiem, tak? Jak wzburzenie. Ty chyba chciałeś popełnić samobójstwo przy pomocy systemu sądowego, tak?
1: Kiedy później analizowałem sobie wiele spraw, jakbym całą tą złość, całą nienawiść, ja tak uważam, tą całą nienawiść chciał wbić tym jednym nożem. Tak, to serce, które przebiłem, to tak jakbym przebił serce Chrystusa i jakby ta krew, która mnie oblała, jest jak w tym pismie, będą patrzeć na tego, którego przebodli. Ta krew dała mi nowe życie, bo ja nie wiem, co by się stało, gdybym zabił tego prawdziwego kochanka. Ja zabiłem niewinnego przyjaciela. Nie wiem, czy mi się nawrócił, czy coś by się w moim życiu zmieniło.
0: Teraz chciałbym, żebyś jednym zdaniem powiedział, czy człowiek jest w stanie zadośćuczynić? Czy ty jesteś w stanie pielgrzymkami, pracą w poprawczakach, w więzieniach, próbą, podejrzewam, że często udaną, wpłynięcia na czyjeś życie, tak żeby w dobrą stronę się toczyło? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Ja myślę, że ja powinienem tak samo oddać życie, właśnie w tą oddaję życie Chrystusowi, żeby ono przynosiło owoce. I dzieją się takie, i dzieją się naprawdę owoce. Są jakieś, jest wiele nawróceń. Gdzieś w moim gronie nawet pamiętam, wyszedłem z więzienia i spotkałem chłopaka, którym już słyszałem w więzieniu i zobaczyłem sobie, jak nieświadomie wiele owoców też złego przynosiłem. To był chłopak, który był młody chłopak, wpatrywał się we mnie gdzieś na balkonie i mi powiedział, wiesz co, ja pamiętam, jak tu zawsze chodziłeś, się lałeś z innymi, jak przyjeżdżały dobre samochody do ciebie. Mówię, że był bardzo we mnie wpatrzony. I ja wtedy mówię, nie rozumiesz? Mówię, ja byłem tchórzem, ja się bałem. Ale on jeszcze wtedy tego nie rozumiał i minęło wiele czasu, zanim usiadłem z nim na siłowni, spotkałem go na siłowni i opowiedziałem mu świadectwo i on wtedy powiedział, mogę iść z tobą dzisiaj do kościoła i poszedłem do kościoła, skorzystał z sakramentu spowiedzi.
0: Bóg jest dobry.
1: Bóg jest dobry i to jest chyba najważniejsze.
0: Drodzy Państwo,
1: świadomość tego, że on jest dobry, że buduje nam rzeczywistość najlepszą, jaka jest. Ja kiedyś miałem żal do Boga za ojca alkoholika, za swoje życie. Dziś wiem, że ta rzeczywistość, którą buduje dla mnie, jest najlepsza. Oczywiście ja mogę mieć jakieś tam pretensje do tacy za pewne rzeczy.
0: Pomyślałem sobie o tym, jak błogosławioną rzeczą jest więzienie. Bo twoja historia jest historią Boga i człowieka, tak? Zabiłeś kogoś. Odpokutowałeś wobec państwa, wobec społeczeństwa, tak? Ta historia jest. Pozwala to jakby rozmawiać z kimś, kto próbuje teraz odpokutować to, tak? Zadośćuczyniając za swój czyn, próbując Bogu ułatwić zmianę życia ludzi, którzy idą tak jak ty w przepaść. Jak szedłeś kiedyś w przepaść, tak? Ale to więzienie, kara jest czymś dobrym. Co sądzisz?
1: Ja myślę, że pokuta jest czymś dobrym. Pokuta jest to moment pewnego takiego zatrzymania, gdzie w tym ciężkim czasie możemy w ogóle stanąć w prawdzie o sobie, o świecie,
0: pokuta, czyli wyrzeczenie, pielgrzymka, krew pod łzy.
1: Tak, ale zobaczmy, że samo więzienie to jest tak jak... Dla mnie to było formą takiego pewnego ukrzyżowania w tym miejscu. I tak jak Jezus wisiał na krzyżu, było dwóch łotrów. Jeden bluźnił, przeklinając swoją rzeczywistość, a drugi miał świadomość tego, kim był, kim jest i w tej prawdzie...
0: Jako pierwszy poszedł do nieba.
1: Jako pierwszy poszedł do nieba. On też jest naszym jakby patronem.
0: Waszej wspólnoty,
1: naszej
0: pielgrzymów w miłosierdzie.
1: Tak i ciężko mi tak powiedzieć, że przyjmuję takiego, taką rolę jakiegoś siedzenia w popiele, bo Jezus jest życiem, prawdziwym życiem. Opowiem taką małą historię do tego, że kiedyś wychodziłem na przepustki na początku.
0: Ile dostałeś?
1: 15 lat. I kiedy wychodziłem na przepustki, spotkałem jednego z kolegów, którego znałem, kiedy powstawały u mnie pierwsze kradzieże. I on całe życie stał pod jednym sklepem, koło takiego największego szczecińskiego bazaru. Całe życie pod tym sklepem stał. Ja czasami podchodziłem, bo był albo pijany, albo naćpany. I przychodziłem, mówię, człowiek, chcesz ze mną dzisiaj na meeting? Chcesz iść na mszę? I on w końcu nie wytrzymał, mówi, Marek, ja nie chcę takiego nudnego życia jak ty. Ja sobie zdałem sprawę, co on myśli o mnie. Jego przeświadczenie było takie, a ja wtedy wróciłem z pielgrzymki z Francji, z Hiszpanii, z Portugalii.
0: Z pielgrzymki pokutnej.
1: Z pielgrzymki pokutnej. A on stał całe życie pod tym sklepem i myślał, że moje życie jest nudne. Można powiedzieć, tak się oszukał. Ja uważam, że z Bogiem jest piękne życie. I ja spotkałem Chrystusa, znaczy moje życie się zaczęło od spowiedzi, kiedy usłyszałem, odpuszczone są twoje grzechy. Zrozumiałem, że to jest Bóg, który właśnie jest tym ostatnim i zrozumienie dla Jezusa Chrystusa moje przyszło takie, że to jest On przyjmując nasz grzech, przychodzi jako alkoholik do drugiego alkoholika, nie gorsząc się nim, zna ten ból. I rzeczywiście człowiek, kiedy otwiera się na Pana Boga, chce iść do ludzi o podobnej przeszłości.
0: Do podobnym bagażu cierpienia.
1: Tak, do tych ostatnich. I teraz czasami jak przyjeżdżę ze stowarzyszenia Oficyna, dla których też pracuję jako instruktor terapii, to przyjeżdżam do zakładów karnych, też w których sam siedziałem. I to się staje też, można powiedzieć, lekkim światełkiem dla innych, że można wyjść. Tak nawet niektórzy sami kiedyś powiedzieli. A druga sprawa, kiedy przychodzi się do więzienia, gdzie panuje lęk, gdzie każdy chce być jak najgroźniejszy, jak największy, to jest tylko pozór tego człowieka. W środku bardzo często to są niedojrzałe dzieci, które same się bały, tak jak ja się kiedyś bałem. I kiedy odnajdzie się właśnie tą prawdę o nich, po prostu to można po prostu zwyciężyć. A kiedy wejdziemy w ich pozór, że oni są źli, no to...
0: Tylko konfrontacja zostaje. Co niczego nie rozwiązuje.
1: No niczego.
0: A kończy się czasami tragicznie. Dostałeś wyrok, jesteś w więzieniu i chcesz popełnić samobójstwo.
1: Wszedłem w jakiś zatarg. Byliśmy na tak zwanych celach przejściowych. Wszyscy, można powiedzieć, większość osób, które przychodzą, czuję jakiś lęk do tego miejsca. I ja pamiętam, wyszedłem na spacer. Na początku moje notowania były takie wysokie, bo tu ktoś przychodził, słuchajcie, to jest Marek, dobry chłopak, akurat kolega, który gdzieś tam przynosi jakieś kradzione fanty wtedy na te targowisko. I mówi, dobry chłopak, czyli bezwzględny, można na niego liczyć, nie sprzedał. Ale jest jakiś zatarg.
0: No i masz pozycję, bo jesteś mordercą.
1: Tak, i to było tego. To była pozycja i ja wszedłem w to. Tutaj patrzę, to środowisko przyjmuje mnie z otwartymi rękoma, punktuję. Wchodzę w tą, można powiedzieć, tą iluzję siebie. Zaczyna mi to pasować i przyśnił mi się taki sen, w którym idę przez oddział właśnie w więzieniu i wszyscy mówią, uwaga, idzie Marek morderca. Jak i ja taki dumny, nagle stają przede mną rodzice zabitego i spuszczam głowę, budzę się, mówię, chłopie, kim ty jesteś? Z czego ty się cieszysz? Zamordowałeś swojego przyjaciela. Do czego ty jesteś zdolny? I właśnie wtedy rodzi się ta decyzja, żeby mówię, już nie mam nic do stracenia. To jest tak jak w programie 12 kroków, krok pierwszy, nie? Jestem całkowicie bezsilny. Nie mam już nic do stracenia, idę do spowiedzi. I to jest chyba najlepsza postawa, bo jestem na samej dnie prawdy o sobie. I wtedy przychodzi ta odpowiedź, że jestem kochany. Ja z tej celi po prostu wyfruwam. Kiedy usłyszałem te słowa, odpuszczone są twoje grzechy, biorę różanie, zaczynam czytać Pismo Święte, pościć o chlebie i wodzie, zaczyna się nowy przełom mojego życia. Zaczynam chodzić na arkę prowadzoną przez Leszka Podoleckiego, który był głosicielem Miłosierdzia Bożego, a ja już wiem, bo wtedy zaczynam czytać Dzienniczek Siostry Faustyny i wiem, że jestem owocem Bożego Miłosierdzia. No i dostaję 3 lata warunkowego zwolnienia i... No i dostaję wolność. Ale ta wolność była i wcześniej, była w więzieniu, bo kiedy zaprosiłem Boga do swojego życia, to zrodziła się poczucie misji już w więzieniu. Zacząłem prowadzić przez wiele lat meetingi, zacząłem się modlić, zacząłem się być takim znakiem sprzeciwu. Pamiętam, były też osoby, które się nawracały i pamiętam, kiedyś ktoś powiedział, żeby ze mną nie gadać, bo trzeba uważać na mnie, nie gadać ze mną. Pamiętam, ktoś podchodzi do kościoła, ktoś zamyka uszy. Nic, nie chcę cię słuchać.
0: Powiedz, wasza wspólnota Pielgrzymów Miłosierdzia, co to jest za zadanie? Tam są ludzie bardzo o podobnych życiorysach. Ja poznałem się bliżej z Romkiem, który był gangsterem w Azji Wschodniej, tak, przemycał ludzi. I co to jest za wspólnota? Co wy robicie? Bo po co to już wiadomo, tak? Chcecie ekspiacji, chcecie odpokutować to, co sprowadziło was do więzień, do czynów strasznych.
1: Wspólną cechą na wszystkich jest to, że zostaliśmy, można powiedzieć, takimi bankrutami. Z punktu widzenia takiego normalnego życia, jak kiedyś o nas mówił taki ksiądz Drab, mówi, że stracili wszystko, co tylko możliwe, a chodzą po świecie i mówią, że Bóg jest dobry, nie?
0: Uśmiechnięci.
1: Tak, i jakby ta zmiana wartości też w naszym życiu jakby nas zespoliła. Ta wspólna cecha, że wyszliśmy z tych takich największych ciemności i chcemy mówić o Bogu, który kocha grzesznika, człowieka i grzesznika, bo później sobie też zdałem sprawę, że Bóg zawsze był w moim życiu był. To ja na niego miałem focha, a nie on na mnie. No i już kiedy ja jeszcze byłem w więzieniu, to dwóch z nas już ruszyło w pielgrzymkę, Roman z Wojtkiem, bo i ja później do nich dołączyłem i teraz co jakiś czas właśnie spotykamy się na takich rekolekcjach jak teraz w Niepokalanowie. Szukamy znaków potwierdzających następną pielgrzymkę. No i robimy plan i wyruszamy. Nasza wspólnota też była chyba na 4 kontynentach. Roman szedł z Wojtkiem przez Stany Zjednoczone. Było 5000 kilometrów, około tam 5000 kilometrów. W tamtym roku szliśmy, kreśląc nogami, krzyż na Hiszpanii. 2 i 3 lata wcześniej, przez 2 lata, bo pandemia troszeczkę nie pozwoliła nam zrobić to w jeden rok, szliśmy przez Szwecję. Szliśmy też krzyż po Polsce. Oczywiście różaniec do granic, zanim całe społeczeństwo wyszło na granicę, to wcześniej szliśmy dookoła Polski. Kilka pielgrzymek było takich, że wychodziliśmy na przykład, kreśląc taką tałkę z 3 stron Europy.
0: Tałkę, czyli krzyż bez tej górnej belki.
1: Tak. Mhm. No i właśnie ja wtedy szedłem z Fatimy. Fatima, Kazań i Liban.
0: Czyli co, znaczycie kontynenty znakiem krzyża.
1: Tak.
0: A w jakich intencjach chodzicie?
1: Tak jak jest w Koronce, za grzechy nasze i całego świata. Nauczyliśmy się, że nawracanie zaczyna się od siebie samego. Ja początkowo też kiedyś chciałem nawracać po wyjściu z więzienia rodzinę, jak iskra, mówię, rozpalę. Nagle nic to nie działało i kiedy wróciłem do nawracania siebie, moja rodzina się zaczęła nawracać. No i tak wiem, że po prostu, kiedy nawracam się, sam siebie, to jestem bardzo czujny. Kiedy zobaczyłem, że też fajną formą ucieczki może być nawracanie innych, nie? Ucieczką od prawdy o sobie samym.
0: Człowiek się świetnie czuje.
1: Tak.
0: W ogóle miło jest.
1: Ratownik, bohater.
0: Bohater, tak.
1: A właśnie tego sposobu nawracania też nauczyłem się w AA, bo oni...
0: Anonimowi alkoholicy.
1: Tak, oni mają bardzo taki fajny sposób, bo oni nigdy nie mówią, ty jesteś alkoholikiem, tylko on mówi o własnym doświadczeniu, co wyłącza mechanizmy obronne drugiej osoby i powolne otwieranie się na jego historię.
0: Na kogoś podobnego.
1: Tak.
0: Ja doszedłem kiedyś do wniosku, że 12 kroków AA to jest 5 punktów, 5 warunków dobrej spowiedzi rozpisane na 12
1: Zgadza
0: punktów.
1: Zgadza się.
0: I to jest po prostu mistrzostwo świata. Myślę, że gdzieś tam, jeśli ktoś w ogóle ma takie doświadczenie, gdzieś tam w katechizmie, jakiś tam punkcik, 5 punktów, nie? A całe życie człowieka może być temu poddane i może być przemienione całkowicie przez te 12 kroków, czy przez te 5 warunków dobrej spowiedzi. Czy sobie przebaczyłeś?
1: Tak, ale to chyba był taki moment, że chyba sobie na końcu. Zdałem sobie też sprawę właśnie podczas pielgrzymy, bo kiedyś się zacząłem zastanawiać, jak mogę zadośćuczynić Niemcom. Tyle lat okradania. I kiedyś przyszła akurat taka pielgrzymka, gdzie szedłem przez Niemcy i akurat taką trasą, którą zazwyczaj okradałem. I zdałem sobie sprawę z tego, że pierwsza sprawa, mogę się modlić za te osoby. Często nawet nie wiem, jakie to były sklepy. Często to były pod wpływem alkoholu. Mogę się modlić za te osoby, ale być całkowicie otwarty na dobro tu i teraz. Na tych ludzi w potrzebie stawianych mi w tym życiu, żeby już też nie tkwić w tych ranach przeszłości, a być otwartym, żeby nie można było rozpoznać tego potrzebującego w danej sytuacji, w danej chwili.
0: Czyli tak jak Jezus. Jezus, uważność, łagodność, post, modlitwa.
1: No, to jest taki mój wzór.
0: Przebaczyłeś ojcu?
1: Tak, przebaczyłem ojcu. To był bardzo długi proces. Mój tata zmarł, można powiedzieć, z nalewką przy łóżku. I zdałem sobie sprawę, kiedy zacząłem właśnie, przebaczyłem tacie, zobaczyłem, bo wstępnie, kiedy nie było tego przebaczenia, patrzyłem właśnie na świat przez pryzmat właśnie tej ofiary.
0: Że jesteś ofiarą.
1: Tak, ale widząc też akcenty w tych takich negatywnych sytuacjach. A kiedy przebaczyłem tacie, zobaczyłem, co dobrego od niego dostałem. Kiedyś była właśnie taka sytuacja na pierwszą rocznicę śmierci mojego taty, że przyszedłem do mojej siostry i jej córka, czyli już mowa, mój tata był dla niej dziadkiem, zaczęła opowiadać o moim tacie. Ja zobaczyłem mojego tatę jej oczami. Zobaczyłem, jaką miała ładną relację. Ona mogła mojemu tacie wejść na głowę, zrobić wszystko. I tak pięknie moim tacie mówiła, że zdałem sobie sprawę, że co jak nieprzebaczenie zniekształca obraz prawdziwej osoby, nie? Że przed nieprzebaczeniem mówiłem, jak ktoś mówił dobrze moim tacie, mówię, wy go nie znacie. To jest psycho. I zgubiłem obraz mojego taty, nie? A teraz dziękuję jakby za mojego tatę i często bywa tak, że jak daję świadectwo, mówię o tej relacji, która jest bardzo istotna, przede wszystkim też dla mężczyzny. Mówię, że rolą ojca zawsze było w każdej kulturze chyba to, że przekazywał wiarę w moje własne możliwości swojego dziecka. Kiedy opowiadam o tej relacji, dużo osób, które nie mają problem z przebaczeniem ojcu, zaczynają pytać i właśnie zachęcam do tego, żeby miejcie możliwość, bo ja już nie mam spojrzenia i powiedzenia tacie, przeproszenia mojego taty za to, co ja mu zrobiłem, a patrzyłem tylko na moje, co on mi zrobił, czekałem, że on mnie przeprosi, a właśnie też program 12 kroków nauczył mnie tego, żeby sprzątać jakby swoje podwórko i zaczynać od siebie, co by nie było, co by ta osoba druga na mnie zrobiła, przebaczać zawsze. I ja uważam, że nieprzebaczenie prowadzi do zatrzymania się procesu człowieczeństwa, dojrzewania jako człowiek. Ja przez nieprzebaczenie zatrzymałem się na pewnym etapie i...
0: Dobra, pomódlmy się za wszystkich tych, którzy nie mają dobrej relacji z Ojcem. Ojcze nasz,
1: któryś jest
0: w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej koronki. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, o godzinie 15, w godzinie, którą, tak jak obiecałeś, jest godziną łaski, kiedy możemy wypraszać Twoje miłosierdzie, z wiarą wchodzić w te tajemnice Twojego miłosierdzia. Oddajemy Ci, Panie Jezu Chryste, dzisiaj te wszystkie osoby, które nosimy w sercach, które prosiły nas o modlitwę. Ja Ci oddaję wszystkich cierpiących w szpitalach i w hospicjach, którzy przygotowują się na spotkanie z Tobą. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za wszystkie momenty wdzięczności, oddechu w cierpieniu. Ale dziękuję Ci też za każde cierpienie i za każdy krzyż tych osób. Szczególnie jeśli są to osoby młode. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, że dajesz nam łaskę przygotowania się na spotkanie z Tobą poprzez cierpienie tutaj na ziemi. Dziękuję Ci, że dajesz nam też łaskę przyjmowania tego cierpienia. Wierzymy, Jezu Chryste, że jesteś Bogiem miłosiernym i wierzymy, że przygotowałeś wiele miejsc w niebie i że dla każdego z nas jest tam przygotowane mieszkanie. Tak powiedziałeś. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, dzisiaj o Twoje miłosierdzie dla nas, dla naszych bliskich, dla chorych, dla dusz w czyśćcu cierpiących. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Spotykamy się, wierzę, jutro o godzinie 15. I jak zwykle zapraszam na codzienny różaniec do Radia Niepokalana od 5:30. Zostańcie z Bogiem, szczęść Boże.
1: Niepokalana FM. Pokoju.

0: Ja w tym czasie byłam w szpitalu, no i utraciłam to dzieciątko i powiem ci, że ten czas no, był bardzo trudny dla mnie, ale z drugiej strony bardzo zbliżył mnie do Boga. Bardzo odczułam Jego obecność, miłość ogromną do mnie. To, jak przeprowadził mnie przez to, oddając Mu wszystko to, co się działo, czyli cały czas zawierzałam to wszystko Jezusowi. Jezu, Ty wiesz, Panie Jezu, Ty się tym zajmij. To była moja modlitwa zawierzenia podczas tego wszystkiego, co się działo, ponieważ nie zadawałam pytania dlaczego. Nie zadawałam w ogóle pytania, po co to się dzieje i dlaczego to się dzieje. I myślę, że dzięki temu no jakby odnalazłam też sens w tym jakiś, dlatego że to swoje cierpienie złożyłam, jakby złączyłam też z cierpieniem Jezusa. I myślę, że dzięki temu teraz czuję owoce tego.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wiesz, ja ogólnie nie pochodzę też z takiego domu, w którym się praktykowało właśnie wiarę, więc no może moja babcia tutaj jakby mi przekazała jakieś tam podstawy, tak? Też no dla mnie ogólnie umarła w opinii świętości, więc była to osoba, która mnie jest do tej pory moim takim wzorem. Natomiast no nie byłam oczywiście od początku taką katoliczką, wręcz nawet powiem ci, że mieszkając w Warszawie, bo trójkę swoich dzieci urodziłam w Warszawie, a tutaj się przeprowadziliśmy do Radzenia, to już czwarte dziecko urodziłam tutaj. No i jakby wyjechaliśmy do Warszawy na studia, później do pracy, więc żyjąc tam w wielkim mieście, no dałam się, powiem ci szczerze, ponieść tak temu wielkomiejskiemu życiu, więc i imprezy i no powiem szczerze, że ta jakby tutaj gdzieś tam ta relacja z Bogiem nie była dla mnie najważniejszą relacją w moim życiu, ale Bóg do mnie się ciągle próbował gdzieś tam dopukać do mojego serca i no w końcu mu się udało, bo w międzyczasie też na studiach tutaj byłam na takim spotkaniu, na takich też rekolekcjach przez Księży Serca organizowanych, na które mnie zaciągnęła moja przyjaciółka i tam już spojrzałam na wiarę trochę z innej strony, bo do tej pory to było dla mnie takie tylko i wyłącznie z obowiązku, traktowana jakby taka modlitwa jako obowiązek i chodzenie do kościoła jako obowiązek. Natomiast na tych rekolekcjach spojrzałam trochę inaczej, zdecydowanie inaczej na modlitwę w ogóle, na to, że można w taki sposób się modlić i nawet na samą formę spowiedzi, jaka tam była, zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. To powiem ci, że no jakby tu już się zaczął taki proces od momentu dopiero właśnie na studiach i później już po urodzeniu dzieci, po jakby to było no chyba tak mniej więcej 2020 rok właśnie, czas pandemii, to wtedy dopiero zaczęłam się tak bardziej zbliżać do Boga, szukać, poszukiwać czegoś mi więcej, no cały czas mi brakowało. Wiadomo tego, tej relacji jednak, bo jak człowiek czegoś szuka, to szuka tak naprawdę Boga. Bo no szczerze mówiąc, to czułam, że ten, jakby tutaj ten świat szczęścia mi takiego nie daje, tak drugi człowiek tak samo. Nie da tego, co da miłość Boża. I gdzieś tam poszukiwałam, aż w końcu powiem szczerze, że po przyjeździe tutaj tak naprawdę w parafii Matki Bożej były też właśnie rekolekcje 33-dniowe zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, w których właśnie uczestniczyłam i od tego momentu zaczęło się takie moje prawdziwe nawrócenie. Dokładnie tak. Jestem osobą też właśnie zawierzoną Jezusowi przez ręce Maryi. O, proszę. No właśnie. Także tak od tego momentu się ta moja droga jakby tutaj rozpoczęła, tak. To znaczy tak, ogólnie odkrywanie tego, kim jest dla mnie Jezus, jak ogromną miłością darzy nas Bóg, zaczęło się właśnie podczas seminarium. W ogóle to na to seminarium już tak od razu powiem, że poszłam tak sceptycznie bardzo nastawiona. Tak, seminarium Odnowy Wiary, dokładnie. Równo rok temu we wrześniu się zaczęło, znaczy no tak 1 września dokładnie, na początku września się zaczęło to seminarium. Trwało 12 tygodni i no tak naprawdę to bardzo sceptycznie podchodziłam do tego na początku, ale tak w sumie to trochę z ciekawości, tak trochę z... No tak mówię, czym ten nasz ksiądz proboszcz tak jest zachwycony, bo on już tą wspólnotę prowadził wcześniej w Stężycy, więc tak jakby tutaj nas bardzo mocno zachęcał do tego, żeby powstała. Ale ja mówię, no nie, no umiłowana jest moją pierwszą wspólnotą. Ja jestem tutaj jakby bardzo nastawiona na to, żeby tam czynnie uczestniczyć, tak, w tej wspólnocie. Jestem zaangażowana w nią. Jak ja połączę jeszcze drugą wspólnotę? Poza tym, no co ta wspólnota takiego daje? No ale jakby tutaj z ciekawości poszłam na to seminarium i no już jak poszłam na to seminarium, to już zostałam. Bo rzeczywiście jest to coś innego. Jest to no z innej strony, z innej perspektywy też się właśnie patrzy, właśnie mówię, na wiarę, na Boga. No jakby poznawanie nawet podstawa i modlitwy, Ojcze Nasz. Od podstaw tak jakby poznajesz, czym ona jest tak naprawdę dla nas w życiu. No i dla mnie to odkrycie było naprawdę przełomowe w moim życiu. Wiele znaków było w międzyczasie takich jakby świadczących o tym, że dobrze robię, że powinnam iść właśnie w tą stronę podążać. I mimo trudności, które były, bo nie powiem, że absolutnie ich nie było, wręcz przeciwnie, jak weszłam na tą drogę, to pojawiło się ich coraz więcej. Ale mimo właśnie tych trudności, to miałam tą siłę, żeby no, uczestniczyć w tych spotkaniach. Na każdym byłam i właśnie wiedziałam, że to jest ta droga, którą mam iść. Daje mi to siłę do życia, do tego, żeby być lepszą mamą, lepszą żoną. Więc jakby tutaj no, traktuję to jako taką ogromną szansę, którą mi dał Bóg. I bardzo się cieszę, że z niej skorzystałam. No tak. No uwielbienie, to przede wszystkim skupiamy się na Bogu, tak? Także tutaj jest bardzo ważne, aby najpierw patrzeć na Boga, a potem na swoje problemy. Tak naprawdę my jako katolicy to głównie praktykujemy modlitwę, nie wiem, prośby przede wszystkim. No może dziękczynienia, tak? A ta modlitwa uwielbienia jest na szarym końcu. A tak naprawdę ona powinna być pierwsza. Ona powinna być właśnie tutaj na początku, bo przypominam sobie, że Bóg jest większy od tych właśnie moich trudności, moich lęków, mojego zmęczenia, moich problemów. Ja też jako mama czwórki dzieci wiele właśnie mam na głowie, więc jakby no nie zawsze wszystko tak się układa, wiadomo, jakbym chciała. A to uwielbienie też pomaga mi się właśnie jakby tak zatrzymać i powiedzieć Bogu, że no to Ty jesteś Panem, ja Ci ufam, ja Tobie wierzę. Ty mi jakby przywracasz tą perspektywę, którą powinnam mieć, tak, w życiu. Więc no niezależnie od tego, jakby co jest z zewnątrz, tak, kieruję się ku Jezusowi, patrzę na Niego. Uwielbiam

czas utrzymywać tą właściwą. Tak, więc to jest, myślę, dlatego to jest takie ważne i dobrze, że ta wspólnota to wskazuje, bo jakby, no mówię, ja też do tej pory nie praktykowałam, powiem szczerze, tej modlitwy tak na co dzień, tylko właśnie głównie była, bo jeżeli już modlitwa, to wiadomo, jak trwoga, to do Boga mówią, więc była modlitwa, tak, ta prośba, no, dziękczynienia, ale ta uwielbienia to, no, była na szarym końcu. Więc to się zmieniło. No tak, tak. No właśnie w kursie, tym seminarium Odnowy Wiary brałam udział. W kursie Nowe Życie nie, niestety nie. Aczkolwiek mam cały czas tutaj taką przestrzeń na to sobie zostawiam, że jednak chciałabym w tym uczestniczyć, ponieważ uczestnicy tego kursu bardzo chwalą sobie go i jakby to, no mówią, że to niby jest z jednej strony takie jakby skumulowanie tego seminarium w 3 dni, bo jest ten kurs tak, weekendowy, dokładnie. Więc jakby to, że my to seminarium, no to jest jakby tutaj takie skondensowane. Natomiast podobno no, warto w tym wziąć udział, więc jeżeli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, bo no też on daje też inną perspektywę, jest po prostu takim, no otwiera oczy. Więc tak, seminarium ja akurat tutaj mówię, mam to doświadczenie, że brałam w tym udział i rzeczywiście pamiętam taką historię, no powiem Sylwii może, która, no dla mnie to jest niesamowita historia nawrócenia, bo rzeczywiście ona dokładnie od seminarium, jak przyszła na to seminarium, odkryła wtedy w ogóle Boga, relację z Bogiem. Wcześniej żyła zupełnie inaczej. Jak opowiadała teraz na koniec, mieliśmy też świadectwa, bo my tutaj też we wspólnocie właśnie mamy takie spotkania. Oprócz tych cotygodniowych spotkań organizowaliśmy sobie też takie spotkania podsumowujące. Najpierw pierwsze połowę tego roku, a później właśnie na koniec roku mieliśmy takie spotkanie, na którym były też świadectwa i niesamowite były te świadectwa, naprawdę. Wszystkie były po prostu piękne, wyciskające łzy z oczu. Natomiast no, dla mnie ta historia Sylwii jest o tyle niezwykła, że pokazuje, jak Bóg potrafi zadziałać. Właśnie to było w ogóle niesamowite, ponieważ Sylwia, ja jeszcze tak mniej więcej kojarzę właśnie, no taka blondynka, która była wcześniej bardzo, bardzo skupiona na sobie, na, no właśnie, ćwiczenia, dobry wygląd, fitness, tak? Tutaj na to powinna mieć tutaj czas i pieniądze. Natomiast, no, jakby tutaj sama powiedziała, że no, msza święta to była tak, no była na tej mszy, chodziła, natomiast jakby nie było to dla niej jakąś tam wielkiej relacji z Bogiem nie miała. A teraz po tym seminarium to odmieniła się w drugą stronę, pieniądze już nie mają w ogóle znaczenia, tak, zarabianie i jakby dobra tego świata w ogóle poszły gdzieś tam na sam koniec. Stała się osobą aktywnie biorącą udział w ogóle w życie parafii, w liturgię. Osoba, która mówi, że rok temu to by nawet w życiu nie pomyślała, żeby na jakąś pielgrzymkę pojechała, to teraz właśnie była pielgrzymką, u nas z proboszczem organizowana, to pojechała na tą pielgrzymkę i całkowicie odmieniła swoje życie. Także w bardzo krótkim czasie, więc to było dla mnie takie niezwykłe. Właśnie jak to seminarium bardzo, bardzo mocno zadziałało na nią. Tak, no u mnie to był dłuższy proces, nie powiem, a właśnie tą historię Sylwii tak bardzo zapamiętałam. Tak, tak, dokładnie, tak. To było tutaj w Radzyniu. No, powiem szczerze, że ta wspólnota naprawdę jest dosyć też prężnie działająca, tak, rozwijamy się. Nas jest około w parafii właśnie Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Jest nas ponad 40 osób, prawie 50. Więc całkiem, całkiem nieźle moim zdaniem. Także no, myślę, że ta wspólnota naprawdę to jest ogromny, ogromny dar tutaj dla nas, dla naszej parafii. To, że działamy w ogóle, naprawdę wszyscy się angażujemy bardzo. Dobrze się znamy, spotykamy się też poza z tymi spotkaniami, które są organizowane właśnie tutaj przez wspólnotę tymi tygodniowymi, więc znamy się naprawdę dobrze, mamy świetną relację ze sobą. No i w ogóle ta wspólnota, powiem ci, daje tak
Też takie poczucie, że spotykamy

0: spotykasz się, no właśnie, nawet na takim grillu, prawda? Jak gdzieś tam organizujesz grilla dla znajomych, no to o czym rozmawiamy? No wiadomo, no są jakieś tam różne tematy, ale takie spotkanie ze wspólnotą daje ci takie poczucie, że no właśnie rozmawiasz o tych sprawach dla ciebie najważniejszych i możesz porozmawiać o wszystkim tak naprawdę, ale spotykasz się z osobami, które no wyznają te wartości, które ty wyznajesz, tak? Podobne. Więc to daje naprawdę bardzo, bardzo dużo i to mi tak ładuje baterię, powiem szczerze. No, zdecydowanie tak, zdecydowanie inna. To jest na pewno też takie budujące, tak, że widzisz, że są osoby, które no też tak jakby poświęcają się bardzo tak dla kogoś, dla innych, że są no właśnie przepełnione tak tym działaniem też tak Ducha Świętego, które to jest w tej wspólnocie. To jest dla mnie niesamowite w ogóle, jak ten Duch Święty działa. Po prostu to nawet szczerze mówiąc, tego się nie da w ogóle powiedzieć, to trzeba przeżyć, bo słowa tego na pewno nie oddadzą. To jest jakby no nawet mówię, nie do opowiedzenia, to jest do przeżycia. Więc na pewno jakby ktoś się zastanawiał, to zachęcam. Żywą relację z Jezusem. No właśnie, to wiesz, dla mnie osobiście jest to przede wszystkim no modlitwa, tak? Mimo zniechęcenia, mimo zmęczenia, nawet ten krótki akt strzelisty, to już jest po prostu dużo, tak? Czasami, jak nie mam po prostu czasu i rano wstanę i się dużo dzieje, albo gdzieś tam już na wieczór przychodzi to zmęczenie, jednak to w ciągu dnia też jakby pamiętać o tym, że ten Jezus jest cały czas przy mnie, że On dba o mnie, bardzo, bardzo, bardzo mnie kocha, czuć tą miłość właśnie Jego. I no i też słowo, przede wszystkim codzienne słowo, też jak mówiłam, ta wspólnota i materiały od wspólnoty bardzo pomagają w tym, żeby mieć kontakt codzienny ze Słowem Bożym i no i tutaj jakby cały czas pogłębiać tak tą relację właśnie z Bogiem przez słowo, przez które On do nas mówi. Więc ta żywa relacja z Bogiem to właśnie, no też adoracja oczywiście i msza święta, tak? Więc tak, mimo mówię zmęczenia, gdzieś tam zniechęcenia, to Bóg jednak na pierwszym miejscu, tak? I pamięć o tym, że to On mnie ukochał najbardziej, On za mnie umarł na krzyżu i no, zrobił dla mnie tak wiele. W ogóle powiem ci jeszcze, że miałam takie raz natchnienie i napisałam też taką modlitwę. Zaraz ci, jak pozwolisz, przeczytam. Okay. To też gdzieś było podczas seminarium. Odkryłam tą miłość i tak ją poczułam. I pamiętam, jak jechałam samochodem i no, mąż prowadził, nie ja, a tak mi drżała ręka, wiesz, ledwo co mogłam pisać, ale po prostu napisałam tym ołówkiem, ledwo to mogę odczytać, ale powiem ci, że miałam takie poczucie, że no chcę bardzo to przelać na papier, że musiałam to zrobić w tym momencie. Więc jak możesz, to właśnie odnośnie tego, jak odczułam w ogóle tą miłość Boga do mnie, nie? Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś, abym ja miała życie, że Ty cierpiałeś, abym ja nie cierpiała, że Ty się bałeś, abym ja się nie bała, że Ty doznałeś bezgranicznej, ogromnej samotności w ogrójcu, abym ja nie była samotna, że Ciebie tak bardzo bolało, abym ja już nie doznawała więcej bólu, że Ty z szat obnażony doznawałeś okrutnego zawstydzenia, abym ja nie przeżywała wstydu, że umierając na krzyżu odczułeś całkowite opuszczenie w ogromie męki nawet przez Boga, abym ja nigdy nie doznawała takiej ogromnej pustki. Jedyne udręki moje z mych win, jakie mogę na tym świecie znosić, pragnę, abym zawsze potrafiła jednoczyć z Tobą, abym choć w małej cząstce mogła ulżyć Twym cierpieniom i swoich krzyży na marne nie znosiła. Amen. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim dać się poprowadzić właśnie, zaufać, przede wszystkim zaufać. Wiesz, ja powiem ci tak, też miałam na początku seminarium pewne oczekiwania odnośnie tego, co będzie na końcu tego. Też chciałam jakby tutaj pewnych takich rozwiązań, może pewnych moich problemów, tego, takich rozterek, wątpliwości. Powiem ci, że na końcu tego roku formacyjnego widziałam, tak naprawdę wiedziałam, na co Bóg mnie przygotowywał przez ten czas, ale powiem ci, że przede wszystkim nie przeszkadzać Bogu działać, czyli dać się mu prowadzić w ten sposób, że odczytywać też tak jego wolę przez tą modlitwę, przez no jednak to praktykowanie, tak, i sakrament pokuty, i Eucharystia, ale też adoracja, która naprawdę wiele, wiele daje, też jakby też ukierunkowuje, tak, na to, co jest właśnie najważniejsze w życiu. I no właśnie dać się prowadzić, nie przeszkadzać, czyli właśnie być no, w takiej relacji, że to nie moje jest najważniejsze, tylko to ty, Boże, niech twoja wola się spełnia w moim życiu, abym ja no, była twoim narzędziem, tak, była twoim narzędziem i na przykład ja w swojej roli, tak, tutaj macierzyństwie też, żebym była dobrą matką, właśnie dobrą żoną. No to wiesz, jeżeli chodzi o tą zmianę tego życia, to też u mnie na przykład to był taki proces, ale jeżeli ktoś na przykład ma jakiś kryzys, to, no wiesz, to też wszystko jest działanie złego ducha tak naprawdę, żeby się skupiać na sobie, tak? A jeżeli się skupimy jednak na Bogu, damy Mu szansę na to, żeby coś zmienił On w naszym życiu, to tak naprawdę się dzieje samo. Powiem Ci, że ja, no właśnie, powiem Ci, że przez ten rok tak naprawdę mówiłam cały czas: Panie Jezu, Ty wiesz, Ty mnie poprowadź i się działo samo. I po prostu się wiele rzeczy poukładało, wyprostowało. Też zawodowo tak naprawdę miałam dużo takich tutaj wątpliwości, rozterek, co dalej. I jakoś to wszystko się poukładało. Przez to, że no właśnie nie zamartwiałam się tak naprawdę, tylko oddałam Bogu stery w moim życiu. No i on działa aktywnie i to powiem Ci, że też działa przez innych ludzi, tak? On podsyła aniołów, które w postaci innych ludzi, którzy działają. No to też Ci mogę powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o moją sytuację, w jaki sposób Bóg mnie przygotowywał przez cały ten rok do takiego wydarzenia trudnego w moim życiu, w jaki całkiem niedawno przeszłam, to powiem Ci, że no, tutaj było niesamowite działanie Bożej opatrzności. Bez wiary to myślę, że bym tego nie przetrwała, bo na pewno byłoby mi bardzo trudno. Być może teraz nie rozmawiałabym tak z tobą, jak teraz sobie tutaj siedzimy, tylko gdzieś tam, nie wiem, pogrążona w jakiejś depresji czy rozpaczy może bym była jeszcze. Ale tutaj jakby, no, dla mnie to jest ewidentne działanie Bożej mocy w moim życiu. Całkiem niedawno temu straciłam dzieciątko w 9 tygodniu ciąży. I teraz już jestem świeżo, praktycznie świeżo po pochówku tego dzieciątka. Jestem już tutaj po badaniach genetycznych, więc wiem, że to córeczka. Nadałam nawet jej imię, Kornelcia. I powiem Ci, że to trudne doświadczenie, działo się to też wszystko bardzo, bardzo szybko, ponieważ no ja tutaj w 7 tygodniu miałam badanie USG, wszystko było tutaj w porządku, były zdjęcia, powiedziałam rodzinie, dzieciom, przekazaliśmy też informacje i zaraz była komunia, pierwsza komunia święta mojej córki, 10-letniej i no i niestety właśnie 3 dni po komunii znalazłam się w szpitalu. I to wszystko działo się bardzo, bardzo szybko. Też był to taki trudny dla mnie czas, ponieważ no też jakby aktywnie w tym momencie nie brałam udziału, też w Białym Tygodniu, tutaj męża angażowałam bardziej do tego, tak? Też byłam sama w tym szpitalu tak naprawdę, no bo mąż był z dziećmi. Tutaj później była jeszcze taka jakby pielgrzymka po komunii na córki. Ja w tym czasie byłam w szpitalu, no i utraciłam to dzieciątko i powiem ci, że ten czas no, był bardzo trudny dla mnie, ale z drugiej strony bardzo zbliżył mnie do Boga. Bardzo odczułam Jego obecność, miłość ogromną do mnie. To, jak przeprowadził mnie przez to, oddając Mu wszystko to, co się działo, czyli cały czas zawierzałam to wszystko Jezusowi. Jezu, Ty wiesz, Panie Jezu, Ty się tym zajmij. To była moja modlitwa zawierzenia podczas tego wszystkiego, co się działo, ponieważ nie zadawałam pytania dlaczego. Nie zadawałam w ogóle pytania, po co to się dzieje i dlaczego to się dzieje. I myślę, że dzięki temu no jakby odnalazłam też sens w tym jakiś, dlatego że to swoje cierpienie złożyłam, jakby złączyłam też z cierpieniem Jezusa. I myślę, że dzięki temu teraz czuję owoce tego, dlatego że, no cóż, no, moja rodzina jakby też teraz jakby się wspólnie modli razem z naszym aniołkiem. Też wiemy, że mamy swojego rentownika w niebie. Naszym Kornelcie. I powiem ci, że to trudne doświadczenie, które wydawałoby się tak naprawdę, no po co, no dlaczego, no bez sensu, no dzieciątko małe umiera, tak, którego naprawdę jeszcze nie, nawet mam pod sercem i nie mogę go przytulić. To z drugiej strony zobacz, jak Bóg, w jaki sposób On dał mi siłę do tego ogromną i też niesamowitych ludzi postawił na mojej drodze. Powiem ci, że naprawdę to było dla mnie bardzo budujące, jakich ludzi postawił w tym czasie, co, jak to się wszystko działo. Takich dosłownie aniołów, którzy pomogli mi przez to przejść. Więc odczułam ogromną, ogromną miłość, ogromne no takie po prostu przytulenie przez Boga, tak? W tym czasie. Dosłownie, wręcz dosłownie. Więc dla mnie no jakby to wszystko, co się dzieje trudnego w życiu i też właśnie takie ogromne tak naprawdę krzyże, które gdzieś tam spadają, wzmacniają w taki sposób, że zbliżają, naprawdę zbliżają bardzo do Chrystusa, do cierpiącego Jezusa. I też no, dają taką siłę, naprawdę siłę do tego, że pokonujesz już tą trudność z Bogiem. Nie jesteś sam. Nie czułam naprawdę takiego osamotnienia, wręcz przeciwnie. Właśnie czułam cały czas tą pomoc taką i tą, mówię, to wsparcie takie, tak? I tą miłość taką Bożą bardzo blisko, więc no chwała Panu. Tak, powiem ci, że właśnie ja kiedyś też w ten sposób postępowałam. Miałam też no, niejedną trudną sytuację w życiu i powiem ci, że tak, tak bym pewnie zareagowała, gdybym była dalej od Boga, tak? Jak byłam jeszcze, no, powiem ci tak, w czasie takim przed nawróceniem, to rzeczywiście byłam bardziej zbuntowana i myślę, że gdybym nie miała takiej wiary, jak mam teraz, to pewnie by się na tym skończyło, na jakimś właśnie takim stanie depresyjnym, myślę, na takim skupieniu się na swoim bólu, na tym przeżywaniu go i na tym, że to ja jestem właśnie tak strasznie cierpiąca i dlaczego Bóg mi to zrobił, tak? Natomiast no właśnie, to nie jest tak. To, widzisz, ja to odkryłam z czasem, że to właśnie Bóg jest ze mną w tym cierpieniu, że to nie On mi daje to cierpienie, to ten świat tak naprawdę. Jest tutaj jednym wielkim cierpieniem czasami dla kogoś, ale to Bóg daje tą siłę, żeby to przejść, bo On daje dla nas tylko dobro. On chce naprawdę dla nas tylko dobra, miłości, pokoju. Chce dla nas tej radości, żebyśmy byli szczęśliwi, spełnieni i tylko w Nim to znajdziemy tak naprawdę. Nie w drugim człowieku, chociaż bardzo byśmy pewnie często chcieli, tak? I na pewno gdzieś tam jakby no Bóg daje nam też tą możliwość, że możemy być spełnieni też i jakby czuć tą miłość od drugiego człowieka, ale jeżeli tego nie ma, jeżeli nie mamy tego a jakby tej bliskości takiej od kogoś, no to tak naprawdę tego nie potrzebujemy, bo mamy to w sobie. Ja powiem ci, że dla mnie to było też takim ogromnym właśnie odkryciem podczas seminarium, no, że no, pokochać przede wszystkim siebie, przebaczyć też innym. Właśnie to też było takie przełomowe i niesamowite, jak się, co się działo tutaj podczas seminarium. Ta modlitwa przebaczenia dla wszystkich, którzy mogli nas w życiu skrzywdzić gdzieś tam w międzyczasie, ktoś od początku tak naprawdę naszego życia, gdzieś możemy kogoś spotkać, kto gdzieś nam jakąś tam ranę zada. I powiem ci, że to było tak uwalniające doświadczenie, jak taka, nie wiem, psychoterapia wręcz. I to ta modlitwa przebaczenia bardzo, bardzo wiele wniosła. Później już inaczej spojrzałam też, powiem ci, na drugiego człowieka, na te problemy, które są. Wszystko stało się jakby tak inne, takie, no... No też powiem ci, że jak się spojrzy oczami wiary naprawdę na te problemy, które są, to nie skupiasz się tak naprawdę na nich, tylko skupiasz się cały czas na tym, żeby to Bóg był w centrum. To On był uwielbiony. Jak właśnie, wiesz, jak przeżywam tą modlitwę uwielbienia, to wtedy naprawdę gdzieś te troski są po prostu no, mało istotne. Po prostu. I te problemy, które są wokół. Więc to na pewno dużo, bardzo dużo daje, nie? To, no, tak jak mówiłam, to u mnie to seminarium było ogromnym, przełomowym doświadczeniem w życiu. Zmieniło zupełnie moje spojrzenie na wiarę, na Boga, pogłębiło bardzo moją relację z Bogiem, bo do tej pory myślałam wcześniej oczywiście, że jak najbardziej ja tutaj mam relację żywą z Bogiem, tak? Natomiast odkryłam, jak jak się myliłam. No właśnie, myślę, że tutaj tak, to jest klucz do sukcesu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. To rodzic ma być tym, tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. Wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Łukalska, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, żona i mama. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym czasie, ponieważ mamy maj, rozpoczęły się egzaminy już maturalne, za chwilę czekają nas egzaminy ósmoklasisty, potem sesja, a to wszystko generuje bardzo dużo stresu. I to jest taki stres, który dotyka nie tylko tych, którzy muszą zmagać się z tymi egzaminami, z odzwierciedleniem swojej wiedzy, ale również z ich rodzinami. I postanowiłam zaprosić cię dzisiaj do naszej audycji, żebyś poopowiadała trochę, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Z tym stresem u dzieci i u siebie.
1: Dokładnie.
0: Tak, no to jest na pewno wielkie wyzwanie i też mogę się podzielić osobistą historią, ponieważ ja też jestem w tym momencie, że moje dziecko przystępuje do egzaminów ósmoklasisty, więc mogę trochę spojrzeć na to od strony takiej teoretycznej, czyli mojej pracy zawodowej, ale też od strony praktycznej, czyli od tej właśnie, gdzie jestem jako mama, w tej mojej roli jako mama. I rzeczywiście jest to bardzo takie duże wydarzenie, obciążone rzeczywiście jakoś generujące bardzo dużo napięcia i stresu. I myślę sobie, że w tym byciu wsparciem dla dziecka najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim umieć zająć się swoimi emocjami. Dlatego, że to jak my zadbamy o siebie i o to, w jaki sposób my potrafimy unieść trudne wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu, chociażby takie egzaminy czy maturę, będzie miało ogromne znaczenie i przełożenie na to, jak będą sobie radzić z tym nasze dzieci. To znaczy, jeżeli ja wpadam w przerażenie, w panikę, jakoś tam się rozpadam na skutek tego stresu, no to trudno oczekiwać, że dziecko będzie w tym wszystkim stabilne i że będzie stało w pionie. Dlatego zawsze jak pracuję z rodzicami, którzy mają jakieś problemy wychowawcze czy wyzwania ze swoimi dziećmi, to zawsze powtarzam taką złotą zasadę, którą bardzo lubię, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko to jest sztuka zarządzania sobą przede wszystkim. To znaczy to, na ile ja potrafię unieść i regulować własne emocje, przekłada się na to, jak sobie z emocjami radzi moje dziecko, bo ono patrzy na mnie i ono uczy się tego, że można się przyznawać do lęku, można się przyznawać do złości, można o tym mówić wprost, nie dzieje się w związku z tym żadne nieszczęście, nie dzieje się żaden armagedon, że można to uznać, i nie ma za to żadnej kary, nie jest to jakoś banowane, krytykowane i że to jest dozwolone po prostu. Czyli ono uczy się jakby radzenia sobie ze swoimi trudnymi emocjami, patrząc po prostu na mnie. Czyli my jesteśmy takim lustrem dla tych naszych dzieci. Więc zawsze zachęcam dorosłych, żeby uczyli się pracować nad swoją emocjonalnością i nad zarządzaniem własnymi emocjami, bo to będzie z korzyścią i dla nich, i dla tych dzieci, które na nas patrzą.
1: No właśnie, ale jakie jest twoje doświadczenie, jeśli chodzi o tę umiejętność? Bo ja mam wrażenie, że ta umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami bardzo kuleje. Ty jesteś psychoterapeutką i spotykasz się ze swoimi pacjentami. No i właśnie, i która sfera jest taka najbardziej wymagająca interwencji? Czy nie właśnie o emocje tutaj chodzi?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak jest, że chodzi o emocje wszędzie, bo jeżeli mówimy o najbardziej powszechnych wyzwaniach, z którymi zgłaszają się ludzie na psychoterapię, czyli o zaburzeniach nastroju, czyli no dajmy na to przede wszystkim, myślę tutaj o depresji, albo o zaburzeniach lękowych, czyli takich bardzo powszechnych, z którymi bardzo często ludzie się zgłaszają, no to za każdym razem mówimy właśnie o radzeniu sobie z trudnymi emocjami, czyli z lękiem, ze smutkiem, z przerażeniem, z gniewem, z bardzo takim dużym stresem. Więc ta regulacja emocjonalna jest jednym z podstawowych problemów, z jakimi ludzie się zgłaszają na psychoterapię. Czyli może to być wyzwanie w przebiegu depresji czy w przebiegu zaburzeń lękowych, ale też generalnie przychodzą ludzie i mówią, ja już nie radzę sobie ze sobą, bo w bardzo takich, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych sytuacjach potrafię wybuchnąć na moich najbliższych tylko dlatego, że są krzywo postawione buty w przedpokoju albo dlatego, że nie wiem, nagle kubek stoi nie w tym miejscu, w którym trzeba albo w którym ja bym chciała, żeby on stał. I to pokazuje tylko, jak bardzo ten powód, który ja identyfikuję jako źródło mojej złości, wcale nie jest tym właściwym powodem, o który mi chodzi, że pod spodem jest dużo innych nawarstwionych problemów z wyrażaniem emocji i nad tym właśnie pracujemy w procesie terapeutycznym, żeby sobie dawać prawo do tych emocji, żeby je identyfikować, żeby je nazywać, bo to jest ogromny problem. Bardzo często jak przychodzą do mnie dorośli pacjenci i zadaję zwykle takie pytanie na początek, jak się pan dzisiaj ma, jak się pani dzisiaj ma, jak się pan czuje, no to słyszę odpowiedź dobrze albo źle, albo tak sobie, albo trudno powiedzieć. A przecież tych modalności w nazywaniu emocji jest bardzo dużo i my w terapii uczymy się trochę że właśnie tego, żeby precyzyjnie je nazywać, te emocje, żeby dawać im prawo do bycia, żeby je uznawać i żeby je wyrażać konstruktywnie, czyli nie w sposób taki bardzo agresywny albo uległy, bo ja mogę z jednej strony je łykać i nie mówić o nich w ogóle, albo mogę je wylewać w taki przemocowy sposób na innych. I ta druga forma jest najczęściej spotykana, czyli właśnie ta złość o to, że kubek stoi nie tam, gdzie trzeba, albo że buty stoją nie tak, jak trzeba. Czyli każda sytuacja jakaś nerwowa, stresowa powoduje, że mi się te emocje ulewają tylko dlatego, że one nie są rozpoznane na czas i nie są wyrażane adekwatnie do bieżącej sytuacji, tylko mi się nawarstwiają, kumulują i potem w takich najmniej oczekiwanych momentach wybuchają. I myślę sobie, że egzaminy właśnie dziecka czy matura jest takim momentem, która może to jakby odblokować, uaktywnić. Dlatego warto wcześniej jakoś o to zadbać, żeby dać trochę upust tym emocjom, żeby w tych momentach, kiedy naprawdę spodziewamy się, że będzie trudno, żeby nie było już tego powodu, żeby je ulewać czy też wylewać w taki nadmiarowy sposób.
1: I myślisz, że można to zaplanować jakoś wcześniej?
0: Ja myślę, że to jest kwestia treningu i my też tego uczymy się na psychoterapii. Nic się nie dzieje automatycznie. Jeżeli ktoś przez długie miesiące albo nawet długie lata nie miał kontaktu z tymi emocjami i nie potrafił ich wyrażać w taki konstruktywny sposób, no to nagle nie stanie się tak, że on będzie to umiał robić. Są różne metody, techniki, które w tym pomagają. Takie właśnie poszerzanie świadomości tego, co się we mnie dzieje i nauka takiego bieżącego wyrażania tych emocji. Na pewno jest to kwestia treningu i to nie dzieje się od razu. To wymaga pracy. Ja zawsze powtarzam, że każda taka metoda, która jest często reklamowana w internecie, przyjdź na, nie wiem, weekendowy kurs, a odmienimy twoje życie i od dzisiaj będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz umiał sobie radzić ze swoimi nastolatkami na przykład i z kontrolowaniem własnych emocji, jest po prostu kłamstwem i trzeba bardzo na to uważać, żeby nie dać się wpędzić w maliny, bo ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie. Tak zawsze mówiła moja babcia i ja to pamiętam, też często powtarzam to moim pacjentom. Jak coś jest ważne i wartościowe, czyli na przykład praca nad sobą, praca nad wyrażaniem swoich emocji, nad uczeniem swoich dzieci, jak to robić, to jest naprawdę trudna praca i ona wymaga czasu. I to się na pewno nie wydarzy w weekendowy kurs.
1: Ja tak sobie myślę, że bo dzisiaj mamy cały wysyp różnej maści psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, coachów, wróżbitów i trafić na tego, który naprawdę będzie umiał pomóc, z jednej strony nie jest trudno, bo wystarczyłoby chociażby sprawdzić, jaką szkołę skończył taki psycholog, prawda? Tak. No ale z drugiej strony widzimy wielkie niebezpieczeństwo, które wynika z tego, że bardzo duża grupa ludzi nie poszukuje takich informacji, opiera się tylko na informacjach znajomych czy po prostu internetu i chwyta się kolorowego zaproszenia, które ładnie wygląda, dobrego marketingu i może sobie zrobić krzywdę. Czy rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę, trafiając do niewłaściwej osoby?
0: Tak, i ja też mam takie w swoim doświadczeniu sytuacje, kiedy trafiały do mnie osoby właśnie po takich, nie wiem, ustawieniach hellingerowskich, na przykład weekendowych, gdzie zasiane zostało bardzo dużo zamętu i pewne rzeczy zostały porozdrapywane i niepozamykane i potem to jest źródłem wielkiego bólu i cierpienia. Dlatego mówię o tym, że ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie i trwają, wymagają czasu, cierpliwości. Bo jeżeli ktoś wychowywał się w dysfunkcyjnym domu, w dysfunkcyjnej rodzinie przez wiele lat, kilkanaście lat nawet, no to naprawdę trudno oczekiwać, że to się uda naprawić przez jeden weekend. To wymaga naprawdę cierpliwości i pracy. I to, co mówisz o tym, żeby sprawdzać kwalifikacje, kompetencje, to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Ja rozumiem, że tonący chwyta się brzytwy i bardzo często ludzie w cierpieniu po prostu biorą to, co jest pod ręką i dają się zwieść takim marketingowym chwytom. I ja to rozumiem. Natomiast zawsze zachęcam, żeby sprawdzać przynajmniej wykształcenie, kwalifikacje, czy ktoś jest po studiach psychologicznych, czy jest po szkole psychoterapii czteroletniej, czy ma dyplom ukończenia studiów, czy ma certyfikat psychoterapeuty, czy ma staż i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero możemy umawiać się na spotkanie i sprawdzać, czy mamy, jak to niektórzy moi pacjenci mówią, flow, bo to też jest bardzo ważne, że trafią czasami na ludzi, którzy mi pasują, terapeutów, którzy mi pasują i na takich, którzy mi nie pasują. I to też jest normalne. Ja dlatego też zawsze umawiam się na takie wstępne spotkania, 3 do 5 spotkań, żeby sobie sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy ta osoba chce ze mną pracować. Sprawdzać kwalifikacje osób, do którym chcemy się powierzyć. Nawet tak to mówię. Czyli sprawdzaj wykształcenie, najlepiej, żeby to była osoba po psychologii. Sprawdzaj, czy ma ukończoną szkołę psychoterapii, 4-letnią szkołę psychoterapii, certyfikowaną, rekomendowaną przez towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne. Czy ma dyplom ukończenia tej szkoły, czy ma certyfikat, czy ma określony staż, doświadczenie w tej branży, ilość godzin wypracowanych. Czy ma praktykę dobrą i dopiero wtedy się umawiaj. I dopiero wtedy można sprawdzać i dodatkowo, czy mi ta osoba pasuje, czyli jak to moi pacjenci mówią, czy jest to flow między mną a tą osobą, bo często ludzie zaczynają właśnie od tego flow, czyli umawiam się do pierwszego z brzegu kogoś, kto ma dobry PR i dobrą reklamę i jak mam z nim flow, no to jest to jest dobrze, czyli jestem w stanie zaczynać pracę z tą osobą. Natomiast ja zawsze mówię, najpierw sprawdź formalne kwestie, czyli właśnie wykształcenie, ukończoną szkołę psychoterapii, a dopiero potem z tych osób, które mają spełniane te warunki formalne, pójdź na jedno, na drugie, na trzecie spotkanie i zobacz, czy ta osoba ci pasuje, czy nurt, w którym pracuje, też jest dla ciebie ok, bo to też ma znaczenie. Natomiast muszą być spełnione te warunki formalne i wtedy mamy największe szanse na to, że oddajemy się w dobre ręce i mamy po prostu to bezpieczeństwo, że nie stanie nam się krzywda. Oczywiście Zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś tam po drodze będzie trud. No i w psychoterapii zawsze jest dużo trudu, bo to jest trudna praca, ale chodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko. A przez sprawdzenie kwalifikacji na pewno to się dzieje.
1: Mm-hmm. No dotykamy tutaj też takiej bardzo delikatnej kwestii, ponieważ decyzja o wejściu w psychoterapię to jest też decyzja, która wiąże się z dosyć dużym wydatkiem. Ja niedawno dowiedziałam się, że oczekiwanie na wizytę u psychologa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa 5 lat. Dokładnie 5 lat. Więc jeżeli rodzic, który zmaga się z naprawdę poważnym problemem dziecka, czy nawet z próbą samobójczą, nie może czekać 5 lat. I co wtedy?
0: Tak, i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i bardzo często takie pytania się pojawiają, no, gdzie mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty u psychologa czy u psychoterapeuty. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne i że te kolejki są, tak jak mówisz. Natomiast są na pewno, przynajmniej w większych miastach, takie miejsca, w których można skorzystać z takiej doraźnej pomocy. Myślę sobie na przykład o centrach interwencji kryzysowej, czyli takie miejsca, które są za darmo i w których rzeczywiście od ręki można umówić się na takie spotkania, konsultacje. Tam pracują psychologowie, interwenci kryzysowi właśnie. Oni też mają na pewno bardzo takie dobre dojścia i źródła informacji o miejscach, które oferują taką bezpłatną pomoc. Na przykład w miejscu, gdzie ja mieszkam, jestem z Lublina, działa Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, który działa właśnie w ramach NFZ-u i jest za darmo. I tam jest cały sztab psychologów, psychoterapeutów, do których można się zapisać i z takiej pomocy skorzystać. Czasami też jest tak, że nie potrzeba jakichś długotrwałych procesów, które są bardzo kosztowne. Czasami wystarczą jakieś konsultacje. Chodzi o takie kwestie edukacyjne dla rodziców, jak sobie radzić z jakimś wyzwaniem, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze. Czasami też dla dziecka, czy tam dla nastolatka też może wystarczą jakieś konsultacyjne spotkania, których jest kilka i nie idzie to w jakieś długie lata psychoterapii, bo nam się często kojarzy, że to właśnie psychoterapia jest takim bardzo długotrwałym procesem, który idzie w miesiące, w lata i w ogromne pieniądze, a też tak wcale nie musi być, więc może to być na zasadzie psychoedukacji. Myślę też o tych właśnie treningach umiejętności społecznych, o tych TUS-ach, które też, oczywiście wiadomo, trzeba się tam też jakoś umówić, zapisać w kolejkę i to też nie jest pewnie łatwe. No i też jakby pomoc, którą można uzyskać w szkole i być może też tam są podawane jakieś namiary na miejsca, gdzie można korzystać z takiej pomocy bezpłatnej, czyli myślę o właśnie tych psychologach, pedagogach szkolnych, którzy pracują w szkołach. Oni są na pewno jakimś źródłem informacji, gdzie dalej i co dalej.
1: No to niestety nie jest moje doświadczenie. Nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę psychologów, pedagogów szkolnych w związku z tymi szkołami, do których chodzą moje dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową. Nie wiem, z czego to wynika, ale chciałabym cię zapytać o to, co robić. Może są jakieś rady dla rodziców, żeby nasze dzieci nie musiały na psychoterapii uczyć się, mówić o swoich emocjach, uczyć się nazywać swoje emocje i łączyć pewne kropki. To, co powiedziałaś na początku, że ktoś źle postawi buty, a ja wybucham, myśląc, że te buty są powodem mojego wybuchu, ale to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ja bardzo ubolewam nad tym, że my w szkołach mamy przeróżne zajęcia dotyczące biznesu, zarządzania, przysposobienia obronnego, jakiejś edukacji, historii, biologii i tak dalej, a tak mało jest zajęć, które właśnie traktują o tym, o czym ty powiedziałaś. Praktycznie tego nie ma. Czyli właśnie jak się obsługiwać sobą, jak się obsługiwać tym, co się we mnie dzieje pod względem emocjonalnym, pod względem moich potrzeb. Bardzo mi jest przykro, że to nie funkcjonuje. Myślę, że to by załatwiło bardzo dużo problemów. Dlatego zawsze myślę o tym, jak ważną rolę mają rodzice tutaj i jak ważna jest edukacja rodziców, no bo od nich się to wszystko zaczyna. I znowu wracam do tego zdania, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą. Czyli dla osoby młodej, która się dopiero kształtuje, u której kształtuje się tożsamość, która się dopiero uczy, co to są emocje, co to są potrzeby, jak siebie wyrażać na zewnątrz, takie lustro w postaci dobrze uformowanego rodzica, który nie rozpada się wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, który potrafi właśnie zarządzić swoimi emocjami, regulować je. O, to jest chyba najlepsze słowo, bo mniej mi pasuje zarządzanie czy sterowanie emocjami, a bardziej regulacja emocjonalna. To jest naprawdę ogromny skarb. Czyli znowu idziemy od tego, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie w swojej roli mamy, w swojej roli taty. Ucz się, jak zachowywać się asertywnie, bo to jest jedna z podstawowych umiejętności, czyli jak nie wchodzić w uległość ani w agresję, tylko zachowywać się łagodnie, stanowczo, bez lęku, mieć odwagę mówić o tym, co się ze mną dzieje, co mi sprawia przykrość, co jest dla mnie trudne, co mnie boli, dlaczego mi jest przykro, co mnie złości, dlaczego się boję, w jakich sytuacjach. Żeby dawać w ten sposób dziecku takie prawo do tego, że ono też może o tych emocjach mówić i że to jest normalne, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. I tutaj robię gwiazdkę. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje, bo mamy taką wdrukowaną przez pokolenia taką narrację, że emocje są dobre i złe. Czyli dobre to ta radość, satysfakcja, przyjemność, ulga, a złe to jest właśnie złość, strach, lęk i tak dalej. I my idziemy z tym w życie i potem przekazujemy to naszym dzieciom. I jak prowadzę różne warsztaty, webinary, szkolenia, to zawsze staram się przekazać tą prawdę, że nie ma emocji dobrych i złych. Są emocje, jeżeli już, to komfortowe i niekomfortowe, przyjemne i nieprzyjemne. Bo jasne, że złość jest nieprzyjemna, gniew jest nieprzyjemny, lęk jest nieprzyjemny, ale one są dobre, nawet bardzo dobre, dlatego że one mi niosą bardzo ważną informację o mnie, o moich potrzebach, o moich granicach i o moich prawach. I jeżeli ja doświadczam złości, to jest dla mnie nieoceniona informacja o tym, że ktoś przekroczył moją granicę, naruszył moje prawo i że jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona. I jak będę w stanie się nad tym pochylić, odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będę mogła asertywnie powiedzieć: hola, hola, uważaj, dalej nie możesz już pójść, to mi się nie podoba, to jest dla mnie złe, to mnie krzywdzi, tego nie lubię, a to lubię, potrzebuję tego i tego, a tego i tego nie chcę. I jeżeli ja będę potrafiła to robić jako osoba dorosła, to moje dziecko, patrząc na mnie, naprawdę dzieci są jak gąbki i one to będą chłonąć. I potem jak będą dorastały, jak będą w okresie nastoletnim, też będą potrafiły to robić, będą potrafiły otwarcie mówić o swojej złości, o swoim lęku, o swoim napięciu, o stresie, które im towarzyszy, a nie będą tego zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma, dewaluować to, bo jak będą to robić, to się będzie tylko piętrzyło i w końcu o tą wystającą pod dywanem gulę będą się po prostu potykać i przewracać.
1: Dokładnie. Kiedyś taki zespół Raz, Dwa, Trzy, na pewno znasz, śpiewał taką piosenkę: gdyby w życiu były same dobre chwile, nie wiedziałbym, że żyję. Tak. I to jest bardzo, bardzo mądre odniesienie do tego, co powiedziałaś. Taka umiejętność radzenia sobie i akceptowania też takich trudnych chwil, które pomogą docenić te chwile dobre. Mamy zawsze szansę, żeby właśnie po takim trudnym doświadczeniu złapać ten oddech i wypłynąć.
0: To, co teraz mówisz, to jest właśnie historia o odporności psychicznej, o której też bardzo dużo mówię, też prowadzę warsztaty z tego zakresu. I znowu, odnosząc się do Ewangelii, to jest dokładnie historia o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Że jest czas, kiedy jest dobrze i my wtedy się karmimy, najadamy się tym dobrem, tym szczęściem, tym błogosławieństwem, a potem przychodzą lata chude i jak ja jestem najedzona, to ja mam z czego brać. I ja mam z czego dawać też i jakoś przetrwać te 7 chudych lat. I odporność psychiczna właśnie na tym polega. To jest coś takiego, że ja potrafię w momentach kryzysowych, czyli właśnie na przykład, nie wiem, jakichś trudnych sytuacji w relacjach, czy właśnie jakichś trudnych egzaminach, czy jakichś wyzwaniach w pracy, że ja potrafię stawać do pionu. Bo mam taki zasób, taką umiejętność, że nie upadam. Mi się to bardzo kojarzy też z taką zabawką. To jest taka zabawka, jak byłam mała, to przywoziło się to zza wschodniej granicy, taka Wańka Wstańka. I one miały taką umiejętność, że jak się próbowało je przewrócić, to się to nie udawało, bo na zawsze wstawało do pionu. I dla mnie to jest też taki fajny obraz odporności psychicznej, że cokolwiek się zdarza, to ja jestem w stanie po tym trudnym doświadczeniu stanąć do pionu. Dlatego, że jestem nakarmiona przez te 7 tłustych lat. Dlatego, że potrafię regulować własne emocje, że potrafię o nich mówić, że potrafię je nazywać, że potrafię się upominać o własne dobro, że potrafię stawiać granice. Też pewnie, że znam pewne techniki, które mogą mi pomóc radzić sobie w tych szczególnie trudnych momentach. I tutaj, żeby też być trochę praktycznym, no to mogę powiedzieć o kilku takich sprawdzonych technikach. Wtedy, kiedy jest dużo napięcia, dużo stresu. Jest na przykład taka technika 5 zmysłów, nie? Czyli na przykład, kiedy zbliża się bardzo duże napięcie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, czuję, że nawet jest blisko już do jakiegoś ataku paniki, szukam 5 rzeczy, które mogę zobaczyć, 4 rzeczy, których mogę dotknąć, poczuć fakturę, ciepło tych rzeczy, czy zimno, 3 rzeczy, które mogę powąchać, 2, które mogę poczuć i 1, którą mogę posmakować. I to bardzo skutecznie odwraca uwagę od tego wielkiego napięcia, od tego stresu, który staje przede mną, nie? Czyli trochę takie przestawianie zwrotnicy na i osadzanie się w tu i teraz, takie kotwiczenie się w rzeczywistości. Bardzo prosta technika i bardzo taka skuteczna. Jest też taka bardzo fajna technika, która się nazywa stop i też jest do wykorzystania, bardzo prosta. Też pochodzi, to są takie 4 etapy, oczywiście od S, T, O i P. S, czyli stop, zatrzymaj się. Po prostu zawroś wszystko, co się teraz dzieje, zrób sobie taką pauzę. T, take step back. Zrób krok do tyłu i zobacz tą sytuację z pewnej perspektywy, bo jak my jesteśmy w dużym napięciu, w stresie, wyobrażam sobie na przykład sytuację egzaminu maturalnego czy sytuacji egzaminu ósmoklasisty, dochodzę do zadania, które jest dla mnie przerażające, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. I jest we mnie tylko przerażenie, czyli mówimy wtedy w psychologii o myśleniu tunelowym. Widzę tylko to przerażające, to co mnie czeka, że teraz nie zrobię tego zadania, nie zdam, obleję i po prostu już w ogóle koniec mojej kariery zawodowej, nie dostanę się do żadnej szkoły, na żadne studia. Czyli chodzi o to, żeby poszerzać tą perspektywę, która jest dla mnie taka przerażająca, po to jest to T, czyli take step back, zrób krok do tyłu. Potem idziemy do O, czyli zaobserwuj, co tu się w ogóle wyrabia w tej sytuacji. Co tu się dzieje? Co mnie tak przeraziło? Czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co tu się dzieje? Czy ja naprawdę nie mam żadnych zasobów, żeby sobie z tym poradzić? Czy nie mam innej sytuacji na wyjście z tego, co się teraz dzieje, co mi się wydaje takie przerażające? I dopiero wtedy zacznij pomału działać, czyli to proceed carefully. Bardzo taka prosta metoda, która jest trochę rozbudowaniem tych weź 10 głębokich oddechów. To nasze babcie nas tak uczyły, nasze mamy. Weź 10 oddechów, to wtedy się trochę uspokoisz. Więc ta technika stop też trochę temu służy. Ona jest może trochę bardziej taka reflektująca. I ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jak przychodzi ten bardzo stresujący moment. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom, ćwicz to w randomowych sytuacjach. Nie ćwicz tego wtedy, kiedy już przychodzi do tego wielkiego stresu, tylko ćwicz to sobie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. To zatrzymanie się, zrobienie kroku do tyłu, zaobserwowanie i dopiero podejmij działanie, co chcesz zrobić, jak chcesz się zachować. Więc na pewno też to. Wszystkie techniki oddechowe, które są bardzo skuteczne, bo one wpływają na to, żeby uspokoić tętno, uspokoić pracę serca, Jest ich naprawdę mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby wziąć wdech, przytrzymać to powietrze i zrobić wydech, który będzie dłuższy niż wdech. Jak powtórzymy to 5-6 razy, naprawdę jest bardzo duża szansa, że to tętno się uspokoi, to serce zacznie spokojniej pracować. Wszystkie techniki mindfulnessu, których teraz jest bardzo dużo i które też służą temu wyciszeniu.
1: No, chociaż brzmi trochę groźnie i musimy też zwrócić uwagę, że to nie ma nic wspólnego z jogą ani z technikami wschodnimi. To jest zwykłe wejście trochę w siebie i uspokojenie swojego ciała.
0: Tak, to jest taka uważność. Bardzo lubię takie ćwiczenia, też robię je z grupami właśnie, kiedy zapraszam ludzi, żeby poświęcili 8 minut na to, żeby być przy sobie po prostu, czyli żeby być w takim zupełnej takiej ciszy i takim doświadczaniu tego, co się dzieje z moim ciałem i co się dzieje na zewnątrz. Czyli leżę sobie albo siedzę wygodnie w fotelu i doświadczam tego, co płynie z mojego ciała. Jak mnie coś zaswędzi, to rejestruję. Jak mi jest zimno w stopę, to rejestruję. Jak mi zaburczy w brzuchu, to rejestruję. Czyli jestem dokładnie w tej chwili, w tu i teraz.
1: Ja wiem, ale mówisz teraz o takich doświadczeniach, z którymi coraz więcej osób ma problem, żeby je zauważyć, ponieważ młodzież, no jak już mówimy o młodzieży, siedzi przyklejona do swoich telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych, które nie pozwalają na doświadczenie czegokolwiek poza tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Najtragiczniejszy obraz, moim zdaniem, to jest ten, kiedy widzę dziecko w wieku 2 lat, wiezione w wózku przez swoją mamę, wpatrzone w telefon komórkowy, a jeszcze dodatkowo na przykład karmione przez mamę jakimś jedzeniem. Więc ono zupełnie nie jest w stanie ocenić, co je, ani faktury tego jedzenia, ani smaku, niczego. To, co się dzisiaj dzieje i to, o czym ty mówisz, to są jakby dwa różne bieguny.
0: Tak. No, to też mi przypomniałaś jeszcze jedną taką technikę. To jest taka technika, która się nazywa żelek. Kupuję sobie żelki, czy tam, nie wiem, tabliczkę czekolady i świadomie zjadam kawałeczek, nie wiem, jednego żelka, czy jedną tabliczkę, jeden kafelek z tej czekolady. Czyli poświęcam sobie te 10 minut, żeby najpierw wziąć tą tabliczkę do ręki, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ma fakturę to opakowanie, żeby otworzyć tą tabliczkę, posłuchać, jak szeleści ten papier. Czyli uruchamiam wszystkie zmysły do tego, żeby świadomie sobie zjeść ten jeden kawałeczek tej czekolady. Potem odłamuję sobie kawałek, słucham, jak to się łamie. Potem sobie patrzę na ten kawałeczek, patrzę, jaki on ma kolor, a potem dopiero wkładam do buzi i doświadczam tego smaku. I to jest właśnie ta technika żelka. Z żelkiem jest trochę inaczej, bo sobie też mogę tego żelka wziąć, pougniatać go. On też jest taki mięciutki. Jak go wezmę pod światło, to on jest przeźroczysty. Więc poświęcam po prostu 8 minut ze swojego cennego życia, 24 godzin, który ma doba, żeby sobie rzeczywiście zmarnować ten czas na takie doświadczenie bycia w tej chwili. Z tym jednym kawałkiem czekolady czy z tym żelkiem. Że to jest bardzo trudne, dlatego że to jest jakby to jest tryb bycia. Ja mówię, że my zawsze funkcjonujemy w 2 trybach. W trybie bycia i w trybie działania. I większość ludzi ma do perfekcji opanowany tryb działania. Czyli cały czas biegniemy, działamy, jesteśmy w jakichś projektach, w jakichś zadaniach. Robiąc jedną rzecz, myślimy już o tym, co mamy zrobić za chwilę, że trzeba wstawić pranie, zrobić obiad, wyprasować coś, pojechać na zajęcia dodatkowe, na basen i tak dalej. Czy jesteśmy w permanentnym trybie działania. Dlatego w psychoterapii też często w różnych warsztatach zapraszamy, to przekręć teraz tą bajkę na drugą stronę i ucz się bycia w trybie bycia, czyli w nic nie robieniu. I ja widzę, jak to jest potwornie trudne dla wielu ludzi i wielu moich pacjentów mówi: Pani Aniu, to jest w ogóle nie dla mnie, ja tego nie potrafię, to jest straszne, ja w ogóle nie mogę wytrzymać. A to jest, słuchajcie, 8 minut naprawdę leżenia, i doświadczania, co się dzieje w moim brzuchu, w moich biodrach, w mojej miednicy, w mojej klatce piersiowej, w mojej głowie, gdzie mnie strzyka, gdzie mam jakieś naciągnięcia, bo normalnie.

0: denerwować, wpadać w ten gniew, w tą frustrację, bo jestem w kontakcie z ciałem i reaguję na to, co ono do mnie mówi, to ciało. Więc to są naprawdę bardzo proste techniki, o których często nie wiemy, nie zdajemy sobie z nich sprawy i ich nie wykorzystujemy. Także psychoterapia nie jest jakimś, nie wiem, czarodziejską różdżką, że my tu jakieś nie wiadomo, jakie stosujemy czarodziejskie metody, tylko po prostu to są proste rzeczy, które po prostu trzeba ćwiczyć i je wdrażać.
1: Gubimy tę umiejętność bycia dzieckiem, działania w takim trybie dziecka. Nie masz takiego wrażenia?
0: Tak, to jest właśnie to bycie w takiej prawdziwej autentyczności, takiej właśnie zgodzie ze sobą, takim przyznawaniu się do siebie. No bo dziecko przecież nie wkłada żadnych masek i nie udaje niczego. Ono jak jest głodne, to płacze. Jak jest śpiące, to też się dopomina o ten sen. I nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie też być w kontakcie ze swoim ciałem, po to, żeby adekwatnie reagować, ale konstruktywnie na to, że nam czegoś brakuje albo że czegoś potrzebujemy. Czyli znowu, ani nie chcemy tych potrzeb łykać i udawać, że ich nie ma, bo zależy nam na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby komuś nie zrobić przykrości, ani też nie idziemy w agresywne zachowania, dopominając się tego, tylko robimy to asertywnie, czyli znowu to powtórzę, taka najprostsza definicja asertywności to jest łagodnie, stanowczo, bez lęku. Czyli jestem w stanie łagodnie powiedzieć, w tym momencie nie jestem w stanie ci pomóc, albo to nie jest teraz dla mnie dobre, nie jestem w stanie pójść z tobą gdzieś tam, czy tam z tobą gdzieś pojechać, bo jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Czyli mówię to łagodnie, jestem w tym stanowcza i bez lęku to robię. Nie boję się powiedzieć, że to jest dla mnie teraz niedobre, to mi nie będzie służyło. I zawsze też powtarzam, to nie jest egoizm, bo ludzie często mówią, no jak tak, tylko ja, w kółko ja, moje potrzeby, moje emocje. I bardzo dużo osób właśnie mówi, że to jest takie niechrześcijańskie, nie? I ja wtedy się na to bardzo tak złoszczę, no bo mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Czyli ja też jestem ważna. Jeżeli ja będę miała zaspokojone te moje potrzeby, jeżeli ja będę w jakimś w miarę stabilnym dobrostanie, to będę w stanie mieć napełniony kubeczek, z którego będę w stanie komuś nalać. Czyli być dla kogoś sługą, komuś właśnie usłużyć, komuś pomóc. Natomiast jak ja będę miała pusto, bo cały czas tylko się drenuję i patrzę tylko na dobro kogoś, a na swoje w ogóle nie, to jest wbrew po prostu przykazaniu miłości bliźniego i siebie samego.
1: I doprowadzić to może do wypalenia zawodowego i do wielkich problemów.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie bez powodu mówi się, że depresja, która jest przecież chorobą cywilizacyjną dzisiaj, to jest, że depresja jest chorobą niewyrażonej złości, niewyrażonego gniewu, bo cały czas mnie uczono łykaj, nie pokazuj, nie wolno.
1: Nie płacz.
0: Nie płacz, uspokój się, opanuj się, nie przesadzaj. Czyli ja miałam całe życie bana, zakaz na to, żeby prezentować złość i gniew. I teraz uczę się, że przekierowuję tą złość na smutek. To jest przekierowana złość na smutek. Dlaczego? Dlatego, że smutek jest dużo bardziej akceptowalny społecznie. Dużo łatwiej jest go zrozumieć, jakoś być przy nim niż przy złości. Dlatego my przekierowujemy tą złość, która miała prawo się wyrazić, bo działy się różne rzeczy, na które miałam prawo się złościć, ale nigdy tego nie robiłam. Czyli przekułam to w smutek i teraz w tym smutku jestem. Dlatego w psychoterapii jakby trochę idziemy poza ten smutek i szukamy głębiej. Co tam pod tym smutkiem jest? I się okazuje, że masa niewyrażonej złości. Dopóki ja jej nie wyleję, nie oddam tej sprawiedliwości, to nie mogę po prostu pójść dalej.
1: Mhm. Ty jesteś psychologiem wierzącym. Czy uważasz, że w różnych problemach, właśnie w tym sięganiu głębiej, mogą pomóc rekolekcje, czy czasami trzeba połączyć jedno i drugie, albo w przypadku osób, które są niewierzące, pomoże tylko psychoterapia?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja mam też porównanie, ponieważ mam

0: z jednej strony bardzo wielu pacjentów wierzących, ale mam też osoby, które są w ogóle poza kościołem i są w ogóle niewierzące. I widzę tą różnicę w jakości pracy, dlatego że w pracy z osobami wierzącymi, które jawnie deklarują tą wiarę i które tą wiarę wnoszą na sesję, czyli mówią wprost o relacji swojej z Jezusem, z Bogiem, więc ja też jakby tego nie wypieram, ale też za tym idę i też to integruję w tej pracy terapeutycznej. Widzę, jak to jest wielką pomocą i wielkim wsparciem dla nich, czyli oni mają o jeden zasób, ale jak potężny, więcej niż osoby, które są niewierzące. Czyli w pracy z osobami niewierzącymi rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na zasobach tych osób. Czyli wypracowujemy różne umiejętności, uczymy się różnych technik, ale bazujemy na swoich siłach. Znaczy, jak ja się nauczę być asertywna, jak ja się nauczę stosować technikę stop, technikę oddechową, techniki relaksacji, to jest szansa, że sobie z tym stresem poradzę. A w przypadku osób wierzących, oprócz tego dodaję jeszcze tą łaskę, która płynie z wiary, i jestem pewna, że nawet jak zawiedzie moja technika, moje zasoby osobiste, to jest ta łaska od Pana Boga, która mnie jest w stanie postawić na nogi. I znam też osoby, które nigdy nie były na psychoterapii, ale dzięki łasce i relacji z Panem Jezusem naprawdę są w stanie prowadzić dobre, spełnione i szczęśliwe życie. I to też jest piękne. Ja się w to absolutnie na to nie obrażam i jestem szczęśliwa, jak widzę takie osoby. Zresztą czasami trafiają do mnie osoby na psychoterapii, które mają doświadczenie na przykład głębokiego przebaczenia swojemu rodzicowi, od którego doświadczyły ogromnej krzywdy. I nie zrobiły tego dlatego, że przepracowały to na psychoterapii, że nauczyły się jakiejś techniki właśnie, nie wiem, związanej z wybaczaniem, tylko po prostu dostały taką łaskę. I to się naprawdę wydarzyło. I to jest tak uwalniające. Więc no oczywiście najlepiej jest to moim zdaniem integrować, bo no wiadomo, Pan Bóg nam daje lekarzy, daje nam psychoterapeutów, fajnie jest to łączyć.
1: Kapłanów,
0: tak. Czyli to już w ogóle jest super posiadać kierownika duchowego, mieć doświadczenie w psychoterapii, bycie też na rekolekcjach. To wszystko może się pięknie uzupełniać.
1: Mm-hmm. A zdarzyło ci się odesłać któregoś z twoich pacjentów do, powiedzmy, do spowiedzi?
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście wnosi tą swoją wiarę na terapię i ja widzę, że to jest osoba głęboko wierząca, dla której ta relacja z Panem Bogiem jest ważna, zdarza mi się, że pytam, a kiedy był Pan u spowiedzi ostatnio? I ja mówię, a no rzeczywiście już jakiś czas temu, no dobrze by było znowu pójść, nie? Także, ale robię to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mam taką... mam takie przyzwolenie, bo ja oczywiście absolutnie to byłoby nieetyczne, gdybym ja chciała narzucać swój światopogląd czy jakoś ingerować w to. Natomiast jeżeli ktoś mnie do tego zaprasza i chce włączać te wątki związane z wiarą, to jak najbardziej chętnie to podejmuję, dlatego że wierzę, tak mnie też uczono na studiach. Ja skończyłam psychologię na KUL-u, też zaczynałam na kierunku filozofia teoretyczna. I tam mnie nauczono i podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową i że nie można odrąbać duchowości od tej sfery psychologicznej, ani nie można odrąbać ciała na przykład od tej rzeczywistości psychologicznej. Dlatego też dużo pracujemy w psychoterapii nad właśnie powrotem do ciała, właśnie z ciałem, z relaksacją mięśniową, z oddechami, z technikami oddechowymi. No i właśnie integrujemy też tą sferę duchową i wtedy to ma dopiero ręce i nogi.
1: Rozmawiałyśmy o tym, że szkoda, że w szkołach tak mało mówi się dzisiaj o budowaniu tej sfery emocjonalnej, o uczeniu nazywania emocji. My mamy teraz do czynienia od jakiegoś czasu z nowym przedmiotem w szkole, edukacja zdrowotna. Są zapowiedzi i wydaje się, że one będą zrealizowane już od przyszłego roku, że przedmiot ten stanie się przedmiotem obowiązkowym. Ciekawa jestem, czy są tam takie elementy, o których właśnie rozmawiamy, nauka umiejętności nazywania emocji, praca z emocjami. Czy są tam tylko te treści, które tak bardzo niepokoją rodziców dzisiaj?
0: No niestety ja nie zapoznałam się z tym programem, więc nie wypowiem się na ten temat. Jakoś tak byliśmy z mężem jednomyślni co do tego, żeby jednak nie zapisywać naszych dzieci na te zajęcia. Więc tego nie wiem. Oczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści z tego, co się orientuję tak bardzo pobieżnie. Natomiast jest kilka takich, które mogą skutecznie przekreślić te wszystkie wartościowe rzeczy, które tam są. Czyli na przykład to, że nie wiem, pojęcie rodzina tam się pojawia sporadycznie, więc, ale nie chcę się jakoś tam szczegółowo na ten temat wypowiadać, bo po prostu nie znam szczegółowo tego programu. Ale zdecydowanie, gdybym miała być współautorem, no to chciałabym, żeby tam było zdecydowanie więcej treści właśnie związanych z tym regulowaniem emocji, świadomością siebie, nie tylko swojego ciała, ale właśnie swojej tej sfery psychologicznej, swojej emocjonalności, swojej sfery potrzeb, umiejętności nazywania tego, też tego, jak to robić. Bo tutaj znowu wracamy trochę do tego, co może zrobić rodzic, żeby wesprzeć swoje dziecko w trudnych momentach, kiedy ono samo nie rozumie, co się z nim dzieje, bo jest na przykład w okresie dojrzewania, buzują w nim hormony. On nie umie unieść samego siebie w tym trudzie, jest w jakimś zdziwieniu, co się w ogóle z nim dzieje, więc to rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, też lubię takie porównanie, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. I to dziecko zawsze może przyjść do tej latarni i uchwycić się tej kotwicy i wie, że ona zawsze tam będzie. A jeżeli rodzic jest niestabilny, rozchwiany, nie potrafi regulować tych emocji, to on jest raz tu, a raz tam. Raz go mogę zastać na tym brzegu, a raz go tam w ogóle nie ma. I to jest ogromnym ryzykiem. Czyli rodzic ma być tym, kto ma być tym jakby synonimem stabilności, poczucia bezpieczeństwa, kimś, kto będzie umiał nazwać te emocje za dziecko, bo ona często tego nie potrafi zrobić, bo jest jeszcze za małe, zbyt niedojrzałe. I tutaj mówimy o tych podstawowych pojęciach w psychologii, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacje, czy na przykład rozumiem, że kosztuje cię to bardzo dużo emocji, rozumiem, że to jest dla ciebie bardzo stresujące, czuję, że bardzo się boisz tego, co będzie, jak sobie poradzisz na tym egzaminie. To jest normalne, ma prawo tak być. Czyli żeby nazywać za niego te emocje, pozwalać mu je unieść, pokazywać, to się też nazywa normalizacją, czyli jakby uprawomocniamy te emocje. Mówimy, tak ma prawo być, to jest normalne, jesteś człowiekiem, masz prawo się bać. Razem sobie z tym poradzimy. Więc to są takie podstawowe umiejętności rodzicielskie, które naprawdę mają bardzo dużą siłę i bardzo duże znaczenie, żeby dziecku pomóc w tym radzeniu sobie z tym, co jest dla niego bardzo trudne, w miejsce wpadania w panikę. O Boże, to co my teraz zrobimy? Ojejku, jak my sobie z tym poradzimy? To już teraz koniec świata. No to tym na pewno dziecku nie pomożemy. Czyli to my mamy być tą oazą spokoju, stabilności, a będzie to możliwe wtedy, kiedy ja będę miała porządek i harmonię w moich emocjach.
1: Mm-hmm. No to jest taki bardzo idealny obraz tego, jak rodzic powinien się zachowywać. A co w sytuacjach, kiedy jednak nerwy biorą górę i rodzice, którzy borykają się z różnymi problemami, bez oceniania i wchodzenia w jakieś szczegóły, nie są w stanie podołać, tak, nie potrafią podołać tym tak. emocjom i dochodzi do wybuchu i dzieci są tego świadkiem. I co wtedy?
0: Tak, nawet w psychologii jest takie podejście, taki nurt, który mówi o takim wystarczająco dobrym rodzicielstwie, o byciu wystarczająco dobrą matką, czyli good enough mother na przykład, good enough father. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjną matką, bo to jest też wręcz krzywdą dla dziecka, kiedy ja staram się być idealna, bo ono jaki dostaje komunikat? Ty też musisz taka być. Ty też musisz dowozić wszędzie. Nie możesz się potknąć, nie możesz się pomylić. A wtedy, kiedy ja sama, pomimo tego, że się staram, że potrafię jakoś zadbać o te swoje emocje, ale się potykam i upadam i zdarza mi się, że wybuchnę, to wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć, to nie było dobre. Przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Przepraszam bardzo, że krzyknęłam. Żałuję tego. Powinnam zachować się inaczej. Naprawdę to jest coś. To jest wyraz prawdziwej pokory i pokazuje dziecku, ty też możesz się pomylić, ty też możesz się potknąć. Nie ma w tym niczego złego. Jesteśmy ludźmi, mamy w sobie i jasną stronę, i ciemną. Mamy w sobie zasoby i te rzeczy, które są trudne do uniesienia, nad którymi musimy pracować. Więc to tak jak papież też mówił, kłóćcie się, ale się godźcie. Niech dzieci widzą, jak latają talerze, ale też idźcie do siebie i się przepraszajcie. Czyli niech oni widzą normalne małżeństwo, które przeżywa trudne chwile i radosne chwile. I to ja w ogóle bym się nie bała tego bycia niedoskonałym. To znaczy oczywiście trzeba nad sobą pracować, wkładać dużo jakby energii w to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale absolutnie nie zakładać, że przyjdzie taki moment, że ja się tego tak wyumiem i wyuczę, że już nigdy więcej nie popełnię błędu. Ja też to powtarzam moim pacjentom na psychoterapii, że to, że oni się potkną i znowu im się włączy jakiś stary schemat czy stare przekonanie, jakiś objaw im się znowu wybije, tak, to żeby to ich nie przerażało, bo to ma prawo się zdarzać. Nam w psychoterapii chodzi o to, żeby te objawy miały mniejsze nasilenie i żeby były rzadsze. Po prostu, to jest nasz cel, a nie o to, żeby je wygumkować, żeby one już nigdy więcej się nie pojawiły, bo to jest utopijna wizja. I tak samo w byciu mamą. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą. Ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu. Na pewno tak będzie. My dopiero w niebie będziemy bezbłędni w tym względzie. A na razie będziemy je popełniać. I to jest, to ma prawo tak być.
1: A jak skomentujesz takie podejście wychowawcze obecne, wydaje mi się, wśród wielu rodziców, wielu mam, kiedy mamy mówią, ja jestem przyjaciółką mojej córki.
0: No tak, ja uważam, że ta hierarchia jednak powinna być zachowana, żeby trzymać się swojej roli. To jest bardzo ważne. Czyli ja jestem w roli mamy, a nie jestem w roli przyjaciółki. Jestem w roli ojca, a nie jestem w roli kumpla. Czy w roli służącego, czy w roli, nie wiem, kolegi, tak? Żeby trzymać się ról, bo to nam gwarantuje pewne ramy, a ramy dla dziecka są czymś niesamowicie ważnym. Podobno w języku chyba aramejskim, już nie pamiętam jakim, ojciec oznacza zagrodę. I dla mnie to było niesamowite, jak to usłyszałam, bo zagroda oznacza, że to dziecko może się poruszać w pewnych ramach od jednego ogrodzenia do drugiego, a nie dalej. Czyli to ojciec wyznacza to miejsce, w którym ono się może poruszać, gdzie może biegać, gdzie może się bawić, ale to on decyduje, czy może wyjść poza i jak dużo ma tej przestrzeni. Dlatego ta rama jest niesamowicie ważna. I ja bym była ostrożna w wychodzeniu poza te ramy i wchodzeniu w role, które nie są przypisane do bycia mamą czy bycia tatą. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która opowiadała mi, że jej relacja z jej rodzicami była bardzo dobra, ponieważ jej rodzice byli dla niej najlepszymi ziomalami. A jej historia potoczyła się bardzo tragicznie, bo ona już w wieku 12-13 lat była uzależniona od alkoholu, pornografii i była w wielkiej biedzie, kiedy trafiła na terapię. I to był dowód na to, jak bardzo źle zadziałało to niestawianie granic. Można być ziomalem dla swojego dziecka, tylko wtedy to oznacza, że to dziecko nie wie, co jest dobre, a co jest złe, gdzie jest granica, co wolno, czego nie wolno, nie zna żadnych zasad, reguł, zakazów. Wszystko jest dowolne, dobrowolne, wszystko wolno. No i potem kończy się to tym, że ja rzeczywiście wpadam we wszelkie możliwe pułapki, jakie świat na mnie zastawia. Więc to jest dla mnie taki bardzo dobry przykład, jak bardzo to nie służy.
1: Co powinni zrobić rodzice? Czy jest jakaś taka rada dla nich po zdaniu tych egzaminów, bez względu na to, jaki będzie wynik, w oczekiwaniu na wynik tych egzaminów, jak powinni zachować się rodzice wobec dzieci i jaką miałabyś radę dla rodziców i dla dzieci, które musiały te egzaminy zdać? Jeden z pierwszych egzaminów w ich życiu, bo te najważniejsze pewnie dopiero przed nimi.
0: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, co mówił papież Jan Paweł II, czyli też to jego dzieło, takie bardzo znane, Osoba i Czyn, i oddzielanie osoby od czynu. I ja bardzo często to powtarzam rodzicom. Pamiętaj, że jak mówisz cokolwiek do swojego dziecka, to daj mu pewność, że jego jako swoje dziecko, jako swojego syna czy swoją córkę kochasz bezwarunkowo, jako osobę, że to się nigdy nie zmieni, że zawsze będziesz dla mnie najważniejszy czy bardzo ważny, że nigdy cię nie zostawię, nie opuszczę, chociaż mam prawo krytykować twoje zachowanie. Mam prawo mieć zastrzeżenia, może mi się nie podobać to, jaką szkołę wybierzesz, nie wiem, z kim się kolegujesz, jaką masz dziewczynę, jakiego masz chłopaka, nie wiem, czy idziesz na studia, czy rezygnujesz z pójścia na studia. Mogę mieć do tego zastrzeżenia, ale ciebie jako moje dziecko, jako osobę zawsze będę kochać i to się nigdy nie zmieni. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby nie zlewać dziecka z tym, co ono robi, z wyborami, z decyzjami, jakie to dziecko podejmuje, bo można pójść w taką krytykę, która przez dziecko będzie odebrane jako dewaluacja jego jako osoby.
1: A po egzaminie idziemy na kremówki albo na coś innego dobrego.
0: Na bezę, żeby sobie na soczek, na dobrą kawkę. I to też jest bardzo fajna praktyka, żeby podziękować sobie za ten trud nauki, żeby właśnie być sobie samemu też wdzięcznym za to, ile pracy się włożyło w to przygotowywanie, żeby też to docenić i uczyć się świętować. I to jest też bardzo, bardzo taka ważna umiejętność, żeby to nie przeszło bez echa, nie, że tyle miesięcy przygotowań, tyle lat nauki, 4 lata w liceum i potem nagle zdany egzamin i koniec. No nie, no poświętujmy to, pocieszmy się z tego, doceńmy to.
1: I pamiętajmy, że świętowanie naprawdę niewiele ma wspólnego z zasobem portfela, bo można świętować bardzo, bardzo skromnie, ale intensywnie
0: i z miłością.
1: Ale to będzie chyba temat na naszą kolejną rozmowę. A za dzisiejszą bardzo, bardzo ci dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Anna Łukalska, psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z Lublina, żona i mama. Dziękuję ci, Aniu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać o takich ważnych rzeczach. Faktycznie żyję tym na co dzień. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę pomyślnie zdanych egzaminów i jak najmniej stresu i jak najlepszego radzenia sobie ze swoim światem emocji i potrzeb.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ocaleni dziś wśród gości Robert Tekieli, publicysta, dziennikarz, człowiek, który duchowością się zajmuje i wie o niej bardzo dużo. Główna historia programu to historia Patrycji Hurlak, która ma wiele różnych ciekawych wątków, a jednym z nich to zagrożenia duchowe, świat horoskopu, magii. A jak interpretujesz w ogóle to, co się wydarzyło w życiu Patrycji?
1: Bardzo ważną rzecz powiedział ksiądz Marek, ponieważ on pokazał, w jaki sposób całkowicie niewinny Patrycja przez to, że cierpiała pod sercem matki, choroba, chemia i cierpienie mamy, to wszystko wpłynęło na jej psychosomatykę, na jej, no na ten świat, który jest zmierzalny i przez naukę badany. I to wpłynęło na jej skrajną nadwrażliwość. Kiedy ona się urodziła jeszcze jako wcześniak, no była, mówiąc obrazowo, odarta z jakiejś takiej osłony, z którą każdy człowiek się rodzi. I w chwili, w której zaczęła śnić, tak, no nie była w stanie, jak sama powiedziała, myśleć abstrakcyjnie jeszcze i nie była w stanie zrozumieć tego, co człowiek dorosły rozumie, że te rzeczywistości widzialna i niewidzialna są od siebie oddzielone. Dla niej to był jeden świat. I następne kroki, w których już najpierw poznała, tak, czyli mówimy o ezoteryzmie, najpierw poznała ideologię różnych antychrześcijańskich przekonań, a potem, kiedy dokonała pierwszych aktów woli, tak, bo szatan musi usłyszeć: chcę, pragnę, chcę czegoś od ciebie, zrobię z tobą deal. Tak? Do tego momentu on nie ma dostępu do wnętrza człowieka. Do tego momentu dostęp do wnętrza człowieka ma jego anioł, stróż i Bóg, Duch Święty. Tak? Ale w chwili, w której ona powiedziała tak, chcę, zaprosiła demona do swojego wnętrza. I to jest początek całej tej historii. Nieświadomie, pamiętajmy, nieświadomie zaprosiła.
0: Właśnie, ale jakie są konsekwencje tego? Jakie mogą być konsekwencje dla wszystkich, którzy może są w tym momencie życia, gdzie ta decyzja jest przed nimi, albo ona jest możliwa, to podjęcie?
1: Jeśli taką decyzję podjęli, a w życiu mają na przykład statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń dziejących się, tak? Kiedy budzą się z uciskiem na piersi. Kiedyś literatura mówiła o tym zmora, przyszła zmora, tak?
0: Ale to jest, albo paraliż nasenny.
1: Albo jeszcze, paraliż okołosenny, tak? Czyli mogę ruszać tylko gałkami ocznymi, czuję, że coś jest wokół nieprawdopodobnie złego. Ostatnio był taki challenge, którego nazwy nie wymienię, ale chodziło o to, że to było stworzenie takiej przy pomocy dwóch ołówków tablicy Ouija, czyli sposobu komunikowania się z demonami, bo chodzi o przyłożenie jak najmniejszej siły. Po tamtej stronie jest silna ekonomia. Demon działa na tym świecie bardzo, bardzo oszczędnie. I ten ołówek podskoczył, bo dzieci się w to bawiły, w taki sposób, że ateista zobaczył, że dzieje się coś złego. Tak? I w tym momencie, jeśli doświadczamy rzeczy, których nie da się rozumowo wyjaśnić, to szukajmy eksperta.
0: Jeszcze
1: księdza.
0: Najlepiej.
1: Albo egzorcysty. Osobę, która... No egzorcysta to jest dłuższa droga, tak? Ale chodzi o to, że jeśli coś dzieje się, czego nie wyjaśnia ani nauka, ani wiara, no to wtedy jesteśmy w szarej strefie i jesteśmy zagrożeni. Coaching, który posługuje się jakimiś bzdurami, pani z Bali, która się wypowiada na temat bogini jakiejś, tak? To nie są rzeczy obojętne. Ja powiem, ćwiczenie jogi to nie są ćwiczenia fizyczne. To jest system duchowy.
0: To jest system duchowy, tak.
1: To jest od początku system duchowy, tylko my możemy wejść w sposób powierzchowny. Ale jeśli zaczynamy ćwiczyć dłużej, to mamy kłopot.
0: Jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy w programie Ocaleni. Tutaj no, osoby, które występują, to osoby no, z pewnego rodzaju doświadczeniami. Robert, ocalenie w twoim życiu w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy.
1: Ja byłem satanistą, który wszedł w to poprzez udający naukowy system kontroli umysłu. Ja słyszałem tylko i wyłącznie o falach mózgowych, o falach alfa, beta, delta, teta, że należy medytować, robić różne inne rzeczy. Słyszałem myśli innych ludzi. Tak mi się wydawało. Dzisiaj już wiem, że to jest nieprawda. Potrafiłem diagnozować w sposób statystycznie nieprawdopodobny. No i Pan Bóg mnie uratował. Jezus Chrystus przyszedł do mnie, przytulił mnie. Ma długie włosy.
0: Czyli ocalenie jest możliwe.
1: Ocalenie jest możliwe.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Wczoraj ze sporym zdziwieniem znalazłem w internecie taką stronę i profil na Facebooku, który proponuje, aby stokenizować swoją duszę, podzielić ją na milion części i wystawić w jakiejś, na jakiejś giełdzie. To nie jest precyzyjnie sformułowane. Do tego momentu nie dochodzimy na tej stronie, żeby tę duszę wystawić na giełdzie, ale możemy z tą duszą zrobić bardzo wiele rzeczy, podzieloną na milion części. Choćby jakąś część możemy oddać na cele charytatywne, może dziewczyna też przekazać na przykład 1% duszy swojemu chłopakowi. To wszystko jest obudowywane właśnie takimi pozytywnymi skojarzeniami, charytatywność, miłość. No i samo to sformułowanie stokenizuj jest również, kojarzy się tak nowocześnie, kojarzy się z kryptowalutą, więc również z jakimiś wartościami. Na Facebooku ta strona jest polubiona przez 1126 ludzi i obserwowana jest przez ponad 1130 ludzi. Jest tam kilkadziesiąt, a może kilkaset, nie pamiętam już, komentarzy bardzo różnych, ale do czego wszystko to zmierza? W pewnym momencie pada hasło: mamy kupca na twoją duszę. No oczywiście może być to żart, ale chyba żartem ta strona i ten profil na Facebooku nie jest. Dlaczego? No, w pewnym momencie dochodzimy do tego, że możemy skontaktować się z ludźmi, którzy stworzyli tę ideę. I kontakt polega na tym, że wysyłamy maila na adres lucyfer@. No i w tym momencie rzecz przestaje być zabawna. Ja nie wiem, na ile to wszystko może być atrakcyjne dla kogoś, czy w ogóle ktoś na takie wezwanie odpowie. Ale dlaczego o tym mówię, okaże się za chwilę. Inną taką obecną w sieci i w popkulturze szerzej taką zabawą jest wymyślanie swojego przyjaciela. Oczywiście dzieci w dzieciństwie, niektóre z nich samotne, wymyślają sobie przyjaciół i z nimi rozmawiają. Tutaj jednak mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, ponieważ to wszystko jest w pewien sposób uwarunkowane, są jakieś procedury, żeby tę postać sobie wymyślić, trzeba medytować. Tulpy. To są właśnie te wymyślone samoświadomości. I co ciekawe, ten, nawet nie wiem, jak to nazwać, to działanie, to wymyślanie, ta zabawa nie będąca zabawą, uzyskała wielką popularność w chwili, w której powstał fandom My Little Pony, przyjaźń to magia. Na początku tą tulpą miał być właśnie ten jednorożec, ale to potem wszystko popłynęło swoim własnym torem i już dziś wymyślanie czy też stwarzanie tych postaci, no nie ma, znaczy bardzo rzadko ma związek ze zwierzętami. Tak jak powiedziałem, tulpa jest samoświadoma. Może mieć emocje, może mieć jakieś zachcianki, komunikuje się ze swoim stworzycielem, może być tylko i wyłącznie słyszana, czyli człowiek słyszy głosy, ale może być też mieć konkretną formę. To wszystko cielesną, to wszystko zależy od stwarzającego, oczywiście stworzoną i cielesną w wyobraźni. I teraz to mogłoby być całkowitą zabawą. Natomiast w pewnym momencie, kiedy czytałem na temat tulp, okazało się, że po pierwsze mają one kontekst okultystyczny, o tym pisze Wikipedia, a po drugie, raz stworzonej tulpy nie można już zlikwidować. Co to znaczy? No, oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że ta samoświadomość, która ma być efektem zabawy, nagle staje się kimś realnym. I to jest druga myśl, która stoi u podstaw dzisiejszego odcinka tego mojego cyklu. I trzeci element, który chciałem przedstawić, to są takie strony, na których po podpisaniu bardzo wyrafinowanej umowy można zamawiać czary, można rzucać uroki na osoby, których nie lubimy. No i teraz, dlaczego o tym wszystkim mówię, dlaczego tak marginalne rzeczy, tak marginalnymi rzeczami zawracam Państwa pamięć i wyobraźnię. Otóż jest to taki proces, jest to proces związany z manipulacją, który polega na tym, że człowiek otwiera się na rzeczywistość duchową, nie będąc kompletnie świadomym, że to robi. Nie wiem, ktoś idzie do bioenergoterapeuty, chce zdrowia, ale oczekuje czegoś bardzo konkretnego, bardzo ważnego dla siebie od kogoś, kto tego mu dać nie może. No, my wiemy, nauka mówi, że w ten sposób nie da się człowieka wyleczyć, ale my czegoś oczekujemy. W przypadku tej tokenizacji duszy sam fakt, że my komunikujemy się z adresem mailowym, wysyłamy komunikat do kogoś, kto bez wątpienia istnieje, kto jest, czyli ta świadomość, inteligencja nieprzychylna człowiekowi, no mówią o tym wszystkie praktycznie systemy religijne. Sam ten fakt jest formą otwarcia się na tę rzeczywistość. Dokładnie to samo jest w przypadku tulp. My otwieramy się na jakąś inteligencję, która jest niezależna od nas, bo ona jest niezależna od nas, ponieważ nie można jej odwołać, ma swoje emocje i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie takim samym aktem jest prośba o rzucenie na kogoś czaru, prośba o skrzywdzenie kogoś przy pomocy jakichś zabiegów, jakichś rytuałów, tak? I każdy z tych aktów, każda z tych próśb, każdy z tych działań jest po prostu niebezpieczne duchowo i może doprowadzić człowieka do bardzo głębokich zranień, mimo że to wszystko zaczyna się niby od zabawy.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełna radia.

0: Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, żeby oddać Ci chwałę, Panie. Prosimy Cię o to, żebyś nas przyjął z tym wszystkim, co sobą reprezentujemy, z naszą historią, z naszymi myślami, z naszymi emocjami, Panie. Daj nam Twojego Ducha, byśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Daj nam, Panie, w tej chwili jakieś orzeźwienie i dar słowa, tak żeby, abyśmy mogli w ten sposób Tobie służyć.
0: Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy. Pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwester Szefer. Witaj.
2: To już idzie?
1: A jak?
2: Tak, a witam serdecznie.
1: Co by było z tobą, gdyby nie było Boga?
2: Świat by się zawalił. Na pewno. Kiedyś coś takiego przeżywałem, że uświadomiłem sobie, że całe moje życie od dzieciństwa było budowane z Bogiem. I gdy byłem właściwie na studiach już i przyszedł taki moment, znaczy to się zdarzyło raz, ale to było takie doświadczenie też bardzo silne, jakiegoś jakby ateizmu, to znaczy w takim momencie, kiedy wydawało mi się, że jestem najbliżej Boga, nagle pojawiły się takie ogromne wątpliwości i zdałem sobie sprawę, że gdyby Boga nie było rzeczywiście, to cały ten mój świat rzeczywiście się wali, znaczy wszystko się wali. Ta cała moja, nie wiem, ta cywilizacja wewnętrzna, zewnętrzna, to traci sens i wtedy byłem przerażony.
1: A zwątpiłeś, że istnieje?
2: Znaczy był taki moment jeden właśnie i nie spodziewałem się, że to przyjdzie, bo to było w takim momencie, kiedy uczestniczyłem w spotkaniach grupy modlitewnej i przeżywałem jakąś bliskość Boga w modlitwie. Byłem świadkiem niezwykłych wydarzeń podczas spotkań modlitewnych, wręcz takich uzdrowień. I w pewnym momencie przyszły takie myśli, że może to wszystko właściwie to jest jakaś fikcja. Wtedy byłem studentem filozofii, też miałem zajęcia z psychologii, bardzo mocno wszedłem w psychologię. I przyszły takie myśli, że może to wszystko jest wytworem jakichś ludzkich wyobraźni, czy jakiejś takiej zbiorowej, można powiedzieć prawie, że halucynacji, że może jest jakaś taka psychiczna, naturalna, zupełnie tylko ludzka potrzeba, żeby był ten Bóg, jakby, i że człowiek sobie go jakby wymyślił. Więc takie myśli mnie opanowały. To trwało na szczęście dosyć krótko, bo chyba przez tydzień. I było to przerażające, ale dotarła do mnie taka świadomość. Ale po tym tygodniu pojawiło się też takie pewne doświadczenie, które tkwi we mnie do dzisiaj.
1: Jakie doświadczenie?
2: Znaczy pytanie powstało wtedy w ogóle, na czym jest oparta moja wiara? Na czym jest oparta moja wiara? I wtedy się właśnie tak zastanawiałem. Na czym to polega? Czy to polega na tym, że ja doświadczam czegoś podczas modlitwy? Że są jakieś emocje? Czy że... O właśnie, że jestem świadkiem niezwykłych wydarzeń, których nie sposób wytłumaczyć jakby. Ja pamiętam, że nawet zazdrościłem trochę takim moim znajomym. Miałem taką koleżankę, która rzeczywiście doświadczyła takiego uzdrowienia fizycznego wręcz i sobie pomyślałem, ale ona jest szczęśliwa, bo dla niej sprawa jest oczywista. Prosiła o uzdrowienie, została uzdrowiona. No więc dla niej jest rzeczą tak oczywistą, że jest Bóg. No bo ona jakby go dotknęła. On jej dotknął, prawda? Ale wtedy właśnie jakby zobaczyłem, że nie można na tym budować swojej wiary.

0: I to do
1: Dlaczego?
0: Czego... Nie, że to rzeczywiście, jeśli nawet nie nastąpi jakieś takie uzdrowienie, to nie jest to, na tym nie jest to, nie może to być fundament. Nie może być to fundament. To,
1: ale
0: znaczy,
1: Pan
0: to
1: Bóg
0: jest
1: używa
0: rzecz,
1: cudów.
0: Używa cudów, jasne. Ale sobie zdałem sprawę, że Pan Bóg używa cudów, ale właściwie cudem jest nie tylko coś, czego ja nie rozumiem. Że spotykam się, nie wiem, komu się noga wydłużyła. Niemalże, prawda? Tak nawiasem mówiąc, byłem świadkiem też i nawet takiego wydarzenia. Nie, to na tym nie opieram swojej wiary, nawet jeśli jestem tego świadkiem. Nawet jeśli ktoś obok mnie by nawet zmartwychwstał. Zresztą w Piśmie Świętym w Ewangelii jest taki fragment, prawda, kiedy bogacz gdzieś tam idzie w czeluść i błaga Boga, żeby on wysłał do jego braci tego Łazarza, który by ich przekonał, że jest Bóg i że trzeba prowadzić życie zgodnie z prawem. A wtedy odpowiedź jest taka, że chociażby nawet i oni i zmartwychwstałego ujrzeli, prawda, to nic się nie zmieni. Mają prawo i proroków. I w każdym bądź razie był to taki moment, kiedy zobaczyłem, że wiara jest zbudowana na zaufaniu. Na zaufaniu. To znaczy muszę komuś zaufać. Komuś muszę zaufać. Komuś wiarygodnemu. I tak sobie pomyślałem, że tą osobą taką wiarygodną, znaczy to są w ogóle te osoby, które są tutaj w Biblii, w Piśmie Świętym, i te osoby wiarygodne, znaczy i temu słowu, które oni tam głoszą w Biblii, Jezus, apostołowie, prawda, wierzę w to, czy nie wierzę, wierzę w to słowo, czy nie ufam, no i też, którzy tutaj są obok mnie i to słowo głoszę, czy no jest, na szczęście my mieliśmy Jana Pawła II, prawda? Mieliśmy kogoś takiego. I myślę, że też i innych świętych, wspaniałych świętych, którym możemy zaufać.
1: A dlaczego musimy zaufać? Dlaczego wiarę chcesz budować na zaufanie akurat?
0: No ale na czym innym? To jest tylko na zaufanie. To znaczy ja wiem o tym, że nie mogę jakby zaufać sobie samemu, swojej mądrości, bo często się okazuje, że jestem głupi. Nie mogę zaufać nawet, nie wiem, moim kolegom, moim bliskim w rodzinie i tak dalej, bo się okazuje, że błądzimy. Że jednak no, muszę oprzeć swoją wiarę na kimś pewnym. No muszę komuś zaufać. No, jest mnóstwo przekazów. No, czytam gazety, książki, z kimś rozmawiam, pracuję gdzieś tam w telewizji różnych, spotykam ludzi mądrych czy mądrali jakiś. I jednak... Wiara to jest zaufanie w coś, co istnieje, co jest trwałe, co jest wieczne. Słowo Boże. Słowo Boże. Na tym jest, myślę, może można... Ja do tego doszedłem może nie jako student filozofii, nie na zasadzie jakiejś takiej kalkulacji, tylko też, że w pewnym momencie jakoś to do mnie bardzo mocno dotarło.

0: Ale Pismo Święte to takie protestanckie bardzo podejście.
1: Chrześcijańskie.
0: A czy czegoś nie potrzeba więcej niż Pismo Świętego? Myślę tu o doświadczeniu żywego Boga w życiu.
1: Tak, tak, nie, na pewno, tylko...
0: Bo to jest dopiero efekt zaufania.
1: Efekt zaufania, to się ze sobą łączy. To jest ze sobą połączone, to znaczy...
0: Bo ty mówisz, że Pismo Święte to jest punkt wyjścia, słowo. Prawda?
1: Tak, jest Słowo Boże.
0: I na tym się można...
1: Na tym
0: od opieram. Tego można wyjść.
1: Od tego, to jest fundament. Od tego zaczynam. I potem, jeśli jest jakieś takie doświadczenie, które jest z tym związane, ze Słowem Bożym, po prostu jeśli idę w tą stronę, jeśli przyjmuję Słowo, jeśli próbuję to Słowo wypełniać, pojawia się też doświadczenie, to jest pewne. Znaczy, ja myślę, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka, jednak dał nam taką naturę, też pełną emocji i nie pozostawia nas tak, że jest to Pismo i tylko Pismo, i tylko Słowo, prawda? Protestanci może niekiedy mówią i to mówią z przesadą. Ale że na tej naszej drodze oczywiście spotykamy i jest doświadczenie takie wewnętrzne, jest spotkanie z drugim człowiekiem. Pan Bóg też mówi przez wszystko jakby. Przez wszystko, ale przez pryzmat Słowa.
0: Dobrze. I teraz jakie masz zdarzenia w swoim życiu, które pokazują, że to zaufanie, które położyłeś w Bogu, to nie jest pył, pustka, marność.
1: Znaczy, to ja może nie miałem takich spektakularnych takich wydarzeń w życiu. To znaczy, ja jakoś takie miałem ogromne szczęście, rzeczywiście, że od dzieciństwa urodziłem się na Śląsku, w takiej prostej bardzo rodzinie. Miałem takich rodziców, to znaczy mama mnie wychowywała już w kościele i nauczyła mnie modlitwy. Także zaprowadziła mnie do pierwszej komunii świętej. Dla mnie to było wielkie przeżycie jako dziecka, że zawsze byłem blisko kościoła i spotkałem fantastycznych księży. Fantastycznych. Ja niekiedy teraz spotykam różnych ludzi, którzy krytykują, że ich wiara też jakoś może nadwyrężona została, czy upadała z powodu spotkania z księżmi, którzy może nie byli świadkami Chrystusa. No, ja akurat taki jakiś przywilej miałem, że dla mnie największymi autorytetami w szkole to byli nauczyciele WF-u. Miałem świetnych nauczycieli WF-u. No i księża, katecheci. Takich miałem. I bardzo dobrze to wspominam, prawda?

0: I potem w szkole średniej, może w szkole średniej, chodziłem do szkoły PRL-owskiej na Śląsku. W szkole, gdzie podczas uroczystości państwowych trzeba było wchodzić obowiązkowo do szkoły albo w czerwonym krawacie, albo w mundurku HSPS, Harcerska Służba Socjalistycznej w Polsce.
1: Tak. Mało kto pamięta obrzydliwe, kakaowe
0: coś okropnego
1: mundurki.
0: Więc ja chodziłem do takiej szkoły PRL-owskiej.
1: Pionierskie, to były pionierskie mundurki.
0: Tak, tak, absolutnie.
1: Nie harcerskie, tylko nie, właśnie sowieckie. Zmienione sowieckie.
0: Sowieckie, tak, tak. I wtedy miałem takie szczęście, bo młody człowiek to się buntuje. Więc ja się buntowałem przeciwko tej szkole, ja się buntowałem przeciwko mojej wychowawczyni. Miałem taki zwyczaj, że gdy miałem kilka minut, znaczy, gdy przychodziłem do szkoły, miałem

0: wszechmocny, widzisz, dostałaś pałę. No i co z tym twoim Bogiem? I ja jako młody człowiek, będąc świadkiem takich wydarzeń, byłem bardzo zbuntowany. I ja muszę powiedzieć, że w cudzysłowie zawdzięczam temu PRL-owi, komunizmowi i temu wszystkiemu.
1: Emocje.
0: Tą swoją jakąś taką prostą ścieżkę do kościoła.
1: Proreligijne.
0: Tak, tak, tak. Bo po prostu bunt, bo skoro tutaj była presja i moda w tym kierunku, no to ja oczywiście odwrotnie. Myślę, że teraz młodzi ludzie nie mają takiego przywileju i ich bunty mogą iść zupełnie w innym kierunku. I potem wiem, że takie inne wydarzenie, o właśnie, to było dla mnie wydarzenie bardzo, mogę powiedzieć, takie religijne wręcz. Jak trwoga, to do Pana Boga jest powiedzenie, prawda? I gdy miałem, gdy miałem zdawać na studia, ten chłopak śląski miał wyruszyć do Krakowa, do stołecznego królewskiego miasta Krakowa, z tej prowincji, do stolicy, prawda? Okazało się, że moje dokumenty wszystkie zniknęły. Wtedy wychowawca wysyłał dokumenty na daną uczelnię i te dokumenty nie dotarły. Ja się pojawiłem w Krakowie i zostałem dopuszczony do egzaminów, ale warunkowo. Spotkałem jakąś miłą panią sekretarkę, która się wstawiła u rektora i mogłem zdawać warunkowo egzamin pisemny, ale do egzaminu ustnego, który był po 3 dniach od egzaminu pisemnego, egzamin ustny, do egzaminu ustnego miałem dostarczyć wszystkie dokumenty, które się zgubiły. I dla mnie, dla przestraszonego chłopaka, to była wielka radość, że ja mogę przystąpić do egzaminów pisemnych i świetnie zdałem te egzaminy. Potem się okazało, że można było załatwić nowe papiery. Świadectwo maturalne sam sobie wypisywałem. To może to jest przestępstwo, do którego się w tej chwili przyznaję, w którym brali udział też i inni, bo trzeba było jakiś falsyfikat stworzyć. I dostałem się dosyć łatwo na te studia. I widziałem w tym Bożą pomoc.

0: To znaczy ja jako taki młody chłopak bardzo się modliłem wtedy. Panie Boże, pomóż. Panie Boże, zmiłuj się nade mną. I otrzymałem pomoc. I narodziła się jakaś po prostu wdzięczność. I od razu też miałem to szczęście, że od pierwszego roku studiów od razu wszedłem w duszpasterstwo akademickie. Więc ta moja droga była...
1: Jakoś taka... cię ten Pan Bóg tak chronił.
0: Chronił mnie.
1: Jakąś babcię chyba musiałeś mieć, która tam do Pana Boga stukała mocno.
0: Może w niebie, tak, bo ja swoich babci właśnie nie poznałem.
1: W niebie.
0: W niebie, tak.
1: U Maryi.
0: Tak.
1: No, coś w tym jest. Czy ta droga, o której opowiadasz, czyli droga... No, może nie po różach, ale bez wielkich wpadek. Czy ona jakby sprawiła, że potrafiłeś uczciwie odnosić się do tego, co Kościół głosi w przekazaniach? Bo wiadomo, mówisz o latach...
0: 70.
1: Ale studenci wtedy żyli dobrze.
0: Jasne.
1: W cudzysłowie. Akademiki były głośne, gwarne.
0: Jasne. Znaczy to życie studenckie tak mi się podobało, że ja sobie je wydłużyłem trzykrotnie. Także ja studiowałem nie lat 5 czy 4, tylko 15.
1: O, to lepiej
0: ode mnie. Bardzo mi się podobało na studiach, tak.
1: Ja tylko 10, wydawało mi się, że to jest duży sukces.
0: To znaczy, ja tutaj chcę sprostować, bo może jest takie wyobrażenie, że ten człowiek, który jest w duszpasterstwie akademickim, który jest na tej ścieżce, może właśnie w kościele, że to jest taki grzeczny chłopak. No nie, ja myślę, że byłem takim bowiwantem na studiach i korzystałem z tego. Zwłaszcza może w tej scenerii szarej z PRL-u życie studenckie było bardzo kolorowe, że w akademiku i w ogóle w środowisku studenckim no przeżywało się więcej wolności, prawda, niż na zewnątrz. To była taka enklawa wolności. Ja chyba

zawsze bardzo jakoś tej wolności pragnąłem. I z powodu być może tego pragnienia wolności się tak się odnajdywałem w kościele, gdzie była wolność i na tych poszerzonych moich studiach.

0: Jaka to jest skala korzystania z wolności? Czy w tej wolności krzywdziłeś innych? Czy tylko sam siebie? A może w ogóle?
1: Czy krzywdziłem innych? Nie wiem. Nie
0: bo
1: wiem.
0: Ja, kiedy pojechałem do Krakowa i poczułem się zupełnie jakby zwolniony z obserwacji zewnętrznej, jaka jest w małym miasteczku, w którym byłem, no to pojechałem na całość. I właściwie wszystko, co można było, to robiłem, krzywdziłem siebie, innych i tak dalej, prawda? Więc...
1: Ja akurat te moje imprezy różne to przeżywałem chyba rzeczywiście po Bożemu. Akurat się w takim środowisku znalazłem. I moje studia to są nieustanne wyprawy gdzieś tam w góry, bo akurat to mnie pasjonowało. Więc ja byłem tam strażnikiem w czasie wakacji, w Tatrach, w Gorcach, w Pieninach. Po prostu schodziłem wszystkie ścieżki, wszystkie szlaki. No to była moja pasja i w takim środowisku też się znalazłem ludzi, którzy kochali przyrodę, którzy lubili łazić, prawda? A to specyficzne, to jest bardzo specyficzne środowisko. I też no właśnie to środowisko duszpasterstwa, czyli też jakieś wyjazdy. Ja gdy byłem u świętej Anny, w duszpasterstwie świętej Anny w Krakowie, to była taka tradycja, może po Wojtyle, wypraw kajakowych. I każdego roku byłem gdzieś tam na kajakach. Właściwie całe wakacje zawsze się gdzieś spędzało w plenerze i to była świetna po prostu przygoda i taka szkoła życia. Więc też zostało mi to oszczędzone, myślę. Znaczy zostało mi to oszczędzone i to było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe życie, bardzo bujne takie życie, bardzo ciekawi koledzy, przyjaciele, których poznałem i z niektórymi do dzisiaj utrzymuję kontakty, jakieś przyjaźnie. Ale akurat właśnie...
0: Od Bożej ścieżki nie odchodziłeś.
1: Nie było takich drastycznych, może takich drastycznych oczywiście odejść. I też ta śląska zasada, to znaczy mimo, że ja się przyznaję do Galicji bardzo, do Krakowa i do Kresów, bo mój tata pochodzi z Kresów i we mnie chyba taka dusza Kresów, jaka jest, czyli taka bardzo spontaniczna, ale urodziłem się na Śląsku i wychowałem się na podwórku śląskim, wśród kanysów, w ordungu, w porządku, prawda? I tam był taki porządek, że raz w miesiącu do spowiedzi. I taki, można powiedzieć, schemat, może nawyk, ale to coś tak w człowieka to weszło, że ja się fizycznie źle czuję, fizycznie się po prostu źle czuję, przeżywam to jakoś, że jeśli nie ma tej comiesięcznej rzeczywiście spowiedzi, żeby pójść i prosić o oczyszczenie i pojednać się z Bogiem. Bo to czuję, że to się nawarstwia. Jeśli już miesiąc się przekracza, to się, nawarstwiają się te różne historie złe, prawda? Które tego chrześcijanina też dotykają.
0: I co myślałeś, że będziesz sam? Będziesz miał rodzinę?
1: Poznałem. Też szczęście. No, w tej grupie modlitewnej poznałem Elżbietę.
0: Modliłeś się o żonę wtedy już, czy jeszcze nie?
1: Modliłem się intensywnie, gdy byłem już blisko 30, bo wcześniej nawet mnie to za bardzo nie interesowało. I przed 30 intensywna modlitwa, pojawia się ona. Ja już stary kawaler, więc może mający swoje nawyki, więc chodzimy ze sobą, rozstajemy się, ale w pewnym momencie zauważam, że po prostu, że bez niej nie mogę żyć. Że... I decyzja, 3 miesiące później ślub u Dominikanów.

0: a potem jeden chrzest u Dominikanów, drugi, trzeci. Mamy trójkę dzieci.
1: Co sakrament zmienia w twoim życiu? W życiu duchowym i w życiu takim?
0: Sakrament, sakrament małżeństwa to jest też sakrament dojrzałości.
1: Co to
0: ja
1: znaczy? Myślę,
0: to znaczy, że ja muszę uwzględnić absolutnie drugą osobę. Muszę uwzględnić to, czego druga osoba oczekuje ode mnie. Muszę wejść absolutnie w kompromis. Muszę się dogadać. Muszę zrezygnować ze swojego. Stary kawaler jest egoistą. Stary kawaler może się stać takim wiecznym bowiwantem, który może sobie studiować nie 15 lat, ale całe życie. I to mnie wyrywało z tych studiów. Ja jeszcze, gdy pobraliśmy się, to jeszcze tam z dwa latka skończyłem te kolejne studia już za zgodą Eli. No i to jest zupełnie nowy etap życia, bo dzieci, obowiązki, to jest, i tak jak też w Piśmie Świętym jest napisane, że gdy Jezus się zwraca do świętego Piotra, że gdy byłeś młody, to mogłeś chodzić gdzie chcesz, a gdy się postarzejesz, to ciebie opaszą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz iść. I to rzeczywiście się dzieje w małżeństwie, ale to się dzieje w ogóle w życiu. Znaczy małżeństwo to dla mnie to jest takie prawdziwe życie. Żona wychowuje, dzieci wychowują tego wiecznego studenta.
1: A jak w tym czasie przeżywasz relacje z Bogiem? Jak ją pielęgnujesz? Kim Bóg jest?
0: Znaczy ja myślę, że On jest bardziej realny. W życiu małżeńskim On jest bardziej realny. Tak jak wcześniej, to znaczy ja miałem może jakieś takie tendencje w stronę właśnie mistyki, to znaczy Pismo Święte do plecaka i wyjście gdzieś w góry, czy Kraków, to są Bielany, Kameduli. Zamknięcie się na tydzień u kamedułów i dla mnie to było nie tylko przeżycie takie religijne, ale bardzo też, nie wiem, takie przyjemne. Znaczy to jakaś wielka radość, żeby się znaleźć u kamedułów, tydzień milczenia, tydzień ciszy, wyciszenia wśród przyrody, wśród śpiewu ptaków, coś tajemniczego, pasjonującego, wstać przed wschodem słońca, być z tymi mnichami. No, rewelacja, prawda? Ale w małżeństwie to życie religijne to jest bardzo się łączy z życiem codziennym. Nie ma się wiele czasu, że trzeba być wielkim takim realistą, że ten czas modlitwy trzeba bardzo walczyć o ten czas modlitwy. To nie przychodzi tak sobie po prostu. Tylko jeśli

0: Co to znaczy prawdziwy smak życia?
1: Prawdziwy smak życia taki, że ten człowiek, jak ten człowiek jest wieczorem zmęczony, idzie spać niewyspany, wstaje niewyspany, że zajmuje się drugą osobą, że rezygnuje ze swojego wspaniale, misternie przygotowanego planu na drugi dzień, prawda? Był świetnie przygotowany i to wszystko się wali, bo dziecko jest chore. Albo, że mam marzenie, żeby wykonywać taką pracę, no ale muszę zrezygnować, bo jest kwestia, nagle mistyk staje w sytuacji takiej, że musi zadbać o mamonę. I religijną sprawą staje się po prostu zarabianie pieniędzy i wykonywanie może czasami jakichś rzeczy, jakiegoś zawodu czy jakiejś pracy, której się nie lubi. I robienie po prostu pewnych rzeczy, które może nie są właśnie takie wspaniałe, nie są zachwycające. Ale taka proza życia, ja widzę, że ona daje więcej radości.
0: Co to znaczy daje więcej radości?
1: Po prostu, znaczy jakoś znaczy, bardziej...
0: Masz radość z tego, że robisz, czego nie lubisz?
1: W pewnym momencie okazuje się, że więcej radości nawet jest właśnie wtedy. Znaczy, bo widzę, że to jest potrzebne. Znaczy, że to jest pożyteczne. Że czasami bardziej pożyteczne jest robienie czegoś, czego nie lubię. Ja strasznie pewnych rzeczy nie lubię po prostu. I jestem do tego zmuszany. Albo jestem zmuszany wprost, to znaczy żona każe i po prostu trzeba to wykonać. Albo sytuacja jest taka. Sytuacja po prostu jest taka, że trzeba po prostu iść w tym kierunku i nie można się jakoś upierać. Może czasami się trzeba upierać, bo niekiedy trzeba, ale... I to jest prawdziwa szkoła życia. To znaczy, kiedy człowieka spotyka... Znaczy, kiedy jest ofiara jakaś. Po prostu i bez tej ofiary no nie ma. Nie ma. Bez tej śmierci jakby, prawda? Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Nie ma radości zmartwychwstania.
0: Ale ty nie mówisz o tym, że trzeba dać się złamać w życiu. Bo tacy ludzie nie są radośni.
1: Nie, absolutnie.
0: Chodząc do pracy, która im...
1: Nie, ja myślę,
0: która ich zabija.
1: Że znaczy to takie życie chrześcijańskie, to prawdziwe, prawda? Ja akurat trafiłem w małżeństwo. Dzieci, praca taka, a nie inna. Inni są w innych sytuacjach, zupełnie innych, więc ja tylko mogę jakby mówić o sobie, ale gdy wstaję nawet rano i jestem niewyspany, bo tego snu było po prostu za mało, ze względu na nadmiar pracy, że może ze względu na jakieś takie spotkanie, dziękować Bogu za ten kolejny dzień. Spojrzeć w lustro i zobaczyć siebie z podbitymi oczami, człowieka nie najpiękniejszego i dziękować Bogu. I dziękować Bogu, że dał ten dzień, że ja mogę coś zrobić. Że może mam trudne spotkanie za chwilę. Może nieprzyjemne spotkanie, ale dziękować Bogu za to. Ja się bardzo cieszę, że jest ten dzień takiego dziękczynienia akurat. Jest zachęta do tego, żeby dziękować Bogu. I to jest wysiłek. Znaczy, ja myślę, że dla wielu ludzi sprawa dziękowania i dostrzegania, że można za coś dziękować, to jest też wykonanie jakiegoś wysiłku.

0: Bo może ktoś powiedzieć, no za co ja mam dziękować? Mam niedobrą żonę, mam dzieci, które nie idą w tym kierunku, jak ja chcę, że nie udaje mi się w pracy, że mam wrogów swoich, że zarabiam marne grosze, że wójt mojej wsi jest taki, a nie inny, że są dziury w drodze, że złapałem gumę jadąc do pracy i w ogóle nie zdążyłem i zawaliłem i ktoś ma słuszne pretensje. W tych wszystkich sytuacjach zauważyć jednak, że można za coś dziękować. Że można za coś dziękować. Ja może miałem łatwiej ze względu, tak jak wspomniałem, na moich rodziców. Może miałem łatwiej ze względu na mojego tatę kresowiaka, który przyjechał na Śląsk w swoich spodniach. Czy nie w swoich spodniach, nie wiem nawet. Po prostu nic, z niczym. I to, co miał, to miał życie swoje. I nic więcej. I przykład mojego ojca może też nawet, patrząc na niego, który potrafił się cieszyć życiem, który potrafił śpiewać, opowiadać kawały, być zadowolony, mimo że nie było może pieniędzy, mimo że była bieda, różne trudności i mimo że był PRL wtedy. No akurat takiego tatę miałem, który był biedny i wesoły.
1: Czy mówisz o tym, że jeśli człowiek stara się szukać tego, co Bóg poprzez sytuacje, o których mówisz, prawda, że czasami coś trzeba, że są konsekwencje jakichś wcześniejszych wyborów i tak dalej, ale że człowiek stara się robić to, czego Bóg od niego oczekuje, to mimo tego, że robi rzeczy, które by mu się tak na poziomie emocji, psychiki nie podobały, czy mu się nawet nie podobają, ale dostaje jakąś nagrodę, bonus, tak? W postaci tej radości. O tym mówisz?
0: Jest coś takiego, że tak, jest coś takiego. Jest coś takiego, ale to też jest zapisane, że błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni radować się będą, że to jest...
1: Ale nie wszyscy, którzy się smucą, znaczy są ludzie, którzy są po prostu w rozpaczy. I oni czasami nie doczekają tej radości, bo po prostu zrobią sobie krzywdę. Chodzi mi o to, żeby oddzielić to, że człowiek jest złamany, bo po prostu nie ma zaufania do Boga, bo nie zna na przykład Boga.
0: Prawda? Bo nie ma wiary w opatrzność Bożą, że to coś się dzieje i coś, z czego jestem niezadowolony. Prawda? Ta bieda, która mnie spotyka, choroba, która mnie spotyka. Że no, znaczy ja myślę, że tym źródłem radości rzeczywiście jest Bóg. Źródłem prawdziwej radości jest Bóg, bo człowieka, każdego człowieka, czy to jest chrześcijanin, czy to jest człowiek niewierzący, każdego spotykają różne perypetie życiowe. No, no nie da się uciec po prostu, nie da się siebie zamknąć w jakiejś oazie spokoju i piękna i radości. Nie, nie ma czegoś takiego, nie istnieje. Każdego spotyka jakiś na drodze ten krzyż.
1: Czyli cierpienie.
0: Cierpienie, każdego to spotyka. No, no tak jest, tak. Jesteśmy tutaj na tej ziemi i raz nam się powodzi, raz na wozie, a raz jesteśmy po prostu pod wozem. To nas nieustannie spotyka, prawda?

0: I pytanie jest, jak? Co z tym cierpieniem zrobimy, tak?
1: I pytanie, jak to cierpienie potraktujemy? Czy to cierpienie traktujemy jako już absolutną tragedię, że tylko samobójstwo popełnić i nic więcej, że wpadamy z tego powodu w jakąś depresję? I to każdemu się może zdarzyć. Nie. Każdemu się to może zdarzyć, po prostu taka historia. No i też człowiek, ja myślę, że będący blisko Boga, też mu się to może zdarzyć, że wręcz też może wpaść w jakąś depresję i wymaga wręcz pomocy lekarza. No coś takiego się dzieje. Różne są przygody życiowe i różne są te cierpienia i różne są straty, prawda? Umiera ktoś bliski. Umiera ktoś bardzo bliski, prawda? Jakieś nieszczęście człowieka spotyka. No co zrobić? Co zrobić? Byłoby to fałszywe, gdyby powiedzieć, no uśmiechnij się. No jak się uśmiechnąć? No to jest ból i płacz. I można płakać i ryczeć. Prawda? No ale w pewnym momencie ja myślę, że do człowieka jakoś wierzącego, który to oddaje w modlitwie i który krzyczy w modlitwie, Boże, co, no ratuj mnie, no co się dzieje, no zobacz, co się dzieje. I ja myślę, że człowiek ma prawo do tego, żeby wrzeszczeć właśnie. Czy w ciszy serca, czy wręcz głośno wrzeszczeć i płakać, i bo dzieje mi się krzywda, Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie po prostu. I na ile ta modlitwa będzie wysłuchana? Na ile ona będzie wysłuchana?
0: Ile
1: będzie? Nie wiem, różnie bywa. Ktoś bliski umartego człowieka się nie wskrzesi, prawda? I przez to cierpienie, przez ten krzyż trzeba przejść. No ale dla chrześcijanina tym wzorem jest Chrystus, który to wszystko przeszedł po prostu. Wszystko to przeszedł na swojej drodze i wtedy, gdy są te momenty złe takie, takiego ogromnego cierpienia, no to ten ratunek, no to jedynie, że wejść na tą drogę krzyżową razem z Chrystusem i Jego zapraszać. Chrystusa, który niesie krzyż, który jest na drodze krzyżowej, zapraszać i być razem z Nim, po prostu blisko Niego.
0: A twoja sytuacja taka najcięższa?
1: No śmierć to Ojca. To była chyba najtrudniejsza sytuacja.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Byłem człowiekiem już bardzo dorosłym. Byłem po 40 i miałem to szczęście, że byłem wtedy, gdy tata umierał. Kilka dni spędziliśmy razem. Byłem przy jego łóżku. Także miałem takie szczęście i to był taki czas jakiegoś takiego też nowej przyjaźni z nim. Bo jeszcze na początku tej agonii on był trzeźwy i mogliśmy rozmawiać. No potem już odchodził i no każdy, kto przeżywa śmierć bliskiej osoby, no to wie, że to jest, no minęło kilka lat, do dzisiaj to wraca. I do dzisiaj jest to cierpieniem, na pewno. Także to życie chrześcijańskie to nie jest jakby wyzbycie się tego cierpienia i ono jest. Po prostu tylko może sposób jego potraktowania. To znaczy ja sobie nie wyobrażam sobie, co by ze mną się działo i co z innymi może się dziać, jeśli w cierpieniu właśnie nie ma blisko Boga, nie zapraszam Go do tego cierpienia. No to jest wtedy rozpacz. No co zrobić wtedy ze sobą? No to jest koniec. To jest koniec po prostu. No i wtedy to no skończyć ze sobą tylko, prawda? Jeśli nie ma Boga. To jest zupełnie nie do wytrzymania.

0: w jaki sposób starasz się pielęgnować to zaufanie?
1: Ja akurat pracuję w mediach. Jest ogromna ilość informacji. Ogromna ilość ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi spotykam się i bardzo lubię tą pracę. Akurat lubię ją. Więc mnóstwo informacji, które codziennie dociera, nowe informacje. Ja już zapominam, co robiłem przed chwilą. Co było wczoraj, to już minęło, prawda? Bo są nowe informacje. I źródłem mocy jest Słowo Boże. To jest ta informacja jakby najważniejsza. Żeby codziennie czerpać z tego, z Biblii, z tego źródła. To jest świat obiektywny, świat Słowa Bożego. I Eucharystia. Znaczy staram się być codziennie na Eucharystii. I wszystko robię po prostu, żeby codziennie być na Eucharystii, ale nie z powodu jakiejś tam pobożności, tylko z powodu słabości. Z powodu mojej po prostu słabości. Może są tacy ludzie mocni, nie ma sprawy, raz w tygodniu. Myślę, że tak jest. Natomiast z powodu mojej sytuacji różnej, zawodowej, rodzinnej, innej i tak dalej, ja potrzebuję tej mocy naprawdę codziennie. Codziennie Eucharystia. I to jest też jednocześnie Słowo Boże, prawda? Bo jednak to jest liturgia słowa i do tego słowa mogę wracać w ciągu dnia. I to jest przyjęcie ciała i ciała Pańskiego, ciała krwi Pańskiej. I jeśli to jest możliwe, też w ciągu dnia czas na modlitwę, czas na wyciszenie. Jeśli to jest możliwe, żeby się urwać w pracy, akurat też mam taki zawód, że na tą chwilę gdzieś mogę uciec, prawda, w pewnym momencie. I żeby wracać do słowa, wracać do Boga cały czas, żeby jednak być w kontakcie. Inaczej ja bym się, myślę, bardzo pogubił bez tego i popełniałbym różne i głupstwa, i gorzej.
0: Ale Bóg jest osobą. Z którą z tych trzech osób masz najbliższą relację?
1: Z Bogiem jedynym, który jest Bóg, który jest jedyny, jest Duch Święty, którego proszę, zapraszam do swojego życia, żeby był. Proszę, żeby On sprawił, aby blisko mnie był Jezus właśnie, Jezus codziennie. No jest Bóg Ojciec, ja jestem Jego dzieckiem. Więc tutaj ja nie sposób jakby rozgraniczyć, prawda? Bóg jest jeden, Bóg jest jedyny. I ta nasza wiara to jest jednak oparta i na Nowym Testamencie, ale też i na tym Starym Testamencie, gdzie to podstawowe przykazanie o Bogu jedynym ono jest.

0: Ale co to znaczy, że Bóg jest osobą dla ciebie?
1: To znaczy, Bóg jest osobą, tak jak osobą bliską jest moja żona. Zresztą ja myślę, że to jest... Wszystkie analogie może są niedoskonałe, ale taką najlepszą chyba analogią, jeśli chodzi o relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, to jest relacja pomiędzy mężem i żoną. Relacja miłości. I tak jak mężczyzna dokładnie wie, co to znaczy być z kobietą, co to znaczy być blisko kobiety, co to znaczy zjednoczyć się z kobietą, co to znaczy miłość, co to znaczy radość miłości, co to znaczy ból miłości, co to znaczy ból przebywania też blisko siebie i ból oddalenia się od siebie. Tego mężczyzna i kobieta, którzy są w małżeństwie, oni tego skosztowali. I ja myślę, że tutaj no, właśnie jest ta analogią relacja z Bogiem. Bliskość z Bogiem, możliwość rozmawiania z Nim. No, ja nie mam innych narzędzi. Ja myślę, że nawet daleko chyba nie należy szukać właśnie jakichś takich mistycyzmów. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo proste. To znaczy, mogę rozmawiać z Bogiem, nie ze sobą samym. Ja pamiętam, że kiedyś jak pisałem jakieś tam swoje pamiętniki i wróciłem do nich, to widziałem, że piszę do siebie i rozmawiam ze sobą. To nawet może było ciekawe. Znaczy, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że przechodzi to w rozmowę z kimś. Ja nie jestem sam. Jest On. Jest Bóg. Mam prawo do tego, żeby Go wzywać, żeby się z Nim spierać, żeby Mu dziękować, żeby Go uwielbiać. No to jest ten jedyny dobrodziej, prawda? To jest On, który daje wszystko. Dzięki któremu życie tutaj już na ziemi jest, może być życiem szczęśliwym. Nie tylko oczekuję tego szczęścia, tego doskonałego szczęścia, które mam nadzieję tam spotka mnie po tym życiu tutaj, ale już teraz mogę kosztować tego i Bóg tego człowiekowi nie zabiera. Ja myślę, że Pan Bóg się bardzo cieszy z tego, tak jak ja się cieszę, kiedy mój syn jest szczęśliwy, kiedy był na dobrym filmie, kiedy był na świetnej wycieczce i kiedy ma swoich przyjaciół. Pomyślę, że podobnie i Bóg patrzy na człowieka, na swoje dziecko i On się cieszy, kiedy człowiek się raduje.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za każdy dzień. To znaczy za każdy dzień. Każdy dzień jest pełen różnych wydarzeń. Ja tutaj może zacytuję też mojego takiego przyjaciela Janka Budziaszka, który mówi, że dziękuj Panu Bogu za wszystko, ale podwójnie dziękuj, jeśli spotyka cię coś trudnego w życiu. Więc każdy dzień może być dziękczynieniem, czy mnie spotyka coś dobrego, czy mnie spotyka coś złego.

0: Ale jakimi słowami byś mogła opisać? Kogo poznałeś?
1: Znaczy, ja nie chcę wymyślać. Znaczy, ja nie chcę też wymyślać, to znaczy to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Myślę, że taką najlepszą też modlitwą, oczywiście modlitwa osobista. Modlitwa osobista, prawda, że... Ale też taką modlitwą moją też i w ogóle chrześcijańską modlitwą jest modlitwa Słowem Bożym, jest modlitwa psalmami, jest Pan jest pasterzem moim, On jest moim pasterzem.
0: Ale Bóg jest osobą. Osoba jest jakaś.
1: Tak.
0: Kogo poznałeś? Kogo bardzo z daleka, ale jednak...
1: Znaczy, Bóg jest naszym Ojcem i przeżywanie tego, że ja jestem dzieckiem Ojca, który jest w niebie. Przeżywanie, doświadczanie Jego opieki. Jednak coś, bardziej coś takiego, że cokolwiek się dzieje, mam opiekuna. Cokolwiek się dzieje, ja mam króla. Ja jestem synem króla. Kiedyś przeżyłem coś takiego bardzo mocno, stojąc w stallach u dominikanów w Krakowie. Tam są takie piękne, królewskie stalle. I w pewnym momencie podczas Eucharystii dotarło do mnie, że ja stojąc w tych stallach, właśnie kim ja jestem? Oczywiście, że jestem prochem, że jestem nikim, że jestem grzesznikiem, że jestem bardzo marny, że jestem słaby. Tu się modlę, prawda? A tu jestem wstrętny wobec swojej żony czy innych ludzi. Wobec, no, jest się z czego spowiadać, prawda? Ale tam przeżyłem bardzo mocno, że jestem dzieckiem królewskim. Że moim ojcem jest król. Że z takiej rodziny ja pochodzę.
0: W jakiej intencji pomodlimy? Z naszymi słuchaczami.
1: O dar dziękowania Bogu każdego dnia, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy nieszczęście.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Sylwester Szefer. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: A po śląsku się pożegnasz z naszymi słuchaczami?
1: Synki drogie, dziążki, ja już trochę zapomniał tej mowy, bo ją mieszkał przez długi czas w Krakowie i tam mieszkam, a teraz no, w Warszawie. No ale serdecznie Was pozdrawiam, szczególnie tych Hanysów, jeśli mnie słuchacie. Cześć.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.

Później wydarzyło się dużo, dużo nieciekawych rzeczy między mną a moim partnerem. One również miały takie podłoże nadprzyrodzone. W efekcie partner stwierdził, że przywlokłam do domu jakieś złowrogie siły, demony. Otworzyłam puszkę Pandory. Naraziłam całą rodzinę na kontakt ze złem. Dał mi 3 dni na wyprowadzenie się z domu. Zaczęły się dziać takie rzeczy jak przychodzące do mnie byty. Miałam wrażenie, że faktycznie ktoś przychodzi, kładzie się na mnie, chichocze. Tutaj rzeczywiście już słyszałam głosy, czułam podmuchy wiatru, jakieś głosy, które mnie wołały. Agnieszko, stukot obcasów na podłodze, kładłam się do łóżka. Egzorcyzm się odbył i jestem już po. I od tego momentu ustały te zjawiska nadprzyrodzone. Ja pochodzę z rodziny katolickiej. Typowo katolicka rodzina, czyli praktykująca, wierząca, ale taki katolicyzm niedzielny, czyli wszystkie święta, niedziele w kościele i tak dalej. Natomiast bez jakiejś głębokiej duchowości chrześcijańskiej w tym wszystkim. Natomiast ja jako dziecko myślę, że wiele razy doświadczałam łaski Boga w kościele i kościół i religia były dla mnie czymś bardzo ważnym. I gdzieś do 18 roku życia właśnie wzrastałam w pobliżu kościoła. Teraz jak na to patrzę, to też widzę, że to mnie uchroniło wtedy przed wieloma rzeczami. Na przykład przed wejściem w narkotyki albo jakieś nieciekawe towarzystwo. Jakiś taki kręgosłup katolicko-moralny właśnie otrzymałam od rodziny i od kościoła. Też myślę, że to w efekcie teraz pozwoliło mi znaleźć wyjście z moich problemów. Jakąś pomoc. Miałam gdzie się odwołać. Miałam jakieś coś, miałam głęboko w sobie jakieś wartości i kontakt jednak z Bogiem, do którego w ostateczności się zwróciłam. Natomiast właśnie gdzieś w okolicy 18 roku życia, wiadomo, dojrzewanie, zadziały się w moim życiu takie rzeczy, że zbuntowałam się przeciwko Bogu, odrzuciłam Go. Po prostu przestał, w moim odczuciu, przestał spełniać moje prośby, przestał spełniać to, o co prosiłam, czego chciałam. No i w takim razie stwierdziłam trochę właśnie na złość Bogu, odmrożę sobie uszy i zaczęłam iść totalnie w drugą stronę. Natomiast to, co... Wtedy chodziło o chłopaka, po prostu to była pierwsza moja wielka miłość. Ja tego chłopaka straciłam, prosiłam wiele razy Boga, żeby mi go zwrócił. No on chłopaka nie zwrócił, więc ja się obraziłam tutaj. No i to później zaczęło się jakieś takie stopniowe odchodzenie. Pomyślałam też, że stanę się właśnie taka jak ten chłopak. Ten chłopak brał narkotyki i też dlatego się wtedy rozstaliśmy, bo to było coś bardzo sprzecznego z moim podejściem do życia. No ale jak go straciłam, to stwierdziłam, że teraz stanę się taka jak on i tu pokażę Bogu, jak powinno być. I nie zaczęłam brać narkotyków, ale zaczęłam ostro imprezować. Później też pojawili się jacyś chłopcy w moim życiu, mężczyźni, jakiś pierwszy seks. To zaczęło iść w tą stronę. No też oczywiście zaczęłam się oddalać od Boga w tym momencie. Natomiast teraz tak o tym myślę, że ja zawsze miałam w sobie bardzo głęboki głód duchowości, głęboki głód Boga. Wcześniej to się realizowało właśnie w chrześcijaństwie. A tutaj jak zostawiłam Boga, nagle zaczęłam sobie to sama realizować na własną rękę. Zaczęłam też spotykać ludzi, którzy mi w tym jakoś pomagali i pokazywali kolejne ścieżki. Najpierw to była moja przyjaciółka, która była po paru stopniach Reiki. Nie będę tutaj może wchodzić dokładnie w to, czym jest Reiki. Może ktoś z Państwa słyszał, jeżeli nie, to później Robert opowie. Natomiast jest to system pracy z energią, wschodni system pracy z energią, wywodzący się z japońskiej religii. Z buddyzmu ezoterycznego w skrócie. Więc zaczęłam interesować się Reiki. To był pierwszy stopień, później drugi stopień. Natomiast czy wtedy coś się działo? Zwykle pada takie pytanie.
Może zaczęłam wtedy mieć na pewno taki pomysł, żeby zacząć oddziaływać na innych ludzi właśnie przy pomocy tej energii, na innych ludzi i na rzeczywistość, na różne fakty. Tak jak chrześcijanie modlą się do Boga, właśnie wcześniej modliłam się do Boga o spełnienie czegoś, a teraz pomyślałam, że sama będę to sobie realizować. Zaczęłam w ten sposób rzeczywiście wpływać na jakieś zdarzenia i czasami się to udawało. Później pojawił się mój kuzyn w pewnym momencie mojego życia. Miałam około 20 lat. Kuzyn przyjechał ze Stanów na parę tygodni. Zajmował się tarotem. Pokazał mi, o co tam chodzi. Pokazał mi właśnie pierwszą talię tarota. Też opowiedział mi trochę o takim ezoteryku, bardzo popularnym właśnie w Stanach, o Crowleyu. I mój kuzyn wyjechał, a ja zaczęłam się interesować właśnie Crowleyem, Szandorem LaVeyem, zaczęłam czytać tą literaturę. Szandor LaVey to tak dla przypomnienia autor Biblii Szatana. Przeczytałam tą książkę i stwierdziłam, nie, w ogóle świetna sprawa, właściwie nic tutaj nie ma o szatanie, jest o tym, jest o kulcie człowieka, jest o tym, jak rozwijać swoje człowieczeństwo i co jest ważne dla człowieka. I pomyślałam sobie, nie, właściwie nie wiedziałam, ale chyba jestem satanistką w takim razie, bo tutaj są bardzo, bardzo fajne i takie tak naprawdę psychologiczne rzeczy. Nic tu nie ma o szatanie. Od niektórych tych książek mnie odrzucało i tak naprawdę kilka z nich leżało do niedawna ciągle w moim domu, a nigdy ich nie przeczytałam. No tak właśnie to wyglądało, natomiast nic takiego dziwnego się w moim życiu wtedy nie działo. Oczywiście teraz jak na to patrzę, no to odchodziłam coraz dalej od Boga. Moje związki wyglądały bardzo nieciekawie. Tak naprawdę już nie wiedziałam, czym się kierować przy wyborze jakichś kolejnych mężczyzn. W pewnym momencie związałam się z jednym na dłużej i też zaszłam w ciążę, urodziłam dziecko. Natomiast mimo braku przeszkód jakichś formalnych, ten związek trwał 8 lat bez no był to związek niesakramentalny, tak sobie po prostu jakoś żyliśmy. W pewnym momencie ochrzciliśmy dziecko, ale to też właściwie na taką prośbę mojego partnera. Ja uważałam, że w tym momencie to już jest hipokryzja, chrzczenie dziecka, jeżeli jestem tak daleko od kościoła i w ogóle nie przystępuję do sakramentów. No tutaj z tym też się wiąże jakieś takie kolejne zranienie, bo przed ochrzczeniem dziecka udaliśmy się oboje do spowiedzi, czyli ja i mój partner, i on dostał rozgrzeszenie, a ja nie, ponieważ on powiedział, że cudzołoży, ja powiedziałam, że żyję z ojcem mojego dziecka i to taka była różnica, po czym on powiedział, że trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z księżmi, po prostu trzeba do nich mówić ich językiem. Nie, no ja w swoim poczuciu powiedziałam prawdę, że to było dla mnie ważne wtedy utrzymanie tej rodziny, posiadanie ojca mojego dziecka przy sobie, no ale za to nie dostałam rozgrzeszenia, więc już tutaj się totalnie obraziłam na Kościół po raz drugi. Stwierdziłam, że to jest jakaś głupota i zabobon. No i tak sobie dalej tam jakoś żyliśmy. Ja się tymi rzeczami gdzieś tam zajmowałam, ale co jakiś czas, mało regularnie, więc tam ten tarot na przykład czasem sobie rozłożyłam, to czasem mi coś powiedział, czasem nie. Ale właściwie jakoś to nie było nic takiego regularnego. W międzyczasie poszłam też na studia psychologiczne. Jestem prawie psychologiem. Prawie, bo się nie obroniłam po 5 latach studiów. I też właśnie w trakcie... Też myślę, że to jest takie moje nastawienie. Na te wszystkie rzeczy patrzyłam też jak na rozwój własny, rozwój swojej osobowości. Zawsze, no tak, to zawsze było coś, czym się kierowałam. Zawsze myślałam o rozwoju intuicji. Tak też traktowałam właśnie karty tarota jako taką drogę wiodącą do rozwoju mojej intuicji, jakiegoś kontaktu ewentualnie z wyższym ja. I 2 lata temu już w tej chwili, 2 lata temu, ponieważ nam się jakoś w związku średnio układało, 2 lata temu podjęłam taką decyzję, że wyjeżdżam za moim partnerem z Warszawy, skąd pochodzę i gdzie mieszkaliśmy, wyjeżdżam za nim i po prostu próbujemy mieszkać tam, gdzie on chciał mieszkać.
Więc zabrałam dziecko, spakowałam wszystko, zostawiłam pracę, znajomych, przyjaciół, rodzinę i wyjechałam z nim do innego miasta w Polsce, ale inne miasto. I tam dosyć szybko, ponieważ nie pracowałam, właściwie zajmowałam się domem i dzieckiem. Też jakoś tak czułam się osamotniona, szukałam jakichś kontaktów, przyjaźni i tak dalej, zainteresowań. I dosyć szybko trafiłam na zajęcia jogi. Zajęcia odbywały się w takim dosyć elitarnym miejscu, nie w jakiejś spelunce. I chodziła też na te zajęcia elita, taka miejscowa, także to w żadnym wypadku nie mogło wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń. Poznałam jakieś fajne osoby, wydawało mi się zaprzyjaźniam z nimi, że zaprzyjaźniam się z instruktorem. Też znaleźliśmy jakiś wspólny język, to była mała miejscowość, a osoby, które chodziły na te zajęcia, to właśnie jak powiedziałam, była jakaś elita, również intelektualna, więc znalazłam z nimi jakiś wspólny język, wspólny poziom umysłowy. I dosyć szybko się zorientowałam, że to nie jest, że ta joga, która się tam dzieje, nazywało się to hatha yoga, czyli taka jedna z podstawowych ścieżek jogicznych, zajmująca się właściwie rozwojem ciała i przygotowaniem go na przepływy energii i na otrzymywanie większych ilości energii z kosmosu. Przepraszam. A teraz mnie to trochę śmieszy. W każdym razie szybko się zorientowałam, że to nie jest taka zwykła właśnie hatha yoga, że tutaj chodzi o coś więcej. Przez te moje wcześniejsze lektury, czy właśnie przez jakieś wcześniejsze kontakty właśnie z Reiki, to przez te inicjacje w Reiki, przez inicjacje w kontakty z energią. Ja tutaj dosyć szybko się zorientowałam i odczułam, że coś się dzieje po prostu na takim planie niefizycznym. Zaczęłam odczuwać jakieś przepływy energii między mną a właśnie moim nauczycielem jogi. Zaczęłam mieć takie wrażenie telepatii również między nim a mną. Zaczęłam wpadać wieczorem, też tak jak modlimy się. Ja zaczęłam wpadać w jakieś takie dziwne stany. Potem się dowiedziałam, że to jest medytacja na mistrza we wschodnich religiach. Po prostu pojawiał mi się ten człowiek przed oczami i zaczynałam sobie na niego medytować. Ja wcześniej też nie medytowałam jakoś nigdy. Natomiast no, tam oczywiście z Reiki trochę się wiążą medytacje, takie Reiki, czyli wizualizacje pewnych symboli, rysowanie tych symboli. Natomiast ja zawsze miałam problem z medytacją, a ponieważ właśnie jestem jakoś tam mało wytrwała w różnych rzeczach, więc to nigdy nie ćwiczyłam tego tak długo jak Darek. Natomiast teraz zaczęłam wpadać w takie jakieś dziwne stany. Zaczęłam mieć takie poczucie, że wpływam właśnie na innych ludzi, że wpływam na jakieś wydarzenia. Na przykład miałam wtedy taką sprawę sądową, w której byłam jakoś tam świadkiem i w pewnym momencie, jakby niezależną zupełnie tutaj z tą sytuacją, natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że jak wpatruję się w tak zwane trzecie oko prawnika strony przeciwnej, to ten prawnik, mimo że jest takim starym wygą, to po prostu zaczyna się czerwienić, jąkać, siada i w ogóle mówi dziękuję. Czyli no, miałam takie poczucie sprawstwa. Też na przykład zdarzało się, że jechałam w jakieś miejsce i w tym miejscu już był mój nauczyciel jogi. I to też parokrotnie się jakoś pojawiło. Ja wtedy też zaczęłam się tak trochę tego obawiać. Myślałam, no, kurczę, pewnego dnia gdzieś pojadę, on tam będzie, nie wiadomo do czego może dojść. Później zaczęły się pojawiać sny koszmarne. I takie naprawdę ohydne. Ja przez parę lat właśnie studiowałam psychologię, też gdzieś tam byłam w terapii po drodze, takiej, którą każdy psycholog powinien przejść. Zawsze zwracałam dużą uwagę na swoje sny, bo uważałam, że to moja podświadomość do mnie mówi. Ale to, co teraz zaczęła mówić moja podświadomość, to było coś absolutnie nie mojego. Zaczęły się pojawiać jakieś orgie seksualne. Ale jakieś takie naprawdę ohydne. Zaczęły się pojawiać koszmary, w których na przykład kroiłam ludzkie mięso i później je jadłam. To na przykład też często właśnie to byli jacyś mężczyźni, których kroiłam i jadłam, surowe takie mięsko.
No i tak, ale tak sobie pomyślałam, nie, no to pewnie chodzi o jakąś tam agresję ukrytą moją, gdzieś tu podświadomość mi zwraca na to uwagę. Natomiast to było też ciekawe, że ja cały czas bałam się porozmawiać o tym z tym moim nauczycielem jogi. Miałam jakiś taki opór. No, czułam lęk przed taką rozmową, co też nie jest dla mnie takie naturalne, bo jak mówię, lubię analizować różne takie rzeczy, zwłaszcza swoją gdzieś tam stronę psychiczną, więc normalnie zwykle bym poszła do takiej osoby i szybko wyjaśniła, czy porozmawiała, co o tym myśli. Tutaj, jak mówię, tego się bałam. Po jakimś czasie, jak już odważyłam się z nim porozmawiać, to usłyszałam, że właściwie to on nie wie, o co chodzi. Być może coś mi się oczyszcza, jakieś poprzednie wcielenia, coś, karma mi się oczyszcza. No, pomyślałam, nie, no świetnie, oczyszcza mi się ta joga, w ogóle fajna sprawa, taka oczyszczona, uduchowiona. Natomiast też w tym momencie zaczęłam wchodzić w tą jogę jako w taką rzeczywistość właśnie duchową, no bo tutaj już zostały mi sprzedane jakieś pewne pojęcia karmy, które znałam wcześniej. Zaczęłam tak o tym myśleć. No tam gdzieś kościół też był wtedy w ogóle bardzo daleko, nawet na święta się tam nie udawałam jakoś. To, co się jeszcze wtedy działo właśnie w trakcie tej jogi, no to był taki mój totalny odlot. To, o czym wcześniej też mówił Darek, takie uzależnienie i stan zakochania. Ja byłam zakochana w jodze, byłam zakochana w moim mistrzu, byłam zakochana w mojej macie do jogi. Właśnie gdyby ktoś wtedy dotknął mojej maty do jogi, czy jak moje dziecko zaczyna brać taką matę do jogi, podobną do karimaty, to się spotykało z jakąś w ogóle karczemną awanturą z mojej strony, jak on śmie dotykać mojej maty do jogi. Jak zaczynałam ćwiczyć w domu jogę, to w ogóle wszyscy musieli wyjść, a jeżeli ktoś się pojawiał, to mógł się spotkać wtedy z jakimiś wyzwiskami. I też tak właśnie zauważyłam, jaki się robi mój stosunek do dziecka i do rodziny. No naprawdę często zaczynałam krzyczeć na dziecko zupełnie bez powodu i zupełnie jednocześnie była we mnie agresja, a z drugiej strony była taka obojętność na to, co to dziecko czuje. Ja po prostu chciałam na niego nakrzyczeć, chciałam mu zrobić coś złego, chciałam go skrzywdzić. No i przebywałam sobie przez właśnie okres 2 miesięcy, bo ja tak naprawdę krótko chodziłam na tą jogę, to były 2 miesiące. Przebywałam ciągle w jakimś takim stanie odlotu, gdzieś między medytacją a, nie wiem, a kosmosem po prostu. Jak poszłam, pamiętam, że wtedy zbliżały się święta i miałam zrobić zakupy świąteczne. Boże Narodzenie się zbliżało. Poszłam do sklepu, do supermarketu i tam spędziłam parę godzin, ponieważ chodziłam i przyglądałam się, nie wiem, każdej puszce z kukurydzą i uśmiechałam się do tych puszek, bo tutaj na marginesie powiem, że nigdy nie brałam narkotyków. Jeszcze raz przypomnę. Natomiast uśmiechałam się do tych puszek, bo wydawało mi się, że jestem częścią kosmosu, podobnie tak jak te puszki z kukurydzą. Że wszystko jest cudowne i czułam wewnętrzny taki właśnie cudowność tego istnienia mojego w kosmosie. Też z jednej strony właśnie te wybuchy agresji, a z drugiej strony jakiś taki właśnie spokój.

0: Obiad był dla mnie sprawą tak przyziemną, że nie zajmowałam się gotowaniem obiadów po prostu. Jak ktoś chciałby bardzo, dobrze, że dziecko w przedszkolu coś dostawało, bo inaczej obawiam się, żeby nie przetrwało tego okresu. Jak już bardzo był głodny, to szedł sobie coś wziąć sam tam z lodówki. To ewentualnie mu dałam jakąś parówkę na zimno. Jakoś, aha, no ja to widziałam. Ja widziałam, że jestem w takim stanie, że to jest jakiś taki odlot, ale to była tak wielka fascynacja właśnie jogą i moim mistrzem. Już wtedy go nazywałam mistrz, więc moim mistrzem, że no to było mi z grubsza obojętne. Uważałam, że nikt nie rozumie tutaj mojego rozwoju duchowości wewnętrznej. No ale jednak po jakimś czasie zaczęły do mnie docierać takie sygnały też gdzieś z zewnątrz, że coś jest nie tak. Jedne z pierwszych to były takie, że koleżanka, która chodziła ze mną na zajęcia, opowiedziała mi kiedyś, że ma podobne, znaczy opowiedziała mi swoje sny i to były bardzo podobne sny do tych moich. Potem takim mocnym wydarzeniem było to, że mój syn zaczął się budzić w nocy i przychodzić do mnie z płaczem. Mówił, że przyśniło mu się coś strasznego. Mówił, że przyśniło mu się, że ktoś go pobił albo że ktoś go zabił. Albo pytał mnie wieczorem, czy dzisiaj w nocy też będziemy wchodzić do snów innych ludzi, bo poprzedniej nocy tak robiliśmy. I jak go zapytałam, jak on to robi, a ja powiem, że on miał wtedy 4,5 roku. To nie był nastolatek, który się czytał Harry'ego Pottera. Tylko 4,5-letnie dziecko. I on na przykład mówił, że normalnie, mamo, w nocy widzę drzwi z tabliczką i wchodzę w tą tabliczkę i jestem w śnie tatusia. Potem jeszcze był taki moment, że przyjechałam kiedyś do Warszawy i poszłam właśnie do swojej byłej terapeutki. Tak jakoś poszłam jej opowiedzieć o tym, co się dzieje, bo jednak gdzieś tam wydawało mi się to trochę dziwne i chciałam, żeby psycholog na to spojrzał, psycholog praktyk. No i po takiej rozmowie ona mi powiedziała: Agnieszka, no ja cię znam, bo pracowałyśmy razem parę lat i ty się zachowujesz, jakbyś wyszła z sekty. Ja tak posłuchałam, myślę, nie, ona też nie wie, o co chodzi, ona też nie rozumie tutaj duchowości. No ale tam gdzieś te ziarenka we mnie zapadały, że coś jest jednak nie tak. Potem właśnie... To jest taki moment, kiedy właśnie zaczęło we mnie pracować to, że kiedyś byłam blisko kościoła, zaczęły się we mnie pojawiać słowa z Pisma Świętego. Najpierw się pojawiło, no to zresztą przyszło gdzieś przez koleżankę, ale najpierw się pojawiło: po owocach ich poznacie. I wtedy myślałam, wow, no to te owoce, jak to ma być duchowość, te owoce są zgniłe, bo rodzina jest już gdzieś prawie rozpadnięta, moje życie jest rozbabrane, nie jestem w stanie się niczym zająć. Później jakieś takie kolejne słowa to było: mowa wasza ma być nie, tak, tak. Zaczęło do mnie docierać, że ten człowiek mówi co innego, robi co innego. Ja to gdzieś też tam rozumiałam, bo tutaj hinduizm i w ogóle cała joga ma zupełnie inną filozofię i to jest trudno nawet jakoś właśnie pojąć ludziom zachodu. Tam jest zupełnie, wszystko jest jednym, przez co zatarte jest też pojęcie dobra i zła. No i właściwie mniej więcej tak to wyglądało. On wiele rzeczy, o wielu rzeczach nie mówił, wiele rzeczy gdzieś tam przemilczał. I pewnie uważał, że jeżeli czegoś nie mówi, to tym samym nie rani, czy nie robi krzywdy właśnie swoim uczniom, nie mówiąc czegoś, co im robi na przykład. Natomiast no to nie było tak, bo to się i tak działo, i tak miało efekt, i tak to był szkodliwy efekt. I tak jak myślę o tym dzisiaj właśnie, jeżeli kogoś okradnę, czy nie wiem, zabiję mu kogoś bliskiego, a nie powiem mu o tym, no to nie znaczy, że tego nie zrobiłem. To nie znaczy, że nie okradłam, czy nie zabiłam. No i to właśnie jakaś taka była moralność. Też chodząc na te zajęcia właśnie zobaczyłam, że powoli tracę takie rozróżnienie między dobrem a złem. To powoli przestało być dla mnie takie istotne.
1: Największe cierpienie z tego czasu.
0: Największe...

0: Największe cierpienie było w momencie, jak zdecydowałam się zostawić te zajęcia, przestałam na nie chodzić. I tak naprawdę wtedy się zaczęły jakieś już takie totalne jazdy. Było tak, że na przykład wchodziłam do pokoju i wydawało mi się, że ktoś tam stoi. Więc mówiłam, o, przepraszam, wydawało mi się, że wpadam na kogoś właśnie. Też miałam tak parę razy, wydawało mi się, że mój nauczyciel jogi siedzi na moim łóżku. Tam już o innych szczegółach wydarzenia nie będę opowiadać. Ja tutaj również w odróżnieniu od Darka słyszałam głosy parę razy. To nie jest tak, że to są jakieś głosy, które nagle zaczynają mówić. To jest raczej jakieś takie odczucie wewnątrz mózgu. Coś jakby po prostu, jakieś takie lśnienie. W pewnym momencie coś po prostu wiadomo. Najpierw myślałam, że to jest telepatia. Zresztą miałam również takie odczucia telepatii z tym nauczycielem. Więc najpierw myślałam, że to jest telepatia z nim. No a potem tam się zaczęły pojawiać jakieś dziwne treści. I też przerażające, takie już, których raczej on by ich raczej nie mówił. Raz chyba miałam takie wrażenie, że rzeczywiście usłyszałam obok kobiecy głos, który powiedział, że mój nauczyciel jogi ma dziewczynę. To akurat w tym momencie nie miało żadnego znaczenia, wtedy kiedy usłyszałam ten głos. Natomiast w kontekście tego, że on głosił, że żyje w czystości i w ogóle tutaj absolutnie żadnych dziewczyn. I potem okazało się prawdą, rzeczywiście tam miał dziewczynę, i to może nie jedną nawet. W każdym razie okazało się, że ten głos, który mi wtedy się tam odezwał przy uchu, był prawdziwy, że to była prawda, co powiedział.
1: Co zdarzyło się parę tygodni temu?
0: Parę tygodni temu zdarzył się. No oczywiście cała sytuacja zakończyła się egzorcyzmem parę tygodni temu. Także jestem na świeżo. No to może jeszcze powiem wcześniej, co się działo, bo to już tak pokrótce, bo od czasu egzorcyzmu te rzeczy przestały się dziać. Było jeszcze tak, że jak już zakończyłam chodzić na zajęcia właśnie, no później wydarzyło się dużo, dużo nieciekawych rzeczy między mną a moim partnerem. I one również miały takie podłoże nadprzyrodzone. W każdym razie w efekcie partner stwierdził, że przywlokłam do domu jakieś złowrogie siły, demony. Otworzyłam puszkę Pandory. Naraziłam całą rodzinę na kontakt ze złem i że on sobie nie życzy w związku z tym przebywać ze mną dłużej. No, po czym w skrócie dał mi 3 dni na wyprowadzenie się z domu. Co zrobiłam? Znowu wzięłam dziecko, spakowałam się, wróciłam do Warszawy. Jakoś wyjątkowo lekko przeszłam to zerwanie, co też teraz jest takie dziwne. Natomiast wtedy zupełnie mnie to nie obeszło. No i tutaj już w Warszawie, jak byłam, to zaczęły się dziać takie rzeczy, jak przychodzące do mnie byty, różne byty, no takie jakieś... Miałam wrażenie, że faktycznie ktoś przychodzi, kładzie się na mnie, chichocze na przykład. I po takim zdarzeniu właśnie z chichotaniem następnego dnia miały miejsce jakieś na przykład nieprzyjemne rzeczy na planie fizycznym. Jakaś rozmowa właśnie z byłym partnerem albo z kimś z rodziny, bardzo nieprzyjemna i wyprowadzająca mnie z równowagi. No właśnie, tutaj rzeczywiście już słyszałam głosy, czułam podmuchy wiatru, jakieś głosy, które mnie wołały, Agnieszko, stukot obcasów na podłodze, kładłam się do łóżka, tego typu różne ciekawostki. No, ja natomiast wyjątkowo byłam przekonana, że to nie są zaburzenia psychiczne, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Natomiast w pewnym momencie też już byłam tym tak zmęczona, że rzeczywiście udałam się też do innego psychologa. To było w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich na Bednarskiej. I tam po konsultacji z psychologiem zostałam skierowana do egzorcysty jako taki dosyć oczywisty przypadek kontaktu z jogą. No i tam po różnych właśnie perypetiach związanych z tym egzorcyzmem. Egzorcyzm się odbył i, jestem już po i od tego momentu ustały te zjawiska nadprzyrodzone. Natomiast no tam jakoś pojawiają się czasami jakieś różne inne. Gdzieś tam mam poczucie, że zostało we mnie jeszcze trochę różnych rzeczy. Czasami też spełnia się coś, o czym pomyślę i potem się okazuje, że to...
1: Ale również to przejdzie.
0: Miejmy nadzieję, bo to zwykle nie są fajne rzeczy.

0: Zdarzyło się parę tygodni temu.
1: Parę tygodni temu zdarzyło się. No, oczywiście cała sytuacja zakończyła się egzorcyzmem parę tygodni temu. Także jestem na świeżo. No to może jeszcze powiem wcześniej, co się działo, bo to już tak pokrótce. Bo od czasu egzorcyzmu te rzeczy przestały się dziać. Było jeszcze tak, że jak już zakończyłam chodzić na zajęcia właśnie, no później wydarzyło się dużo, dużo nieciekawych rzeczy między mną a moim partnerem. I one również miały takie podłoże nadprzyrodzone. W każdym razie w efekcie partner stwierdził, że przywlokłam do domu jakieś złowrogie siły, demony. Otworzyłam puszkę Pandory. Naraziłam całą rodzinę na kontakt ze złem i że on sobie nie życzy w związku z tym przebywać ze mną dłużej. No, po czym w skrócie dał mi 3 dni na wyprowadzenie się z domu. Co zrobiłam? Znowu wzięłam dziecko, spakowałam się, wróciłam do Warszawy. Jakoś wyjątkowo lekko przeszłam to zerwanie, co też teraz jest takie dziwne. Natomiast wtedy zupełnie mnie to nie obeszło. No i tutaj już w Warszawie, jak byłam, to zaczęły się dziać takie rzeczy, jak przychodzące do mnie byty, różne byty, no takie jakieś. Miałam wrażenie, że faktycznie ktoś przychodzi, kładzie się na mnie, chichocze na przykład. I po takim zdarzeniu właśnie z chichotaniem następnego dnia miały miejsce jakieś na przykład nieprzyjemne rzeczy na planie fizycznym. Jakaś rozmowa właśnie z byłym partnerem albo z kimś z rodziny, bardzo nieprzyjemna i wyprowadzająca mnie z równowagi. No właśnie, tutaj rzeczywiście już słyszałam głosy, czułam podmuchy wiatru, jakieś głosy, które mnie wołały, Agnieszko, stukot obcasów na podłodze, kładłam się do łóżka, tego typu różne ciekawostki. No, ja natomiast wyjątkowo byłam przekonana, że to nie są zaburzenia psychiczne, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Natomiast w pewnym momencie też już byłam tym tak zmęczona, że rzeczywiście udałam się też do innego psychologa. To było w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich na Bednarskiej. I tam po konsultacji z psychologiem zostałam skierowana do egzorcysty jako taki dosyć oczywisty przypadek kontaktu z jogą. No i tam po różnych właśnie perypetiach związanych z tym egzorcyzmem. Egzorcyzm się odbył i jestem już po. I od tego momentu ustały te zjawiska nadprzyrodzone. Natomiast no, tam jakoś pojawiają się czasami jakieś różne inne. Gdzieś tam mam poczucie, że zostało we mnie jeszcze trochę różnych rzeczy. Czasami też spełnia się coś, o czym pomyślę i potem się okazuje, że to...
0: Ale również to przejdzie.
1: Miejmy nadzieję, bo to zwykle nie są fajne rzeczy.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Boże Ojcze, powierzamy się Tobie w całości. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Duch Święty, przyjdź i oświeć nas. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Mario, serdecznie Cię tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Witaj.
1: Witam wszystkich.
0: Czy to Pan Bóg Cię zgubił, czy też Pan Bóg Cię znalazł?
1: Myślę, że nikt nikogo nie zgubił, ani Pan Bóg mnie, ani ja nie zgubiłem Pana Boga, tylko po prostu, no tak, miałem serce jakoś w jakiś sposób tak owładnięte, w ogóle świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, że to było takie falowe. Otwierałem się na Pana Boga, zamykałem się na Pana Boga, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, cofając się do naprawdę tych najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze było pragnienie bycia z Panem Bogiem i na dzień dzisiejszy jestem świadomym tego, że ja chciałem być z Panem Bogiem, ale On cały czas był przy mnie. Także nikt tutaj nikogo nie zgubił.
0: Ale odchodziłeś od Niego daleko.
1: Ja myślę, że tak, poprzez właśnie grzech, poprzez rzeczy, które miały miejsce w moim życiu, sprawiały, że moja osoba na pewno nie podoba, może nie tak nie podobał się Panu Bogu, ale...
0: To, co robiłeś.
1: To, co robiłem, nie podobało się Panu Bogu. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że Pan Bóg, wierzy w to głęboko, że był cały czas blisko mnie, bo działy się naprawdę rzeczy takie, że gdyby nie Jego opieka, nie Jego troska, nie Jego upór i zawzięcie, jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że nie byłoby mnie tutaj.
0: Czyli co chcesz powiedzieć, że On Ci pozwalał robić rzeczy złe, ale mimo to nie odchodził od Ciebie, nie odwracał się? I łagodził jakby...
1: Nie, myślę, że nie wiem, jak to określić. Na pewno nie wiem, jak to określić, czy pozwalał. W każdym razie no tu wolę ja dostałem i te rzeczy miały miejsce w wyniku mojej woli. I nie wiem, czy on przyjął postawę taką oczekującą, co ja zrobię z tym, co on wyczynia, bo stawiał co jakiś raz niesamowitych ludzi na mojej drodze. I działo się tak, że ja po prostu te dary, tak to dzisiaj odbieram, te dary, które Pan Bóg właśnie w postaci drugiego człowieka, słowa, jakie napotykałem, po prostu niweczyłem. I było cofanie się wraz, wracanie do starych nawyków, starych grzechów, powielanie starych grzechów i myślę, że w ten sposób.
0: Z jakiej rodziny wyszedłeś? Czy przekazała Ci wiarę?
1: Moja mama jest osobą, która też głęboko ufa Panu Bogu, ale był taki moment, że poziom niezależności, jaką chciałem osiągnąć, sprawił do tego, że stracili jakikolwiek taki wpływ rodzice, w ogóle trudno było dotrzeć, po prostu chciałem iść przez życie sam.

0: Wychowałeś się w mieście, w wiosce?
1: Wychowałem się w mieście, pochodzę z miasta.
0: Otoczenie jakie było, wierzące czy
1: otoczenie...
0: nie?
1: To były osoby wierzące. Wierzące, które jednak były uwikłane i w jakieś patologii, w jakiś alkoholizm, tego typu rzeczy. Ale nie mogę powiedzieć, że nie były wierzące. Myślę, że były wierzące, bo i teraz jak na niektórych patrzę, to widzę, że były wierzące. W mojej ocenie.
0: I jak możesz opisać tego chłopaka młodego w przedszkolu, czy w szkole już podstawówce? Widzisz, że matka się modli i co, śmiejesz się z tego, czy też to ci imponuje?
1: Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy świadomie tak do końca nie kpiłem z Pana Boga, nie kpiłem z tego, co się działo wokół mnie. Zawsze było pragnienie Pana Boga i w wieku naprawdę wczesnym pojawiały się takie pytania, które być może były za wczesne i one sprawiły, że pojawiało się zwątpienie, bo przez, myślę, że do któregoś tam roku życia, 12, może 13, rodzice uważali, że gdzieś pójdę na drogę kapłaństwa, a poszłem całkowicie w drugą stronę, w drugi biegun.
0: A skąd takie przekonanie, że kapłaństwo?
1: Rodzice?
0: Tak, rodziców.
1: Oni tak uważali. Ja w sumie nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem, ale gdzieś takie sytuacje, że... No uciekanie nieraz w różnych takich sytuacjach gdzieś do kościoła, ale już nie na mszę, tylko taka osobista, wtedy nie mogłem tego określić jako dzisiaj, bo dokładnie nie wiedziałem, co to jest, ale osobista, taka bardzo intymna, ja i Pan Bóg, relacja, ja i Pan Bóg, nawet gdzieś tam zbieranie wizerunków Pana Boga i gdzieś to na podstawie tak z dnia na dzień gdzieś się utarło. Z tym, że mówię, zaznaczam, że w wieku 14-15 lat już tak naprawdę agresywnie wszystko poszło w drugą stronę.
0: A dlaczego jako dziecko musiałeś uciekać?
1: Uciekać? Nie godziłem się na pewne rzeczy. Nie miałem na pewne rzeczy wpływu.
0: O czym możesz powiedzieć?
1: No myślę, że przede wszystkim... tryb życia moich rodziców. Alkohol. Nie jestem terapeutą, trudno mi to ocenić, czy to już był alkoholizm, ale no na pewno sytuacja, mieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu i niezgoda, nieraz to picie przedłużało się, nieraz trwało dwa dni i no i pojawiały się za właśnie ucieczki. Zostawałem sam sobie i na początku uciekałem tam. Uciekałem do kościoła, uciekałem do Pana Boga, ale to
0: było. Później się zmieniło.
1: To się zmieniło, że pojawili się koledzy, pojawiła się inna jakaś taka forma, żeby ten krzyk, to wszystko, ten ryk zagłuszyć.
0: Twój ryk wewnątrz siebie.
1: Myślę, że tak.
0: Niezgoda na świat. Na
1: Myślę,
0: ten
1: że tak.
0: świat.

0: A taka sytuacja pijących rodziców to była w tym najbliższym środowisku twoim normalna, czy też zupełnie wyjątkowa?
1: Znaczy to było, w sumie mieszkaliśmy w takim podwórku i w sumie to wchodziło nawet co jakiś czas w dobry taki obyczaj wtedy na tamten czas. Mówię, ja nie wiedziałem, nie potrafię zidentyfikować tego, co się dzieje, ale to po prostu dobry obyczaj, wypłata i wspólne jakieś tam ognisko i od tego się zaczynało.
0: I jak się zbuntowałeś? Na czym ten bunt polegał?
1: Przede wszystkim doprowadzenie się do takiego stanu, że przestałem się tym przejmować. I krok po kroku zacząłem wchodzić na taki, w taki sam tryb życia, jaki był wokół mnie, jaki mnie otaczał. To był alkohol, to były imprezy, to bardzo dużo było hazardu, karty. I, no mówię, już poszłem tak po całości wtedy.
0: A skąd pieniądze na hazard?
1: Skąd pieniądze? No, karty, jakieś handle. Jeszcze złodziejstwa wtedy nie było, ale z czasem i złodziejstwo się pojawiło.
0: Jak daleko doszedłeś na tej drodze?
1: W tym wszystkim.
0: Jak rozumiem, wtedy już Pan Bóg poszedł zupełnie w odstawkę. W sensie takie właśnie chodzenie do kościoła.
1: Właśnie nie było tak. W wieku... Trwało to tak 2 lata. Ten i w jakiś czas odbiłem. Zająłem się sportem. Była piłka nożna, później trochę walki, tego wszystkiego i sport, i utrzymanie kondycji, bo to nie wchodziło w grę, ćwiczenie i tutaj. I znowu na jakiś czas gdzieś takiego spokoju troszkę osiągnąłem i wyładowanie fizyczne i psychicznie odpoczywałem. W wieku 18 lat jakoś tak się stało, że znowu zacząłem do tego wracać.
0: Do złego?
1: Do złego. Zaczęły się bójki i z którejś tam bójki wynikło tak, że wynikła taka sytuacja, że trafiłem do zakładu karnego.
0: Ile siedziałeś?
1: Pierwszym razem siedziałem 1,5 roku, byłem skazany na 3 lata i wtedy myślę, że zaczęło się już naprawdę takie, zaczęło się takie ogromne pragnienie jednak bycia i podobanie się Panu Bogu.
0: A to było... W więzieniu, po więzieniu?
1: W więzieniu przyjąłem bierzmowanie. Spotkałem na swojej drodze kapucyna, to był ojciec Kazimierz, który mnie przygotował do... To miało miejsce, miałem 19 lat wtedy, no już prawie 13 lat temu. Przygotował mnie do bierzmowania. Świadkiem była osoba właśnie z odnowy w Duchu Świętym. I wbrew temu, co mógłby ktokolwiek powiedzieć, tam miałem takie warunki stworzone, sam sobie po części je stworzyłem, że w jakiś sposób odcięłem się od tego wszystkiego, co mnie otaczało. I była lektura, był stały kontakt z kapucynem i listowny, później zostałem przewieziony do innego zakładu i sam fakt przyjęcia z opóźnieniem bierzmowania, czyli to i dobrze, że tak się stało, bo wiedziałem, myślę, że czego doznaję, że coś się zaczyna dziać w moim życiu i skończył się wyrok, wyszłem i jeszcze szkołę w tym czasie skończyłem, bo trafiłem do zakładu karnego nie ukończając szkoły i odzyskałem wolność.
0: I jaką szkołę skończyłeś tam?
1: Rolniczą, zawodową rolniczą. I wyszłam na wolność i myślę, że około roku otrzymywałem ten stan ducha takiego wzrostu.
0: I jak się zaczęło znowu schodzenie? Dlaczego tak się stało? Jak myślisz dzisiaj patrząc na to?
1: Przede wszystkim myślę, że sytuacja materialna.

0: Czyli nie dawałeś sobie rady.
1: W sumie ja, jeśli chodzi o mnie, myślę, że zadbam o siebie, ale wrażliwość i to wszystko sprawiło, że moi rodzice już czasem po tym wszystkim, mama straciła pracę, ojciec też stracił pracę. I
0: nie byłeś w stanie pomóc.
1: Pomagałem, normalnie. Ale wiecznie na coś brakowało i znowu ten problem, że myślę, że bezradności, świadomy tego, że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jeszcze nie do końca właśnie gdzieś tak ugruntowana ta wiara, że zostawić to Panu Bogu, co będzie, to będzie, ale no mówię, no trzeba było przyjść wszystkie rzeczy. Jeszcze.
0: Czyli zacząłeś kombinować po swojemu.
1: Zacząłem swoim sposobem. Zaczął się przemysł, zaczął się handel papierosami, spirytusem, no i...
0: Ale w jakiejś zorganizowanej grupie, tak? Czy sam
1: tak,
0: to robiłeś?
1: Tak, w zorganizowanej grupie.
0: Nie bałeś się wejść w taki klimat?
1: Myślę, że... Ja od 14-15 roku byłem w takiej grupie, także kiedyś myślałem, że to zostawiłem za sobą, a to było tak jakby stało w rezerwie.
0: Czyli kumple po prostu czekali.
1: Stało w rezerwie.
0: Coś mu się tam w więzieniu w głowie pomajdało, coś tak, tam tak, jakieś tak. Tego, ale wiadomo, że wróci do nas.
1: I także wróciłem, jedna, druga impreza i propozycja: Wojtek, zarób, co się będziesz męczył. Mówię, pracowałem takie stawki, jakie miałem. No to ich śmieszyły po prostu. Pracę zaczynałem od zbioru jabłek, o takich wszystkich prac się podejmowałem, takich, które były mało płatne, ale dawały satysfakcję. Ale mówię, sytuacja, która no materialnie...
0: Wydawało ci się, że jest za mało.
1: Wiecznie na coś brakowało i za dużo właśnie było tej troski o to, co będę jadł, co zjem, a za mało było właśnie tego, nieważne, co zjesz. Ważne, żebyś nie robił krzywdy, nie ranił drugiego człowieka.
0: Czy robiąc te rzeczy musiałeś krzywdzić ludzi? Tak bezpośrednio?
1: Były takie sytuacje, że bezpośrednio były krzywdzone inne osoby, ale na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że czy rozprowadzenie papierosów, czy alkoholi różnego rodzaju, tym bardziej, że później, jak już na to trzeźwo jasno spojrzałem, że w sumie moje problemy zaczęły się od tego, że moi rodzice też mieli problem z alkoholem, a
0: ty go zacząłeś
1: ja nie
0: dostarczać.
1: Jestem osobą, która to samo robi.
0: Dostarczasz go?
1: Dostarczam go.
0: Ale jak daleko w tę ciemność zabrnąłeś? Jak to możesz opisać?
1: Myślę, że traktuję to, bo trafiłem drugi raz do zakładu karnego. Też to było...
0: Ale powiedz mi, bo wiesz, dla jednego człowieka uderzenie innego... To już jest w ogóle...
1: Znaczy nie, wiem o co ci chodzi.
0: Chciałbym zrozumieć, jak daleko w zło cię wciągnęło.
1: Nastąpiło, myślę, że takie naprawdę ogromne, w dużym stopniu przewartościowanie. Były takie momenty w moim życiu, że krzywdzenie drugiego człowieka nie traktowałem i nie było wyrzutów sumienia, tylko po prostu traktowałem jako obronę swoich interesów, swoich jakichś tam układów tego wszystkiego. Także jeśli o to ci chodzi, to tak, daleko z tym zabrnąłem, bo świadomość tego, że to jest bardzo złe, że krzywdzi i rani drugiego człowieka, dopiero to wyszło już, Pan Bóg jak już dotknął, już zaczął naprawdę tak głośno się odzywać, dopiero to wychodziło. Zatem znowu pojawiły się wyrzuty sumienia i pierwsze co było, to jednak nie to, że jednak to trzeba skończyć, tylko dodatkowe wyrzuty sumienia jeszcze bardziej mnie w sumie tak obciążyły tym wszystkim, dobijały i ucieczka jakieś ulgi, w sumie gdzieś tam uciekanie od tego wszystkiego, co jest dobre, a wraz trzymanie się tego, gdzie jest akceptacja tych rzeczy, które ja robiłem.

0: Jaki był wyrok drugi? Drugi wyrok był prawie 4,5 roku. Odbyłem go już.
1: Czyli trochę więcej narozrobiłeś.
0: Troszkę więcej. Troszkę. Nie będę tutaj tego minimalizował. Myślę, że już naprawdę wystąpiłem przeciwko człowiekowi, Panu Bogu już tak naprawdę, bo moment, w którym biłem i krzywdziłem drugiego człowieka, tak jak na dzisiaj pamiętam, to szatan tak opętał mnie, że chciałem naprawdę skrzywdzić bardzo człowieka, łącznie może i z odebraniem mu bardzo zdrowia i życia.
1: Trafiasz do więzienia i co się dzieje?
0: Trafiłem do więzienia i pierwsze dni to jest od razu takie otrzeźwienie. Nie ma żadnej bojaźni, nie ma nic. I to się niesamowicie, to było niesamowite, że Panie Boże, dajesz mi kolejną szansę. Wylałeś na mnie kolejne kubę zimnej wody. I to samo próbowałem mamie powiedzieć. Mama mi mówiła, że tak, ale to nie jest droga. Nie trzeba cały czas iść w ten sposób, że będziesz tak się obijał, że takie konsekwencje twojego dojścia do Pana Boga, do tego, co jest dobre dojście. Jednak ja wierzę w to, że tak. Pan Bóg dał mi kolejną szansę. I
1: skorzystałeś z niej?
0: Zanim już naprawdę tak otworzyłem się na Pana Boga, jeszcze troszkę minęło czasu. Dzisiaj powiem, że tak. Dzisiaj mówię, że tak. Ale ta droga była jeszcze później, po opuszczeniu zakładu karnego. Podobna sytuacja jak po pierwszym wyroku.
1: I jakiś czas dobra?
0: Dobrze, wszystko dobrze. Później
1: trzymałeś się prawa, tak, trzymałeś się przykazań?
0: Zdawałem sobie sprawę, że sam niewiele zrobię, że miałem to świadomość, że Pan Bóg cały czas jest przy mnie, ale że potrzebuje grupy, potrzebuje społeczności. I na, myślę, 3 lata związałem się ze zborem ewangelicznym Kościoła Zielonoświątkowego, zboru Zielonoświątkowego.
1: Co u nich zobaczyłeś, że
0: co
1: tam
0: nich
1: poszedłeś?
0: Zobaczyłem? Radość. Przede wszystkim akceptację.
1: Ciebie.
0: Akceptację mnie. Ja miałem świadomość tego, że naprawdę byłem utytułany w tym wszystkim, w tym całym grzechu, w tym błocie. I wiedziałem, że mnie znają. Widzieli, skąd wychodzę. A mimo wszystko akceptacja, modlitwa, radość chwalenia Pana Boga. I to był początek. To był niesamowity zachwyt. I później takie jakieś tam pomocy, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, tego typu rzeczy.
1: Czyli prawdziwa społeczność.
0: No i oczywiście wielbienie, tak, wielbienie Pana Boga, studiowanie Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego. I wtedy uważam, że wszystko jest w porządku. A na tym mi najbardziej zależało, żeby poznać, czego chce ode mnie Pan Bóg, poznać Jego obietnice i oczywiście czego wymaga, ale również i poznać, co grozi za niewypełnianie tego, czego on oczekuje ode mnie.

0: Ale oni się zachowywali w porządku, bo ci też jako ludzie próbowali pomóc, czyli tak, prawdziwa wspólnota.
1: Tak, ja z odeszłem od nich, ale ja nigdy ich nie potępiałem, nie będę ich potępiał.
0: Dlaczego odeszłeś?
1: Odeszłem dlatego, że odczułem przede wszystkim pastor tego zboru wystąpił do mnie z propozycją, żebym przyjął chrzest i później miałem wypadek i nachalność w pewnych sprawach, już takie już po prostu, moje odczucia były wtedy, że po prostu pewne rzeczy już muszę.
0: Przyciskają cię, że to nie jest wolności.
1: Że to nie jest wolności.
0: Mhm. Czyli to nie jest Kościół. Bo jeśli Kościół daje
1: wolność.
0: Jeśli jakaś grupa jest Kościołem, daje wolność. I jeśli człowiek w wolności robi to, czego nawet można powiedzieć, że domyśla się, że ktoś oczekuje, prawda? Ale jeśli jest nacisk, to już wiadomo, że to nie jest Kościół, że to jest sekta. I zobaczyłeś te naciski, tak?
1: Zobaczyłem te naciski i u mojego boku była osoba, która cały czas się modliła to, żebym przede wszystkim wrócił do Kościoła katolickiego. Bardzo się modliła i gdy odeszłem, tego samego roku pojechałem do Częstochowy.
0: Byłeś z tą osobą w sakramencie?
1: Nie. Nie byłem. To te sprawy się wszystkie ułożyły z czasem, ale wtedy, patrzenie na to wszystko i pojmowanie grzechu i tego, co właściwie tłumaczyłem sobie, że jest miłość, że nie łączy żadne zboczenie, że tylko i wyłącznie miłość i tym bardziej, że ta osoba mi pomagała naprawdę w bardzo ciężkich chwilach i była przy mnie. I te modlitwy tej osoby, to wszystko. Także identyfikacja tego w moim mniemaniu wtedy nie była zła. Że to pochodzi jednak od Pana Boga. Tylko, że...
0: A ona była w stanie taką też się zgodzić na rezygnację z jakiegoś ważnego chyba dla siebie, jeśli mówisz, że to była osoba tak wierząca, z rzeczy ważnej.
1: Trudno mi to oceniać teraz tak.
0: Ja pytam, jak ona jakby się w tym znajdowała, tylko po prostu jak to widziałeś wtedy? Czy to było jej poświęcenie?
1: Poświęcenie było ogromne. Poświęcenie było ogromne, bo konsekwencje mojego grzechu i ona ponosiła. Także myślę, że ogromne poświęcenie było.
0: Ale przekroczyła pewną granicę i zrobiła to świadomie, czy nie? Czy była tak zakochana, że po prostu nie wiedziała, co robi?
1: Myślę, że tak, była oddana, była zakochana i za wszelką cenę chciała mnie wyciągnąć. Wiecznie mi powtarzała: Wojtek, ty jesteś dobrym człowiekiem.

0: oni naprawdę już trafiłem z powrotem do Kościoła Katolickiego. Były jeszcze narkotyki, także był pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 3 wypadki samochodowe, ale te wypadki akurat nie wynikały z tego, że ja byłem po alkoholu czy po narkotykach, po prostu stało się. Ale te wypadki też uważam nie były przypadkiem, bo ostatni wypadek naprawdę przeżyłem tylko i wyłącznie łasce Pana Boga i ta osoba nigdy
1: nie zwątpiła w ciebie.
0: Nie zwątpiła we mnie. Choć myślę, że były takie chwile, że ona sama z sobą toczyła boje dosyć. Przypuszczam, że tak było.
1: Ale też musiała zrezygnować z Eucharystii.
0: Tak.
1: Jak ten ciężar niosła? Bo to jest dramat.
0: To jest dramat. Ona poświęciła... Trudno powiedzieć właśnie, te wybory, których ja byłem świadomy, które będę musiał dokonywać, te wybory między krzywdzeniem drugiego człowieka, między złodziejstwem, między uderzeniem i zostawienie tego było bardzo łatwe. Ale kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg troszkę dużo większe ofiary zażąda. Bo dla mnie wtedy była to ofiara właśnie przede wszystkim na pewno niemożliwość współżycia seksualnego i tego typu rzeczy. Widziałem, że przyjdą takie wybory, które naprawdę będą bardzo ciężkie. Bo mówię, pozostawienie tych wszystkich rzeczy, które wchodziły w sferę może i nałogów i naprawdę z powrotem przewartościowanie się, wrócenie tego, dla mnie to było myślę, że na dzień dzisiejszy proste, ale jak właśnie i poprzez modlitwę, poprzez Pismo Święte, czytanie, poznawanie Pisma Święte, wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że Pan Bóg tego też nie akceptuje, że kapłan musi rękę położyć na nas i wtedy... I tutaj był naprawdę ogromny mur do przejścia, ominięcia, nie w sensie ominięcia w tym, żeby po prostu żyć w tym, co było, ale po prostu zgodzenia się na to i no walka ogromna była.
1: Znaczy mówisz o tym, że największym wyzwaniem było to, żeby zdecydować się na czystość, tak, przed ślubem?
0: Tak. W sumie jest jeszcze tak, że my nie mamy ślubu i modlimy się o to.
1: Są przeszkody jakieś, tak?
0: Są przeszkody. Modlimy się. Osoba ta była już u naszego proboszcza, rozmawiała, że droga jest otwarta. Także
1: modlimy się. U niej są przeszkody, tak?
0: Tak. Droga jest otwarta. Ale co mi, Panie Boże, dasz? Co będzie, to po prostu będzie i godzę się. I był taki czas, że na pewno by nie postawiłbym tego, nie poświęcił tej miłości, bo mówię, wtedy traktowałem to jako ogromną ofiarę. Na dzień dzisiejszy to nie jest ofiara. Jeżeli już tak ewidentnie Pan Bóg powie, a wiesz to, że w jakiś sposób da mi znak, bo i czuję i wiem, czego nieraz chce ode mnie. Nie wiem, nie wierzę w to, że jakikolwiek przypadek jest w moim życiu. Po prostu będzie, podam się woli Pana Boga.

0: uporządkujmy to, bo dotknęliśmy czegoś bardzo dla ciebie trudnego.
1: Trudnego, na pewno.
0: I powiedzmy to najprościej, ale też tak delikatnie. Ta osoba walczyła o ciebie, ale i tak walczyła o ciebie i ten czas był strasznie trudny, bo pojawiły się narkotyki, o których wcześniej nie mówiłeś i jakby bardzo taki czas wielkich, mówiłeś o wypadkach samochodowych, o tym, to nie był prosty czas.
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: I mimo tego ona walczyła o to, żebyś wrócił do kościoła, mimo że wiedziała,
1: tak,
0: że to sprawi, że tym bardziej przed wami będzie jeszcze większy mur.
1: Tak, żebym wrócił do kościoła, właśnie pojawiły się narkotyki. Później mi się przyznała, że gdzieś tam po kryjomu się modliła na różańcu. Także sytuacja i moje postępowanie doprowadziły nawet do takiej sytuacji, że ona po prostu kryła się z pewnymi rzeczami.
0: A dlaczego z różańcem się kryła? Żeby...
1: Że ja po prostu źle odbiorę, bo był taki moment, że ja ją po prostu chciałem jeszcze zabrać z sobą
0: do zboru.
1: Był taki moment.
0: No to piękne. Odmawienie różańca. Partyzantka różańcowa. Nieźle, nieźle. I powiedz o tym czasie, kiedy następuje przełom w wychodzeniu jakby na jasne już pole zupełnie.
1: To jest właśnie ten wyjazd do Częstochowy. Znalazłem grupę odnowy w Duchu Świętym.
0: Nie przeszkadzało ci to, że to katolicy?
1: Że katolicy? Nie, bo rozstając się z człowiekiem, ja bym... Co mi powiedzieć, bo stan, w którym szłem, ja... Szukałem wtedy, już szukałem jakiegoś takiego ulżenia temu wszystkiemu, co się dzieje i po prostu... Na pewno nie było nigdy czegoś takiego, że nie było wiary w Pana Boga, tylko że zasady, które no były już tak pokręcone, pomieszane to wszystko, były tak, była negacja, negowałem i świętość Maryi w ogóle. Te podstawowe kanony wiary katolickiej były. Nie było modlitwy do świętych, nie było modlitwy ze zmarłych, nie było czegoś takiego, tych rzeczy. I w sumie wróciłem do kościoła katolickiego całkowicie ogołocony. Nie było tego wszystkiego. Była wiara w Trójce, wszystko odnoszenie, nie było wiary w spowiedzi, nie było wiary w to, że jest potrzeba spowiedzi, że tego wszystkiego nie trzeba i przede wszystkim było zwracanie się do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Trójcy i tylko tyle. Nie potrzebuję nic więcej, bezpośrednio moja relacja, ja, Pan Jezus i będzie wszystko w porządku. Uwielbienie Go. I mogę się modlić w każdym miejscu, gdzie tylko zechcę, na ulicy, w bloku, w windzie i w ten sposób. Ale trafienie do Odnowy w Duchu Świętym i zaraz wyjazd do Częstochowy na czuwanie i wspólne uwielbianie Pana Boga, położenie, wykrzyczenie, modlitwa uwalniająca, wykrzyczenie tego wszystkiego, co naprawdę. Proszenie Pana Boga to, żeby to wszystko wypalił i żeby pozabierał to wszystko z mojego życia, oddanie się Mu.
0: Matka Boska ci nie przeszkadzała wtedy?
1: Nie. Wtedy zdałem sobie sprawę. Wtedy w ten jeden dzień bezgranicznie zakochałem się w Matce Bożej i mówię, odrzucając tego dogmaty, to wszystko, widziałem, że kocham Matkę Bożą, kocham, pokochałem Częstochowę. To było pierwsze takie uderzenie i prosiłem Pana Boga, odjeżdżając, Panie Boże, pozwól mi wrócić tu za rok.

0: Pan Bóg mi pozwoli, bo wracałem już, 4 razy już tam byłem na czuwaniu, także...
1: Co to za czuwanie?
0: To jest czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
1: A, czyli ten wielki...
0: Tak.
1: Zlot.
0: Tak, w tym roku również byłem, chwała Panu Bogu za to.
1: I jak porządkuje to twoje życie od tego momentu?
0: Tak pospolicie mówiąc, tak jak często gdzieś tam słyszałem, że po prostu to jest ładowanie tych baterii w ten sposób, ale tak naprawdę to jest jazda tam na to, jak na ostatnim czy przedostatnim spotkaniu właśnie, takie ucztowanie, najedzenie się, wyznaczenie sobie kolejnych kierunków poprzez hasło, jakie tam było, i dalej iść i poznawać Pana Boga, czego chce ode mnie, czego oczekuje. W międzyczasie rekolekcje, taki dom rekolekcyjny w moich okolicach jest, i te rekolekcje też, i świadomość tego, że tak, Pan Bóg jest przy mnie, czuwa przy mnie, ale potrzebuję do w ogóle do tego, żeby było łatwiej, powiem tak, żeby było łatwiej oddawać cześć Panu Bogu i Jemu się podobać, to potrzebuję do tego wspólnoty, potrzebuję do tego ludzi, którzy tak samo kochają i wielbią Pana Boga jak ja.
1: Możesz przystępować do Eucharystii?
0: Tak.
1: Od kiedy? I jak to się stało?
0: Od... od kilku miesięcy.
1: Jak to się stało?
0: Poszłem do spowiedzi i... w trakcie spowiedzi powiedziałem, że żyję ze sobą bez sakramentu. To efekt był spowiedzi i od tamtej pory po prostu wróciłem do Eucharystii.
1: Ale co ona na to? No bo za tym idą...
0: Nie może postawić, mieliśmy rozmowę, nie może postawić mnie w takiej sytuacji, że będę wybierał między Panem Bogiem a nią. Ja na dzień
1: dzisiejszy... Ale zgodziła się na to, że żyjecie w czystości?
0: Tak, spotykamy się. Spotykamy się, ale na dzień dzisiejszy ja wiem, że ważniejszy od moich rodziców, ważniejszy nawet ode mnie jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, jestem ja, później jest rodzina, także najważniejsza jest... Ja jestem świadomy tego, że relacja moja z Panem Bogiem, ona się przełoży na innych wtedy. I wtedy będzie wszystko, ja mimo, w sensie w porządku, chciałem powiedzieć, ale jest wszystko w porządku. Te rzeczy, które mnie przyjemne są, które wierzę, że ja muszę je po prostu przeżywać.

0: tutaj czytałem, na ścianie jest napis: dziękuję ci, dziękujemy za chwilę szczęśliwości. Jeżeli i zdam sobie sprawę, że jeżeli oddałem Panu Bogu swoje serce i w ogóle swoje życie, zawierzę mu, to nie jest chwila szczęśliwości. Pozornie, w tych naprawdę przykrych, złych doznaniach, może gdzieś tam czasami jest smutek, jest złe samopoczucie, ale tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy i nie bać się. Na pewno ludzi się nie przestałem się całkowicie ludzi bać, bo jakieś konsekwencje odejścia z tamtego życia, z tamtego środowiska, obawy przed tym wszystkim, już nie przed samym też, że po prostu wrócę i zacznę się bronić w ten sam sposób, jaki zostanę zaatakowany, czyli agresja, w ten sposób, że powrót do starych tych schematów działania, czyli pięść, i w ten sposób zacznę się bronić.
1: I tego się boisz? Czy się już nie boisz?
0: Na co dzień mam sytuację, czy to w pracy.
1: Czyli stary człowiek jest za rogiem cały czas, tak?
0: Tak, jest. Są sytuacje, że po prostu czy nieraz odezwa się wulgarnie, czy agresja, to jednak, ale to chwała Panu Bogu, że to jest bardzo szybka taka refleksja tego wszystkiego, że jeżeli już ma to miejsce, to przede wszystkim unoszę głowę do góry, przepraszam Pana Boga za to. Staram się w jakiś sposób to z człowiekiem, z którym dotknęła ta moja agresja, przeprosić go, ale sama ocena tych sytuacji, sama jasność tego, co jest złe, ewidentnie, co jest złe, co jest dobre, jeżeli już pewne rzeczy już nie są, bo są pewne jakieś poukrywane, ale i czucie tego, To jest ogromna łaska. Wiem, co jest dobre. Wiem, kiedy mogę skrzywdzić człowieka i uciekam od tego. Nie uciekam, po prostu postępuję tak, że
1: Odrzucam to,
0: co było kiedyś, całkowicie mnie przenikało, a na dzień dzisiejszy chcę żyć tak, żeby jak najbardziej się Panu Bogu przypodobać.

0: ogromny wpływ wywarł na mnie film Pasja, ale pewne fragmenty filmu i biczowanie Pana Jezusa i wbijanie tych gontów, tego wszystkiego. I w momencie, gdy tak już naprawdę chciałem wrócić do Pana Boga właśnie o tych szukanie lektury, filmu, tego wszystkiego i każdy grzech, cokolwiek bym nie zrobił, to tam już nie bawię się tak, że, przepraszam za słowo bawię, ale że każdy bicz, każdy ból, każdy grzech
1: odnosisz do siebie.
0: Odbiorę do siebie, że tak samo jak ja bym napluł Panu Bogu w twarz, jak ja bym go biczował, jak ja bym go przebijał, jak ja bym nim zgardzał. Także każdy grzech, także w ten sposób.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Był moment, w którym i pytanie jest, czy podjęliście tę decyzję razem, czy ty ją podjąłeś, w którym przestaliście być ze sobą w domu, jakby w jednym miejscu. Bo ty powiedziałeś o momencie, kiedy już była kropka nad i, prawda? Spowiedź i koniec. Ale czy to była wspólna decyzja, czy to była twoja decyzja?
0: Myślę, że to była wspólna decyzja, która też była okupiona nerwami i...
1: Bo mieszkaliście ze sobą przez jakiś czas, tak?
0: Nerwami i buntem, ale mi bardzo trudno było, bo próby takiego rozdzielenia już wcześniej następowały.
1: Z czyjej inicjatywy?
0: Z mojej. Wyprowadzanie się, tego typu rzeczy. Ale żeby było łatwiej, po prostu wyjechałem z miejsca tam, gdzie mieszkam. Wyjechałem do pracy, do Warszawy, mieszkam tutaj. I jakoś w ten sposób właśnie, że odległość to wszystko, że będzie dużo łatwiej.
1: Ale jak ona zareagowała na te pierwsze twoje wyjście z domu?
0: Bunt, nerwy. Bunt, nerwy, łzy.
1: Czyli nie może tego zaakceptować?
0: Na dzień dzisiejszy akceptuję. Spotykamy się, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy. Jesteśmy świadomi, myślę, że obydwoje wzajemnej miłości. Ale myślę, że i ona jest świadoma tego, że na pewno nigdy już nie będę dokonywał wyboru takiego. Pan Bóg, drugi człowiek. Przede wszystkim Pan Bóg. Chociaż są te wybory i poprzez grzech właśnie, wybierając grzech, wybieram jednak nie Pana Boga. Ale wracam, tak myślę, że jeżeli mówię wracam, podnoszę to głowę, idę do spowiedzi i szczerze, nie dla zasady, nie dla jakiejś reguły, ale po prostu szczerze, bo takie jest pragnienie, taki jest głos serca, żeby pójść, powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. I oczekiwać przebaczenia i oczekiwać znowu gdzieś tam poczucia, że Pan Bóg jest jednak zadowolony z mojej postawy.
1: Ale pojawiła się nadzieja też. Mówisz, że byliście u proboszcza, tak?
0: Tak.
1: Jest szansa na jakieś...
0: Jest, tak jak proboszcz powiedział, jest szansa. Jestem świadom tego, że to jest w czasie na pewno...
1: Czyli zapytacie Kościół o to, czy tak. Jej związek tak. Był sakramentem.

0: spotkaliśmy się na modlitwie. Co to za wspólnota?
1: To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Trzymałem się właśnie tego, że potrzebuję, że samo bycie w domu, studiowanie Pisma Świętego, rozeznawanie tego, modlitwy, tak, niech ma miejsce, ale też potrzebuję właśnie wspólnoty i tego się trzymam. I trafiając tutaj do pracy, a mieszkam w Międzylesiu, poszłem do kościoła koło godziny 20, jak skończyłem pracę. Zakłóciłem spokój proboszcza. Po prostu spytałem się, czy jest odnowa w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu, bo się okazało, że w tym tygodniu, w którym przyjechałem, zawiązała się odnowa w Duchu Świętym.
0: W tej parafii?
1: W tej parafii.
0: No to pięknie. Powiedz, czego ta historia cię nauczyła o Panu Bogu? Twoja historia. Kto to
1: moje?
0: Jest?
1: Myślę, że tylko zasadniczą rzeczą, która gdzieś już od jakiegoś dłuższego czasu jest, to jest to, że

potrafiłem się nawet cieszyć pozornie z rzeczy, które gdzieś tam były naprawdę nieprzyjemne. To jest dowód tego, że Pan Bóg czuwa. Chociażby gdzieś upadnę, przewrócę się, to nie ma jakiejś złości, tylko jest podzięka Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję, że wstałem z powrotem z tego, że podniosłem się, nic nie złamałem. Także taki stopień tego wszystkiego jest. Bez Pana Boga nie ma sensu moje życie.

0: Za co jesteś mu wdzięczny najbardziej?
1: Za jego miłość do mnie. Powiem tak, Panie Boże, za Twój upór jestem Ci wdzięczny. Za to, że otworzyłeś, Panie Boże, otworzyłeś moje serce. Otworzyłeś na prawdę, na tą mądrość, na chęć, na łaskę pragnienia, przypodobania się jak najbardziej Tobie, Panie Boże. Za to jestem mu najbardziej wdzięczny.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Abym wiecznie trwał przy Panu Bogu, aby już nie było tych zwrotów. Panie Boże, proszę Cię, żeby nie było już tych zwrotów. Proszę Cię, doświadczaj mnie. Jestem otwarty na każde doświadczenie, które Ty postawisz na mojej drodze życia, ale tak, żebym już nie zawrócił od Ciebie, abym był coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu.
0: Prosimy Cię, Panie, bądź ulubiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dobry Panie Boże, Jezu Chryste, Baranku Boży, Tobie powierzam wszystkie te sytuacje Wojtka, w sytuacje naszych słuchaczy, moją rodzinę. Panie, daj nam doświadczać Twojej miłości, Panie, daj nam siłę na drodze do Ciebie, Panie. Daj nam widzieć trudności, które przed nami, jako szansę od Ciebie, Panie, na wzrost. Bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Chwała Tobie, Panie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Wojtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dokładnie 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Witam Państwa po weekendowej przerwie. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne 1744 już wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze o tej porze od poniedziałku do czwartku tuż po 11 wieczorem zaczynamy na 2 godziny. Zapraszam także i tego wieczora. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią o odmiennych stanach świadomości rozmawiać będziemy. W studiu Państwa i mój gość, ewangelizator, dziennikarz, publicysta, autor licznych tytułów książkowych, twórca multimedialny i animator kultury, a także twórca Tekili TV, czyli kanału YouTube'owego poświęconego zagrożeniom duchowym. Robert Tekili, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór.
2: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bóg zapłać. Zapraszam Państwa do tego, żeby dzielić się swoimi komentarzami, bo tych zagrożeń duchowych jest niemało, o czym ostrzega także Kościół, ale wiedza na ten temat jest często bądź nikła, bądź to wykoślawiona. Ja zacznę, Robercie, pozwolisz, od tego, co Kościół mówi na ten temat, bo podzielę się pewną historią, ale to za moment. Otóż zajrzałem do katechizmu Kościoła katolickiego i tam w punkcie 2117 Kościół pisze tak. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Otóż pamiętam jedno ze spotkań, które swego czasu organizowałeś, propagujących właśnie wiedzę o zagrożeniach duchowych, i tam na tym spotkaniu pewien człowiek opowiadał, jak to, no przynajmniej tak się uważał za taką osobą, opowiadał o tym, jak uzdrawia innych ludzi przez jakieś bioenergię, nakładanie rąk, no, jakąś swoją wiedzę tajemną, którą potrafił rozpoznać różne choroby u innych, po czym na twoje pytanie, jakie jest jego wykształcenie, przyznał się, że nie pamiętam dokładnie, co to było, ale coś z lotnictwem. Nie wiem, czy był inżynierem, czy technikiem lotnictwa, i wiedzy medycznej ani duchowej jakieś nie posiadał. Tak szybko wyszło w trakcie rozmowy. Ale dlaczego o tym mówię? No bo istnieje takie przysłowie, a może właściwie to bardziej takie życzenia przy okazjach przeróżnych świąt, imienin, urodzin i tak dalej. No i zdrówka ci życzę, bo zdrówko to najważniejsze. I tutaj Kościół na to zwraca uwagę w katechizmie, że wszelkie przejawy, praktyki, nawet w celu zapewnienia zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Twoje publikacje, twoje audycje telewizyjne i radiowe, a było ich wiele, bardzo często dotykały takich zagadnień, które pozornie uzdrawiały. Podkreślam to słowo pozornie, bo niektóre osoby rzeczywiście mogły mieć skutki, jak pokazywałeś, krótkotrwałego często uzdrowienia, ale niestety bardzo mocno chorowały na duszy, prędzej czy później. Jakby tutaj to ująć, to zagadnienie? Jak to zrozumieć? Bo wiele osób może sobie powiedzieć, no dobrze, no chodzimy do kościoła, i wszystko jest w porządku, no ale wiadomo, że jakaś tam bioenergoterapia czy homeopatia, no to przecież tam nic takiego specjalnego nie robi. No przecież to sprzedają w aptece, reklamują się w gazetach, w telewizji czasami jakieś. No więc to znaczy, że wszystko jest okej.
2: No to jest pytanie, do jakiego słuchacza ma być skierowana ta moja odpowiedź, dlatego że zacytowałeś tekst, w którym wprost Kościół odnosi się do istnienia świata duchowego, świata nadprzyrodzonego, i wprost jest mowa o tym, że siły tam stamtąd czy tam działające mogą chcieć człowiekowi zaszkodzić. I teraz no, tłumaczenie na tym, do tego kręgu mówienie odbiorców, którzy się z tym zgadzają, jest proste. No po prostu wróżbiarstwo, magia, czary, szeptuchy, bo tam też było odniesienie się do uzdrawiania czy różnych pozytywnych w cudzysłowie oddziaływań tradycyjnych, tak? W których można przyzywać demony, bądź myśleć, że się ich nie przyzywa. Tak więc to jest pierwszy poziom. Natomiast w swoich kilkunastu książkach, w większości z nich mówiłem o tej rzeczywistości zagrożeń duchowych oraz ideologii sekt, grup psychomanipulacyjnych i różnych podobnych sposobów światopoglądowego obejmowania niby skutecznego działania tych kilkudziesięciu form oddziaływania duchowego. W tych wszystkich książkach używałem tylko i wyłącznie argumentów racjonalnych. Tak? No bo jeśli mówisz o bioenergoterapii, tak? No to mamy do czynienia z rzeczywistością, o której nauka mówi, że subiektywnie odczuwane skutki nie mają przyczyny. Po prostu w świecie materialnym nie ma tego, co ma oddziaływać na człowieka. Więc zawsze jest pytanie o źródło mocy. Tak? Jeśli zachodzą jakieś zmiany w świecie materialnym, tak? W biologii ciała, czy jeszcze na innych poziomach, no to musi być przyłożona jakaś siła. Musi być wykonana jakaś praca. Coś się musi w układzie współrzędnych zmienić. No a nauka mówi, tutaj nie ma nic. W Stanach Zjednoczonych jest taka fundacja, którą założył James Randi, prestidigitator, który wykazywał oszustwa wszystkich tych ludzi, którzy takimi ogłaszali się, że mają te nadzwyczajne zdolności, tam jakiś Uri Geller, który wyginał łyżeczki siłą woli, bioenergoterapeuci, radiesteci i tak dalej. I żeby jakby postawić kropkę nad i, on założył fundację, która oferuje $1 000 000. Dzisiaj to jest, bo to było z 70-tych lat. Dzisiaj tych milionów jest już dużo więcej, bo odsetki do tego miliona doszły. I te pieniądze są dla każdego, kto udowodni w warunkach mierzalnych swoje zdolności. No i okazało się, że żaden radiesteta nie jest w stanie udowodnić, że ma wiedzę jakąś, która jest nadzwyczajna. Nie wiem, przez kilkanaście lat jedna z ogólnopolskich telewizji w nocy zatruwała świadomość, umysły ludzi wróżbita Maciej, który tam występował.
1: No, nadal jest dosyć popularny.
2: Który opowiadał bzdury. Ja do niego kiedyś zadzwoniłem i zapytałem się o swojego brata, jakie ma losy, a potem mu powiedziałem, że ja nie mam brata, tak? No i co? No tak, oszustwo powiemy. No tak, oszustwo. No to jest facet, który oszukuje i jest dość sprawnym, używa dość sprawnie psychomanipulacji, no ale to wszystko jest humbug. Kiedyś TVN zrobił taki eksperyment na działkę, tam 2000 metrów kwadratowych, która była położona na takim płaskim terenie, gdzie trawa po prostu była, wpuścił 3 czy 4 radiestetów i oni chodzili z tymi swoimi różdżkami i każdy pokazał, że trzeba kupować studię w innym miejscu. No tak, i oni wszyscy mieli rację, dlatego że ta działka była na terenie zalewowym i tam wszędzie po prostu jak się wykopie i jest woda, tak? W Polsce właściwie wszędzie jest woda, poza jestem absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i po prostu znajomość geologii mówi mi, że właściwie wszędzie tam, oprócz miejsc, gdzie jest flisz i gdzie jest łupek i margiel, tak? Czyli na Wyżynie Lubelskiej jest kłopot, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie kopać. Tak, a w Polsce gdziekolwiek się wykopie, tam naprawdę jest woda. Ale stajemy przed takimi sytuacjami, że przychodzi facet, odłamuje kawałek, bierze witki jakieś brzozowe do ręki, tak? Chodzi po jakimś terenie, bo w tym TVN-ie wykazano im oszustwo, tak? Ale ten facet chodzi i w pewnym miejscu te witki mu się zaczynają wyginać. Oczywiście są to, tak jak w spirytyzmie, mikro ruchy mięśni, tak? Tak? Ale skąd one się biorą? Bo ten facet mówi, tu 9,5 metra jest woda. I ci ludzie kopią i po 9,5 metrach jest woda. Skąd on ma tę informację? W porządku przyrody, w porządku materialnym, to jest niemożliwe. Tak? A istnieje. Dlatego Kościół wypowiada się na ten temat, dlatego że mamy do czynienia z duchowością. Mamy całą sferę oszustw. Nie wiem, biorezonans, bierzesz jakieś tam dwie elektrody do ręki i cały organizm masz przebadany. W jednym z programów telewizyjnych zrobiliśmy eksperyment i posłaliśmy kobietę bez nerki, która miała po prostu chirurgicznie usuniętą nerkę. Tak? No i ta nerka na tych wydrukach komputerowych była w świetnym stanie. Tak? Troszkę wątroba, powiedział ten człowiek, ma pani troszkę z wątrobą kłopoty, nereczki są w porządku. Tak? Moja żona poszła do trzech takich gabinetów w odstępie 2 godzin, no tak jak jeździliśmy po Warszawie, i w każdym z nich była na co innego uczulona. I mamy te wydruki, to po prostu jest. Więc to jest jedna sfera, w którym jest oszustwo. Tak? Ale okazuje się, że jest druga sfera, gdzie mamy realne oddziaływanie, które nie ma przyczyny materialnej. I teraz ktoś może w to wierzyć, może w to nie wierzyć. Natomiast ja jestem w stanie przytoczyć setki przykładów i świadectw, które pokazują, że takie rzeczy istnieją.
1: No tak, ale ci oszuści, na których zwracasz uwagę, no z czegoś korzystają. Powiem ci coś, co widziałem na własne oczy. To było, ja wiem, jakieś 40 lat temu, na przełomie lat 70. i 80.
2: Ale chodzi o to, że są i oszuści, i ludzie zdemonizowani. Na tym to polega.
1: Okej. Okay. No to co na to powiesz? Bo ja byłem zaskoczony. Otóż gdzieś tam opowiadali o tych różdżkach, wiesz, coś słyszałem, nie wiedziałem, co to jest. No i ktoś przyniósł jakieś różdżki. Słuchaj, osoba, która nie miała żadnego związku z żadnym różdżkarstwem, po prostu wzięła to do ręki i te różdżki zaczęły się kręcić.
2: Na moim kanale Tekieli TV na YouTubie, o czym powiedziałeś, jest takie świadectwo Leszka Korzenieckiego, który opisuje, ja wybrałem, bo ta jego historia jest bardzo szeroka i tam z niej można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć, ale ja wybrałem taki fragment, w którym on opisuje sytuację następującą. No on gdzieś tam z biednej rodziny, jakaś przemoc w domu, słuchanie jakiejś muzyki satanistycznej i tak dalej. I w pewnym momencie to wszystko z kolegami, chyba narkotyki, jakieś takie rzeczy. Ciemne życie. I w pewnym momencie on zaczął mieć poczucie obecności, jakaś firanka się przesuwała, mimo że wszystkie okna i drzwi były zamknięte, jakieś takie, nie wiem, pościel się zsuwała albo się wsuwała na niego, coś go dotykało i tak dalej, tak? I on kompletnie, po pierwsze, nie kojarzył, nie rozumiał, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy z jego zaangażowaniami w duchowość, tak, w toksyczną duchowość satanistyczną, a tym, co się dzieje, tak? No i on był przekonany, że zwariował, tak? I kiedyś, to była taka trójka kumpli, i kiedyś przyszedł do niego jeden z tych kumpli, Pietruch, zapamiętałem to, i wijąc się, czerwieniąc, i ten zaczął mu opowiadać, że z nim się dzieją takie rzeczy, tak? I okazało się, że identyczne. No i okazało się, że z trzecim gościem działy się identyczne. I Leszek mówi, że no, doszli do wniosku, że w końcu, że nie są psychicznie chorzy, tak? Że coś się dzieje, czego kompletnie nie rozumieją. I co się stało? On gdzieś usłyszał w radiu, w telewizji, zobaczył, że tarot jest idealnym rozwiązaniem takich sytuacji. Że jak ktoś ma tego typu opresję, dzieją się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, no to tarot to jest remedium, tak? I w chwili, w której on wziął te karty do ręki, u trzech osób te objawy zniknęły. I to jest odpowiedź na twoje pytanie. Zły duch wywierał presję na tę trójkę po to, żeby osoba, Leszek miał takie predyspozycje, żeby wzięła te karty i rozszerzała tego wirusa, tak, demonicznego na inne osoby. Jego kariera tarocisty skończyła się w taki sposób, że postawił jakieś tam, właściwie ona go zmusiła, jakaś dziewczyna do stawiania kart tarota, że tam chłopak, nie, to i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że te karty zaczęły do niego mówić, one w taki sposób dziwny pływają i to wtedy w oczach tego tarocisty, tak? I nagle w pewnym momencie poczuł, znaczy usłyszał ciszę, tak? Ale taką ciszę, jak się słyszy po prostu, że
1: w komorze deprywacyjnej.
2: Że po prostu bum jest, tak? Patrzy na tą dziewczynę, a ona po prostu jest blada, przerażona i tak dalej. I ma wzrok utrwiony w tych kartach. Patrzy, a tam z karty z tekturki, na której jakieś kolory są, płynie krew. Ona to widzi, on to widzi. I na tym się skończyły jego zabawy tarotem. Więc z jednej strony mamy tę sferę oszustwa, tak? Gdzie można pójść do wróżki, która po prostu używa języka, który jest tak skonstruowany, że tak naprawdę nic nie znaczy i mówi tak wieloznacznie, a jednocześnie jest inteligentna, że potrafi czytać mowę ciała, potrafi zadać jakieś pytanie takie, które nie jest pytaniem, ktoś się zdradza i ona potrafi jakąś tam opowieść. No, i jak ktoś rozumie mowę ciała, to może taką krótką, rok, parę miesięcy, historię psychosomatyczną człowieka po prostu poznać. Tak? I to są oszustwa. Ale są ludzie, którzy mówią rzeczy, których nikt nie wie, poza jedną osobą. Tak? Jest takie coś, ustawienia systemowe Berta Hellingera. I to jest traktowane jako psychologia. W Polsce jest to traktowane poważnie. W Niemczech to się odbywa na tam jakichś halach cyrkowych czy w domach kultury. Nie jest traktowane jako terapia, nie jest traktowane przez środowisko naukowe poważnie. W Polsce było wielkie wow. No wiadomo, wszystko to z zachodu przychodzi, to ludzie niepewni swojej tożsamości.
1: Teraz jest pół na pół, jednak część uważa to za szarlatanerkę.
2: Alleluja. Gratuluję każdej z tych osób. Ja tym zajmowałem się lat temu, 7 czy 10, wtedy wszyscy byli zachwyceni. Tak? No oczywiście odrobinę przesadzam, ale tylko odrobinę. I w trakcie tych seansów, już nie będę wnikał, jak to się robi, opisuje to takie ustawienie, opisuje reporterka Gazety Wyborczej i mówi, i nagle czuję nienawiść do nieznanego mi człowieka. I nagle mówi ktoś, mówi coś, co tylko ten człowiek wie. Ten, który jest niby terapeutyzowany, tak? No i w tym momencie kończy się granica oszustwa, tak? I stykamy się z sytuacją, która jest niewytłumaczalna w obrębie światopoglądu materialistycznego. Kropka.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o odmiennych stanach świadomości. Robert Tekieli powiedział kropka, ale to nie koniec programu. Wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj twórca Tekieli TV, kanału YouTube poświęconego zagrożeniom duchowym, jest Państwa moim gościem. Na Facebooku, jak zawsze, Państwa twórczość mile widziana. Zapraszam, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Miejsce na Państwa komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Odmienne stany świadomości, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Robert Tekieli jest z nami, dziennikarz, publicysta, ewangelizator i twórca kanału YouTube Tekieli TV poświęconemu zagrożeniom duchowym. I w gruncie rzeczy te odmienne stany świadomości tytułowe to trochę nawiązanie do filmu w reżyserii Kena Russella z roku 1980, który był poświęcony, no właśnie, odmiennym stanom świadomości. Bohaterowie tego filmu przez zażywanie środków psychoaktywnych wchodzili w przedziwną rzeczywistość i w gruncie rzeczy my też dzisiaj o przedziwnej rzeczywistości rozmawiamy, tylko że jest to przedziwna rzeczywistość o tyle istotna, że nieprzychylna człowiekowi. Mówiłeś o tarocie ostatnie minuty poprzedniej części. Jeśli dobrze pamiętasz olimpiadę zimową z roku 2006 w Turynie, to tam gala otwarcia olimpiady była artystycznie zakomponowana wokół pewnych figur z tarota. A więc świadomość na ten temat, co tarot znaczy, okazała się być po prostu na tyle nikła, że ktoś to wrzucił do takiego panświatowego oglądania. No.
2: To jest zupełnie inna sytuacja. Turyn jest zagłębiem magicznym. To jest miejsce... I jest taki socjolog, bardzo dobrze zorientowany w tej tematyce, Massimo Introvigni. I on napisał książkę na temat Turynu. I tam jest kilkaset sekt, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy się ogłaszają i drugie tyle, którzy się nie ogłaszają jako magowie, wróżki i tak dalej. Więc to jest rzecz z tego wynikająca. Turyn podzielił się po prostu własną specyfiką.
1: No i co? To północne racjonalne Włochy w przeciwieństwie do tego duchowo, powiedzmy, pogubionego południa?
2: Drodzy Państwo, w średniowieczu nie było okultyzmu, nie było magii. Było ludowe czarostwo, które było czymś zupełnie innym. Wszystkie te rzeczywistości, które sprawiają, że człowiek może poddać się wpływowi inteligencji nienawidzącej go, tak? To jest wszystko, rozpoczęło się w odrodzeniu. To jest moment, w którym powstała alchemia, to jest moment, w którym zaczęła się magia i te wszystkie rzeczy. My, drodzy Państwo, funkcjonujemy w świecie całkowicie przenicowanym przez filozofów, a potem również żołnierzy frontu ideologicznego oświecenia. My nie znamy kompletnie, nie mamy zielonego pojęcia, czym było średniowiecze. Nie rozumiemy wielkości tego okresu. Nie udało im się zburzyć katedr i jeśli ktoś widzi wielkość, która jest zapisana w tych murach, to niech sobie uświadomi, że średniowiecze w wielu innych dziedzinach, w średniowieczu ludzie się kąpali, przestali się kąpać w XVIII wieku. We Francji Wersal śmierdział. Tam się ludzie załatwiali w Pałacu Królewskim, załatwiali się po kątach. W średniowieczu ludzie byli wolni. Pańszczyzna była na przykład 3 dni w ciągu roku. Dopiero XVIII wiek to jest szczyt feudalizmu. I teraz co chcę ważnego powiedzieć. Kiedyś, jeszcze 50-70 lat temu, okultyzm był na obrzeżach kultury. Na absolutnych obrzeżach kultury. W XIX wieku przez pewien czas spirytyzm był w centrum zainteresowania również ludzi racjonalnych. Tak? Myślano, że to dotyczy spirytyzm, czyli wywoływanie duchów, pisma automatyczne, jakieś tablice Ouija, channeling i tak dalej. Podróże poza ciałem, OOB i tak dalej. Od tej zresztą rewolucji, o której mówisz, 68 roku, to się zaczęło trochę wcześniej, ale ta fala rozlała się New Age'u właśnie po 68 roku. Okultyzm wszedł do mainstreamu. Jeśli przeanalizować literaturę od Castanedy do realizmu magicznego południowoamerykańskiego i setki różnych innych dzieł, dziś ta obecność jest oczywista oczywista dla kogoś, kto tą tematyką się zajmuje, tak? A dla ludzi, którzy myślą, że pozytywne myślenie, że manifestowanie pragnień, że wizualizacje w stanie rozluźnienia pełnego, że wchodzenie w stan alfa, super nauczanie i tak dalej, że to są rzeczy w obrębie naszej natury. W pewnym sensie to jest prawda, tylko że tę naturę wykorzystuje się w sposób, który prowadzi do otwarcia się na świat duchowy. Najprostszym przykładem jest hipnoza, czyli jakby coś, co jest równolegle do bioenergoterapii. Teraz jeśli, ty mówisz o Turynie, kartach Tarota, tak? Jeśli największy tunel, najdłuższy tunel na świecie, tak? Gdzieś tam w szwajcarskiej miejscowości, było jego wielkie otwarcie 5-7 lat temu, tak? Na którym była Angela Merkel, na którym był François Hollande, na którym był premier Austrii, prezydent i tak dalej, i tak dalej. No i tam przedstawiono spektakl ściśle satanistyczny. Ściśle satanistyczny. Tam jest cała narracja o niewoleniu mas przez wybranych ludzi, którzy oddają się. Tam było to zobrazowane, no dokładnie 1:1, jak z książek Laveya czy Crowleya, przez istotę androgeniczną z łbem kozła, z piersiami, mężczyzna z piersiami i z głową kozła. Tak? No to teraz można się bawić w takie chocki klocki, jak na przykład przy Nergalu, czy teraz w Polsce będzie zespół Gnijący Chrystus, tak, zaproszony przez człowieka, który wypuszcza małe dzieci na ulicę, żeby zbierały na niego pieniądze na mrozie, tak? I pod kościołami głównie zbiera te pieniądze, tak? I to nie są. I teraz mówi się, że to w ogóle nie o to chodzi, że to jest tylko taka forma artystyczna, że to jest stylistyka, że Nergal nie wierzy w żadnego szatana, że tam kat to w ogóle oni tylko sobie jaja robili. Problem polega na tym, że ja mam do opowiedzenia historię, nie wiem, dziewczyny z jednego z miast, nie powiem, bo to łatwo jest do zidentyfikowania. Tam na miejscu, gdzie mnie poproszono o pomoc, pojechałem, dziewczyna 17-letnia popełniła samobójstwo. Tak? I kompletnie nie było wiadomo, dziewczyna atrakcyjna, popularna w szkole, wiceszefowa samorządu, grała w szkolnym teatrze, jakieś sporty uprawiała z sukcesem i tak dalej. I co się okazało? Udało mi się zdefiniować sytuację. 8 miesięcy kontaktu z liderem norweskiej grupy death metalowej doprowadziło tę dziewczynę do samobójstwa. Tak? I to nie jest człowiek, który uważa tę swoją rzeczywistość, którą oddaje przy pomocy muzyki, specyficznego harkotu, tak jak ktoś słyszał nagrania z egzorcyzmów Annelise Michel, to słyszał ten głos.
1: Przerażający.
2: Ja kiedy byłem tam w jednej z rad, Radzie Programowej Telewizji, jak chodziłem tam do tego biura i usłyszałem rozmowę na korytarzu dwóch techników, naprawdę w telewizji mnóstwo ludzi, że tak powiem, ze służb wylądowało na tych etatach technicznych i to ewidentnie ludzie niewierzący rozmawiali i ci ludzie byli zszokowani, ponieważ każdy program telewizyjny bada się wcześniej na oscyloskopie, bada się jakość obrazu i dźwięku i wszystkie dźwięki...
1: To jest tak zwany przegląd techniczny.
2: Przegląd techniczny i wszystkie dźwięki, również to moje seplenienie ma na oscyloskopie pewną charakterystykę. No, my obrazujemy to, państwo sobie to wyobrażają, że tak po prostu coś...
1: To taka takie krzaczki.
2: Sinusoida tutaj.
1: Krzaczki nad jeziorem.
2: No i teraz ta sinusoida, która się przesuwa wraz z podnoszeniem się głosu, obniżaniem, wysoki, niski i tak dalej, nagle się okazało, że w trakcie, kiedy mówił demon, ten zarejestrowany na taśmach w czasie tych egzorcyzmów strunami głosowymi tej biednej dziewczynki, nagle się okazuje, że ta charakterystyka była pełna. To znaczy tam były wszystkie częstotliwości jakby na tym samym poziomie i ci ludzie mówili, coś takiego w przyrodzie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Tak? I teraz ci ludzie muzykę uprawiają i oni śpiewają udając taki, próbują ten dźwięk oddać.
1: Tak zwany hard growl.
2: Hard, tak jest, dokładnie to się tak nazywa. I teraz jak to jest możliwe, że najwięksi ludzie tego świata, no bo Angela Merkel to jest, była numerem dwa, jeśli chodzi o to, co wyobrażamy sobie za władzę realną globalnie, tak? Wtedy była numerem dwa.
1: No tak, jeszcze córka pastora tu dodajmy.
2: Tak, i w dziwny sposób zaangażowana w NRD, w ruch komunistyczny, młodzieżowy i później, dobrze, nieważne, nie wchodzimy w politykę. I teraz przed nią jest wielka impreza, która jest imprezą satanistyczną. Tak? I teraz żyjemy w trudnych czasach, dlatego że ludzie z tego establishmentu, ja ich nazywam globalną arystokracją czy magnaterią globalną, tak? Ci ludzie starają się nas przekonać od 3 lat z wielką mocą, że wszystkie teorie spiskowe, jakie dotąd były głoszone, są prawdą. Wszystkie teorie spiskowe, o których była mowa o rządzie światowym i tak dalej. Ja w tej chwili czytam i będę recenzował za chwilę książkę profesora Ryszarda Legutki. To jest człowiek, no, przed którego erudycją i wykształceniem można się tylko pokłonić, tak? Który czyta w oryginale Sofoklesa i Platona. I on w tej swojej książce mówi innymi słowami dokładnie to samo.
1: Czy esej o duszy polskiej?
2: Tak.
1: No, znakomita pozycja.
2: No. Mówi dokładnie to samo, tak, że to, co jeszcze 2 lata czy 4 lata temu było domeną ludzi, którzy zakładali na głowy celofanowe, czy tam takie jak te złotko.
1: Foliarze.
2: Tak, zakładali takie czapeczki, żeby się oddzielić od fal, którymi miano sterować ludźmi. Nagle się okazuje, że to wszystko funkcjonuje i teraz to ma podkład również duchowy. Natomiast i teraz zjeżdżając na poziom doświadczenia każdego z nas. Jeśli przejrzeć sobie najbardziej popularne konta na YouTubie, na Instagramie, na dziesiątkach innych, na Facebooku, na TikToku, to jest tam w Polsce kilkadziesiąt osób, które mają najwięcej, chyba 400 tysięcy ma dziewczyna subskrybentów, która mówi o... To jest opowiedziane językiem wszystkie, udający język naukowy i która mówi o medytacjach, których celem jest osiąganie materialnych skutków w świecie realnym. To jest, drodzy państwo, definicja magii. Tak? Bo skutek można osiągnąć przy pomocy, jak taki klasyczny przykład jest, tak? Trzymam w ręku okulary i jeśli puszczę te okulary, to one spadną. Zawsze. Nie kiedykolwiek, nie być może, tylko spadną zawsze. I dzięki temu zbudowano kafar. Tak? Ktoś wymyślił kafar. I ten kafar zawsze jest skuteczny. Tak? Natomiast my mówimy o sferze, w której nauka nie może objąć, a udaje, że ją może objąć. I stąd mamy te wszystkie propozycje tych działań. Jest coś takiego, taki nurt coachingu, który się nazywa ezo-coachingiem, gdzie tam się bogini oddaje cześć, gdzie wchodzi się w jakieś piramidy, się umieszcza, w piramidach się śpi, gdzie korzysta się z synchronizacji półkul mózgu i różne tego typu rzeczy. Okazuje się, że to jest stary okultyzm, tylko ubrany w nowy język. I ja czytam komentarze pod zachwycone. Ta dziewczyna ma fanów najbardziej oddanych, jak to tylko jest możliwe. Tak? I czytam w jednym z komentarzy 6 miesięcy codziennie ćwiczyłam i nic z tego nie wynikało. I nagle wczoraj przeszedł mnie prąd od czubka głowy aż po palce stóp. Poczułam w sobie jakąś niesamowitą siłę. Ta kobieta opisała swoje opętanie. Tak? I to odbywa się wszystko w środowisku, w którym mowa jest językiem udającym naukowy. Tak? Że to są wszystko badania, że to jest dokładnie to samo, tylko 20 lat wcześniejsze, jak dzisiaj ludzie twierdzą, że ktoś, kto ma prostatę, jest kobietą, bądź ktoś, kto ma macicę, jest mężczyzną. Tak jest to już pomijam te pierwsze i drugorzędne cechy płciowe, ale tutaj chodzi o genetykę, tak? Tutaj chodzi o to, że są dwie płci i skrajnie mały element odmienności, tak? I ten sam język, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć tyle, że humaniści wzięli się, zaczęli przy pomocy terminów z przyrodoznawstwa, zaczęli opowiadać o okultyzmie. I oni w ten sposób przekonują setki tysięcy, miliony osób, że proponuje im się coś, co jest duchowo neutralne. To jest najbardziej porażające, tak? Ja sobie to nazywam herezją energetyczną, tak? Wibracje, energię, tutaj jak zablokować energię, którą tam złych ludzi i tak dalej, tak? W sposób oczywisty jest to zapożyczone z hinduizmu przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest hinduizm i czym jest ta metafora energii, którą w ten sposób przetłumaczono na Zachodzie. To z energią taką, jak my rozumiemy tutaj w kręgu śródziemno-morsko-atlantycko-oświeceniowo-naukowym, tak? Te dwie rzeczywistości nie mają ze sobą nic wspólnego, nic. Bo tutaj jest materia drugi sposób istnienia energii, materii, tak? Czyli mamy do czynienia z rzeczywistością, którą się da badać przyrządami, a tej w cudzysłowie energii hinduistycznej nie da się żadnym przyrządem zmierzyć, tak?
1: No bo to może być byt duchowy i to niekoniecznie właśnie przychylne.
2: Bardzo trudno, bardzo skomplikowane tutaj należałoby zrobić wywód, bo nie wiem, Jacques Verlinde mówi, że ta energia obiektywnie istnieje. Ja sądzę, że tak nie jest, ale to jest już takie rozważanie na poziomie scholastycznym, tak?
1: Do ojca Jacques'a Verlinde wrócimy, bo to jest bardzo ciekawa postać swoją drogą. O jodze na pewno trzeba będzie porozmawiać, parę słów tutaj powiedzieć.
2: Ale chciałem jakby domknąć ten fragment swojej wypowiedzi, że katolicyzm, ateizm, materializm, tak, w Polsce zyskał konkurenta, który w tej chwili przynajmniej 30, może 45% Polaków wyznaje pewien światopogląd, nie mając zielonego pojęcia, że wyznaje jakiś światopogląd. I to jest właśnie światopogląd, który można nazwać New Age'owym, czy właśnie takim selfizmem energetycznym, tak? Czyli skierowaniem, oczekiwaniem samozbawienia, nawet jeśli by to było tylko oczekiwanie zdrowia, tak? Ale jakby ja jestem centrum wszechświata i wszystko ma mnie służyć, również te sprawy energetyczne i tak dalej. I to jest kompletnie nierozpoznane i nieopisane, tak? Jeśli 75% Polaków wierzy w reinkarnację, tam 55%, a jednocześnie 75% wierzy w zmartwychwstanie, oni nie mają świadomości, że te dwie idee się wykluczają. Czyli używają światopoglądu, który jest światopoglądem synkretycznym i logicznie niespójnym. Więc z tym mamy do czynienia. Ja nazywam to renesans pogaństwa, tak jak była restytucja pogańska, reakcja pogańska w XI wieku, tak? Gdzie na 3 lata Polska została zdechrystianizowana, na 3 lata. Tam 50, czy tam, już nie pamiętam, tysiąc, no nie chcę rzucać dat, ponieważ o tej godzinie już ich nie pamiętam, ale po prostu był nawrót pogaństwa i z tym mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj mamy do czynienia z rzeczywistością, w której 1/3 Polaków wyznaje światopogląd, który nie jest ani materializmem, ani nie jest katolicyzmem, ani nie jest spiritualizmem, tylko jest jakąś przedziwną mieszanką. To są religie, zrób to sam. Każdy może sobie na swój własny użytek stworzyć religię.
1: Wrócimy do tego wątku. Dzisiaj w Nocnych Światłach o odmiennych stanach świadomości rozmawiamy. Robert Tekieli jest z nami, ewangelizator, dziennikarz i publicysta, twórca kanału Tekieli TV na YouTubie, który poświęcony jest zagrożeniom duchowym, szeroko pojętym, o czym właśnie dzisiaj rozmawiamy. w Nocnych Światach. Zapraszam też Państwa na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, gdzie jest miejsce na Państwa komentarze i pytania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o odmiennych stanach świadomości. Razem z Państwem i ze mną jest Robert Tekieli, ewangelizator, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek i programów medialnych, założyciel Tekieli TV, czyli kanału na YouTubie poświęconego zagrożeniom duchowym. Sporo tutaj mówiliśmy o tarocie, ale chciałbym, żebyś doprecyzował, co właśnie takiego jest w tym tarocie, że on jest niebezpieczny, bo to, że zaczęła krew z niego płynąć, to no, jest oczywiście co najmniej niecodzienne zjawisko.
2: Dwie osoby to widziały.
1: Tak, dodam jeszcze tutaj, że o tyle jest to pytanie zasadne, że Mirek na Facebooku pyta, bo nigdy tego nie zgłębiał, czy tarot ma coś wspólnego z magią, jakimś okultyzmem?
2: Dokładnie tak, ma wiele wspólnego z magią. Natomiast, żeby uporządkować pewne sprawy, odmienne stany świadomości to jest takie hasło metaforyczne. Dlatego, że no, w takiej opowieści symbolicznej, no to każdy, kto gdzieś dotyka jakichś dziwnych, w dziwnych okolicach się porusza, no to jest w odmiennych stanach świadomości, tak? Ale w rozumieniu całkowicie nie metaforycznym, tylko dosłownym, odmienne stany świadomości to jest jeden z trzech takich najbardziej, bo pomijam satanizm, tak? Czyli oddanie się złu intencjonalne, świadome, tak? Ale cała ta rzeczywistość zagrożeń duchowych, o której mówię, ona się składa z takich trzech nurtów. Okultyzmu, czy też magii, może nawet trzeba powiedzieć precyzyjniej, magii, spirytyzmu i właśnie różnych technik, dzięki którym wprowadzamy się w odmienne stany świadomości. Stan hipnotyczny jest odmiennym stanem świadomości. Stan głębokiego relaksu jest odmiennym stanem świadomości. Kiedy praktykujemy jakiś super learning, tak na przykład metodę uczenia się szybką, metodę szybkiego nauczania języków, SITA metodę, tak? Czy szybkie czytanie, tak? No to żeby się wprowadzić w ten stan, trzeba język położyć na podniebieniu w pewien określony sposób, trzeba wzrok pod specyficznym kątem podnieść w stosunku do poziomu, do horyzontu i tak dalej, czyli że my przy pomocy pewnych działań związanych z naszym ciałem, tak? No bo tutaj chodzi o uruchomienie, zejście na poziom wegetatywny. Być może ktoś się tym zainteresuje, to odsyłam do swoich książek. Ale chodzi o to, że my funkcjonujemy na czterech poziomach, jeśli chodzi o częstotliwości mózgu. W tej chwili ja i Paweł jesteśmy na częstotliwości beta, tak? Jest to pewien określony przedział drgań fal mózgowych, ale jeśli zejdziemy do stanu alfa i w tym stanie alfa będziemy programowali, na przykład proponuje się wizualizację, tak? Wizualizuj czerwone Ferrari pod twoim domem i pozytywne myślenie, obiecuję ci, że będziesz miał to Ferrari. Tam na tych stronach jest mnóstwo świadectw, że wyobraziłam sobie mężczyznę i dostałam tego mężczyznę. A tak naprawdę to jest demonerka. I teraz chodzi o to, że te trzy dziedziny, one się od siebie różnią, chociaż każda z nich jest sposobem dojścia do tej rzeczywistości duchowej, otwarcia się na nią, na tą negatywną, niezainteresowaną naszym dobrem, część świata duchowego, czyli inteligencji, które tam są, po prostu bezcielesnych inteligencji. Spirytyzm polega na tym, że otwiera się człowiek na jakieś byty duchowe, w wywoływaniu duchów takim, prawda, gdzie na koloniach to dzieci robią, czy jak się nudzą gdzieś na jakiejś prywatce, to sobie robią. To jest przyzywanie, czyli ja przyzywam do siebie coś, czego nie rozumiem, tak? No bo tam się nie przyzywa żadnego Napoleona, żadnego zmarłego wujka Zenka, tylko zawsze, jeśli dzieją się rzeczy niezwykłe, tak? Ludzie mówią o tym, że trzaskają okna, nagle, że się robi zimno w pomieszczeniu, że wszyscy czują lęk, tak? Tam chłopak mówił, że rano pluł krwią, mimo że miał całkowicie zdrowe błony w jamie ustnej. Jeśli się dzieją tego typu rzeczy, to znaczy, że przyszedł demon po prostu. Szatan, który jest ojcem kłamstwa i oszukuje, że jest Napoleonem, że jest kimś tam i tak dalej. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby człowieka wprowadzić w stan lęku i potem go prowadzić. Prowadzić w życiu. Tak jak opowiadałem o tej historii Leszka, że został doprowadzony do miejsca, w którym przekonano go, że karty Tarota, że ta ciemna strona, że to jest coś, co jest jego przeznaczeniem. I trzecia, odmienne stany świadomości, spirytyzm i magia, to jest ten trzeci nurt i tutaj jest właśnie wróżbiarstwo kartami Tarota. Na tych kartach są, na niektórych z nich są symbole, których medytowanie otwiera na rzeczywistość demoniczną. Najprościej, żeby to zobrazować, to proszę sobie wyobrazić, że nosicie jakiś amulet, bo ktoś wam powiedział, że da wam szczęście, bezpieczeństwo czy zdrowie. Tak? No i jakiś pierścień Atlantów, czy jakiś pentagram nosicie, czy jakiś trzymacie w ważnym miejscu w waszym domu drzewko szczęścia. Nieważne, tak? Będzie to jakaś runa, jakiś symbol satanistyczny, czy jakiejś duchowości nieznanej, dziwnej. I teraz jak można od kawałka metalu czy drewna, który nosimy na sobie, oczekiwać zdrowia, szczęścia, czy jakichś rzeczy istotnych dla człowieka? Jak kawałek metalu może zaingerować w twoje życie? No nie może. Tak? Natomiast te symbole, które przedstawiają amulety, talizmany, one są znakami, których używano do komunikacji ze światem demonicznym. W ciągu historii, nie wiem, jest tradycja egipska na przykład, tak? I te znaki,
1: Udiat,
2: bogowie chociażby Egiptu są demonami, tak? I to jest jasno w Biblii powiedziane, a poza tym jak się patrzy na ich działanie, to jest to jakoś tam łatwo zrozumiane. I teraz na kartach Tarota są dokładnie te same symbole. Tak? I teraz medytowanie ich otwiera człowieka na rzeczywistość demoniczną i tarocista może ci powiedzieć rzeczy, o których ty tylko i wyłącznie sam wiesz i zły duch. Tak? I możesz być zszokowany, jak to? Nikomu o tym nie powiedziałem, tak? I nagle tutaj ktoś, kto wróży kartami Tarota, o tym wie. Tak samo jest z tymi astrologami, którzy nie są oszustami. Oni medytują te wykresy swoje, które mają też bardzo specyficzną formę graficzną i medytowanie ich również otwiera na tę rzeczywistość duchową. W hipnozie jest to najlepiej zbadane i mówiąc najkrócej, stany hipnotyczne i w ogóle wszystkie odmienne stany świadomości i też stany otwarcia się na rzeczywistość demoniczną polegają na tym, że w pewnym momencie wyłączone jest sfera racjonalna i sumienie. Jak na przykład, nie wiem, wprowadzamy się w jakiś ruch wirowy, tak? Derwisze, sufi, tak? Płyny mózgowe w pewien sposób są wprowadzane w pewien
1: siła ośrodkowa, chociaż.
2: Ale oni to robią z ruchami rąk i tak dalej, to jest absolutnie jasna, precyzyjnie określona technika wejścia w odmienny stan świadomości. W niektórych sektach żydowskich przez takie skłony w to się wchodzi, tak? W praktykach zen na przykład klaśnięcie jedną ręką. W chwili, w której będziesz taki koan miesiącami, latami próbował sobie go uświadomić, tak? Zinternalizować, a jest to niemożliwe, tak? Bo człowiek fizycznie nie jest w stanie wyobrazić, schodzić do tego, że można klasnąć jedną ręką. Tak? I w tym momencie, w pewnym momencie, kiedy umysł przebiegnie tę ścieżkę do niemożności w końcu 100, 300 razy, w pewnym momencie się wyłącza. I to jest mechanizm czysto biologiczny. Po prostu jest to próba oszczędzania energii. Coś, co powtarzam ileś tam razy, przestaje tego używać. Nasz mózg jest w pewnym sensie komputerem, ale to jest bardzo odległa metafora. Tak? I w tym momencie, kiedy jest wyłączone sumienie i racjonalność, wszystkie informacje, wszystkie obrazy, wszystkie dźwięki, cała informacja, która do nas dociera, koduje się w korze szarej, ale nie jest selekcjonowana przez sumienie i racjonalność. Ktoś z Państwa może nie wierzyć w to, co mówię, machnie ręką, powie, nie, to są bzdury. Racjonalność zatrzymała. Te przekonania do Państwa nie docierają, tak? Jeśli w to nie wierzycie. Jeśli bym teraz powiedział do Pawła, żeby się rozebrał, on tego nie zrobi, bo jego sumienie odrzuci ten pomysł, tak? Natomiast w stanie hipnozy, w odmiennych stanach świadomości, wszystko jakby koduje się w naszej tej sferze, do której potem na przykład poprzez pamięć, ale też przez inne mechanizmy możemy się odwoływać i czasami można skłonić człowieka do robienia rzeczy, których nie chce. Przy pomocy hipnozy na przykład. Tak? Więc karty Tarota to jest używanie tego do wróżbiarstwa, jeśli one mówią do człowieka, jeśli pływają do tego wróżącego, to nie mamy do czynienia z oszustwem, tylko właśnie z okultyzmem.
1: Michał napisał na Facebooku, będąc rodzicem dorastającej nastolatki, kilkuletniego synka, budzi się we mnie obawa wobec całej medialnej propagandy złego w różnej tematyce, to znaczy bajkach, zabawkach, ubraniach i temu podobnych, ubrane w wesołość, kolory i niewinność. Mówiąc o tym w swoim najbliższym otoczeniu, jakim jest to realnym zagrożeniem dla nas i dla naszych dzieci, jestem oczywiście bagatelizowany, że przesadzam i wszędzie dostrzegam diabła. Prosty przykład, świecące różki diabła na głowie małych dzieci uczestniczących w koncertach czy festynach. Niewinna zabawa i symbolika, która nie żartuje, tylko wchodzi w podświadomość. Zauważam niestety zaślepienie większości społeczeństwa.
2: I teraz trzeba powiedzieć rzecz następującą, że musimy stopniować te wszystkie formy oddziaływania, dlatego że ja kiedy zacząłem się zajmować tą rzeczywistością 27 lat temu czy 26 lat temu, to stanąłem przed dylematem, czy mówić o Harry Potterze. Tak? I miałem pełną świadomość, że Gazeta Wyborcza, w której jestem tam od 30 czy 40 lat w sporze, tak, odkąd zaczęła istnieć, to środowisko ją tworzące było przez 3 lata moim środowiskiem. Tak? Chociaż byłem całkowicie niezależny jakby intelektualnie i wolicjonalnie od nich, ale to jednak było moje środowisko. Wiedziałem, że to podchwyci i powie, Tekieli widzi demona w książkach, tak? No, oczywiście tak nie jest, ale proces oswajania zła i brzydoty w zabawkach, w bajkach, on zachodzi.

0: tego typu brzydotą. Takie małe dzieci, tak? Że 5-letnia dziewczynka bawi się i układa trubka do snu w trumience. Jaki jest sens tego, tak?
1: No ale chodzi o Harry'ego Pottera, to jest głębsza rzecz, bo tam jest trochę tam jest pomieszanie dobra ze złem. Ja przeczytam fragment listu kardynała Józefa Ratzingera, czyli papieża Benedykta XVI do Gabrielle Kuby. To jest autorka, która napisała książkę Harry Potter, dobry czy zły. Otóż co napisał Józef Ratzinger? Dobrze, że wyjaśnia pani sprawę Harry'ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w ogóle wyrosnąć. To jeden z największych teologów naszych czasów powiedział.
0: Tak, tak, tak. Tak. I teraz ten mechanizm oswojenia brzydoty i zła, tak? Człowiek 40-letni, nie wiem, który, czy 50-letni, który pankował, tak? No to dla niego to jest zabawne. Ale dla dziecka to nie jest zabawne. Dla dziecka to jest pewien wzorzec, który się w jego osobowości odkłada. I teraz tak. Jeśli tarot, bioenergoterapia, czary, magia i tak dalej to jest 10 w skali Tekielego, no to Harry Potter to jest powiedzmy 1. Tak? Reiki to jest 8 i tak dalej, i tak dalej. Można uszeregować te wszystkie feng shui, to jest 3. Tak? Można je uszeregować. I Harry Potter to nie jest, czytając Harry'ego Pottera, żadne dziecko nie zostanie opętane, jeśli czyta Harry'ego Pottera, ale moje dzieci mogły wziąć te książki do ręki mając 12 lat. Wcześniej nie. Dlatego, że fascynacja takimi rzeczami w wieku 7-8 lat może prowadzić do po prostu złego ustrukturowania świata w umyśle młodego człowieka. W świecie Harry Pottera magia jest w centrum, najważniejsze instytucje, czyli Ministerstwo Magii, Szkoła Magiczna jest w centrum, mają autorytet instytucjonalny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to przekazywanie pewnego światopoglądu, który nie ma nic wspólnego ze światopoglądem naukowym ani katolickim, tak? I teraz śmieją się, tak? Ha, ha, ha, szatan w Harry Potterze. Nie, proszę sobie nie ułatwiać sprawy. Ale proszę pamiętać, że każde wakacje w Polsce to są obozy z Harry Potterem. Wyjeżdża się na wakacje z Harry Potterem. A tam, i to jest ogłaszane w tych programach, na samym końcu są ćwiczenia z magii ceremonialnej. Czyli absolutnie demoniczne praktyki, które tak jak w spirytyzmie jest to przywoływanie, tak, to w magii otwieranie się na świat duchowy jest przy pomocy rytuału i inkantacji. To są przez setki lat, przez stulecia wypróbowane metody otwierania się człowieka na rzeczywistość duchową, na toksyczną rzeczywistość duchową. I teraz dziecko, które zafascynowało się Harry Potterem, pojedzie na takie wakacje z Harry Potterem i może mieć zwichrowane życie do końca. Nie poprzez czytanie książek, tylko dlatego, że to w bardzo konkretny sposób ukształtowało wrażliwość tego dziecka i otworzyło na rzeczy, które gdyby ta wrażliwość i wyobraźnia w efekcie światopogląd nie był tak ukształtowany, to dziecko nigdy nie otworzyłoby się na okultyzm, dlatego że to są nie ma nic bardziej śmiesznego jak wiedza tajemna. Wiedza tajemna jest po prostu formą manipulacji samej w sobie. Ona jest jawnym kretynizmem. Tak? Ci wszyscy ludzie, którzy się nadymają, ci gnostycy, to całe środowisko, które poznałem w latach 90., ci ludzie po prostu są skrajnie śmieszni, chociaż budują wizerunki siebie i jako posiadających jakieś informacje, których nigdzie indziej nie można zdobyć i tak dalej. A chodzi tylko i wyłącznie o to, że stopnie wtajemniczenia służą manipulacji człowieka.
1: Proszę Państwa, robimy krótką przerwę, bo półmetek nocnych świateł minął przed momentem. To też, jak zawsze o tej porze, robimy mały break. Dzisiaj o odmiennych stanach świadomości rozmawiamy z Robertem Tekirim, ewangelizatorem, znawcą zagrożeń duchowych i twórcą kanału YouTube Tekiri TV.

0: który właśnie tym zagrożeniom jest poświęcony. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce.
1: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
0: Od 12 minut mamy wtorek, 4 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny i jeszcze około 50 minut przed nami. Tego wieczora w Nocnych Światłach o odmiennych stanach świadomości rozmawiam z Państwa i moim gościem w studiu Nocnych Światł jest Robert Tekieli, dziennikarz, publicysta, znawca tematyki zagrożeń duchowych, twórca kanału YouTube Tekieli TV, który poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu, a szczerzej właściwie tym zagadnieniom, ewangelizator, autor licznych tytułów książkowych. Nie mogę nie zapytać o rzecz następującą. Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, pamiętam jeszcze w katechizmie poręcznym, mówił rzecz następującą, że z homeopatią to jest tak, że jeżeli by ktoś wrzucił, dajmy na to, tabletkę aspiryny na moście Poniatowskiego w Warszawie i szybko pojechał samochodem do ujścia Wisły, do Bałtyku i tam nabrał wiadrem wody, to mniej więcej takie stężenie by było tej tabletki, tego leku. Wydaje się to absurdalne, ale pamiętam, że nie wiem, czy to nie w jednym z twoich programów było, albo w jednej z twoich książek, że pewien dziennikarz, bodajże szwajcarski czy francuski, zaczął drążyć sprawę i dotarł do takiej firmy, gdzie produkuje się tak zwane, podkreślam, leki, w cudzysłów, homeopatyczne preparaty. I tam po prostu siedziało paru gości i potrząsały jakimiś fiolkami. I właściwie to było wszystko. Po czym wlewali zawartość do jakichś wielkich kadzi i potem to szło do butelkowania, do etykietowania i to była cała fabryka, to była wytwórnia, podkreślam, tak zwanych preparatów homeopatycznych. O ile wiadomo jest to, że im mniejsze stężenie, tym mniejsze działanie. Takie są prawa chemii, fizyki i ogólnie znanej nauki akademickiej, która mówi, że tak jest. No i trudno temu nie wierzyć, bo to jest dowiedzione naukowo i laboratoryjnie. No to o tyle niepokojące jest to, że kiedy mówiłeś o praktykach magicznych, to jeżeli siedzi grupka ludzi i coś tam mamrocze i potrząsa, to wykonuje jakąś czynność jednocześnie z pewną intencją, która już może być brana za pewną praktykę magiczną. Co jest właściwie z tą homeopatią, że ona po pierwsze jest tak popularna, że tylu ludzi w nią wierzy, a po drugie co jest z nią, jeśli chodzi o to, że może być zagrożeniem. Czy to nie jest diabeł ubrany w jakiś papierek, czy to może nie jest coś wyolbrzymionego? Jakie jest twoje stanowisko wobec homeopatii? Bo wiem, że dosyć krytyczne, ale chciałbym, żebyś to wyjaśnił.
2: Nie, całkowicie krytyczne, natomiast homeopatia jest bardzo skomplikowanym fenomenem. Dlaczego? No, tak jak ją przedstawiłeś z tą aspiryną i z tą wodą czerpaną u ujścia Wisły, no to ktoś sobie pomyśli, no kretynizm, tak? Tylko że kretynizm wart kilkadziesiąt miliardów dolarów, tak? I ja kiedyś przez godzinę w Polsacie dyskutowałem z panią farmaceutką, ona była szefową jakiegoś związku farmaceutów, w ogóle zwolenniczka homeopatii i no, wymęczyłem ją tak argumentami, że na koniec już przez cały program nie spojrzała mi w twarz, ani razu nie spojrzała mi w oczy. Bałem się, że jakiegoś skrętu karku dostanie i na koniec wypaliła, no co pan sobie myśli, że jak my byśmy mieli jakieś badania kliniczne potwierdzające skuteczność homeopatii wyższą niż placebo, to byśmy ich nie pokazali. Tak, no i to całkowita klęska, po czym wychodzimy z tego budynku, ona wsiada do srebrnego Rolls Royce'a, a ja do XVIII-wiecznego Opelka. Kochałem ten samochód, to nie jest, nie czułem się absolutnie gorszy od niej, tylko to pokazuje tę pierwszą warstwę, o której chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o homeopatię. Druga rzecz bardzo istotna jest taka, że to, o czym mówisz, dotyczy homeopatii klasycznej. Homeopatia klasyczna, której twórcą jest Samuel Hahnemann, lekarz o wątpliwej skuteczności działania, który wymyślił homeopatię, oparł całą, czego się zapierał, tak? Oparł całą ideę homeopatii na dziełach Paracelsusa, które było takim teoretyzowaniem odrodzeniowym, renesansowym na różne tematy. Natomiast tam jest właśnie dokładnie odwrotna do tego, co ty mówisz, zasada, że im mniej jest czynnika biologicznie aktywnego, tym bardziej lek jest skuteczniejszy, tym bardziej leczy i w ogóle. Także wyobraźcie sobie państwo, i teraz ta klasyczna homeopatia, ona wymagała tego, żeby zajął się tobą lekarz homeopata, żeby przeprowadził wywiad długi, żeby zaordynował ci specyfik absolutnie do twojej osoby, bo okazuje się, że tym samym lekiem można leczyć, w cudzysłowie, homeopata klasyczny będzie leczył kompletnie różne choroby u różnych ludzi, tak? Ja napisałem całą książkę na ten temat, więc nie uda się tu nawet dotknąć tego tematu homeopatii. I tam były jakieś tak nieprawdopodobne rzeczy, że na przykład były leki na lęk przed szpikulcami, tak? I twierdzenie, że w zależności od tego, jakiej kto jest postury, no, homeopatia klasyczna dzieliła ludzi na 5 czy na 6 różnych grup i na podstawie wyglądu zewnętrznego, no to całkowicie nienaukowe, tak? No ale pamiętajmy, to z XVIII wieku, kiedy to powstawało, dzieliło się ludzi i teraz każdą grupę należało leczyć inaczej, tak? Więc to prowadzi do tak absurdalnych, logicznych konsekwencji, bo na przykład oni twierdzą, że wokół specyfiku preparatu homeopatycznego jest 9-metrowa aura energetyczna. Także, że no dobrze, no to w takim razie ten lek oddziałuje również na inne osoby, tak? Oscylokocinum, tak? Czyli wątroba i serce kaczki rozcieńczone 200 razy w proporcjach 1 do 100. Co to znaczy? To znaczy, że bierzemy jedną cząstkę tych podrobów kaczych i wrzucamy do odpowiednika 100 cząstek, czy 99 cząstek spirytusu albo wody, potrząsamy tym, po czym bierzemy stąd krople, wkraplamy do 99 kropel rozpuszczalnika, tym potrząsamy i tak robimy 200 razy. Tak? Fizyka rozcieńczeń mówi, że przy czwartym rozcieńczeniu nie jesteśmy w stanie kontrolować już zawartości substancji wyjściowej, bo więcej jej przy piątym, siódmym rozcieńczeniu znajduje się na powierzchni niedomytej z definicji szkła laboratoryjnego, w którym to potrząsamy. Tam jest więcej molekuł kaczki po prostu ze względów statystycznych niż z tej próby, którą rozcieńczamy. Tak? Gdybyście sobie państwo wyobrazili stosunek jednej molekuły kaczki, która miałaby być w tym 200 rozcieńczeniu, chociaż jej tam nie ma, to ona by była w proporcji do ilości atomów większej niż cały znany nam wszechświat się składa. Także mamy do czynienia z rzeczywistością całkowicie absurdalną. A oni mówią, im bardziej kaczki nie ma, tym bardziej kaczka leczy. Tak? I teraz to jest ta druga sfera homeopatii, czyli ta homeopatia maszynowa, gdzie są specyfiki na jedną chorobę, ten sam specyfik, ta kaczka rozcieńczona, której nie ma. I to jest zupełnie co innego. I teraz przypomniałem sobie, i ten filmik jest, znaczy filmik, ten zapis tego spotkania, kiedy promowałem książkę 10 czy tam 12 lat temu Zmanipuluję Cię, kochanie. Zaprosiłem między innymi, poza Rafałem Ziemkiewiczem, nie wiem, Dawidem Wilsteinem, jakąś ludźmi, którzy byli opętani i z tego wyszli, również Tomka Terlikowskiego. I Tomek Terlikowski powiedział, że on z wielkim sceptycyzmem, mówiąc delikatnie, patrzył na te moje wypowiedzi na temat homeopatii. I nagle okazało się, że jego dziecko zaczęło przyjmować homeopatię I nagle okazało się, że dokładnie to, co ja w tej książce napisałem, bo jednym z objawów przyjmowania homeopatii jest smutek, który ewoluuje w brak pewności zbawienia. Tak? Czyli, że nagle okazuje się, że jakieś nieistniejące czy istniejące, bo są też rozcieńczenia, w których ten specyfik wyjściowy jeszcze jest, rozcieńczenia D2, D3, czyli 1 do 10, więc tam jeszcze niby ta substancja biologicznie czynna jest. Homeopatia jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem. I on mówi, że przyjmowała właśnie taki lek, w którym już taki specyfik nazywany lekiem, w którym już tego nie powinno być, i nagle zaczęła być smutna i zaczęła być agresywna. Kopała ścianę w łóżeczku jakieś tam. I on to skojarzył z tą moją książką, przeczytał tam i odstawili tę homeopatię i te objawy zniknęły. I to mówi człowiek, który nie wierzył jakby w moją opowieść, którą pisałem. Rok badałem homeopatię. Dwukrotnie zmieniałem hipotezę zerową tej książki, bo w pewnym momencie byłem przekonany, że to działa, że to jest... Tak? Ale potem okazało się, że dwa badania, które w czasie, kiedy pisałem tę książkę, były pokazywane jako dowód na skuteczniejsze niż placebo działanie homeopatii, obydwa były oszustwem. Jedno z nich dotyczyło 35 przypadków, co w żaden sposób nie może być uznane jako próba statystycznie poprawna. Poza tym tam nie było w ogóle podwójnej ślepej próby, czyli to było kompletnie metody nienaukowe. Tak? A drugie badanie, które dotyczyło... Długo pamiętałem te sformułowania. W każdym razie tam chodziło o jakieś elementy organizmu kozy i oddziaływania na nie. I okazało się, że bardzo solidne wtedy, dziś już troszkę mniej, czasopismo Lancet zamieściło te wyniki tych badań niby, że to działa skuteczniej niż placebo, nie przeprowadzając własnych badań porównawczych, co się nie zdarza, dlatego że te czasopisma naukowe, ich autorytet polega na tym, że one po prostu sprawdzają to, o czym piszą. Tak? I co się okazało, że za publikacją tego stał książę wtedy Karol, który używa homeopatii. W ogóle ta rodzina jest dosyć mocno specyficzna. Ta Megan się Reiki zajmuje, weszła w tę rodzinę po jakimś czasie. Nieważne. Chodzi o to, że homeopatia na pewno jest humbugiem, na pewno jest placebo, a stosowanie placebo wcale nie jest niczym dobrym, bo jeśli znikają objawy, to one schodzą niżej, głębiej w psychosomatykę człowieka, a mogą być działaniem duchowym. I teraz całą tę rzecz należy rozpatrywać w konkretnych przypadkach. I proszę nie mówić, że Tekieli mówi, że wzięcie ostylokocinum prowadzi do opętania. Nie, tego nie mówię.
0: No, ale wynika z tego, że wystarczy mieć kaczkę, żeby jeździć Rolls Royce'em.
2: Dokładnie tak. I z jednej kaczki można zrobić specyfików za chyba 3,5 miliarda dolarów.
0: Na chwilę się zatrzymajmy. Tutaj wracamy do Państwa za chwilę.
2: Niezły biznes, drodzy Państwo, prawda?
0: Za chwilę wracamy. Dzisiaj o odmiennych stanach świadomości rozmawiam z Robertem Tekieli, który jest gościem Państwa i moim, ewangelizator, dziennikarz, publicysta, twórca kanału YouTube Tekieli TV poświęconego zagrożeniom duchowym. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam. Profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
1: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
0: W Nocnych Światłach tego wieczora o odmiennych stanach świadomości rozmawiamy, a szerzej o zagrożeniach duchowych, których ekspertem jest Robert Tekieli, Państwa i mój gość, dziennikarz, publicysta i ewangelizator, twórca kanału YouTube poświęcony tym zagadnieniom Tekieli TV. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam. Beata Alicja napisała: znam przypadek, gdy dziewczynka tak się zakochała w książkach o Harrym Potterze jako chyba 10-latka, że teraz dziewczyna jako dorosła zmaga się z bardzo poważnymi problemami psychicznymi. Rodzice oboje nauczyciele, a tej zależności nie wychwycili, zaś moje sugestie to było za mało.
2: Oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, że ta zależność istnieje, tak? Należałoby tę sprawę przebadać. Ja chciałem Państwu takie resume zrobić na podstawie tego właśnie mojego kanału, dlatego że chciałbym, żebyśmy, bo na razie rozmawialiśmy o 5, 6, 7 różnych takich najbardziej emblematycznych zagrożeniach duchowych, ale chciałbym, żebyśmy dotknęli no jeszcze, tak żeby ten obraz był w miarę, jeszcze innych, tak żeby ten obraz był w miarę całościowy. Okultyzm na TikToku i YouTubie. Tak? To jest dzisiaj nośnik bardzo potężny tych wszystkich idei, które obiecują zdrowie, szczęście, osiąganie swoich pragnień, tego, czego pragniemy, osiąganie. A tak naprawdę to jest stary okultyzm, rzecz, która prowadzi do problemów duchowych. Najważniejszą chyba, oprócz takich moich potężnych konferencji, czasami dwugodzinnych nawet, taką najważniejszym elementem są świadectwa. Dlatego, że świadectwo można odrzucić, nie można mu zaprzeczyć. Tak? Czyjaś historia mówi sama za siebie. Tu jedno ze świadectw bardzo ważnych. Joga otwiera duchowo. To jest rzecz bardzo ważna. Kolejna pozycja, Bambi, występ w mundurze SS. Pokazywanie, w jaki sposób symbolika satanistyczna przenika do popkultury i myśl jest taka, bo ta wokalistka mówiła, że ona nie jest satanistką, tylko czarownicą, ale występowała na tle pentagramu.
0: Mówisz o Eurowizji ostatnio.
2: Tak. Ona Bambi, pseudonim sceniczny, więc zaproponowałem jej, żeby wystąpiła w mundurze SS i wykonywała gesty związane z nazizmem i wtedy naprawdę pokaże swój nonkonformizm i na pewno zrobi wielką karierę. Rzecz jest w tym, że musiałem posługiwać się w tekstach na ten temat sformułowaniem duchowy nazizm na określenie satanizmu, bo satanizm jest lekceważony, ale nazizm nie. Więc żeby oddać istotę zagrożenia satanizmem, no, musiałem używać czegoś, co w popkulturze jest zagrożeniem większym, mimo że tak naprawdę tym zagrożeniem większym nie jest. Capoeira, bardzo mocne świadectwo Dominika Pałki. Metoda Silwy, metoda kontroli umysłu według Silwy. Ta historia Ewy i Pawła jest wstrząsająca, ponieważ ona jest intersubiektywna, to znaczy świadkiem tych manifestacji Ewy był jej mąż. Tu mamy absolutnie świadectwo, które może być no, oczywiście anegdotycznym, ale dowodem, tak? Natomiast no, w sferze poza biologicznej czy poza fizyką, tak? No, wszystkie dowody są anegdotyczne, tak? Okultyzm w szkołach waldorskich. To jest bardzo ciekawe świadectwo. Tym bardziej, że jest tam taki wątek, że kobieta była nauczycielką w szkole waldorskiej. Szkoła waldorska jest oparta na pomysłach Rudolfa Steinera, który był antropozofem, okultystą. Myślę, że nawet białym satanistą, czy świadomym, czy nie, to już jest inna kwestia. I ci nauczyciele musieli co jakiś czas w różnych takich praktykach uczestniczyć i przyjechała jakaś kobieta i misami tybetańskimi, czyli dźwiękiem wydobywanym z nich, ona przekładała te misy, różne misy z różnymi częstotliwościami do różnych miejsc, różnych nauczycieli. Tak? Jej przytknęła do serca i kiedy ta kobieta, Roma, się nawracała, to miała objawy jak przy zawale serca. Dokładnie właśnie to, co uwarunkowano ją otwartą na świat duchowy poprzez wibracje przenikające właśnie w tym rytmie serca. Jeśli zdążę, to opowiem, w jaki sposób muzyka techno wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, bo to pokazuje, że my mamy do czynienia z technologią. Tak, a misy tybetańskie jest takim pierwotnym zacznem tej technologii. Dalej, energia, wibracje, czakramy nie istnieją. To bardzo polecam ten, kto jest minutowy czy trzyminutowy podcast. I prawo przyciągania, pozytywne myślenie, te wszystkie rzeczy, które są dzisiaj tak bardzo popularne, feng shui, spirytyzm, channeling. Mówię też o tym fenomenie, jakim jest pompowany przez Super Express, czyli przez środowiska lewicowe, tak zwany Czarnowic, Jasnowic z Czuchowa, który ma, ja w pewnym momencie zrobiłem taką statystykę, że ma mniej trafień niż 50%. To znaczy, że gdyby małpa wyciągała białą albo czarną kulkę, to by miała więcej trafnych przepowiedni niż pan Jackowski. Nie zapomnę, jak jakiś mecz chyba z Czechami. Wynik przewidział, oczywiście był dokładnie odwrotny. Szybkie nauczanie, szybkie czytanie, hipnoza. I tych świadectw jest tutaj dużo. Jest świadectwo Maćka Sikorskiego, joga, samobójstwo, Medjugorje. To bardzo mocne świadectwo, bo on pokazuje cały mechanizm zwesternizowania jogi, bo joga nie jest praktyką ciemną. Dla hinduistów jest po prostu techniką religijną i nie wnikajmy w to więcej. Natomiast przeniesiona na zachód, odarta z tego elementu etycznego, jest po prostu rodzajem techniki, która otwiera człowieka na świat, którego nie rozumie i który jest dla niego wrogi.
0: To pozwoli, że ja tutaj w tym momencie, żeby kontekst wysycić, skupię uwagę na jodze i na Jacques Verlaine, o którym obiecaliśmy, że powiemy parę słów. On sam, który na skórze własnej przeżył, czym jest duchowość wschodu, i to za chwilę powiemy dlaczego, kiedy mówił o grożących niebezpieczeństwach i zagrożeniach duchowych, przytaczał w jednej ze swojej publikacji przykład pewnej bardzo niewinnej z pozoru grupki pseudoterapeutycznej opartej na technikach jogi. I instruktor w tej grupce na początku mówił wszystkim uczestnikom, że nie ma znaczenia, jaką to religię wyznają uczestnicy tejże pseudoterapii. Każdy z nich niech pozostanie przy swoich praktykach duchowych, bo to z jego nie ma nic wspólnego. W efekcie pod koniec tej pseudoterapii okazało się, że wszyscy, 100% jej uczestników odeszło od swojej wiary.
2: No to jest dokładnie to, o czym mówiłem o stopniach wtajemniczenia. To jest rodzaj manipulacji, nie wiem, na przykład przy tai chi. Tak, na początku mówi się, że to są tylko i wyłącznie ćwiczenia fizyczne, potem mówi się o tym, żeby emocje, umysł synchronizować, żeby to wszystko było jednością, a potem na samym końcu jest mowa o tym, że tai chi to jest taniec demonów. Taniec na cześć demonów. Więc na tym polega wiedza tajemna, to znaczy, że dostosowujemy poziom wiedzy dla adepta w zależności od tego, jak on jest uzależniony emocjonalnie od guru, i na ile jest w stanie, jest gotów przyjąć te następne wtajemniczenia. Natomiast podkreślam, że... A, i jeszcze jedna rzecz, dokładnie jakby potwierdzająca tę intuicję Jacques'a Verlinde, bo on jest, nie jest w ogóle Francuzem, tylko jest Flamandem. Kiedy przeglądałem życiorysy ludzi, którzy już w latach 70. propagowali jogę, i to również hatha jogę, czyli jogę bez mantr i bez tylko i wyłącznie polegającą na pozycjach ciała. Tak? Niektórzy z nich startowali z ateizmu, większość z katolicyzmu, i żaden z nich w dojrzałym już okresie praktykowania jogi nie został w obrębie światopoglądu, który wyznawał na początku.
0: No to można powiedzieć, że odpowiedzieliśmy na pytanie Michała, który tutaj zadał taką kwestię na Facebooka. Jak to jest z jogą? Czy ona zawsze jest zła? Jeśli założymy, że to zwykłe ćwiczenia fizyczne, to może nie musi nam szkodzić, gdy nie będziemy uznawać tej duchowej otoczki wokół niej jaką się przypisuje. No, ale
2: to polecam tego... świadectwo Maćka Sikorskiego na temat jogi. Tam jest też słowo Medjugorje, bo on opisuje swoją drogę nawrócenia i tam bardzo prosto wykłada, dlaczego to nie są ćwiczenia fizyczne. I teraz mówiąc najkrócej, drodzy Państwo, dlaczego hinduista nie jest, znaczy, dlaczego joga dla hinduisty nie jest toksyczna? Tak? Pierwszy powód jest taki, że tam nie ma pierwszego przykazania. Oni nie łamią pierwszego przykazania. Tak? To jest po prostu technika religijna, mniej lub bardziej skuteczna, zupełnie inaczej traktowana na południu tego obszaru hinduistyczno-buddyjskiego, zupełnie inaczej na północy, nie mówiąc już o lamaizmie, który jest demoniczny, w swej całej istocie jest obskurancki. To w ogóle jest osobna historia, traktowanie Dalai Lamy jako jakiegoś guru. I człowieka poważnego, i człowieka, który ma coś naprawdę światu do przekazania, ale to jest zupełnie osobny wątek. I to jest pierwsza rzecz, to znaczy, że dla katolika joga jest bałwochwalstwem, ale joga jest toksyczna również dla ludzi niewierzących. Ludzi zachodu niewierzących. Dlaczego? Dlatego, że joga, najprościej to będzie na podstawie tej, na przykładzie tej jogi klasycznej. I joga w ujęciu klasycznym składa się z 8 kroków. Tak? I pierwsze dwa kroki są krokami etycznymi, związanymi z empatią i związanymi z budowaniem siebie jako istoty cnotliwej. Tak? I dopiero trzecim i czwartym stopniem są pozycje ciała i techniki oddechowe. I teraz na Zachodzie te dwa stopnie nie są w ogóle brane pod uwagę. To znaczy guru nie wziąłby do nauczania człowieka, który by przez te dwa pierwsze kroki nie przeszedł. Nie uczyłby go technik asan, nie uczyłby go technik oddechowych. I teraz odarcie jogi z tych elementów etycznych i jakby otwarcie się na wzrost, na rozwój duchowy, ale duchowy w tym prawdziwym sensie, to znaczy na wzrost wrażliwości, empatii i tak dalej, powoduje, że joga również kaleczy ludzi ateistów, ludzi zachodu, dlatego że my mamy pewne struktury już tak głęboko zakorzenione, a nie da się połączyć religii praktycznie politeistycznej, tak, wielobóstwa hinduistycznego z religiami, znaczy w ogóle religii karmicznych nie da się, czy też darmicznych nie da się połączyć z religiami monoteistycznymi. To jest po prostu, ta synteza jest absolutnie wykluczona.
0: Mam nadzieję, że Państwo będą mieli jako przestrogę przed bardzo popularną, przecież reklamującymi się środowiskami, które zapraszają na jogę, taką niewinną, gimnastyczną, bym powiedział relaksującą. Można zobaczyć to wszędzie, czasami na billboardzie w metrze, czasami na ulicy, już nie mówiąc o prasie, mediach. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli ktoś się na to decyduje.
2: I ja nie oskarżam nikogo, ani nie osądzam. Większość z tych ludzi, którzy są trenerami jogi, nie mają o jodze tak naprawdę żadnego pojęcia. Po dwutygodniowym kursie internetowym, online, mają certyfikat nauczyciela jogi i nie mają świadomości tego, co się dzieje. A dlaczego połowa kobiet polskich nie ma jakichś oznak szkód psychosomatycznych po trenowaniu jogi? No, chroni je lenistwo i fakt, że te ćwiczenia jogi przez większość kobiet jest traktowana powierzchownie jako raczej sytuacje towarzyskie, a nie medytacje. Natomiast jeśli będą się zajmowały tym naprawdę długo i intensywnie, to mogą się po prostu pokaleczyć duchowo również.
0: Odmienna strona świadomości. O tym dzisiaj rozmawiamy z Robertem Tekielim, ewangelizatorem, dziennikarzem, publicystą, założycielem kanału YouTube'owego Tekieli TV. Link do tego kanału możecie Państwo znaleźć na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, gdzie jeszcze przez kilkanaście minut zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami i także do zadawania pytań. Spotkamy się ponownie po piosence i to będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł.
1: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
0: 11 minut pozostało do godziny pierwszej. Ostatnie chwile tego wydania Nocnych Świateł, które dzisiaj poświęcone są odmiennym stanom świadomości, czyli szerzej zagrożeniom duchowym różnego kalibru i różnej maści. Robert Tekieli, Państwa i mój gość, o tym opowiada, ewangelizator, dziennikarz i publicysta, założyciel i twórca kanału YouTube'owego Tekieli TV, który poświęcony właśnie jest tym zagadnieniom. Na Facebooku, jak zawsze, jeszcze do końca programu czynne forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, do zadawania pytań. A tym pytaniem, które chcę tę część od was ostatnio otworzyć, to jest kwestia, o której już napomknąłeś, mianowicie wszelkiego rodzaju amuletów, czyli niebezpiecznych znaków. Otóż nie dalej jak miesiąc temu, kiedy wybrałem się na Podkarpacie na majówkę, tam stałem przed jednym z kościołów, to było chyba w Krośnie, przed katedrą krośnieńską, jak to zwykle bywa, tablica ogłoszeń, msze, rozpiska i tak dalej, a jednocześnie plakat Niebezpieczne znaki, który pewnie wielu z nas zna, bo on był dosyć mocno rozpropagowany w parafiach czerwony. W całym kraju. No akurat ten był granatowy.
2: No ten słabszy, z czerwony jest najlepszy.
0: A, no widzisz, no ten był granatowy. No i rzecz jasna tam mówię, o, no pentagram, głowa kozy, to wszystko tam, gwiazda pięcioramienna, udiat, krzyż satanistyczny, to są rzeczy oczywiste. Ale słyszę zza pleców głos. No jak to? Mandala? Znak niebezpieczny? O co chodzi? No i można by wpaść w taką pułapkę, że wiele z nich jest wpisane, no, można powiedzieć, w popkulturę do tego stopnia mocno, że nikt nie zwrócił uwagi na jednorożca, na pierścień Atlantów, na znak Skarabeusza, na pacyfkę tak zwaną, czyli krzyż Nerona, czy swastykę i temu podobne. Co w tym takim, co w tym wszystkim jest takiego, co można uznać za niebezpieczne? Oprócz tego, co powiedziałeś, że ten znak jest pewnego rodzaju wejściem w dialog, ale dlaczego? Dlaczego akurat te znaki, dlaczego ta mandala, dlaczego pierścień Atlantów, dlaczego udiat? No udiat to już mówiłeś, no to jest bóstwo egipskie, które jest demoniczne. Ale złamany krzyż Nerona, czyli pacyfka, która była popularnym znakiem hipisów.
2: Te znaki egipskie, tak w cudzysłowie powiedzmy, one nie dlatego są znakami rozpoznawalnymi przez inteligencje duchowe nam nieprzychylne, że są egipskie, tylko dlatego, że są wykorzystywane przez okultystów. Bo zasada rządząca dziedziną symboli okultystycznych jest następująca. Dopóki istnieją wyznawcy jakiegoś kultu, jakiegoś rytu, to do tego momentu mówimy o duchowości, a nie o mitologii. To znaczy innymi słowy, ponieważ nie ma dziś wyznawców Zeusa, no to symbolika związana z tym kultem jest symboliką nie przynależącą do sfery kultycznej, tylko do sfery kultury. I to jest zasadnicza granica pomiędzy kultem a kulturą. Czyli mówiąc krótko, sushi ok, yoga kalecz, tak? Czyli nie ma niczego złego w otwarciu się na całą paletę kultur i to nie w tym sensie, że nam ktoś tutaj wmusza i mówi, że kultura jakiejś polinezyjskiej wysepki, można ją porównać z naszą kulturą od Platona do Gaudiego, tylko w tym sensie, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa w praktykowaniu rzeczy nieprzynależnych do świata duchowego. A Drugi punkt. Tylko i wyłącznie żywe kulty, ich symbole są w cudzysłowie skuteczne. I to jest odpowiedź na zadane pytanie, dlatego że ja nie wywiesiłbym, czy też nie dałbym mojemu proboszczowi do wywieszenia tego plakatu niebieskiego, ale czerwony tak.
0: Michał pyta, było powiedziane w pierwszej godzinie, że podczas stawiania tarota wróżbita mówi nam o tym, o czym tylko my wiemy i że to pochodzi od złego ducha. Skąd więc szatan wie o czym tylko my wiemy, skoro nie ma dostępu do naszych myśli?
2: Ale ma do naszych grzechów.
0: No właśnie, do naszych czynów, które są widoczne.
2: A poza tym to jest istota bardzo inteligentna i na podstawie różnych sygnałów, które są ze świata sensualnego, ze świata materialnego, ze świata tego, który jest tą rzeczywistością uznawaną przez wszystkich ludzi, no może wyprowadzać z tych sygnałów bardzo dużo informacji. I oczywiście strzela na oślep, bo nie zna naszych myśli, ale bardzo często trafia, no bo i jak się będzie wysyłało, i to tutaj cytuję jeden z podręczników dla managementu jednej z wielkich korporacji światowych, jak się wysyła 45-letnich mężczyzn z 20-letnimi pracownicami na kilkudniowe kursy integracyjne, to tę integrację można przewidzieć w bardzo wielu przypadkach, więc stąd ta czasami niepojęta wiedza. Zły duch nie zna przyszłości, nie zna naszych myśli, natomiast no, zna wnętrze człowieka otwartego na sferę duchową, demoniczną.
0: Anna zadaje pytanie o stan alfa. Co w tym złego, że mózg źle zaprogramowany, w cudzysłów ujęte to określenie, przez naleciałości dzieciństwa, fatalne szkoły, rodziców i inne traumy można odprogramować przez afirmacje pozytywne, wszak myślenie czy afirmowanie dobra. Nie wyklucza to przecież roli najwyższego w tym procesie.
2: Ten proces jest czysto mechaniczny, psychosomatyczny i my w stan alfa wchodzimy na dłuższe okresy, kilka razy w ciągu minuty, a na milisekundy dziesiątki razy w ciągu sekundy. I ten stan jest stanem naturalnym, tak samo jak stan delta i teta. I on na przykład służy temu, że ludzie w sytuacjach zagrożenia są w stanie uciec od sytuacji, bądź też przejawić siły nadnaturalne, jak ktoś mógłby sądzić, nie wiem, takie najbardziej już kulturowo oswojone obrazy, jak, nie wiem, matka, drobna, filigranowa kobieta, która podnosi samochód, pod którym uwięzione jest jej dziecko, tak? Te stany świadomości, ten stan świadomości właśnie delta, teta, zawsze przywołuję przykład, o którym mówił mi jeden z ratowników warszawskich, że facet, który dostał się między dwa samochody, miał zmiażdżone golenie, dobiegł do ogrodzenia łazienek królewskich i przez nie przeskoczył, mimo że nie miał prawa tego zrobić. No bo w tych stanach delta i teta te rzeczy są możliwe i są w obrębie naszej natury. Natomiast intencjonalne ich wykorzystywanie jest bardzo niebezpieczne. Przy metodzie SITA nauczania języków mamy do czynienia z bardzo konkretnymi danymi. To zostało przebadane przez Bundeswehrę. Żołnierze uczyli się i w ciągu 4 dni zapamiętali 1070 nowych słów z jakiegoś obcego języka i zwrotów obcojęzycznych, tak? Z tym, że okazało się, że po 2 tygodniach już nie pamiętali, a niektórzy z nich mieli problemy depresyjne i kognitywne. Tak? I teraz to, o czym pani pisze, czyli próby odwarunkowywania się, przypominają szczególnie w przypadkach takich jak hipnoza czy różne inne skuteczne wchodzenie w odmienne stany świadomości, bo też to, czasami ludzie po prostu praktykują coś i są w tym nieskuteczni, nie wiedząc o tym, tak, ale skuteczne wejście w taki stan i próba osiągnięcia jakichś realnych celów w naszym świecie rzeczywistym przypomina próbę naprawienia zegarka takiego małego, mechanicznego przez człowieka, który ma rękawice bokserskie założone. Tak? My na ten temat kompletnie nic nie wiemy. Kompletnie nic nie wiemy. Badania są prowadzone od lat 40. nad hipnozą od ostatniej dekady XIX wieku i my w dalszym ciągu na temat tych badań wiemy niewiele. Być może są jakieś instytucje wojskowe, które gdzieś tam posunęły się w tej wiedzy, ale sądząc po tym, co wyszło z laboratoriów cybernetycznych Związku Sowieckiego w 89, 90, 91 roku, tutaj myślę o Tombaku, Kaszpirowskim, Białym Bractwie i tak dalej, czyli o tych wszystkich oficerach GRU i ich osobom prowadzonym, które właśnie przejawiały tak zwane nadnaturalne moce. Sądząc z tego, te badania są absolutnie na tym samym poziomie, jakie były pod koniec lat 40. w Stanach Zjednoczonych, o czym dowiedzieliśmy się z pewnych źródeł. Więc ta wiedza jest mierna. I próba wizualizowania tego, co chcemy, żeby w naszym życiu się zdarzyło w stanie alfa bądź delta bądź teta, to już jest prawie niemożliwe, ale można zostawić pewne ślady, powidoki w cudzysłowie w stanie alfa i zejść niżej, jest po prostu niebezpieczne. My nie znamy tych mechanizmów. Stosowanie hipnozy do tych celów może być czasami skuteczne, ale to przypomina dzielenie włosa na czworą przy pomocy siekiery bądź kafara. Tak? No, to są rzeczy po prostu niebezpieczne.
0: Monika pyta o praktykę stawiania horoskopów w czasie panowania dynastii Jagiellonów. Z serialu Korona Królów wynika, że była to praktyka na dworze Jadwigi Andegaweńskiej. Czy nie było jeszcze świadomości, czy jest to fikcja scenariusza?
2: Przyznam się szczerze, że za 10 pierwsza nie jestem w stanie dokonać operacji umysłowej i stwierdzić, czy już wtedy astrologia funkcjonowała. Więc tego nie odpowiem na to pytanie. Natomiast no, astrologia w takiej formie klasycznej została skodyfikowana w dziele, które było opublikowane w czwartym roku naszej ery i któryś z, no nieważne, już pominę na imię tego astrologa i od tego czasu w wyniku precesji te znaki przesunęły się o 3 stopnie, czyli o 1,5 stopnia w czasach Jagiellonów, więc nawet jeśli to było stosowane, chociaż wątpię, żeby było taki przekaz wiedzy, chociaż w poszczególnych w przypadkach nie da się tego wykluczyć, ale i tak wtedy były to głupoty. Nic, lew nie był lwem, baran nie, no baran być może był baranem, jak w to wierzył.
0: Michał przywołuje księdza Dominika Chmielewskiego, który mówi o zagrożeniach duchowych w uprawianiu sztuk walk wschodnich, oczywiście wchodząc na wyższy level wtajemniczenia. Świetnie to wyjaśnia na swoim przykładzie, ponieważ przed wstąpieniem do zakonu wiele lat z bardzo dobrymi rezultatami trenował karate i praktykował medytację zen. Jedna z twoich książek poświęcona jest Aikido i tam no, dosyć, że tak powiem, dogłębnie mierzysz się z tematem, który wydaje się być po prostu zwykłym sportem.
2: Twórca Aikido Morishei Ueshiba był kapłanem sekty Omoto Kyo. I w wielu tych pomieszczeniach, również w Europie, na jednej ze ścian umieszczony jest jego portret lub ideogram Aikido. I temu portretowi lub ideogramowi oddaje się cześć przez pochylenie głowy. I ta sala jest zorientowana duchowo, czy też precyzyjniej rzecz biorąc, autorytet jednej ze stron jest ważniejszy, to znaczy butów nie można umieścić przy tej ścianie, której się wisi wyobrażenie, któremu oddaje się pokłon, oddaje się cześć. One są dokładnie po drugiej stronie. Więc mamy przestrzeń sakralną. I Morishei Ueshiba opisuje swoje opętanie. I teraz mamy dwie linie w Aikido, a przynajmniej tak było, kiedy pisałem tę książkę, linie, które polegają na tym, że następuje przekaz pomiędzy mistrzem a uczniem, czyli innymi słowy, następuje otwarcie na rzeczywistość, która stoi za mistrzem. Morishei Ueshiba opisał swoje opętanie. W jego, jakby no, szintoizm i ta sekta, która posługuje się tam chyba 19 technikami kamikagari, które powodują otwarcie się na rzeczywistość duchową, dla nich to opętanie jest czymś absolutnie pozytywnym, tak? Bo on, mimo tego, że została zdestruowana całkowicie jego osobowość, umysłowość i tak dalej, no to zaczął czytać myśli innych ludzi, oczywiście tylko i wyłącznie tych, którzy byli poddani jego autorytetowi. To znowu jest osobna dziedzina, którą trzeba bardzo delikatnie precyzować, żeby nie podłożyć się gazecie wyborczej, żeby nie śmiała się. Ale moja wiedza na ten temat jest dość zasadnicza i kiedy miałem takie wystąpienie w jednej z kawiarni warszawskich, które było zresztą, jest zapisane na stronie, którą polecam bardzo i zapraszam do subskrypcji, i tam to spotkanie jest zapisane, gdzie broniono właśnie Aikido jako techniki katolickiej, to znaczy, że katolicy tego używają. Ja zaprosiłem do dyskusji, ale druga strona nie weszła w tę dyskusję, więc ja absolutnie nie kwestionuję motywacji i tych ludzi, którzy to ćwiczą, tak? Nie osądzam ich. Natomiast ci, którzy są w linii przekazu, są otwarci na rzeczywistość duchową.
0: Pan Kracy napisał: chciałbym zachęcić obu panów do ostrożności przy ośmieszaniu leków homeopatycznych i mieszania do tego wszystkiego biznesu. A co jeśli te leki są zgodne z wolą Bożą i pomagają w cierpieniu wielu ludzi? Te leki produkowane w uznanych fabrykach są na półkach na przykład w każdej niemieckiej aptece ojczyźnie kardynała Ratzingera. Popatrzmy na parking pod przychodnią rejonową, jakimi markami samochodów jeżdżą zwykli lekarze medycyny. Jeśli nie jest pan lekarzem, to czy zna się pan na funkcjonowaniu i pobudzaniu układu immunologicznego różnymi dawkami ziół i hormonów zwierzęcych?
2: Tak, znam się na tych wszystkich mechanizmach. Tak jak powiedziałem, istnieją leki z porządku D, czyli rozcieńczenie 1 do 10, w których obecna jest substancja biologicznie czynna, natomiast porównanie często stosowane przez zwolenników homeopatii szczepień do oddziaływania homeopatii nie ma absolutnie żadnego sensu, dlatego że wstrzykując na przykład martwe bakterie jakieś, które wywołują jakąś chorobę, my fizycznie wprowadzamy coś, co oddziaływuje na nasz system immunologiczny, a w chwili, w której ta substancja czynna, a w przypadku homeopatii nie ma kompletnie tego mechanizmu. Ten mechanizm w przypadku szczepień jest bardzo dokładnie opisany, czego nie ma w przypadku homeopatii. Nie ma żadnego wyjaśnienia tego, a w chwili, w której w preparacie jest jeszcze obecny środek homeopatyczny, to on nie jest preparatem homeopatycznym, tylko jest normalnym preparatem, który zawiera jakiś czynnik, na który organizm ludzki reaguje dokładnie tak, jak wynika to z mechaniki oddziaływania różnych substancji wprowadzanych do organizmu. Dlaczego w homeopatii nie mówi się o skutkach ubocznych? Nie ma żadnej możliwości, żeby jakikolwiek element czynny biologicznie nie miał skutków ubocznych. To pokazuje, że homeopatia jest po prostu wymysłem, a jej skuteczność ma jedynie na poziomie placebo jest odczytywana. Gdyby była terapią, byłyby badania w technologii podwójnej ślepej próby, w której statystycznie każdy lek homeopatyczny, w cudzysłowie oddziałujący na człowieka, mielibyśmy dokładnie tą samą ilość procentową wyzdrowień i terapii, które się nie udały. W homeopatii nie ma kompletnie tego mechanizmu, co pokazuje, że sposób funkcjonowania homeopatii jest nie poza przyrodą, to się wszystko odbywa, jeśli jest jakieś działanie. W najlepszym wypadku jest to po prostu oddziaływanie sugestią, w najgorszym, o najgorszych przypadkach mówiłem, więc...
0: Ostatnie dwie kwestie. Magdalena pyta, panie Robercie, czy przewlekła choroba może być skutkiem otwarcia się w przyszłości na któreś z zagrożeń?
2: Wchodzimy na bardzo szerokie pole i bez informacji o konkretach nie jestem gotów się wypowiadać na taki temat. Natomiast skutki wchodzenia w różne formy otwarcia się na rzeczywistość duchową, tą, która jest nam nieprzychylna, bo pamiętajmy, że tam są po prostu osoby. I jeden z sposobów ukrycia faktu, że mamy do czynienia z duchowością, jest mówienie o tym, że tam są jakieś energie, że tam są jakieś rzeczy, które są, mogą być poddane badaniu nauki, narzędziami nauki. Tak po prostu nie jest. I wtedy z takim oddziaływaniem właśnie takich sytuacji, otwarcie się na świat duchowy może mieć konsekwencje również w postaci chorób. Na przykład bioenergoterapia, oczywiście tu nie ma żadnej reguły, a jest jedynie cień prawidłowości. Bardzo często rozpoznawałem u ludzi, którzy do mnie przychodzili po poradę, rozpoznawałem po objawach, że ktoś był poddany bioenergoterapii, bo to były depresje, konsekwencją tego były depresje, których się nie da leczyć farmakologicznie, ani nawet zdiagnozować do końca. I takie depresje na przykład ustępowały po modlitwie, tak? Więc musiały mieć przyczynę duchową, skoro było tego typu oddziaływanie. Więc nie odpowiem w taki twardy sposób, ale mam nadzieję, że w pewnym sensie odpowiedziałem na pani pytanie.
0: Ostatnia kwestia o Danny. Jeśli joga jako ćwiczenia fizyczne też jest B, to co właściwie nam proponujecie? Innymi słowy, jak żyć? To może pytanie na zakończenie audycji.
2: No, proponuję aerobik. Jak ktoś mi mówi, że to są ćwiczenia rozciągające, no to ja mówię, no ale to czemu pani nie stosuje ćwiczeń rozciągających? Dzisiaj są dziesiątki stron, na których są pokazane ćwiczenia rozciągające, więc dlaczego ćwiczyć technikę religijną, skoro chce pani rozciągnąć mięśnie? Jeśli pani chce dobrze działać na powięzi, no to wystarczy rehabilitantów pytać o to, w jaki sposób oddziaływać na różne poziomy somatyczne człowieka. Nie ma najmniejszego powodu, żeby stosować coś, co nie do końca jest tylko, no bo oczywiście pozycje ciała w jodze są ćwiczeniami fizycznymi. No tylko, że mówienie, że joga to są tylko ćwiczenia fizyczne, to tak jak mówić, że msza święta polega, że celem mszy świętej jest rehabilitacja, nie wiem, ćwiczenia stawów kolanowych, tak? No bo czasami klękamy na mszy, tak? Więc powiedzieć, że joga jest tylko ćwiczeniami fizycznymi, to jak powiedzieć, że msza jest ćwiczeniami na stawy kolanowe.
0: Legendarne programy Pocieszenie i Strapienie, Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, to było w radiu, w telewizji Jarmark Cudów, krótki przewodnik po duszy, żeby mienić tylko te najbardziej znane. A teraz kanał YouTube'owy Tekieli TV. Jaki cel, jaka proweniencja, jaka droga do tego celu? Co właściwie w tym kanale możemy znaleźć?
2: Są trzy nurty, czyli mówię o zagrożeniach duchowych i najchętniej zamieszczam tam świadectwa ludzi, którzy zostali uwolnieni i oni opowiadają swoją historię i w tej historii można się odnaleźć i jest bardzo wiele osób, które w tych historiach się odnajdują. Drugą częścią jest ewangelizacja, tam są zapisy rekolekcji, które prowadziłem, co niesamowite, w parafialnym kościele, co mi się pierwszy raz w życiu zdarzyło, bo najczęściej jest tak, że lekarze, ulecz lekarzy samego siebie albo, no wiadomo o co chodzi.

0: co w Radiu Józef, bo okazało się, że no mnóstwo osób. Znaczy, ja zrobiłem błąd, bo zatrudniłem tam człowieka o większym talencie od siebie radiowym, księdza Pawlukiewicza. I pocieszenie i strapienie było dopiero drugą najlepiej słuchaną audycją w tym radiu. Oczywiście żartuję, ale dostałem w najgorszych momentach życia, dostałem tak potężny zwrot od ludzi, którzy dzięki wysłuchaniu historii, czyichś historii, ich życie się zmieniło, że uważam, to jest jedna z trzech najważniejszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłem. Także, a trzecia to są tematy cywilizacyjne. Tak ostatnio mówiłem o tym, w jaki sposób próbuje się oddziałać na Kościół, żeby Kościół zaakceptował coś, czego zaakceptować nie może, no bo Bóg nie błogosławi grzechu. Nie może związków niesakramentalnych błogosławić. Czy to będzie związek niesakramentalny mężczyzny i kobiety, czy to będzie związek dwóch osób tej samej płci. I powtórzył to papież Franciszek, że on nigdy nie zachęcał ani nie pozwalał na błogosławienie par. Jest to błogosławienie osób wchodzących w jakieś relacje mniej lub bardziej.
1: Jeśli biskup Rafał Markowski udostępni, to poznacie państwo również ciemne oblicze Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj przez minione 2 godziny w Nocnych Światach rozmawialiśmy o odmiennych stanach świadomości państwa i moim gościem był ewangelizator, dziennikarz, publicysta, autor licznych tytułów książkowych, twórca multimedialny, animator kultury i twórca kanału YouTube'owego Tekieli TV poświęconego zagrożeniom duchowym, Robert Tekieli we własnej osobie.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję Ci bardzo, z Bogiem. Dziękuję też Państwu, dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję za wszystkie myśli, którymi Państwo podzieliliście się na Facebooku. Przepraszam, jeśli czegoś nie przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Świateł 4 razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Tuż po 23:00 startujemy na żywo. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas słuchać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. We wtorkowy wieczór cykl Echa Historii. Jutro o bitwie o Midway i wojnie na Pacyfiku w 82. rocznicę tego wydarzenia. Do gościem państwa i moim będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, pedagog, dyplomata, publicysta i autor książek historycznych. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Jedno centrum aborcyjne w Hiszpanii dostarcza 250 kg dziecięcego mięsa do fabryki kremów miesięcznie. Co stało się z rodziną w Stanach Zjednoczonych? Wzrost samotnego macierzyństwa o 700% w ciągu 50 lat. Spożycie antydepresantów wśród kobiet o 250% wzrosło. W Portugalii 94% małżeństw kończy się rozwodem. W ciągu ostatnich 100 lat konsekwencją aborcji jest śmierć 1 500 000 000 dzieci. Feminizm jest zbrodniczą ideologią, tak samo jak marksizm. Co zdarzyło się niedawno? Magda Biejat, posłanka, przyszła do jednej z organizacji, albo tak, opłacić komuś aborcję. To jest tak, jak można komuś postawić kawę zawieszoną. Płaci się i ktoś przychodzi, nie ma pieniędzy. Bardzo proszę. Więc tutaj wpłacam, bardzo proszę, ktoś nie ma pieniędzy na aborcję. Pstyk. W wyniku eugenicznej aborcji na życzenie na ulicach starej Europy nie widuje się dzieci z syndromem Downa. W Polsce od 1959 roku dokonano w Polsce PRL-u, dokonano 20 milionów aborcji. Wyobraźcie sobie państwo, że ci ludzie mieliby dzieci, także dziś Polska nie liczyłaby tam powiedzmy 50 milionów, tak? Być może trochę więcej. W Holandii od 2 lat legalna jest obok eutanazji dzieci aborcja postnatalna. W Hiszpanii 21% wszystkich ciąż kończy się aborcją. W Rosji 73%. Ilość małżeństw na Zachodzie radykalnie spadła, również w Polsce radykalnie spadła. W Europie liczba małżeństw na 1000 osób spadła 2-krotnie. I teraz do czego jest potrzebne to, do czego są potrzebne te martwe dzieci z aborcji? W fabrykach kremów produkuje się z tego kolagenu wyciągniętego z tych ciał. A kremy, tak? Kolagen do kremów, tak? Te informacje przyniosło niezależne śledztwo dziennikarskie, jeden z portali w Hiszpanii. Feministki mają na sumieniu 100 razy więcej istnień niż naziści. I ktoś mógłby się zapytać, skąd to szaleństwo. Pierwsza fala feminizmu, czyli ruch sufrażystek, one walczyły o równość kobiet. Absolutnie jestem za. W tym możliwość głosowania w Polsce jako w jednym z 3 pierwszych krajów na świecie to było możliwe, kiedy tylko odbudowaliśmy niezależne, suwerenne państwo. I o ruchu sufrażystek i o tym, co jest naprawdę ważne i o co należało walczyć już od początku, odkąd Jezus powiedział, nie ma mężczyzny ani kobiety, Żyda ani Greka. Nie o tym mówimy. Ale mówimy o feminizmie XX i XXI wieku. A to już jest zupełnie inna historia. I popatrzmy na portrety kilku takich znaczących postaci dla ruchu feministycznego. Twórczyni Planet Parenthood. To pod inną nazwą jeszcze było utworzone tam w 20 latach XX wieku. Twórczynią tej instytucji była Margaret Sanger. Tak, ona się urodziła w 1879 roku. Miała tam bardzo nieudane życie, małżeństwo, tak nieudane życie rodzinne. I ona, powodowana tymi doświadczeniami, doszła do wniosku, że macierzyństwo to jest główny wróg kobiety, to jest niewolnictwo reprodukcji. I ona pragnęła uwolnić kobiety z tego niewolnictwa, a wzorowała się na marksistowskiej koncepcji ucisku i wyzwolenia. Tak? Twierdziła już w latach 20. XX wieku, że kobieta jest właścicielką swojego ciała oraz swojej płciowości i może nim zarządzać tak, jak jej się podoba. No tak. I to wszystko jest ok do momentu, kiedy pojawia się pod jej sercem dziecko. Wtedy już część jej i nie jej ciała, tak? Czyli to nowe DNA, nowe dziecko, zupełnie nowa istota, odrębna od matki. I w chwili, w której ono się pojawia na tym świecie pod sercem kobiety, no to w tym momencie kobieta nie jest już jedyną właścicielką swego ciała. To jest życie. I do czasu, kiedy dziecko się narodzi, kobieta nie jest tylko i wyłącznie właścicielką swojego ciała. No, to wyznaczają kolejne granice. Są kraje, w których aborcja jest w ogóle zakazana, w innych jest od pewnego momentu legalna, czyli do tego momentu jest, od tego momentu jest nielegalna. Zatem nie ma kwestii takiej, że my dyskutujemy, czy pojawiające się dziecko sprawia, że kobieta przestaje mieć władzę absolutną nad swoim ciałem, tak? Jest tylko kwestia, od którego momentu i z jakich powodów można zabić dziecko. Więc prawo odbiera w większości krajów na świecie, w tej chwili już nawet chyba w tych Stanach amerykańskich, w których kiedyś były właśnie takie prawa, że można było dziecko do 9 miesiąca ciąży zabić, to już chyba w tej chwili jest nieaktualne. I z tej idei, że kobieta jest właścicielką swojego ciała i swojej płciowości i może tym zarządzać, jak jej się podoba, bierze się mnóstwo problemów, z którymi mierzą się teraz społeczeństwa Zachodu. Margaret Sanger zanegowała obiektywny porządek dotyczący prokreacji małżeństwa. Była promotorką antykoncepcji i kontroli urodzin. Opowiadała się za sterylizacją i przymusową aborcją ze względu na rasę. Pochwalała tezy nazistowskiego programu eugenicznego. Każdy może sobie to sprawdzić. I ta globalna prekursorka cywilizacji śmierci w 1916 roku założyła pierwszą klinikę planowania rodziny, no czyli miejsce, gdzie się zabijało dzieci. Potem to się zamieniło na Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń, a już w latach 40. nazwano to Planned Parenthood, rodzicielstwo, które jest promowane, tak? Czyli że kobieta może powiedzieć, że to dziecko akurat się nie urodzi. Margaret Sanger zainicjowała pierwszy światowy kongres kontroli urodzin w Genewie, tak? Czyli ta działalność cały czas ekspandowała. Ona przyczyniła się poprzez stworzenie pigułki antykoncepcyjnej, a ona natchnęła jej twórcę do tego, żeby opracować taką pigułkę, która będzie akceptowalna przez lekarzy. I no, była w tym osobą, która doprowadziła do tego, że wolna miłość, tak, że hippisi i tak dalej, że to było bez konsekwencji, tak. I w 65 roku ona doprowadziła, chyba na rok przed śmiercią, doprowadziła do uznania przez Sąd Najwyższy w Stanach zakazu używania środków zapobiegania ciąży za sprzeczny z konstytucją. I teraz, co ona mówiła, jakie miała postulaty, tak? Więc tak, pozwolenie na rodzicielstwo człowiek miał dostawać po złożeniu wniosku. I to pozwolenie miały wydawać władze miast, hrabstw czy stanów parom małżeńskim. To tak jak w Chinach, tak? Gdzie wsadzono do więzienia za drugie dziecko. Mówiła tak, zezwolenie na małżeństwo samo w sobie powinno dać mężowi i żonie tylko prawo do wspólnego domu, a nie prawo do rodzicielstwa. Rozumiecie państwo? Ona będzie decydowała poprzez przymus państwowy, no bo O to jej chodziło. Kto ma prawo do rodzicielstwa? Tak, w domu jeszcze możecie mieszkać wspólnie, ale do rodzicielstwa już absolutnie nie. Dalej, żadne pozwolenie na rodzicielstwo nie powinno być na więcej niż ważne na więcej niż jedno dziecko. Tak. I teraz tak, ona twierdziła, że nauka katolicka jest nielegalna, nielogiczna i niezgodna z nauką, co jest bzdurą, i zdecydowanie sprzeczna z opieką społeczną i poprawą rasy. Tak. Twierdziła, że trzeba zastosować sztywną i surową politykę sterylizacji i segregacji wobec tej klasy ludności, której potomstwo jest skażone, albo której dziedziczenie jest tego typu, że cechy niedopuszczalne mogą być przenoszone na potomstwo. Czyli ona mówi o eugenice. I to jeszcze eugenice rasistowskiej. Największym problemem dzisiaj jest to, pisała w 1921 roku, jak ograniczyć nadmierną płodność i zniechęcić do niej niedorozwiniętych umysłowo i fizycznie. Znajomość kontroli urodzin jest zasadniczo moralna. Jej ogólna, choć roztopna praktyka musi doprowadzić do wyższej indywidualności i do ostatecznie do czystości rasy. Upośledzenia umysłowe twierdziła, że utrwalają się wśród szeregów tych, którzy są beznamiętnie obojętni na swoje rasowe powinności. To nawet nie ma sensu tego komentować. I ona już, to było w pracy Oś cywilizacji, ona już miała ambicje decydować o tym, jak ma być życie całego Zachodu, według jakich reguł powinno się toczyć. Według niej kontrola urodzin streszcza całą jej filozofię. I jej chodziło o to, żeby tylko i wyłącznie, jak ona nazywała, lepsze elementy się rozwijały i należy stopniowo tłumić i eliminować oraz ostatecznie wytępić ułomne potomstwo. I jak ona napisała, żeby zacytować to dokładnie, wytępienie tych ludzkich chwastów, które stanowią zagrożenie dla rozkwitu najpiękniejszego kwiecia cywilizacji amerykańskiej. Uważała, że jeśli mamy dokonać postępu rasowego, to akceptacja kontroli urodzin musi poprzedzić macierzyństwo u każdej kobiety, czyli że należy narzucać poglądy. Tak? W liście do doktora Clarence'a Gambla w 1939 roku napisała, że chcemy eksterminacji murzyńskiej populacji. I w 1938 roku w swojej autobiografii napisała, że przyjęła zaproszenie do kobiecego oddziału Ku Klux Klanu. To wystarczy sobie wygooglować, jeśli ktoś nie wie o tych ludziach w szpiczastych czapkach. I taki fakt, który mnie też, no nie powiem, żeby zadziwił, ale zdziwiło mnie, że nikt tego nie wcześniej nie zauważył, to jest to, że kliniki aborcyjne Planned Parenthood rozmieszczone są w większości na obrzeżach dzielnic amerykańskiej czarnej biedoty. Do dzisiaj. Do dzisiaj rasistowskie, eugeniczne poglądy kształtują rzeczywistość tego kraju. Żeby dopełnić tego obrazu, to Margaret Sanger walczyła z dobroczynnością i uważała, że dobroczynność jest sama w sobie symptomem złośliwej choroby społecznej. Rozumiecie Państwo? Dobroczynność symptomem choroby. Największym przejawem litości, jaką duża rodzina może okazać jednemu ze swoich niemowlęcych członków, to zabić go. To jest z tekstu bądź książki, nie pamiętam już, czy to była książka, raczej książka, Niegodziwość tworzenia dużych rodzin. Największym prawem litości jest zabicie dziecka. Sądzę, że nie powinno być więcej dzieci. To powiedziała w 1947 roku. Jak Ona musiała być głęboko poraniona, by tego typu rzeczy wygłaszać publicznie. Ona musiała być głęboko przekonana do tych swoich zbrodniczych poglądów. Ten doustny środek antykoncepcyjny, on chyba w 65 roku powstał, ale nie chodzi tutaj o chemię czy inne sprawy produkcji tego środka antykoncepcyjnego. Chodzi o to, że ten środek, że w ogóle powszechnie dostępny środek antykoncepcyjny zmienił świadomość Zachodu. Dziecko zaczęło być wtedy traktowane jak intruz, przed którym należy się z wszystkich miar zabezpieczyć, tak? No i trzeba dodać oczywiście, że to doustny środek antykoncepcyjny doprowadził do dzisiejszego wymierania społeczeństw zachodnich, żeby nikt nie miał żadnej wątpliwości. Aborcja i antykoncepcja są winne wymieraniu społeczeństw zachodnich, tak? Ta kobieta nienawidziła dzieci, rodzicielstwa, małżeństwa oraz kościoła katolickiego. Jeśli spojrzycie Państwo do Wikipedii Margaret Sanger, to artykuł na jej temat jest polemiką z prawdą. Tak? Wszystkie, tam nie kwestionuje się tych spraw, które już wyszły na światło dzienne, tylko się je rozmiękcza, tak? I przedstawia się tę kobietę jako świetlaną postać zatroskaną o los ludzkości. A Wikipedia jest podstawowym źródłem wiedzy dla młodego pokolenia, przynajmniej była. Tak? Więc monopolizowanie kanałów informacyjnych, tak, kolejnych, nowych, które powstają poprzez lewicę, prowadzi do tego, że młode pokolenia są po prostu ślepe na te wszystkie, na kontekst tych wszystkich poglądów. Także to są poglądy zbrodnicze. I świat budowany przez neomarksistów ma właśnie wyglądać w taki sposób. Tak? Należy zdepopulować ziemię. Tak? To oznacza w różnych tam różni autorzy twierdzą, że trzeba wybić 500 milionów, inni, że 6 miliardów, że tego ma dostać 500 milionów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, na jakiej zasadzie mieliby zabijać dorosłych ludzi. Być może mają jakieś pomysły, może broń biologiczna, może broń chemiczna, może jakieś zarazki, nie wiem, jak to mają zamiar zrobić. Już w latach 60. jedna z takich aktywistek feministycznych, Alison Jagger, napisała tak, że zniesienie rodziny biologicznej wyeliminuje także potrzebę opresji seksualnej. Męski i żeński homoseksualizm oraz pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce socjalistycznej, lewicowej jako opcje alternatywne. Ona chciała zniszczenia samej instytucji współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna odgrywają określone role. Ona chciała, żeby to zniknęło. Tak? No jak? Poprzez zacieranie granicy pomiędzy mężczyzną i kobietą, akceptację związków homoseksualnych, różnych innych kategorii, które chcą te środowiska lewicowe uznać za orientację. No, mamy walkę o legalizację pedofilii, nekrofilii. No, tego jest dużo. Na ulicach europejskich miast widzimy ludzi w pełnej estetyce sadomasochistycznej, więc ludzkość ma według tej feministki powrócić do wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności. Tak było w świecie antycznym. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że te piękne posągi, Wenus z Milo, które cieszą nas taką bielą tego marmuru, w czasach antycznych były jarmarcznie umalowane. Dopiero czas sprawił, że ta powierzchowna warstwa została zmyta, wyeliminowana, tak? I dokładnie tak samo jest z naszym wyobrażeniem o antyku. W tamtych czasach seksualność dzieliła się praktycznie tylko na dwie opcje: bierną i aktywną. I w wielu kulturach nie było żadnego problemu. Można było współżyć z dziećmi, zwierzętami. No, nie było żadne granice moralne nie ograniczały tego. I do tego stanu chcą nas ideolodzy i ideolożki feminizmu sprowadzić. Jest taka książka Dialektyka płci pani Sulamit Firestone. To była książka opublikowana 55 lat temu i ona na tę kalkę walki klas marksistowską nakłada kalkę właśnie opozycji męskości i żeńskości. I chodzi o to, żeby wyeliminować klasy płciowe. Jak to zrobić? Żeby klasa podrzędna, czyli kobiety, musi się zbuntować i przyjąć kontrolę nad reprodukcją. Celem rewolucji jest wyeliminowanie różnicy między płciami. Mamy 256 płci. Jeśli jest tyle płci, to tak naprawdę nie ma żadnej... To właściwie to rozróżnienie biologiczne jest nieważne. I tutaj ona powtarza, Firestone, poglądy Sanger, że kobiety są zniewolone przez macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Więc warunkiem koniecznym, żeby kobietę wyzwolić, są aborcje na życzenie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, masowe zatrudnienie kobiet i utrzymywane przez państwo żłobki. Urodzona w 1956 roku amerykańska profesor literaturoznawstwa i aktywna lesbijka Judith Butler w swojej książce, która ukazała się w 1990 roku, ogłosiła koncepcję performatywności płci i stworzyła teorię queer, czy queer. I ona uznała samoistnienie płci biologicznej za dyskursywne i kulturowe. Co to oznacza? No to oznacza, że nie ma znaczenia, czy produkujesz gonady męskie czy żeńskie. My możemy dyskutować o tym, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Co z tego, że masz prostatę, możesz być kobietą. Co z tego, że masz macicę, możesz być mężczyzną. Możesz mieć wiele różnych afiliacji. Możesz czuć się na przykład psem, kotem, koniem, żyrandolem. Ja nie żartuję. W Stanach Zjednoczonych kobieta wzięła ślub z żyrandolem. To nie jest żart, drodzy państwo. To absolutnie nie jest żart. Więc my nie mamy do czynienia z organicznością na poziomie, no bo seksualność to jest kilka poziomów, tak? Te, których się nie da wyeliminować, no bo nie można kobiecie zaimplantować prostaty, ale są ważniejsze te genetyczne podziały. No, kobiety produkują jajeczka, mężczyźni produkują spermę. Tego się nie da biologicznie zmienić, więc trzeba słowami zakryć rzeczywistość. Tak? W Szwecji na przykład nie używa się pojęcia przestępstwo rasistowskie, no i w tym momencie nie ma przestępstw rasistowskich. Tak? Oczywiście w życiu realnym dalej są takie przestępstwa, ale ich się nie wykrywa, zatem ich nie ma. Ludzie dziś przestają myśleć i mówić o śmierci. No i co, śmierci nie ma? Oni umierają. Więc według tej pani literaturoznawczyni i aktywnej lesbijki, płeć kulturowa i sposób rozumienia płci biologicznej są kwestią umowy, są konstruktem społecznym. Rok temu niemiecka feministka Bini Adamczak w rozwoju o tym niesamowitym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli mówiąc o rewolucji październikowej, rewolucji bolszewickiej. Tak mówiła dla polskiego czasopisma Bez Dogmatu. Mówi o latach 20. Tak? Nowe sowieckie prawo dotyczące małżeństwa było najbardziej postępowe na świecie. Pozwalało na ślub lub rozwód za pomocą jednej kartki papieru. I ona twierdziła, że bolszewicy nie chcieli uczynić mężczyzn i kobiet równymi i dać im pełne uznanie. Chcieli całkowicie znieść system podziału na płeć. I to trwało do 20 czy 23 roku, 1920, przez parę lat. No ale później Stalin zorientował się, że to strasznie źle wpłynie na imperium, jak nie będzie dzieci. Więc te wszystkie rewolucyjne pomysły zostały razem z ich promotorami po prostu unicestwione. Ale to jest już kwestia nacjonalizmu rosyjskiego. Natomiast na początku było to zwieńczeniem tych tendencji, które feminizm wniósł w europejską kulturę. Kilka lat temu oglądałem film z Chile i stali mężczyźni trzymali się pod ramiona. Wokół nich przemieszczały się feministki, obnażone, półobnażone. Wyły, szczekały, obnażały się, pluły w twarze, ocierały się o tych młodych mężczyzn, którzy chronili własnymi ciałami katolicką katedrę. Przed profanacją bronili. Bez przemocy, stosując, po prostu robiąc mur z własnych ciał. Tam był kongres feministyczny i w pewnym momencie te kobiety się rzuciły, żeby zwieńczyć swój kongres, niszcząc katedrę. W Polsce przecież znamy te sytuacje. Nikt, żadna z tych osób, które przerywały msze, opluwały wiernych, żadna z nich nie poniosła żadnych konsekwencji. I jeszcze jedna rzecz, której nie potrafię skomentować, więc to, co Lisa Williams i Annika Somerville z brytyjskiego kolektywu Hotbed, to, co powiedziały, chyba nie da się skomentować. Tego się chyba nie da skomentować. Feminizm dąży do równości kobiet i mężczyzn. Ale kobiety nadal są na straconej pozycji. Obok różnicy w wynagrodzeniu, o czym wiele się mówi, jest ogromna luka w orgazmie. Który to problem jest rzadziej podnoszony? Nie wiem, o co chodzi i chyba nie chcę wiedzieć. Wiem tyle, że feminizm przez forsowanie swoich najważniejszych haseł, w tym aborcji na życzenie i antykoncepcji, przyczynił się do zapaści demograficznej Zachodu. Feministki w obliczu mającego dziś miejsce starcia z islamem kładą wielkie zasługi, mają wielkie zasługi w trwającym właśnie zamykaniu rozdziału historii pod tytułem Cywilizacja chrześcijańska. Jeśli chcesz nam pomóc, robimy radio ewangelizacyjne i ten kanał apologetyczny, bronimy wiary i pokazujemy, w jaki sposób ludzie wyrywają się ze swoich dawnych, ze swojej dawnej nędzy, z grzechu. Świadectwo i modlitwa jest podstawą kanału Radia Niepokalane FM. Zapraszam do zrzutki i też konto Fundacji Brulliono, która organizuje te wszystkie sprawy w kontekście prawa państwowego, jest podane. Dobrego dnia. Mimo wszystko.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Dajmy, Panie, Twoje światło i Twoje słowo. Maleję pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami raczy nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła, jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów New Age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha i to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, to prosi o modlitwę kogoś innego, albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze, prawda, jakby no, w pójawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś właśnie niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasami mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. No, do takich trzeba by wymienić, czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda, to mogą być tego rodzaju rzeczy. I czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: No, tego tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach. Bo one mogą być, prawda, czymś, co jest, czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia. I najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, no nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka emocjonalnych czy psychicznych od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę i odwołał się wpierw do tych doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba sobie powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny, bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda? Po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakieś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji New Age'owskich. No i wtedy także prosta sprawa jest skierowania czy do księdza, czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna. Bezwzględnie konieczna i to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra czy uczciwy psycholog czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy i jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z, no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj no czasem może to będą krótkie, czy jakieś krótkotrwałe, prawda, krótkotrwała forma pomocy, ale ta pomoc jest potrzebna, że człowiek chwycił pewną równowagę psychiczną.

0: zanim przejdziemy do tych różnorodnych dziedzin współczesnej kultury, za którymi kryją się zagrożenia duchowe, ukryte zagrożenia duchowe, to jeszcze dwie kwestie chciałem w pytaniach do egzorcysty o nie zapytać. Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, to modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakiś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzję, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do powiedzmy, tak jak Jacques Verlaine to opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania, po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką, tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia, a jednocześnie sama reaguje na to: ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to był bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna, a potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w to ciało człowieka i

0: po raz tam kolejny egzorcyzm wobec no, jakiejś tam osoby, młodej dziewczyny, rozpoczynając gdzieś tam przy wstępnych modlitwach, zachęcałem ją do wewnętrznych aktów modlitwy. I chyba to było przy takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj to. Te słowa powtarzaj je nieustannie i dalej. Próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną. Ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, że tak powiem, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Że ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu twoim, w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? Ty powtarzaj, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam. Nie, czy jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem i w pewnym momencie jest to możliwe także głośno. To wszystko są te przykłady, które pokazują, prawda, ta przestrzeń wolności, która jest wewnątrz i która prawda, jest niezależna od tego, że ktoś zewnętrznie, fizycznie czegoś nie jest w stanie wykonać. Natomiast mogą być takie działania, że zły duch, powiedzmy, jakąś formą dręczeń, jakąś formą zastraszeń powoduje, że człowiek wycofuje się. I to jest jego decyzja, prawda? Jego akt woli, że wycofuje się z jakiejś przestrzeni walki duchowej albo na nowo oddaje się złemu duchowi. I mówi, to już wolę być z tobą, tylko mi daj spokój i nie dręcz mnie więcej.
1: No, po to to robi po prostu.
0: Tak, po to to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
1: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojny wewnątrz człowieka.
0: Ale ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
1: Tak.
0: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu egzorcyzm. Jest egzorcyzm. I teraz tak, ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm, czy jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 98 roku przez Stolicę Apostolską i ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań i z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy

0: są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży, czy zwłaszcza przez księży. Także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana i spred szatanie, aż po egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne małe, jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha.
1: Wprost zwracamy się?
0: Wprost zwracamy się do złego ducha i zwracamy się do niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli ja nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, jaką, do władzy, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
1: I to mogą kapłani?
0: I to mogą kapłani.
1: Ale ksiądz natomiast zostawił małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
0: Przez świeckich to są tylko... Co czekamy?
1: Tak, czekamy, niech wydzwoni 11 uderzeń. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego. Jakąś jest intarsja chyba orzechowa albo jakaś tak.

0: Może jesteśmy z powrotem z państwem.
1: I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
2: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi tak podobnymi słowami typu idź precz, szatanie, w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz, szatanie. Czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają czy mogą mieć też taką moc uwalniania. I tu od zwyczajnej prośby, Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha, prawda?
1: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
2: Można prosić o uwolnienie. Może prosić świecka osoba. Może, prawda, w tej intencji odmawiać różaniec. Może w tej intencji odmawiać koronkę. Może modlić się psalmami. Może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoli. No to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakiś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą
1: parasolem
2: może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą. Ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, wobec osoby z grupy odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała. Jakoś tam wtedy tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy, a to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tę modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich. I nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak? No, skowronek wraca do domu po tygodniu, pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym? A, no, skowronek. No, dla mnie to był, czy często jest takim, powiedziałbym, ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa i pokory i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. I jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mi świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
1: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
2: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy. Ale faktycznie potrzebują pomocy, ale o charakterze uwolnienia. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś, kto się zgłasza do mnie, czy do nas, prawda, to potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, a nie naszej pomocy. To jest też poniżej 10%.
1: Czyli 90% osób dobrze trafia do egzorcysty.
2: 90% dobrze trafia do egzorcysty, a z tych 90%, powiedziałbym, poniżej 10% to są ci, którzy potrzebują dużego, uroczystego egzorcyzmu. Natomiast te osoby pochłaniają nam tyle energii, tyle czasu, że powiedziałbym, no jak może bym przesadził, jakbym powiedział do 50% naszego zaangażowania, ale nie jest to zbyt przesadzone proporcje.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Byliśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha. Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką, no, przed którą muszą się ugiąć kolana i karki tych inteligencji, które nie życzą nam dobrze. Witam, panie Arturze.
4: Witam serdecznie. Ja dzwonię tak naprawdę z takim jednym pytaniem. Ja mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz...
1: Jestem osobą świecką. Księdzem był mój rozmówca.
4: No właśnie, tak. A rozmówcy już nie ma w studiu?
1: Niestety nie, to było nagranie.
4: Rozumiem.
1: Słuchał pan całości, bo nawet...
4: Nie, dopiero włączyłem radio.
1: Tak.
4: Ale w takim razie mam pytanie. Może jakiś egzorcysta słucha akurat. Bo mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się takie zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w Kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w Kościele, to mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmów chociażby. A przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz to jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy
1: zaśrodkową obronę
4: właśnie,
1: to
4: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam takie, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w Kościele.
1: Dziękuję za pytanie.
4: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale jednak, ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy. Teraz tego nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w Kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70. i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacji o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które zły duch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry i obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
5: Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Dobry wieczór. Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty.
1: Jeśli
5: nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych,
1: tak. Pytanie
5: i na
1: jest
5: własny
1: takie...
5: użytek, i na własny użytek, a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
1: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie, czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
5: Tak.
1: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może? Prawdziwe informacje.
5: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.
1: Ale rozumie pani.
5: Ale pozyskuje.
1: Tak. Jeśli tak, to jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
5: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
1: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
5: Ale nie, ja jestem z boku, jak gdyby, i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
1: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
5: A to jest osoba bardzo rozmodlona i nie, jakby nie potrzebuje... na jakiejś interwencji, żeby...
1: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej. Papież spowiadał się co dwa tygodnie, Jan Paweł II, więc tutaj nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
5: tak,
1: to jest modlitwa i post. Połączenie tych dwóch...
5: Na przykład mogę, tak?
1: Na przykład tak. Każda osoba, która kocha tę osobę,
5: no, bądź kocha, chce
1: z jej posłużyć, to proszę...
5: Modlitwa i post. Tak,
1: tak, tak. I proszę też na modlitwie jakby zapytać się Pana Boga, jaka forma postu jemu by się tutaj właśnie najbardziej podobała. Aha. Dlatego, że to nie chodzi o jedzenie, czy też nie tylko o jedzenie.
5: Tylko od jakiejś...
1: O coś rzeczywiście, czego trudno będzie się wyrzec.
5: Odcięcie się od czegoś właśnie.
1: Co sprawia nam rzeczywistą przyjemność, to daje nam jakąś satysfakcję, czego odstawienie jest naprawdę trudne.
5: Tak, natomiast ja nie mam wpływu na to, żeby nie posługiwała się ta osoba wahadełkiem.
1: No, zupełnie proszę się tym nie przejmować. Nie jeśli wytoczy...
5: Tego nie będzie, przepraszam.
1: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
5: Bardzo dziękuję.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
5: Dobranoc.
1: Witam Pani Magdu również.
6: Dobry wieczór, niech będzie chwała Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen.
6: Ja chciałam się zapytać, ja byłam egzorcyzmowana na Bednarskiej, właśnie albo u księdza Żebeckiego, ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej i zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie i też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turny rehabilitacyjny, na których będzie joga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
1: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także...
6: Również pranayama.
1: Tak.
6: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
1: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
6: Czy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
1: Oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
6: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
1: Może... Łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religii niechrześcijańskiej.
6: Aha. Rozumiem. To znaczy,
1: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
6: Na psychikę, na emocje i na ducha.
1: Tak.
6: Rozumiem. Bóg zapłać...
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego dobrego.

0: Witam.
1: Witam, szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowy.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak, tak, tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez 30 minut opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy, bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak, tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: A czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak, tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Tak, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Nie wiem dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, coś włączę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, no nawet i Archanioł Michał, to wszystko jest, są te tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu. No i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami. Mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej. I to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu złego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego, i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle za ludzi szła. Nie było tej wiary, tłumaczyła mi. Nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie się zgadzam.
2: Panie
0: zgadzam.
2: Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca. I naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mogą, nie mają siły iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, z łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no, doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były te osoby zniewolone głęboko, czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę, też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej i też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym, przeczytałem, że już to stowarzyszenie w 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa medytatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz João Pereira z Indii i jest to napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę Matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu KRIPA w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Friedmana i Johna Maina i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę
0: tak, będzie uczył. Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stronom tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem, tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej, doszedłem do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Gryfisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini i musi się wreszcie wydobyć według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main, według mnie zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat. Jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie, także no mam takie rozdarcie, że no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że no, muszę być ostrożny.
0: I, ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć, bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość. Już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza to są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością czy większą skutecznością jakiejś modlitwy.
3: Jeśli ktoś... Proszę, mnie to wybiło jakby, z, że, że to przyjeżdża kapłan,
0: który jest
3: bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: Ale ja jakby panu daję, staram się dać narzędzia do rozróżniania. I jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała, jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mówię, że bełkoczy i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan mógł spojrzeć na to, co tam jest napisane, jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie, bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
0: Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór, tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dziadkami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci i zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: Właśnie my myśleliśmy, mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty.
0: Pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem, dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
0: na drodzy Państwo, teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy.
5: Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens. No i żeby też wzbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
6: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś jedynym Panem, który jesteś Panem nieba i ziemi, który jesteś Panem całego wszechświata. Ty, który jesteś Panem także wszelkiego rodzaju mocy, potęg. Ty jesteś tym, który władasz także nad całym światem złych duchów. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, bo my w Tobie znajdujemy nasze oparcie i naszą ochronę. W Tobie i tylko w Tobie, Panie, jest cała nasza nadzieja. Bądź błogosławiony, Panie, dlatego, że możemy być absolutnie pewni i spokojni, że wtedy, kiedy trwamy w jedności z Tobą, to nic nam nie jest w stanie zagrozić. To nic nam się złego nie może stać. Bo Ty, Panie, jesteś naszą tarczą. Ty jesteś naszą obroną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Dzięki Ci, że zawsze możemy się odwołać do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mogę się odwoływać do Ciebie nawet wtedy, kiedy pobłądzę. Kiedy okaże się na różny sposób Tobie nieposłusznym. Ale kiedy na nowo chcę wracać do Ciebie, Ty przyjmujesz mnie z otwartymi rękami. Dzięki Ci, Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Z Państwu naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Grawkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, żeby Cię chwalić. Boże Ojcze, bądź uwielbiony, Stworzycielu, niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie. Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś dawał nam swojego Ducha, aby Duch Święty, Panie, otworzył nasze serca i sprawił, byśmy potrafili Ci służyć teraz, przez ten czas, tak jak Tobie się to będzie podobało, ku chwale Boga Ojca, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się,
1: Święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić
1: w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić.
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza,
1: orędowniczko nasza,
0: pośredniczko
1: nasza,
0: pocieszycielko
1: nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Randa Ombach. Witaj.
1: Witam. Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Bóg to cierpienie czy radość?
1: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że Pan Bóg daje takie chwile, na początku szczególnie drogi duchowej, takiej radości, rozsmakowania się w Nim. Po to chyba, żeby mieć namiastkę tego, co On dla nas przygotował w przyszłości. Niekoniecznie w niebie, ale w tym stanie świętości, do którego chce nas doprowadzić. No ale później droga już jest trudna. Można powiedzieć, że jest usłana cierniami. Jest w tym dużo cierpienia, oczyszczenia. Ja myślę, że to cierpienie to jest po prostu coś, co nas oczyszcza i co Bóg dopuszcza.
0: Czy chrześcijaństwo jest religią cierpienia?
1: Myślę, że nie jest religią cierpienia. Oczywiście, że nie jest religią cierpienia. Jest trudno też powiedzieć, czy jest religią radości. Mi jest tutaj bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią cierpienia, aczkolwiek cierpienie przyjęte i przeżywane w jedności z Jezusem Chrystusem jest drogą, która doprowadza człowieka do... Może doprowadzić człowieka do świętości, ale to jest indywidualna droga. Jeden cierpi, a drugi się raduje. Pan Bóg, to już jest Pan Bóg, Pana Boga prowadzenie.
0: Czy twoim doświadczeniem jest to, co powiedziałeś, że jakieś cierpienie przeprowadziło cię, zbliżyło do Boga?
1: W moim życiu jest tak, że właściwie takiego cierpienia, które wydawałoby się, że... Mi się wydaje, że ludzie nie widzą. Moje życie wydaje się, że jest dosyć łatwe, jest w miarę poukładane, nie ma w nim jakichś tragicznych momentów. Cierpienie, którego doświadczam, to chyba jest takie cierpienie wewnętrzne, duchowe, które Pan Bóg zsyła w jakimś celu. Aczkolwiek ostatnio, od kilku dni, muszę powiedzieć, jest to związane z pewnymi doświadczeniami osobistymi, z problemami ludzi, z którym się stykam. To jest doświadczenie jakieś, chyba trzeba użyć tego słowa, doświadczenie śmierci. I muszę powiedzieć, że

I poczułam, że moje życie do tej pory jednak marnowałam, że ja muszę zreformować teraz swoje życie, bez względu na to, czy jest jeszcze przede mną 50 lat, czy 2 miesiące. Także jest w ostatnich dniach, powiedzmy w ostatnim tygodniu, takie mocne doświadczenie śmierci, które staram się oswoić, staram się w ten sposób myśleć, żeby po pierwsze nie żałować życia, a po drugie, żeby nie bać się śmierci.

0: Ale to chrześcijanka i nic nie zrobiłaś? Co to znaczy?
1: Mam poczucie, że mogłabym zrobić więcej, że może się za bardzo na sobie koncentruję, że może się koncentrowałam też za mało na innych, że było za mało tego dobra. Mam takie poczucie. Za dużo może spraw, takich mało istotnych jest w życiu, podejmowanych przeze mnie. I to jest taki moment chyba, który dał mi do myślenia. Rozmawiałam z tym z takim księdzem, który powiedział, że to jest pycha, bo tak naprawdę ja nie potrafię ocenić obiektywnie swojego życia i ja nie wiem, ile w nim jest dobra, bo być może coś, co kiedyś powiedziałam albo zrobiłam, przyniosło plon, którego ja nie widzę. Może tak, a może nie. Ja nie wiem, to Pan Bóg ocenia, natomiast chciałabym mieć poczucie takie wewnętrzne, że jestem wyzwolona z egoizmu, że po prostu chcę być dla innych i że chcę zapomnieć o sobie. Wydaje mi się, że za dużo jednak, jak ludzie mamy taką tendencję, że myślimy o sobie, może przestać się skupiać na sobie, bardziej myśleć o innych.
0: Czy chrześcijaństwo to jest coś, z czego wyrosłaś? Czy środowisko domowe?
1: Tak, ja mam chyba, tak można powiedzieć, to szczęście, że od początku właściwie byłam osobą wierzącą. Byłam w katolickim przedszkolu. Moja rodzina może nie jest wierząca w całości, ale...
0: Miasto, wieś?
1: Urodziłam się w Afryce, tam 4 lata spędziłam, a potem już przeprowadziliśmy się do Polski. Mieszkam w Warszawie od 4 roku życia przez cały czas. I mam to szczęście, że się właśnie od samego początku obracam w środowisku ludzi wierzących i duchownych. I mój tata zawsze powtarza, że mam to szczęście, że nie mam doświadczenia jakichś na przykład złych księży. Ja mam to szczęście, że zawsze byłam prowadzona przez Pana Boga i napotykałam w swoim życiu na ludzi, którzy byli blisko Boga i nigdy nie miałam takich momentów. Oczywiście miałam momenty takie zwątpienia, próby, ale nigdy nie miałam momentu odejścia od Pana Boga, takiego definitywnego i później jakiegoś bardzo długiego powrotu. Nigdy nie miałam okresu buntu takiego, że przestawałam nim chodzić do kościoła i czegoś takiego nie przeżywałam nigdy. Myślę, że to jest łaską. Nie wiem, może jestem za słaba i takiej próby bym nie wytrzymała. Może Pan Bóg mi po prostu tego oszczędził.

0: W jaki sposób doświadczałaś Boga? Czego doświadczałaś w dzieciństwie?
1: Doświadczenie, które z dzieciństwa mam, takie chyba duchowe, trudno powiedzieć, czy duchowe, no, mam bardzo oczywiście niedojrzałe, ale to jest takie doświadczenie związane z Komunią Świętą, którą przeżyłam bardzo mocno. Moja mama, pamiętam, myślę, że to była bardzo dobra tutaj taka zagrywka, takie zachowanie mojej mamy, która powiedziała, że jeżeli ktoś ma przynosić mi na komunię prezenty, to mają być to tylko prezenty religijne, czyli jakaś książka religijna, jakiś, nie wiem, medalik, krzyżyk, natomiast żadnych innych prezentów. I dlatego ja przeżywam swoją komunię w taki sposób, że czekałam naprawdę na Pana Jezusa, a nie czekałam na rower, nie wiem, komputer, wtedy jeszcze nie było komputerów, ale zegarek, o, tego typu rzeczy. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ten Pan Jezus był przeze mnie upragniony wtedy. Inne doświadczenia z dzieciństwa, no to pewnie nie rekolekcje, tylko kolonie takie, które były organizowane przez rodzinę, na które jeździłam. No i tam oczywiście, chociaż ja wtedy bardzo tęskniłam za domem rodzinnym i za rodzicami, i to było chyba pierwsze takie trudne religijnie też doświadczenie, ponieważ tęskniąc bardzo się modliłam do Pana Jezusa, żeby pomógł mi przetrwać ten trudny czas. Więc ta sytuacja skłoniła mnie też do takiego wręcz błagania o jakąś łaskę.

0: miłości Pana Jezusa w tej całej samotności.
1: I co odpowiadał?
0: Na pewno nie było to żadne takie doświadczenie, które dało mi, które jakoś zapamiętałam w szczególny sposób, ale po prostu przetrzymałam to. Natomiast nie pamiętam, żeby Pan Bóg mi odpowiedział w sposób, który dał mi ulgę. Natomiast wiem, że było mi to wtedy potrzebne po to, żeby się otworzyć jako dziecko.
1: Czy miałeś jakichś świadków, takiej osoby, przez które widać Boga?
0: Tak, ja właśnie, tak jak już wspomniałam, miałam to szczęście, że od właściwie samego początku takie osoby na mojej drodze się pojawiały i one się zmieniały, można powiedzieć. To znaczy czułam, że już z tą jedną osobą doszłam do pewnego momentu i teraz zaczyna się nowy etap w moim życiu i pojawia się kolejna osoba. I właściwie tak jest do dnia dzisiejszego. I to były osoby, ja miałam taką tendencję od samego chyba początku, że mało obcowałam z moimi rówieśnikami. Byłam takim chyba trochę byłam takim odludkiem, natomiast bardzo sobie ceniłam towarzystwo osób dorosłych, starszych ode mnie. To byli tacy moi mistrzowie i miałam też to szczęście, że to były zawsze osoby bardzo blisko Pana Boga. I dzielił się ze mną i swoim doświadczeniem, i swoją wiarą. I w ten sposób pokazywał mi coś innego, za czym ja coraz bardziej tęskniłam i coraz bardziej wchodziłam w życie duchowe.

0: Jakie to były osoby?
1: Pierwszą osobą to była pani Barbara Grodkowska, która była dyrektorką przedszkola, w którym ja się wychowywałam. I ona ze mną dużo o tym wszystkim rozmawiała. Może nie jeszcze wtedy, kiedy byłam w przedszkolu, ale jak z przedszkola wyszłam, chyba już jak chodziłam do podstawówki, to często po prostu do niej tam przychodziłam. Na pewno w późniejszym okresie. Potem to była siostra zakonna z mojej parafii, która bardzo mi imponowała, ponieważ była taką osobą niezwykle pełną życia i taką bez, powiedzielibyśmy, zahamowań. Jeździła na rowerze, jadła lody i była przy tym taka niezwykle mająca ufność w Panu Bogu i ogromnie, ogromnie mnie podtrzymała na duchu w bardzo kryzysowych momentach w moim życiu.
0: W jakich momentach?
1: To było doświadczenie... Właściwie to się tak nikim z nim nie dzieliłam, więc nie wiem, na ile będę się potrafiła otworzyć. W każdym razie to było doświadczenie związane z maturą. Ja zawsze byłam dobrą uczennicą, natomiast w czwartej klasie miałam taki poważny kryzys związany z rozstaniem pewnym. I muszę powiedzieć, że po prostu się wcale nie uczyłam do matury. Znaczy, może się w sumie uczyłam 3 godziny w sumie do matury przez cały rok. No oprócz tego, że odrabiałam lekcje zadane w liceum. Także nie było właściwie ludzkiej sposobności na to, żebym ja tą maturę zdała. Chociaż wszyscy powtarzali, że jestem w dobrej szkole i skoro się przez 4 lata dobrze uczyłam, to na pewno tą maturę zdam. No ale ja wiedziałam, że to nie jest takie proste. I naprawdę zdałam tą maturę cudem. To znaczy były pytania, których ja się spodziewałam. Nie grałam, znaczy nie było giełdy, ale po prostu ja wymyśliłam sobie, że na takie pytanie bym odpowiedziała, czy napisała. I takie pytanie było. I muszę powiedzieć, że ja miałam wtedy chyba prawie że depresję. Bo w każdym razie bardzo ciężki stan pod koniec, w ostatnich tygodniach, kiedy ja nic nie mogłam naprawdę zrobić. Udawałam przed rodzicami, że jest wszystko w porządku, ale ja nie chodziłam do szkoły, nic właściwie nie robiłam ze sobą. Tylko chodziłam do kościoła, bo czułam, że po prostu tylko już teraz cud się może zdarzyć.
0: I jak ona ci pomogła?
1: Ona mi mówiła, że z takim uśmiechem i z taką głęboką ufnością mówiła, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. I że dla niego moja matura to jest żaden problem. Że to po prostu... Czym ja się martwię? Że może to jest... Może po prostu Pan Bóg dopuścił tą sytuację, żeby okazać mi swoją miłość i wszechmoc. I mówiła to w sposób tak sugestywny, ale nie jakiś demagogiczny, tylko w taki sposób pełen po prostu ufności, że ja po prostu zaczęłam również w to wierzyć. I owszem, idąc na maturę, na ten egzamin, ja się denerwowałam, bo każdy się denerwuje, ale była we mnie pewnego rodzaju taki pokój wewnętrzny. I muszę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, że... Bo to był też ogromnie istotny, przełomowy też moment w moim życiu, kiedy ja zobaczyłam, że Pan Bóg jest, Pan Bóg nas kocha, pomaga, wyprowadza nas z sytuacji absolutnie, wydawałoby się po ludzku, beznadziejnych. I ja potrzebowałam wtedy tego cudu. I jak mam jakiś moment trudniejszy, to zawsze sobie do tego powracam. Gdybym przeszła przez maturę tak gładko, jak się przychodzi zwykle, tym bardziej, że tak jak mówię, byłam dobrą uczennicą zawsze, nie miałam kłopotów z nauką żadnych kłopotów z nauką, to nawet nie wiedziałabym, że tak można. Tu Pan Bóg mi się jakoś ukazał bardzo ewidentnie.

0: tego, co mówiłaś, wynika, że byłaś taką małą starą, tak? Są takie dziewczynki.
1: W takim sensie, że się przyjaźniłam ze starszymi osobami?
0: Tak, tak, ale są takie. Ja mam Klarę właśnie, taka, która mówi pełnymi zdaniami, mając 3 lata i coś takiego. Taka mała stara.
1: Chyba ja byłam poważna jak na swój wiek. Dosyć wcześnie zaczęłam mówić i...
0: W szkole miałaś kłopoty w relacjach?
1: Nie.
0: Byłaś na uboczu, czy byłaś gwiazdą, przewodniczącą klasy?
1: Nie, byłam przewodniczącą klasy, ale to dlatego, że się zawsze dobrze uczyłam. I dlatego, no tak, to chyba było tak. Pomogła mi moderować
0: lekcje. Lubianą przewodniczącą, czy nie lubianą?
1: Nie, wszyscy mnie lubili. To znaczy, to było bardzo dziwne, ponieważ ja się z nikim nie przyjaźniłam w taki sposób, że miałam przyjaciółkę, z którą się jedynie trzymałam. Ja się właściwie przyjaźniłam ze wszystkimi i miałam ze wszystkimi bardzo dobre relacje, ale nie było takiej osoby, z którą zawsze gdzieś nie miałam takich zaufanych przyjaciółek czy przyjaciół, ale byłam zawsze osobą lubianą i ja lubiłam wszystkich. Tylko, że ja po prostu nie potrzebowałam takich ścisłych związków z ludźmi. Tak mi się wydaje. I to mi do tej pory zostało. Mam w swoim telefonie komórkowym 600 różnych telefonów do różnych ludzi. I nie przeszkadza mi to w takich spotkaniach raz na jakiś czas ze wszystkimi tymi osobami. Ale chyba nie mam takich relacji, które są takie, że raz w tygodniu się muszę z kimś spotkać.
0: A czas kryzysu, czy coś się działo ciekawego, poza jakimiś tam sercowymi sprawami, o których mówiłaś już?
1: Ten czas kryzysu w czwartej klasie?
0: Nie, nie, w ogóle kryzysu dojrzewania. On czasami jest, jak się ma 13, a czasami jak 27
1: lat. A taki kryzys... To trzeba by się mojej mamy zapytać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym przeszła jakiś taki kryzys wieku dojrzewania, kiedy się buntowałam, kiedy nie można było ze mną wytrzymać. Znaczy ja w ogóle mam dosyć trudny charakter, ale nie pamiętam czegoś takiego. Raczej kryzysy wiary, o tak bym to nazwała. Ale
0: chcę jeszcze zrozumieć taką młodą osobę, jaką jesteś. Kto to jest w ogóle, prawda? Kto się ukształtował? Traktujesz wiarę jak? O innych ludziach już powiedziałaś. Natomiast jak traktujesz wiarę wtedy? Kim Pan Bóg jest? Czy przykazania są ważne? W jaki sposób funkcjonujesz? Kompletnie nie potrafię sobie ciebie wyobrazić.
1: Ja myślę, że na to pytanie to chyba musiałabym odpowiedzieć w świetle ostatnich 10 lat. Dlatego, że ja wtedy byłam osobą zawsze chodzącą do kościoła, przestrzegającą przykazań. No taką, można powiedzieć, taką porządną dziewczyną, tak bym to nazwała. Natomiast czułam, że to jest za mało dla mnie, że ja potrzebuję osobistego kontaktu z Panem Bogiem. I wtedy zetknęłam się na pielgrzymce z pewnym jezuitą, który namawiał mnie do rekolekcji inacjańskich.
0: Ile miałeś tak?
1: To był 97 rok. No, chyba miałam 24, tak, 97 albo 8 rok. Miałam około 23 lat. I wtedy zaczęłam jeździć na rekolekcje ignacyńskie jeszcze do tej pory. Ponieważ, i wtedy można powiedzieć, że od tamtego czasu zaczęłam doświadczać Boga bardzo osobiście. I czym jest dla mnie wiara? Ja myślę, że wiara jest dla mnie fundamentem życia, do którego ja się zawsze odnoszę w różnych momentach mojego życia.

0: na pewno nie wyobrażam sobie żyć. Znaczy, w ogóle nawet nie trudno mi jest pomyśleć, jakby to by było, gdybym była osobą niewierzącą, albo gdybym przestała wierzyć. Chociaż i taką dopuszczam sytuację, bo czasami Pan Bóg jakoś tą wiarę gdzieś zabiera, żeby wypróbować człowieka, ale zresztą to, co robię w moim życiu, środowisko, w jakie się obracam i to, co chcę robić, jest związane z pewnym wyborem, którego w 2000 roku dokonałam. To znaczy, wtedy zdecydowałam się, że chcę swoje życie w jakiś sposób szczególny poświęcić Panu Bogu i pracy w Kościele. I myślę, że daje mi to szczęście i poczucie jakiegoś, no, robienia czegoś potrzebnego, tego, co ludziom jest, no, niezbędne do życia. I oczywiście robię to w sposób nieudolny, ale nie wyobrażam siebie żyjącej w sposób niepamiętający o Bogu.
1: Wróćmy do momentu, w którym jesteś porządną dziewczynką, wybrałaś sobie studia, poszłaś na studia, wszystko się toczy swoją koleiną, prawda? Miałaś doświadczenie, że Pan Bóg w każdej sytuacji może ci przyjść z pomocą. I mówisz, że czujesz niedosyt.
0: W tej chwili, tak?
1: Nie, nie, mówię o tamtym momencie. Pójścia na rekolekcje ignacjańskie, że czułaś niedosyt, tak? Że porządne życie...
0: Tak, czułam, że mam pewne rzeczy poukładane w głowie, natomiast miałam doświadczenie... Trudno mi to... Znaczy, myślę, że to nie jest trudne do określenia, tylko nie wiem, czy będzie zrozumiałe. Brakowało mi osobistej relacji z Panem Jezusem. To znaczy, ja dużo o Panu Jezusie wiedziałam od innych.
1: Teoretycznie.
0: Tak, natomiast jakby nie miałam doświadczenia Jego. Czytałam katechizm, chodziłam na religię, wiedziałam, jakie są przykazania, starałam się według tego żyć. Natomiast to tak, jak się czyta książkę o kimś, tak? A potem się dopiero spotyka tą osobę. I to
1: jak
0: jest zupełnie inne doświadczenie. Ja myślę, że Pan Bóg dawał mi się jakby tak odkrywać pomału, od dzieciństwa, ale myślę, że najmocniejsze doświadczenia duchowe zaczęły się właśnie wtedy, kiedy zaczęłam iść na rekolekcje ignacjańskie. I to były doświadczenia i w czasie rekolekcji, i poza, ponieważ zasmakowawszy w czymś, w takich ćwiczeniach właśnie duchownych, mi tego bardzo, bardzo brakowało w ciągu normalnego życia, takiego wypełnionego zwykłą codziennością, obowiązkami. Po prostu bardzo dużo modliłam wtedy. Jakby tęskniąc za tą inną, taką rzeczywistą obecnością Boga, taką bardzo tego potrzebowałam, trochę jak może to źle zabrzmi, ale tak wtedy to przeżywałam, że potrzebowałam takich bardzo mocnych dotknięć Pana Boga. Wiem, że to nie jest dojrzałe podejście do wiary, ale wtedy tego potrzebowałam i Pan Bóg wychodził mi naprzeciw. I miałam różne doświadczenia, które były bardzo takie osobiste i... No cóż, teraz już ich nie mam.
1: Rozgrywały się w emocjach i były ci potrzebne właśnie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że dzięki temu teraz trwam, chociaż tych doświadczeń już nie mam.

0: Jak myślałaś jako 19-latka, że jak potoczy się twoje życie?
1: Jako 19-latka?
0: Tak, tak.
1: Miałam zamiar założyć rodzinę bardzo szybko już. Miałam takiego boyfrienda, tak bym powiedziała, którego znałam już od 4 lat. No i chciał mieć dużą rodzinę, dużo dzieci. I tak planowałam sobie swoje życie.
0: I to była normalna sytuacja wśród przyjaciół.
1: Zdecydowanie tak.
0: W tym gronie.
1: Tak.
0: Ale...
1: A Pan Bóg oczywiście no, potrzebny był, no bo nie wyobrażałam sobie, żebym nie wychowywała swoich dzieci po katolicku, nie chodziła z nimi do kościoła.
0: I dlaczego nie boyfriend nie jest mężem?
1: Dlatego, że w tamtym czasie właśnie zaczęłam smakować w czymś innym. W taki sposób, że czułam, że nie mogłam podzielić się pomiędzy człowieka i Pana Boga. Tak to wtedy odczytywałam. Czułam, że Pan Bóg mnie przynagla do innego życia na tamten czas. I po prostu czułam, byłem się nieuczciwa, gdybym wychodziła za mąż wtedy, ponieważ wiedziałam, że nie byłabym do końca szczera z tym człowiekiem i nie mogłabym się poświęcić jemu i dzieciom. Nie chciałam być osobą, która ma rodzinę i pół dnia spędza w kościele. Czułam, że po prostu to inne obowiązki wtedy by na mnie spadały. A czułam, że Pan w tym momencie tego ode mnie nie chciał. A i tak długo trzymałam tego człowieka przy sobie, więc nie chciałam jego życia gdzieś zatrzymywać, jakoś go wiązać ze sobą, składać obietnic, że może za rok, może za dwa, może za trzy, może mi przejdzie.
0: I tak myślałaś wtedy? Odtwarzasz teraz to myślenie stamtąd?
1: Tak, tak wtedy myślałam.
0: To uczciwie.
1: Wtedy myślałam jeszcze o jednej rzeczy, a trochę głupiej, tak mi się wydaje. Wtedy mi się wydawało, że nie jest głupia, ale wtedy sobie myślałam, że ja nie będę długo żyła. I w związku z tym nie byłoby to odpowiedzialnością zakładać rodzinę, bo co z tymi moimi dziećmi było, gdybym umarła. Ale myślę, że to było takie trochę bardzo, no takie myślenie, jak czasami mamy takie myśli, prawda?
0: I czy Bóg w tej decyzji, to no, musisz mu powiedzieć, prawda, był?
1: W tej decyzji,
0: w tym momencie, tak.
1: W tym rozeznawaniu, tak.
0: No w tym momencie, kiedy musisz iść do faceta i mu powiedzieć, bujaj się.
1: Myślę, że wtedy był. To znaczy, ja starałam się to rozeznać z pomocą kierownika duchowego. I on mi powiedział, że to była właściwa decyzja na tamten czas. I tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą dość inne doświadczenia, które później w moim życiu nastąpiły, wydaje mi się, że potwierdzały, że tamto wtedy to była dobra decyzja.

0: Ale teraz chciałbym zrozumieć, co jest po tej drugiej stronie, skoro rezygnujesz z rodziny? Co w tym momencie już widzisz?
1: Ja myślę, że ja nie wiem, co będzie za rok albo za dwa. Może nie będę żyła, ale w każdym razie na dzień dzisiejszy od tamtego momentu widzę, że ja miałam nie zakładać rodziny po to, żeby... Wtedy miałam bardzo taki intensywny czas rozwoju osobistego i sądziłam, że Pan Bóg chce we mnie zainwestować po to, żebym się mogła czymś potem dzielić z ludźmi. Zresztą pomagałam w rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży jakiś czas. W tej chwili mam wrażenie, że mam taki okres intensywnej pracy, takiej zawodowej. Może dlatego, może właśnie pogubiłam się w ostatnim czasie, ponieważ nie czuję sensu swojego życia, który chciałam wypełnić sensem. Sensem, który byłby pracą na rzecz innych ludzi. Pomocą, rozwijaniem siebie i pomocą innym w doświadczaniu tego Pana Boga, którego ja poznałam. W ostatnim czasie gdzieś mi to umknęło i teraz jestem w takim okresie, kiedy staram się to rozeznać. Co to znaczy? To zagubienie, w którym teraz jestem.
0: Ale dlaczego tak się stało, skoro podjęłaś jakąś zasadniczą, radykalną decyzję? Dostałaś też dość precyzyjny mechanizm, jakim są rekolekcje, prawda? Jest to określona duchowość, która bardzo wiele osób podniosła duchowo. I co się stało?
1: Ja myślę, 10
0: lat.
1: Ja myślę, że to jest normalne, że w którymś momencie przechodzimy kryzys. I kryzys jest czymś, co można dobrze spożytkować.
0: Ale mnie nie
1: Dlaczego
0: chodzi...
1: tak było?
0: Mnie
1: głupota.
0: Nie chodzi o to,
1: ja myślę, że głupota, lenistwo. Ja myślę, że brak czegoś takiego jak pielęgnowanie relacji.
0: Kończysz studia, dziękujesz chłopakowi, zaczynasz działać. Mhm. Co robisz wtedy?
1: Dużo się modlę.
0: Trzeba się z czegoś utrzymać.
1: Tak, ja pracowałam. Właściwie od 19 roku życia zaczęłam pracować, jak jeszcze byłam w klasie maturalnej, chociaż moi rodzice absolutnie, to mój tata szczególnie, bardzo się przeciwko temu buntował, ale chciałam mieć jakieś swoje pieniądze i później na studiach też pracowałam. Uczyłam dzieci angielskiego. Właściwie przez 9 lat uczyłam dzieci angielskiego i z tego się utrzymywałam. Oczywiście tam podejmowałam różne prace, no takie już bardziej stałe, ale muszę powiedzieć, że to bardzo lubiłam. Sprawiało mi to dużo satysfakcji. To było jako studenckie moje źródło utrzymania.
0: Kończysz studia i jesteś sama, podjęłaś decyzję, że Kościół to jest to. Dużo się modlisz. I co dalej?
1: To znaczy, ja myślę, że te lata to były lata pracy oczywiście, zawodowej, angażowania się w różne przedsięwzięcia.
0: Co robiłaś?
1: Robiłam dużo rzeczy. Byłam wolontariuszką w hospicjum na przykład. Pracowałam, studiowałam różne rzeczy. Studiowałam, oprócz tego, że skończyłam stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, to potem byłam w Krakowie przez pół roku, studiowałam religioznawstwo, filozofię wiedzy o kulturze, pedagogikę, potem duchowość i poszukiwałam po prostu takiego umocnienia się. Oczywiście musiałam podejmować takie prace jak w zupełnie świeckich instytucjach, praca na przykład w Mitsubishi. Pracowałam na uczelni jako jako pracownik naukowy. Starałam się pielęgnować różnego rodzaju relacje, przyjaźni, być pomocna dla sąsiadów chociażby. I w tym wszystkim starałam się odnajdywać Pana Boga. To tak jak jezuici mówią, szukać, odnajdywać Pana Boga we wszystkim.

0: I myślę, że to był taki w miarę monotonny styl życia. Oczywiście monotonny w takim sensie, że tak jak właściwie każdy styl życia prowadzi. Znaczy, chodzi mi o to, że to było takie normalne chyba życie, jak każdy prowadził. Ono nie było jakby niczym nadzwyczajnym. Tak mi się wydaje. Dużo podróżowałam też. To jest też taka rzecz, która... Nie wiem, czy lubię, ale tak wychodzi w życiu, że dużo jeżdżę. I w tym wszystkim starałam się jakoś Pana Boga odnajdywać w każdej chwili. I modlić się wtedy, kiedy miałam na to czas. Mhm. Myślę, że to był taki ciąg po prostu. Mhm.
1: Ale gdzie jest ten wybór? Bo powiedziałaś, że...
0: Wybór jest w 2000 roku.
1: Tak. Mhm.
0: I tam on jest. I myślę, że to, co było później, to była taka próba, żeby coraz bardziej jakby tym wyborem żyć, żeby go wcielać w życie, żeby być bardziej dla innych.
1: Co ci doprowadziło do tego wyboru?
0: Co mnie doprowadziło?
1: Tak, konkretne sytuacje.
0: Do tego konkretnego wyboru doprowadziło mnie bycie 3 tygodnie w samotności zupełnej. I bardzo mocne poczucie Bożej obecności przez te 3 tygodnie.
1: I poczucie, że wyspa, chcę. Czy też rekolekcje?
0: Mieszkanie w Warszawie, w mieszkaniu koleżanki. Wyjechała na wakacje, prosiła mnie, żebym wyprowadziła jej psa. W związku z tym, że trudno było dojeżdżać przez całą Warszawę 2 razy dziennie, to po prostu przeprowadziłam się tam. I muszę powiedzieć, że się strasznie źle w tym mieszkaniu na początku czułam. Natomiast myślałam, że w ogóle nie wytrzymam tam. Miałam jakieś takie... No, ciężko mi tam było. Natomiast po którymś tam dniu zobaczyłam, że nie jestem sama. Coś dziwnego zaczęło się dziać. Zobaczyłam, że to mieszkanie jest przepełnione jakąś obecnością. I to nie była tylko moja obecność. I w którymś momencie uświadomiłam sobie, że to po prostu Pan Jezus ze mną tutaj jest. I weszłam, przeszłam z takiego stanu takiej beznadziejności, takiego zagubienia, takiej samotności do takiego stanu, w którym spędzałam ten cały czas z Panem Jezusem. I nawet pamiętam, że rodzice czasem do mnie dzwonili, żebym na obiad przyjechała i ja kombinowałam, co by to zrobić, żeby jednak nie wychodzić z tego mieszkania, żeby być w tej ciszy i w tej samotności, żeby się nie kontaktować z ludźmi, żeby pobyć z Panem Jezusem. To było dla mnie coś bardzo pięknego wtedy. I chyba to doprowadziło do takiej decyzji, że chciałabym bardziej ten mój czas przeżyć z Nim, żeby mieć czas, jak ja to wtedy określałam sobie, na picie kawy z Nim, na to, żeby być z Nim w ciszy, w samotności. Po to, żeby później to doświadczenie przenosić w inne relacje do ludzi, z którymi będę pracowała.
1: I co? Poszłaś przed Najświętszy Sakrament albo na łąkę i powiedziałaś, teraz będzie tak i tak?
0: Ja myślę, że chyba nie było takiego momentu, że ja mówiłam, że to będzie tak i tak. To się jakoś rozwijało we mnie. To coraz bardziej czułam, coraz bardziej tego pragnęłam. No i decyzja, kiedy powiedziałam temu mojemu przyjacielowi, że jednak nie możemy się związać, no to był kolejny moment, kiedy ja sobie tak mówiłam, że moje życie ma właśnie w ten sposób się jakoś... No tak ma być po prostu.

0: A ten wybór kościoła? Ten wybór...
1: Przez to, że zawsze byłam w kościele i nie mogę oddzielić Chrystusa od kościoła, to było dla mnie oczywiste, że po prostu chcę działać w tych strukturach i tutaj coś robić, że...
0: I co zaczęłaś robić?
1: Zaczęłam pracować w Radiu Katolickim. Przyszłam z propozycją audycji, którą sobie wymyśliłam. Zaczęłam pracować w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zaczęłam pracować właśnie w hospicjum dla dzieci. I myślę, że właśnie to były takie zaangażowania, które miały mnie gdzieś w tym kościele jako instytucji umieścić, po to, żebym mogła lepiej działać. Nie wiem, czy dzięki temu się lepiej działa, bo można też działać nie będąc w instytucjach kościelnych, tylko oświadczyć w swoich środowiskach pracy bardzo świeckich. Natomiast ja chciałam w ten sposób. I póki co mi się udaje. Mam to szczęście też. Może dzięki temu mam pewne umocnienie właśnie ze strony takiego środowiska, które tutaj jest. Bo sądzę, że jest bardzo trudno osobom, które chcą jakoś realizować się w życiu duchowym, odnajdywać porozumienie czy wsparcie w środowiskach, które negują Kościół, które wręcz przyjmują postawę taką wojującą niekiedy.
0: I to się wyczerpało, tak? Parę dni temu.
1: Nie, właśnie nie. Właśnie to się wyczerpało kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam bardzo dużo pracować, od jakiegoś czasu zaczęłam dosyć dużo pracować i przez to przestałam mieć czas na taki właśnie kontakt z Panem Bogiem. Nie mogłam znaleźć czasu, żeby pójść do kościoła. Przychodziłam do domu już taka padnięta, że żeby coś poczytać duchowego, to w ogóle nie było takiej opcji. Rano wstawałam, nie zdążałam odmówić pacierza, który bardzo lubi odmawiać, tylko pędziłam do pracy. I to, co miałam w głowie, to tylko praca, że jeszcze muszę zrobić to, że jeszcze muszę zrobić tamto. I doszłam do takiego momentu, że przez to, że nie modliłam się, zaczęłam się też bardziej koncentrować na sobie. Bo jak się człowiek modli, to nabiera takiej szerszej perspektywy. A tu się okazało, że właśnie, że straciłam tą perspektywę, że jestem ja i moja praca. I to, jak ja w tej pracy wypadnę i co ja zrobię, czego ja nie zrobię. I oczywiście sukcesy i porażki i człowiek w środku tego wszystkiego. I kilka miesięcy temu pomyślałam sobie, że po prostu to jest nie tak, jak być powinno, że ja za dużo pracuję, że ja moje życie nie może się... Ja zaczęłam być postrzegana jako singiel, czy singielka, czyli taka osoba, która robi karierę, nie wiem, coś tam osiąga w życiu i zaczęło mnie to trochę drażnić, ponieważ ja siebie nigdy tak nie postrzegałam i pomyślałam sobie, że jeżeli ludzie mnie tak postrzegają, to coś w tym musi być. Pomyślałam, że po prostu zaczęłam za płytko żyć i że muszę trochę zwolnić po to, żeby mieć czas, żeby pójść do kościoła, żeby pójść przed Najświętszy Sakrament, żeby móc poczytać, żeby móc się pomodlić. No właśnie, a teraz to ostatnie chyba tygodnie, muszę powiedzieć, że Pan Bóg w Wielkim Poście jakoś tak mocno wszedł znowu w moje życie, a te ostatnie tygodnie no to już w ogóle są dla mnie szczególnie mocne. Już zaczęłam się zastanawiać nie tylko nad takimi sprawami, jak Pan jest obecny w moim życiu, ale ja w obliczu śmierci. To mnie skłoniło do naprawdę bardzo poważnej refleksji i do przemyślenia sobie wszystkiego na nowo. Jak ma wyglądać moje życie? Co jest tak naprawdę ważne? Praca tak, ale praca to jest któraś rzecz w hierarchii wartości. I ja chyba też nigdy bym nie powiedziała, że praca jest dla mnie najważniejsza, ale przez ilość zaangażowań i czasu w pracę wkładanego, po prostu praca... Niepostrzeżenie zupełnie stało się dla mnie punktem numer jeden.

0: nie żałujesz tej decyzji bycia osobą samotną?
1: Chyba nigdy nie żałowałam i na dzień dzisiejszy nie żałuję. Aczkolwiek kiedyś pytałam mojego kierownika duchowego, jak moje życie będzie wyglądało, czy może Pan Bóg chce, żebym wyszła za mąż i założyła rodzinę. I on mi powiedział, że ja jestem w takim momencie, że mogę zrobić wszystko. Mogę założyć rodzinę i mogę pozostać osobą samotną. W związku z tym czuję się wolna i czuję się... Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że te lata, które w moim życiu były od tego 2000 roku, są latami szczęśliwymi. I teraz te kryzysy też, które były po drodze, też przeżywam jako próbę, jako oczyszczenie, jako coś, co jest mi potrzebne w mojej drodze wiary. Natomiast nie miałam nigdy takiego poczucia, że jestem samotna, że jestem nieszczęśliwa, że moje koleżanki powychodziły za mąż i mają dzieci. Nie miałam nigdy czegoś takiego. Także nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek żałowałam tej decyzji.
0: No nie wyglądasz na osobę z rozpaczą.
1: Nie, raczej nie jestem.
0: Czyli ten ostatni czas jest czasem, kiedy zaniedbałaś pielęgnowanie relacji.
1: Myślę, że tak. Myślę, że... Bo takie pytanie było tutaj, nie wiem, czy ja je dobrze zrozumiałam, zaczęłam na nie odpowiadać, mówiąc, że to jest wina głupoty, lenistwa, braku dbałości o relacje. To znaczy, ja myślę, że pewne... Tak jak też powołanie do rodziny jest relacją. Powołanie do rodziny jest powołaniem. I nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś się ożenił, czy wyszedł za mąż, to tak będzie pięknie i wspaniale do końca życia. O relacje trzeba dbać. Tak samo jest też z relacją wobec Pana Jezusa w każdym powołaniu, czy w rodzinnym, czy w zakonnym, czy w jakimkolwiek innym. Raz dana obecność Boga w życiu, czy uświadomienie sobie tej obecności nie starczy na całe życie. Po prostu to jest tak, że trzeba o to dbać. Pan Bóg o to bardzo dba, natomiast człowiek w którymś momencie zaniedbuje pielęgnację. I ja myślę, że to, co w moim życiu się właśnie ostatnio przydarzyło, czy kiedyś tam przydarzyło, czy przydarzało się od jakiegoś momentu, ja już w którymś momencie zobaczyłam, że coś jest nie w porządku, to był właśnie efekt tego, o czym powiedziałam, czyli takiego odpuszczenia, takiego braku zawziętości, żeby to utrzymywać. Tak jakby to miało samo być. To jest tak jak roślinka, która jak się nie podlewa, to usycha. I tak samo jest też z wiarą i z relacją z Panem Bogiem. To trzeba pielęgnować.
0: Bądź zimny albo gorący.
1: Bądź gorący. Albo tak, może bądź zimny też, bo takie momenty chłodu i suchości wewnętrznej, takiego braku też są bardzo potrzebne, ale też są potrzebne te momenty rozpylenia i odczucia Bożej obecności. One są potrzebne, ale nie może być tak, że mnie to nie obchodzi.

0: Kiedy najbardziej cierpiałaś?
1: Kiedy najbardziej cierpiałam? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ja nie miałam takich wydarzeń w moim życiu, takim zwykłym, które by jakby taki moment wyznaczały. Czasami, nie wiem, śmierć bardzo bliskiej osoby jest momentem takiego ogromnego cierpienia, który się pamięta przez całe życie i do końca życia. Ja myślę, że w moim życiu nie było takich kryzysowych momentów i w związku z tym nie było takiego cierpienia związanego z tym. Ja myślę, że po prostu nie wiadomo skąd cierpienia duchowe się pojawiały. Jednego dnia jest świetnie, jestem zadowolona, a później coś się dziwnego dzieje, czego ja nie rozumiem i to mam wrażenie, mi zaraz w ogóle zabije. Takim oczywiście jest moje subiektywne odczucie. Natomiast to wcale nie było związane z jakimiś konkretnymi życiowymi sytuacjami. Dlatego jest mi bardzo trudno powiedzieć, kiedy najbardziej cierpiałam, ponieważ cierpiałam, mogłam cierpieć rok temu, już teraz tego nie pamiętam. To po prostu było takie cierpienie wewnętrzne, które też po jakimś czasie mijała, ale przez jakiś czas było tak mocno natężone, że nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Ale tych momentów było bardzo dużo i nie sposób powiedzieć, które było najsilniejsze.
0: I co wtedy robiłaś?
1: Starałam się przypominać sobie różne reguły duchowe. Takie mianowicie, że jak jest zestrapienie, to trzeba je przetrzymać, ponieważ przyjdzie pocieszenie. Takie, żeby się nie martwić, nie wpadać w jakąś depresję, mówiąc potocznie, ponieważ to jest doświadczenie, które Pan Bóg zsyła, żeby nas umacniać, oczyszczać i bardziej prowadzić do siebie. Wtedy też się pocieszałam, że skoro cierpię, to nie jest tak źle. Dlatego, że to mi pokazuje, że Pan Bogu na mnie zależy i że działa we mnie, że jakoś inwestuje we mnie. Wiedziałam, że bez cierpienia niemożliwe jest wzrastanie. I dlatego muszę powiedzieć, że tak przeżywałam to cierpienie na dwóch poziomach. Z jednej strony czułam, że ono mnie, że to jest cierpienie, że cierpiałam, ale z drugiej strony cieszyłam się, że to jest chyba trudno wytłumaczyć. Zresztą nie wiem. Jest coś takiego, że można cierpieć, a jednocześnie być tak duchowo szczęśliwym i dziękować Panu Bogu za to cierpienie. Tak jakby odnajdywać jakiś inny pułap tego cierpienia, nie skupiać się, o właśnie może tak, nie skupiać się tak bardzo na tym cierpieniu, tylko zastanowić się, co Pan Bóg przez to cierpienie chce mi powiedzieć. I jeżeli odnajdę sens tego cierpienia, to wtedy przeżywam je z radością. Ja myślę, że to jest też tak z cierpieniem fizycznym. Chyba to jest dobry przykład. Jak coś mnie boli, nie mogę zanegować, że cierpię, prawda? Boli mnie noga albo boli mnie ząb. I ja w tym momencie mówię, to ja w takim razie ofiaruję to cierpienie w jakiejś tam intencji. I to nie jest tak, że to cierpienie mija. Ono jest, ale ja mam poczucie sensu tego cierpienia i można powiedzieć, że już tak bardzo nie boli. Chociaż boli, ale nadaje mu sens. I wtedy się cieszę, że mogę cierpieć w jakiejś intencji. Może to ktoś pomyśli, jakaś masochistka, ale no tak po prostu jest, że cierpienie czasem może sprawiać radość. Trudno być przyjemność, ale na pewno może sprawiać taką duchową radość.

0: czy są ludzie, z którymi masz głębokie relacje?
1: Tak, jest w tym momencie kilka takich osób. I to jest może trochę dziwne, ale to są osoby, które niekoniecznie są osobami z mojej rodziny. Tylko to są właśnie osoby, z którymi łączą mnie takie więzy duchowe. Oczywiście mam też bardzo głębokie relacje z ludźmi z mojej rodziny, natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, i ja wtedy nie wierzyłam, że tak jest, że czasami można być bliżej z osobami, które z którymi łączą nas, że więzy, o, może tak, więzy duchowe są mocniejsze niż więzy krwi. I ja czasami tego doświadczam. I mam wokół siebie takich ludzi, z którymi spotykam się raz nawet na kilka lat, ale czuję, że łączy nas jakieś pragnienie duchowe, jakaś taka duchowa świadomość, jakieś doświadczenie, które powoduje, że jesteśmy bardzo blisko siebie i w bardzo głębokiej relacji pozostajemy i wszystko jedno, czy czas, czy odległość, to nie ma znaczenia. Jakoś wiemy, dokąd idziemy wspólnie i możemy o tym porozmawiać.
0: Jakie są twoje pragnienia?
1: No, w kontekście chyba tego, co mówiliśmy na początku, to moim pragnieniem jest, żeby nadać swojemu życiu sens, żeby...
0: Nie ma sensu dotychczasowe twoje życie.
1: Żeby nadać mu głębszy sens, bo ja myślę, że każde życie ludzkie ma sens, ale ja bym chciała mieć takie poczucie, że chciałam, albo może trudno powiedzieć, tak, ja bym chciała czuć, że moje życie ma sens. Chciałabym to czuć, bo może ono na pewno ma jakiś sens, ale chciałabym robić coś dobrego, może tak bym powiedziała, zostawmy może ten sens. Moim pragnieniem jest to, żeby otwierać się bardziej na ludzi i robić coś, co jest dla nich potrzebne. Na szczęście moja sytuacja, nie mam takich marzeń, jak to może ludzie mają, żeby kupić sobie samochód, dom, mieszkanie, coś tam jeszcze. Może to dlatego, że poniekąd to mam. Muszę powiedzieć, że tutaj też rodzice bardzo mi pomogli w usamodzielnianiu się. Już nie chcę się więcej uczyć, nie chcę już kończyć żadnych studiów, już tego mam dość. Uważam, że to jest też bez sensu, jak człowiek się za dużo uczy, że trzeba po prostu w którymś momencie zacząć coś robić dla innych. I chciałabym teraz po prostu coś robić. Także nie mam takich marzeń, chciałabym pojechać na wakacje tu i tam, ale chciałabym po prostu mieć takie, chciałabym żyć coraz bardziej jako chrześcijanka. To jest moje marzenie. Ponieważ wiem, że to, co my osiągniemy tutaj na ziemi, tytuły, rzeczy, to wszystko po prostu my zostawimy tutaj kiedyś. A jeżeli jest mi przewidziane żyć tutaj już niedługo, to nie ma sensu się zabijać, żeby cokolwiek osiągać. I trzeba się wychylać cały czas ku śmierci. Tutaj się Heidegger mówi o tym, że człowiek jest istotą, która się przez całe życie wychyla ku śmierci. Ja sobie właśnie niedawno to przypomniałam. Czyli trzeba żyć radując się tym, co jest, natomiast nie można tracić perspektywy.

0: moment takiego największego przygarnięcia przez Boga?
1: Ja myślę, że takich momentów też było kilka. To oczywiście było związane z różnymi trudnymi sytuacjami w moim życiu, kiedy czułam, że Pan Bóg po prostu bardzo interweniuje. Ale myślę, że to też było związane z takimi momentami...
0: O jednej powiedz. Jakiejkolwiek.
1: O jednej.
0: Z tych wielu.
1: Ja myślę, że chyba ten moment... Myślę, że to jest dlatego to dla mnie takie znaczące, ponieważ to bardzo długo trwało, w taki sposób ciągły. Ten moment, kiedy właśnie mieszkam u koleżanki przez te 3 tygodnie, ponieważ zwykle doświadczenia duchowe są krótkimi doświadczeniami, często bardzo mocnymi, ale one trwają, a potem się kończą. Natomiast to był ten moment, kiedy ja się naprawdę czułam, no właśnie może tak przygarnięta przez Pana Jezusa. Czułam, że On może mi zastąpić wszystko i wszystkich, że chciałabym wracać do domu i właśnie pić z Nim kawę. Chciałabym być z Nim. I to był taki moment bardzo dla mnie znaczący. Miałam nadzieję przenieść ten czas bycia z Panem Jezusem na moje życie, kiedy już będę u siebie. Myślę, że to było bardzo dla mnie ważne i to jakoś starałam się potem pielęgnować.

0: choć odtwarzać.
1: A kim jest ten, którego poznałeś, z którym chciałaś pić kawę?
0: Ja myślę, że też ma wiele obliczy różnych. Też w zależności od momentu życiowego, w którym jestem. Myślę, że wtedy to był taki przyjaciel. Tak, ja myślę, że to się zmienia. To był na pewno, momentami to jest przyjaciel, który rozumie wszystkie moje problemy, wszystkie moje potrzeby i który stara się mnie w tym wszystkim wspierać. Czasem jest to ktoś, kto zaprasza mnie do współpracy. Taki z kolei właśnie przyjaciel, który potrzebuje mojej pomocy. I ja wtedy czuję się przynaglona, żeby włączać się w to, co on robi. I wtedy ja się czuję potrzebna. Czasem jest to Bóg, Ojciec. Moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, że przeżywa relację do Pana Boga jako relację do tatusia. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało. I czasem też tak jest. Czasem też to jest oświecenie pewne, czyli chyba odwołanie się bardziej do Ducha Świętego, czy do pocieszyciela, oświeciciela, pocieszyciela. Nie mam, chyba nie mam takiego jednego obrazu Boga.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Ja myślę, żebyśmy się pomodlili w intencji tych wszystkich osób, które umierają teraz, które w ostatnim czasie się dowiedziały, że są chore i które cierpią fizycznie, psychicznie. W każdym razie to jest taka intencja, którą od kilku dni noszę też w sobie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. A jeśli, Panie Boże, Tobie się spodoba, to uzdrów te osoby, które mamy na sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić, spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione, o Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, Twojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia on był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. No. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina inna?
1: Warszawska.
0: Mhm. I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie? Mhm.
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz... Ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. I co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie zdziwienie. Mhm. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość uczęszczała prawie wszyscy na religię, kiedy ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. No właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum, i studia to już

0: Co możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy, oczywiście, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą my się ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takie zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiała, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią. Z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki pamiętam ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni no, bardzo mocne. Przyjaźni, które zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światożycie, z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje bazowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej no, myślę, że postrzegany byłem jako osoba no taka bardziej, no, miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli, byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że no już to wtedy byłem w ruchu Światło Życie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, no to ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu. Zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: Jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość utwierdzać w tym, co wybrałeś, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie Oazowiczów, że różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: Opowiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mur Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No nie jest to w żaden sposób stopnie kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to może już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie, tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale

ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takiego kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, jakby mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak, żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei. Mhm.
0: Na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia. Cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz, a.
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem, w kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś zadań wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo, dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo. No, myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki. On takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne działania.

0: czym to się przejawiało. Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mhm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie odejdą, pozostanę sam, to może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba jest takiej wolności i takiego zaufania.
0: Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I co to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego, no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już...
0: Po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku tak, i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoliła uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz i już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał, ale takim, no w takim głębokim sensie i to dla mnie ma no kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową.
0: To znaczy
1: powołania, że wypełnia Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenie.
0: To jest taki długi okres, że już są, no to już muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i no denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś albo stoisz w kolejce.
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to, mówiąc szczerze, też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest no, komunikacja miejska. To jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Za tego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. No.
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę to chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozeznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną. A która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej ogólnie nie wiem. Mhm. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jest jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie.
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe umartwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No to z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety. No w sumie wolny zawód.
1: Ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to możesz u mnie powiedziane, ale no w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. No, to też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: Tehillim kufmun, halleluja, hallelu el bekodesho, halleluhu birkiya uzor, halleluhu bigvurotav, halleluhu kerov gudlo, halleluhu beteka ashofar, halleluhu benevel vechinor, halleluhu betof umachol, halleluhu beminim veogav, halleluhu betilzelei shamak, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę niż się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. No, bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby no, czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, no przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie, no oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi. Niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać, to jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co... czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników... Wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu. Myślę, że tak. Może nie jakoś super wielu, ale no myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich... Nie wiem, jak to nazwać, ale wiesz, o co chodzi. Ludzie w garniturach, dobre samochody, w ogóle jest git.
0: Znaczy i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne. To teraz tutaj jest, myślę, że duży rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat tak... Świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego no to jest, no to są ludzie bardzo, no bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, o ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: czy ten model nieoazowy, czy on cię pociąga, pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: I myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-paru latka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... znaczy, to nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi, ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga. To ja nie jestem po prostu szczęśliwy, to ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, braku pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: A co znaczy odrzucenie? Nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: No, wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: ale na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to był stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający takie jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś się, nie wiem, kreować. Ale często tak. Często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie.
1: Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno, takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym, po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co, gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie, a do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodszych od nas ludzi, żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość. Ale...
0: Pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia, to jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego, o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że to jest... że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. No. Kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzenia całkowicie się jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem?

0: tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światło Życie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że wcześniej, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światło Życie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak, na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie tak jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka,
1: miejscowości? Z Warszawy z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą, także w tygodniu je widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, jak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie. Może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. Kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej uda się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg zawsze do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki lepszy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga. W takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak... Myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu? Czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwiej się denerwowałam. Różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców. Czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą. Widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie. Czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No. Pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożało moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu, że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A w szkole jakiejś myślałaś o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to rzeczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem. Myślę. No może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: Ja myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zaczynałam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czeka na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebyśmy do niego, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przechodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak co to, jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe to ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tego właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większego,

No tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiło mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja. Jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami. Tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną. Moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces, to jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie ona, na przykład chociażby z tymi książkami czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No i wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka, a tak mam dużo więcej czasu, mniej czasu tracę na właśnie na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg nie uwalniał jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi, to są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś, jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska. I to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtore, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej

0: No, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
1: Dlaczego kurs Paweł był ważny?
0: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej rekolekcji w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dało takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety. Ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja. Ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne. Właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest mi potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
1: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas, wyjątkowa sytuacja, później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
0: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucia wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam ze swojej drugiej połowy i czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: ta ewangelizacja, kiedy miałeś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mam okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. I też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewno obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna, od lat już praktykowana, dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś, jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mnie przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Ktoś z Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym. Rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w tobie najbardziej oddziela cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. Za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam. I w tej sytuacji no nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo, same się te emocje jakoś ustawiały.

0: jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest. W tej mierze jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz czekam. Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. W sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może zacząć się coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło na takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro piątek.
1: No ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. Czasami no, mówią, że a, już tam nie módl się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą, podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś, też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie, tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierze, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o to raczej to może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak, nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno, bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak.
1: Nie, ale też czasy się zmieniają, też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe, że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową. To znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem, tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień, moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie on się o mnie troszczy. To jest objaw jego miłości, jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Twoje jest każde miejsce i każdy czas. Panie, oddaję Ci teraz ten czas. Tak, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty był Panem.
1: Twoimi jesteśmy, na Ciebie należymy.
2: Po Twoich ścieżkach, po Twoich drogach daj nam swoje światło, Twój ogień, abyśmy nie głosili siebie, ale tylko Ciebie. Abyśmy byli Twoimi świadkami.
0: Prosimy Cię, Panie.
2: Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy podobali się Tobie, abyśmy służyli Tobie. Abyśmy dawali się zapalić Tobie.
1: Ja bym prawdziwie był to czas, Twój czas, Panie.
2: Tak.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże, Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymagać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Łukasz Bańkowscy. Witam serdecznie.
1: Witamy.
0: Czy to, że Bóg jest w życiu każdego z Was, to było oczywiste od zawsze?
2: Oczywiste od zawsze, oczywiście. Tylko my nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie zawsze o tym wiedzieliśmy. I szukając Boga, szukaliśmy Go w różnych rzeczach, w różnych sprawach, w różny sposób.
0: Czy rodziny, z których wyszliście, to były rodziny takie, przekazujące wiarę?
2: Tak. I ta wiara była przekazywana w tradycyjny sposób. Ale gdzieś po drodze myślę, że przynajmniej ja jeszcze w młodym czasie, będąc młodym chłopakiem, przychodziłem nawet tutaj niedaleko na spotkania rodzin. Ale Bóg był dla mnie po prostu Bogiem takim, po prostu Bóg, jakiś tam Bóg. Nie miałem z Nim relacji osobowej, relacji osobistej. I dopiero różne wydarzenia, jakieś trudne w szkole, w domu, zdrowotne sprawiły, że zacząłem szukać Boga, tęsknić za Nim. I to doprowadziło do mojego spotkania z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
1: Myślę, że początki mieliśmy podobne z Łukaszem, to znaczy też wychowywana byłam w rodzinie katolickiej. Moi rodzice są cały czas wierzącymi i praktykującymi katolikami. W pewnym momencie zachęcili mnie do tego, żebym weszła do wspólnoty.
0: Jaki?
1: Do wspólnoty Ruchu Światło Życie. Tam między innymi też żeśmy się poznali z Łukaszem. I od tamtej pory, czyli od 13 lat praktycznie już w tej chwili, jest to takie świadome pójście za Bogiem i takie rzeczywiście radosne trwanie w Jego rzeczywistości, w Jego miłości.
0: Zobaczyliście się jako młodzi ludzie bardzo, po raz pierwszy?
1: No tak. Nadal jesteśmy młodzi, więc...
0: Ale bardzo powiedziałem młodzi. Mhm.
2: Tak, bardzo młodzi.
0: I co? Zwróciliście na siebie uwagę?
2: Oj, to była bardzo dziwna historia. Ponieważ ja już byłem odpowiedzialny we wspólnocie, animatorem, Magda dopiero wchodziła do wspólnoty, poznawała życie we wspólnocie. I ja już miałem duże pragnienia, duże ambicje rozwoju duchowego, rozwoju też wspólnoty. I na jednym jakimś takim etapie swojego życia duchowego, młodego jeszcze, co prawda, miałem pragnienie, szukałem osoby, która chciałaby ze mną codziennie się modlić, codziennie trwać, być takim towarzyszem duchowym, żebyśmy mogli razem iść za Jezusem, razem być dla siebie wsparciem. I tak się modliłem i pytałem się Pana Boga, kto byłem u jednej osoby, u drugiej, do trzeciej osoby, do której przyszedłem, to była Magda. I tak się zaczęło. Zaczęło się od modlitwy, od spotkań przed Bogiem, przeradzając się w przyjaźni, w miłości i w małżeństwo. Także tak to się zaczęło. Nasza przygoda zaczęła się z Jezusem i tak trwa.
0: Tak to było?
1: Tak to było, tylko że jeszcze może dodam, że Łukasz nigdy nie był moim animatorem, więc nie było to związane z tym, że byliśmy w jednej grupie. Był akurat animatorem mojego brata, tak się złożyło. Przy czym początki były trudne, bo bardzo mnie mylił z moją siostrą, z którą notabene wcale nie jestem podobna, więc tak różnie. Ale tak to rzeczywiście Pan Bóg prowadził i widzę, że